0: Wieczorem Leon XIV modlił się w tym wyjątkowym miejscu.
1: Tuż po odprawieniu wielkiej plenerowej mszy świętej na Polach Elizejskich papież pożegnał Paryż i udał się w kierunku Pirenejów. Na ulicach Lourdes powitało go około 50 tysięcy osób. Leon XIV przejechał w papamobile do sanktuarium i pomodlił się w słynnej grocie Massabielle, znanej z objawień maryjnych, których niemal 170 lat temu doświadczyła święta Bernadetta Soubirous. Do tego miejsca pielgrzymują co roku miliony wiernych, w tym wielu chorych. Sanktuarium słynie bowiem z ponad 70 przypadków cudownych uzdrowień. O chorych, ale także o sytuacji francuskiego kościoła papież będzie mówił jutro. Leon XIV spotka się z francuskimi biskupami oraz osobami zaangażowanymi w życie kościoła i odprawi mszę świętą w sanktuarium. Ważnym punktem wizyty będzie również spotkanie z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. W ostatnich latach Francja bardzo zaangażowała się w walkę z tym zjawiskiem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Rozpoczynają się masowe migracje ptaków. Tysiące można obserwować na Mierzei Wiślanej, ale wszystko zależy od pogody, mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.
2: Bo jak na przykład bardzo mocno pada, a na przykład nie wieje wiatr, albo są różne inne warunki, to ptaki potrafią nie lecieć. Ale jak jest dobrze sprzyjający wiatr i ładna pogoda, taka odpowiadająca ptakom do ich lotu, to można porównać Mierzeję Wiślaną z taką bardzo gęsto zasianą samochodami autostradą, gdzie po prostu ptaki za ptakami lecą, jeden za drugim. Wygląda to bardzo niespektakularnie.
0: Na Mierzei Wiślanej na miłośników ptaków czekają dwa miejsca obserwacyjne. To wieża na Górze Pirata oraz punkt Drapolicz, skąd można podglądać ptaki przelatujące nad Bałtykiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy na północy kraju i w rejonach podgórskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie przez 8 w centrum do 11 na zachodzie, a w dzień lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

10 minut po godzinie drugiej. Bartek Koziczyński, Muzyka Nocą, Jedynka. Jesteśmy w roku 91, ale najpierw zespół Mlecze Współczesny, który gdzieś inspiruje się chyba latami 90. Tak było w utworze Tracę Czas. Ale my już zaczynamy, szybko przebiegamy do rzeczy, które ukazały się w tamtym czasie. Dużo ostatnio o YouTube. No to ten słynny album Achtung Baby, który był kompletną zmianą stylu. Zaczynał się tak.

U2, zespół, który zmieniał się i wciąż się zmienia, o czym świadczą ostatnie produkcje i nowa płyta już niedługo. A to jest Achtung Baby, rok 91. W 91 we wrześniu, tak, kończymy wrzesień, 35 lat, ukazał się również album zespołu, który niekoniecznie może chciał się zmieniać, Dire Straits on Every Street. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

Słynny utwór z 91 roku, właśnie Tolerancja. Wtedy był czas na hymny poświęcone różnym sprawom społecznym i w tym przypadku utwór powstał z okazji koncertu związanego ze zwalczaniem plagi AIDS, która wtedy w naszym kraju stała się szczególnie wyraźna. Wracamy za granicę. Tu też będzie ballada, ale ze świata muzyki metalowej, bo w 91 roku ukazał się album przełomowy dla tego stylu, album grupy Metallica, która po latach działania, no jednak w pewnej niszy, w pewnej bańce, wyszła do szerokiego słuchacza za sprawą czarnego albumu, tak zwanego, bo nie było tytułu, tylko czarna okładka z wężem, logo takim ukrytym dosyć w tej barwie. Czarny album, jednym słowem, nowy producent, zachęcenie grupy do grania bardziej spokojnego, melodyjnego. I to wszystko dobrze słychać w utworze The Unforgiven.

0: Autopromocja.
1: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
2: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
1: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
2: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
1: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
2: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polscy siatkarze mistrzami Europy i to po raz kolejny w finale pokonali Francuzów 3-1 i wywalczyli złoto oraz kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Piłkę meczową relacjonował na antenie programu pierwszego Polskiego Radia Cezary Gurjew.
4: I jeszcze ostatnia uwaga trenera Nikoli Grbicza i będzie tutaj wielka uwaga, jak Francuz zepsuje, jest mecz dla Polski i teraz no podrzuca Polacy, Semeniuk, Komenda, Tomasz Fornal, koniec! Biało-czerwoni mistrzami Europy i wybiegają wszyscy, to jest szaleńczy teraz taniec, obronili złoty medal mistrzostw Europy, pojadą na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. Biało-czerwoni, wielka radość i uśmiecha się teraz w końcu Nikola Grbicz. Wielki tutaj sukces, Bassago!
3: Polskim siatkarzom pogratulowali już w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą dziś swoje święto. Z tej okazji na terenie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie zorganizowano państwowe uroczystości.

0: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki odczytał list od prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Osiągnięta przez WOT dojrzałość pozwala dziś przechodzić przez kolejne etapy rozwoju, doskonalenia struktur, zwiększania zdolności bojowych oraz wzmacniania kadry. Jednocześnie z dumą obserwuję skok technologiczny formacji, uzbrojenie i wyposażenie nowej generacji, od broni osobistej po systemy bezzałogowe i nowoczesne trenażery.
0: Generał dywizji Krzysztof Stańczyk przypomniał o misji żołnierzy.
2: To wy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jesteście najbliżej obywateli. Wasza obecność i gotowość do działania są realnym wzmocnieniem kraju, zarówno w czasie pokoju, jak i sytuacjach kryzysowych.
0: Oficjalną część obchodów zamknęła defilada pododdziałów. Od godziny 7 rano mieszkańcy Krakowa będą mogli głosować w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Do końca głosowania, czyli do 21, obowiązuje cisza wyborcza, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
3: Informowanie o frekwencji, zachęcanie, zniechęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu, informowanie o genezie wyborów, o zarzutach, kandydatach, także na to szczególnie zwracamy uwagę. W przypadku ciszy wyborczej to już nie organy wyborcze, a policja, prokuratura będą badać, jeżeli by takie zdarzenia miały miejsce, to właśnie te organy będą badać, czy do złamania takiej ciszy wyborczej doszło.
0: O przejęcie władzy stara się 7 kandydatów i kandydatek. Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film Przez ścianę. Reżyser otrzymał nagrodę główną Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Obraz to prawdziwa historia Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej, rozmawiając za pomocą alfabetu Morsa.
4: Film Przez ścianę ujął jurorów niezwykłą formą, ale też i opowiedzianym tematem, mówił przewodniczący jury Krzysztof Zanussi.
5: Ten film jest bardzo przekorny, bo w naszej kulturze często się mówi o tym, że miłość jest niemożliwa, a film, który zobaczyliśmy, dowodzi, że ona jest możliwa nawet w niemożliwych okolicznościach.
4: A Maciej Sobieszczański nie krył radości po otrzymaniu Złotych Lwów.
6: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż. Już piękna, ale bardzo trudna i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
4: Za zdjęcia do filmu Przez ścianę nagrodę otrzymała Jolanta Dylewska. Srebrne Lwy otrzymał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi co czujesz. Nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
0: Ulewny deszcz, silny wiatr i ostrzeżenia powodziowe dla milionów osób to obecnie wyzwanie dla mieszkańców północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.
7: Wiatr powalił drzewa w Nowym Jorku. Jak podaje nowojorska stacja ABC, 56-letni mężczyzna przechodząc przez parking w Brooklynie zginął, uderzony przez przewracające się drzewo. Metro i pociągi kursują jak dotąd zgodnie z planem. Na terenie zajezdni kolejowych na Coney Island i Howard Beach zamontowano zabezpieczenia przeciwsztormowe, aby ograniczyć ryzyko zakłóceń w ruchu. Kilkanaście tysięcy ludzi pozbawionych jest jednak dopływu energii elektrycznej. Alerty powodziowe dla wschodniego wybrzeża obowiązują od wschodniej Virginii do południowego Maine. W niedzielę silny sztorm nadal będzie dawał o sobie znać. Choć zacznie słabnąć i tracić na sile, wiatr i opady nieco zelżeją. Jednak nadal możliwe są porywiste podmuchy oraz występowanie stref intensywniejszego deszczu, a skutki zjawiska mogą być odczuwalne jeszcze w poniedziałek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W dzień lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura przeważnie od 18 do 21 stopni. Cieplej na krańcach zachodnich do 23.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Barytonem
10: i tenorem.
9: Zapraszamy Państwa
10: na dwa głosy.
9: W rytmie rocka albo hip-hopu.
10: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
9: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
10: Paweł Sztompkę
9: i Marcin Kuse.
8: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja. Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn Kultury Ludowej.
1: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Patrycja Cisz. Dzień dobry w niedzielny poranek. Dziś w audycji spotkania z artystkami ludowymi starszego i młodszego pokolenia. Będą to Krystyna Krajewska i Amelia Pietroczuk. Są one zdobywczyniami pierwszego miejsca na tegorocznym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w kategorii solistów śpiewaków. Wcześniej część audycji poświęcimy jesieni w kulturze ludowej, którą to jesień nie da się już przeoczyć. O zwyczajach i pracach jesiennych z tym czasem związanych, a także przysłowia jesienne opowiedzą i utwory wykonają twórcy ludowi, którzy uczestniczyli w audycji radiowej Spotkania z folklorem. Była to audycja Marii Baliszewskiej i Mariana Domańskiego. Jedną z tych twórczyń ludowych będzie Józefa Graszka, wybitna śpiewaczka ze Skierniewic, laureatka nagrody imienia Oskara Kolberga z 1990 roku. A na początek naszego spotkania posłuchamy pieśni w wykonaniu Józefy Graszki. Będzie to pieśń, myślę, bardzo na czasie, a w jeziorze zimna woda, a pieśń ta znalazła się w antologii wydanej na 50-lecie przyznawania nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.

0: dziewczyno tej pychy, i zapomniesz ty, dziewczyno tej pychy, jak usiądziesz dzieciakami do michy, jak usiądziesz dzieciakami do michy. I zapomniesz ty, dziewczyno, i stroju, i zapomniesz ty, dziewczyno, i stroju, jak ty pójdziesz z widelkami do gnoju, jak ty pójdziesz z widelkami do gnoju. Oj, zapomniesz ty, dziewczyno, i tańca, oj, zapomniesz ty, dziewczyno, i tańca, jak ty będziesz kolysała, oj, malca, jak ty będziesz kolysała, oj, malca. Albo będę kolysała, albo nie, albo będę kolysała, albo nie. Zgodzę sobie piastoneczki albo dwie, zgodzę sobie piastoneczkę albo dwie. Oni będą moje dzieci piastować, oni będą moje dzieci piastować, a ja pójdę na muzykę tańcować, a ja pójdę na muzykę tańcować. Oj, zapomniesz ty, dziewczyno, wszystkiego, oj, zapomniesz ty, dziewczyno, wszystkiego, jak ty pójdziesz za Janeczka za złego, jak ty pójdziesz za Janeczka za złego.
1: Sięgnijmy do zasobów Archiwum Polskiego Radia. Z Józefą Graszką, wybitną śpiewaczką ze Skierniewic, o zwyczajach i pracach jesiennych ponad 40 lat temu rozmawiał Marian Domański.
2: Mówi Józefa Graszka z regionu Skierniewickiego. Pani Józefo, co pierwsze było? Czy żniwa, czy praca z lnem?
3: Żniwa i len to jednocześnie się pracuje. Bo w stodole pamiętam, jak mój tatuś robił miejsce na len, a żyto się zwoziło. Toż jednocześnie dojrzewa, że się wyrywa len. Później się go zostawia na polu, żeby usechł. Jak już uschnie, to się zwozi do stodoły, żeby

0: go omucić. Jak go się omuci, no to się przeczyści nasienie, które się nazywa siemieniem. To już inaczej się nie mówi, tylko siemię. No a len wiąże się i szykuje się do wody, żeby się moczył. Po prostu w rzece czy w jakimś dole. Nieraz się moczy przez 3 dni, nieraz przez tydzień, bo to od zimy. Jak jest miękki len, to mniej się moczy, jak jest twardy, to więcej. Później jak się umoczy już, to go się przywozi z powrotem z wody na plac, rozpościera się znów, żeby usechł. Jak się wysuszy, to się wiąże w snopki na nowo i się szykuje do tłuczenia. Wtedy dopiero się na wieczór szykuje kamienie pod ścianą. Prosi się wszystkich znajomych, kobiet, sąsiadek, żeby przychodzili pomóc, bo już taki był zwyczaj, że bez proszenia nawet szli tłucz ten len. Nakładzie się na kamieniach po prostu te snopeczki i ze sobą każdy musiał przynieść pałkę, bo już wszyscy mieli swoje własne. I się tłukło. Najpierw w jednym końcu, później w drugim. Jak już był ten snopeczek miękki, to się następnej osobie dawało, żeby malutkie, a później garsteczki wiązała.
1: Ten obrzęd tłuczenia, jak się nazywał?
0: To się nazywał tłukawka. I się mówiło, no chodź dzisiaj tłuczenie tam u tej. I wszyscy szli. Tłukawka. Zwoływało się tylko kobiety i dziewczyny, ale chłopaków to nie potrzeba było już zwoływać. Oni czatowali na to i sami przychodzili, a nawet i pomagali. Dziewczyny trzymały ten len w końcach, a chłopaki bębnili tymi pałami.
1: Ponieważ były dziewczyny i byli chłopcy wiejscy, to chyba była doskonała okazja do śpiewania i tańczenia.
0: O, na to się tylko szło. Tylko po to była uciecha i jedna do drugiej gdzieś pomóc, bo się śpiewało. No i dowiedziało się jedna od drugiej tam najrozmaitsze.

A później, jak już się skończyło to tłuczenie i się były malusieńkie te takie garsteczki powiązane, takie, żeby wziąć w rękę jedną, to się szykowało len do tarcia. Kładło się później w piec, w taki duży w ogrodzie i się ususzył tak, że aż się łamał. A jak było bardzo duże słońce, to niepotrzebny był ten piec, tylko na słońcu. I wtedy się znów wołało. Te wszystkie sąsiadki, kobiety po prostu, jedna do drugiej, bo taki był zwyczaj, że sama jedna nie robiła, tylko najwyżej 10 się zeszło. Nabijali te ciernice na takie dwa kołki, no i w te cierlice się nakładało później te malusieńkie, ususzone te snopecki i wtedy się jedną ręką pociągało z tej cierlicy, drugą się mocno przyciskało, dotąd aż te paździorki wyleciały z jednego końca i z drugiego. Później się składało w takie większe włókno, to już się wiązało w większe takie garstki. To nastąpiło klepanie. Kładło się na stołkach i się klepało. Taka była deseczka z rączką, wygodna do trzymania. I się dotąd klepało na tym stołku ten len. Co się nie wyleciało paździerzy z tych cierlic, to później musiało na tym stołku czyściutkie być. Jak już się wyklepało, to się szykowało do czesania. Czesanie to była taka szczotka z gwoździ żelaznych. Była deseczka, a w jednym końcu były gwoździe nabite gęściutko, w drugim było bardzo rzadko. I ta deska była znów przybita z tymi gwoździami, takie było na okrągło porobione, a było przybite znów do stołka i za stołkiem każda gospodyni usiadła i pociągała. Najpierw na ten len pociągało się na rzadki z tej stoczce. I co się ściągło z tego lnu, nazywały się pakuły tłuścienne. To się rzucało na jedną kubkę. Później się poprawiło na gęstej. To już

Ciepa kuś zrobiły takie delikatniejsze, to się nazywały paczuszki. To się na drugą kubkę rzucało. A się została sama ta najlepsza, ten treść, to włókno, takie drobniutkie, ten len.

0: Jak ja jechał polewerać, jeszcze nie był dzień. Jak ja jechał polewerać, jeszcze nie był dzień. Napotkałem kasineczkę, jak piliła Linda Dana. Napotkałem kasineczkę, jak piliła Lin. Ja i mówię, szczęści Boże, musisz moją być. Ja i mówię, szczęści Boże, musisz moją być. Cóż ci po mnie, mój jasieńku, nie umiem robić zadana. Cóż ci po mnie, mój jasieńku, nie umiem robić. A stoi tam brzezineczka, niedalek wraty. A stoi tam brzezineczka, niedalek wraty. Ta nauczy panieneczek wszelkiej roboty dadana. Ta nauczy panieneczek wszelkiej roboty.
1: A jakie jeszcze inne były czynności jesienne?
2: No, czynności jest dużo. Przede wszystkim to musiało być wszystko zasiane, więc trzeba było się uwinąć kartofle, wykopać, bo to najwięcej gospodarzy sieli żyto na kartoflisku. To już trzeba było uciekać z kartoflami.
1: Czy pamięta pani jakieś związane z siewem obrzędy?
2: Pamiętam. Na przykład jak już się wszystko naszykowało do siania, czy żyto, czy pszenice, to każdy jeden gospodarz naszykował worek, nie ruszył w pole, a poświęcił to żyto. Worek był rozwiązany, później były ziarka poświęcone święconą wodą, a jeszcze takie każdy ma święcone wianki, co z kościoła się przynosi. To się skruszyło na drobniutko i się dosypało tych paprosków do żyta, do wszystkiego, co się siało, żeby się urodziło i żeby to było już pewniejsze. Każdy miał pewność wtedy, że się lepiej urodzi.
1: A przysłowia?
2: Gdy o Matki Boskiej było zasiano, to ani za późno, ani za rano. Przed Bogu rodzicą zasiej żyto przed pszenicą, a po Bogu rodzicy chwyć się do pszenicy.

0: jak już nazwała jesień, to już później drzewa opadały, liście opadały. To już później takie chłodne już wieczory na sobie, tak, że nie można było nigdzie pójść, ani posiedzieć, ani nic, bo to już każdy już wykopy pokończyli, wszystko, każdy się kurczył, nadziwał jakieś łachy, kupował sobie jakieś coś, a później jak nadszedł wrzesień, to sobie każdy ręce w kieszeni chował, bo już było zimno. To było takie kiedyś przysłowie, jak będzie, że zimno, to wrzesień, to sobie chowaj ręce w kieszeń.
1: Kiedyś mówił mi pan przysłowie o świętym Mateuszu.
0: A to o świętym Mateuszu, to bo jak na sobie zimno, to zdym kapelusz z uszu.
1: Dlaczego tutaj tak w Skierniewickim i Włowickim dużo się mówi o świętym Mateuszu?
2: Bo tu dlatego tak ludzie dużo mówią, bo już wyglądają go od pół roku, bo to jest jarmak w Włowicu bardzo duży, zjeżdżają się ze wszystkich okolic, a każdy jechał kupić sobie kożuch, bo jakby nie miał kożucha, no to co by miał zimno, nie miałby kożucha, to by musiał w ręce chuchać.
1: Myślę, że pani chce powiedzieć jakieś przysłowie o świętym Mateuszu i kożuchu, co?
2: No tak właśnie, kto sobie na jarmak...

0: Czy pani pamięta jeszcze jakieś przysłowie o jesieni?
1: Znajdą się, przypominają się różne przysłowia. Na przykład, jak już tak wszystko się pościąga do tego domu z pola i kapustę i grochy i kartofle i co tylko tam w tym polu jest i żyto i pszenica i mąka i kasza, już jest wszystko, to później jest takie przysłowie. Oj, teraz już będzie co jeść, bo jest jesień, to jesień, bo jest brzuszek jak kieszeń.
0: Jak pani kiedyś tam pasała bydełko na jesieni, jakie to było przysłowie?
1: No to już było późna jesień, jak już takie żyto, które się zasieje i już jest zielone, to żeby było gęściejsze i lepiej się urodziło, to jeszcze na to żyto się wyganiało krowy, no wszystko bydło. I prawie jak nie było mokro, żeby nie wydeptało, to dość długo, do pół zimy chodzi po życie bydło i zjada. Jest i przysłowie i o tym. Po świętym Franciszku pasają bydło na żytnisku.
0: Czy to już ostatnie przysłowie, jakie pani zapamiętała, czy jeszcze pani coś pamięta?
1: To dużo by się poprzypominało. Na świętego Łuka schowaj plugi w Łuka. Z Kierniewskim mówią, święty Łuka, z czego jeszcze w polu szukasz? Szukam rzepy, albo to ślepy.

0: jego psa.
1: O zwyczajach i pracach jesiennych z tym czasem związanych, a także przysłowie jesienne opowiedzieli i utwory wykonali twórcy ludowi, którzy uczestniczyli w audycji radiowej Spotkania z folklorem, a autorami tej audycji byli Maria Baliszewska i Marian Domański. Jedną z tych artystek ludowych była usłyszana Józefa Graszka,

0: Znana także ze współpracy z wybitnym skrzypkiem z Raducza Stanisławem Kleinasem. Jak go określano, mistrz z Raducza, jak wspominał profesor Dalik we wstępie do płyty poświęconej skrzypkowi, płyta ta, przypomnę, pochodzi z serii Muzyka Źródeł, dodawał wigoru i tempa muzyce instrumentalnej księstwa łowickiego. Jego styl bliższy był subregionowi mazowszarewskiego, gdzie gra, jak komentowali sami muzycy ludowi, jest ostrzejsza, czyli szybsza, intensywniejsza, ale też o ograniczonym zakresie, jeśli chodzi o tempo rubato. A już teraz przyśpiewki oberkowe wykonają Józefa Graszka śpiew, Stanisław Kleinas z Raducza skrzypce, Irena Janicka basy i Jan Szczechowicz bębenek. Nagranie to pochodzi z 1975 roku, a zarejestrowane zostało na festiwalu w Kazimierzu Dolnym, którego tegorocznej odsłonie poświęcimy dalszą część magazynu.
1: Zagraj ta nam, muzykanty, ale o co was poproszę, o tego obereczka, oj, co pod sercem noszę, ładi, ładi, ładi.

kanty, oj, łaberki mazury, ale aż siebie dom sypać, a od pod podłogi wióry, ładi, ładi, ładadana, ładi, ładana, ładana.

młynarza już nie będzie gospodarza. Młynarz tylko mąkę kurzy, a muzykant dziołchy jużi. Ładyła, dyła, da, da, na, ładyła, da, na, ładyła.

Józefa Graszka i kapela Stanisława Kleinasa przeniosła nas na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, gdzie w tym roku rozmawiałam między innymi z dwoma śpiewaczkami ludowymi, laureatkami pierwszego miejsca w kategorii solistów śpiewaków, czyli z Amelią Pietroczuk i Krystyną Krajewską. Przed rozmową posłuchajmy śpiewu drugiej z nich. –

0: jabłka.
1: Krystyna Krajewska, mieszkam w Łaguszowie, województwo mazowieckie.
2: Przyjechała pani do Kazimierza, pamięta pani który raz?
1: 10, bo śpiewałam, 3 raz śpiewam sama, 4 razy śpiewałam Duży Mały ze swoim młodym zespołem Słowiki i 3 razy śpiewałam z zespołem Łaguszowianki.
2: Co pani daje śpiewanie?
1: Taka odskocznia od codzienności, ja bardzo to lubię, kocham śpiewać.

0: Dziękuję.
1: Śpiewano u pani w domu?
2: Tak, tata ładnie śpiewał. Mama, tata przeważnie w kościele. Dużo kolęd, pasterałek, starych takich, to od taty. To wszystko wiem, od taty.
1: No. A to ciekawe, że od taty tutaj.
2: Od taty i tata dużo tych melodii pamiętał i właśnie przekazał mi. I moje młodsze rodzeństwo to, jak coś tego, to się do mnie zwraca. Bo Kryśka, ty to pamiętasz. Bo byłam najstarsza.
1: A tata opowiadał, od kogo on z kolei się nauczył?
2: A właśnie nie. Właśnie nie. Kiedyś nie było takich rozmów jak teraz z rodzicami. Nie było takich rozmów. Tyle, co się tak usłyszało.
1: A w jakich okolicznościach państwo śpiewali?
2: Przeważnie w okresie Adwentu, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, to w te pasterałki i kolędy. A tak to nieraz słyszałam, jak na weselu śpiewali. To tak człowiek posłuchiwał i się uczył.
1: A tak na co dzień?
2: A na co dzień też lubię sobie pośpiewać. I moja najmłodsza córka, bo śpiewała w słowikach, też nieraz, mamo, pośpiewajmy sobie. Choć sama tak nie lubi śpiewać, ale nie, bo się denerwuje okropnie.
1: Czyli w grupie lepiej?
2: Tak, w grupie lepiej. No.
1: A pani?
2: A ja? Ja też w grupie lepiej jest śpiewać, bo jak ja nie pociągnę, to ktoś pociągnie. A tak to, zresztą ja lubię śpiewać i zawsze śpiewam. I swojemu zespołowi to wszystkie piosenki prawie, gdzie coś usłyszałam, to zaraz przekazywałam. A te piosenki, co dzisiaj śpiewałam, to piosenki z mojej wsi, co mieszkam, taka starsza pani śpiewała. I śpiewała w ich wzwoleniu. Ale nikt się nie interesował z tymi piosenkami, a ja ich bardzo lubiłam. I tak sobie pomyślałam w tym roku, w Maciejowicach nie ma tego jury, co jest już zwolenie w Radomiu, to zaśpiewam. No i udało się. Podobały się te piosenki, no i dlatego jestem w Kazimierzu.
1: Jakim kluczem się pani kieruje? Bo to rozumiem, z domu pieśni też te, które do pani trafiły. Wybiera pani pod jakim względem te pieśni, które chce śpiewać?
2: Ja to lubię śpiewać takie pieśni sentymentalne, o miłości. Nie lubię takich żywych, takich hojra, hojra to. Nie, tylko takie

Pieśni obyczajową O kim ta rada, a także służebną Jak służyłam ja u pana wykonała Krystyna Krajewska z Łagoszowa na Powiślu Lubelskim. Stamtąd za moment przeniesiemy się na Podlasie, zanim porozmawiamy z kolejną laureatką pierwszego miejsca w kategorii solistów śpiewaków, przypomnę tegorocznego festiwalu w Kazimierzu, mam do państwa pytanie. Do zdobycia album z muzyką z drugiego krańca Polski czeka dwupłytowy album z 55. i 56. Festiwalu Folkloru Górali Polskich, a moje pytanie do państwa brzmi... Jaką gwarę usłyszymy na terenach Lubelszczyzny, przy czym głównie na Podlasiu? Posługują się nią mieszkańcy okolic Włodawy, czyli w miejscowościach Dołchobrody, Kaplonosy, Wyryki, Stawki, a także w Białej Podlaskiej, w Parczewie i wielu innych miejscowościach. Co to za gwara? Co to za mowa? Podpowiem, to potoczne określenie północno-ukraińskich gwar podlaskich. Są one mieszaniną języka ukraińskiego, polskiego, białoruskiego i rosyjskiego. Jeśli wiedzą państwo, o jaką mowę nam chodzi, proszę do nas pisać pod adresem rckl@polskieradio.pl. Czeka na państwa dwupłytowy album z rejestracjami z 50.

5 i 56 Festiwalu Folkloru Górali Polskich. My przenosimy się ponad Włodawę i do Uchobrody, do podobnie brzmiącej Dobrowody w powiecie hajnowskim, gdzie żyją mistrzynie naszej kolejnej laureatki Amelii Pietroczuk. Posłuchamy zespołu śpiewaczego z Dobrowody –

Zespół śpiewaczy z Dobrowody, a także takie zespoły jak Dobryna, Rodyna, Werwoczki i Czeremszyna będzie można usłyszeć na żywo 3 października w sobotę podczas jubileuszu 30-lecia ukraińskiego zespołu Hiłoczka, a odbędzie się to wydarzenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. Amelia Pietroczuk urodziła się w 1988 roku. Na tegorocznym festiwalu w Kazimierzu Dolnym zdobyła, jak już wspominałam wcześniej, pierwsze miejsce w kategorii solistów-śpiewaków, a zaprezentowała obrzędowe pieśni wiosenne i weselne z Czyż i Dubin, zachwycając jury autentycznością wykonania i wiernością oddania lokalnej tradycji. Zanim porozmawiamy z Amelią, posłuchamy w jej wykonaniu wiosennej pieśni ze wsi Czyże, tam u Chorodi rozcwili gwoździczki.

0: Amelia Pietroczuk z Policznej albo Hajnówki. W każdym razie powiat hajnowski, Podlasie.
1: Śpiew? Jak byś go określiła? Twój śpiew.
0: Mój śpiew? Jest to śpiew bardzo ciepły i bardzo bliski. Jest to śpiew, który jest tak wysoko ustawiony, jeśli chodzi o rezonator. Jest to śpiew, którego uczę się od 7 lat. Najpierw zaczęłam chodzić na warsztaty po prostu śpiewu tradycyjnego z różnych regionów. Później odkryłam śpiew podlaski. Ciekawe, że musiałam odkryć coś, co było przy mnie całe życie, ale podobno najciemniej pod latarnią. I odkryłam ten śpiew właśnie chodząc na warsztaty tradycyjne z podlaskimi śpiewaczkami, z paniami z Dobrowody, z panią Marią Skorzyna, z paniami z Dobrowody, panią Niną i panią Walą, z Julitą Charytonią, która jest naszą etnomuzykolożką podlaską, która też sama bada i śpiewa, więc to od nich uczę się tego śpiewu. No i jak zaczęłam śpiewać, to od jakichś 5 lat również też sama jeżdżę i poznaję ten śpiew, nawiązuję kontakty z paniami z okolicznych wsi i od nich uczę się piosenek, ale również maniery wykonawczej.
1: Jak poszukujesz repertuaru?
0: No najczęściej są to stare śpiewniki albo ogólnodostępne archiwa. Często są też to nagrania, które są gdzieś tam przekazane, nie wiem, nagrania babci, koleżanki, albo ostatnio również mój kuzyn przekazał mi stare nagrania z mojej rodziny, na których też były pieśni, więc często to są właśnie archiwa, nagrania, śpiewniki, jak wspomniałam, warsztaty, ale też wizyty właśnie u lokalnych pań, u lokalnych babci, które chcą mi przekazać te pieśni.

0: Co jest najprzyjemniejsze, a co sprawia ci trudność, jeśli chodzi nie tylko o pozyskiwaniu repertuaru, uczenia się maniery wykonawczej, ale ogólnie w takim już, nie wiem, ty to nazywasz, nie chcę powiedzieć odgrzebywaniem tradycji, ale szukaniem tej tradycji? Ty ją szukasz, czy ona ciebie znalazła?
1: To bardzo dobre pytanie. Myślę, że ona mnie znalazła. Ja musiałam rzeczywiście być w wielu różnych miejscach moich w życiu, poznać wiele różnych kultur, żeby tak naprawdę wrócić do korzeni i od tych kilku lat ta moja tradycyjna kultura coraz silniej we mnie mówi i wskazuje mi, czego się uczyć, w jaki sposób, co z tych pieśni wyciągać dla siebie.
0: Jak ci z tym uczuciem?
1: No fantastycznie, fantastycznie. Mam wrażenie, że w końcu znalazłam swoje miejsce i jak śpiewam, to naprawdę czuję ciepło w sercu i myślę, że ten śpiew ze mną zostanie już do końca życia, że to będzie moja, nie wiem czy powiedzieć misja, ale na pewno sens mojego życia, że już wiem po co tu jestem.

Wyszła dziewczyna za worotieczka, weselną pieśnię na zakończenie, czyli Prydany ze wsi Dubiny, wykonała Amelia Pietroczuk. Rozmawiałam z artystką podczas tegorocznego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania nowość w jeszcze wrześniowym zestawieniu World Music Charts Europe. Drugie miejsce zajęła najnowsza płyta Marii E. Marenne włoskiego zespołu Officina Zoi. To jeden z najważniejszych reprezentantów i odnowicieli tradycyjnej muzyki z regionu Salento w Apulii na południu Włoch. Zespół specjalizuje się w gatunku pizzica, czyli transowej, niezwykle dynamicznej, hipnotyzującej muzyce ludowej o historycznym działaniu terapeutycznym i rytualnym. Należy ona do szerszej rodziny tańców, nazywanych tarantelną. Charakteryzuje się przy tym bardzo szybkim, wręcz hipnotyzującym rytmem, nadawanym głównie przez tamburen, co Państwo za moment usłyszą. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Patrycja Cisz.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
2: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na Mundialu.
3: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni dobitka, słupek! Jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
1: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
2: Mecz Szwecja-Polska już jutro o 20:45.
1: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20:00 w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
4: Dzień dobry, Patryk Bedliński i zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. A na początek zaglądamy na trasę S17 prowadzącą z Warszawy do Lublina. Między węzłem Ryki Południe na węzłem Skrótki samochód osobowy wjechał w przyczepkę zabezpieczającą pracę przy odnawianiu poziomego oznakowania. Na 93 km drogi S17 służby zabezpieczają zdarzenie i kierują ruch na lewy pas w kierunku Lublina. Na szczęście nawigacja nie wskazuje korków. Proszę uważać także między Pniewami a Poznaniem na trasie 92 w pobliżu miejscowości Bytyń. Na 147 km dachował samochód osobowy. Policja wprowadziła ruch jednym pasem na zmianę. W wyniku wypadku dwie osoby są ranne. Nocą były także problemy na trasie 51 w Bartoszycach na 15 km. Tam zdarzyły się samochód osobowy, motocykl i rower. Dwie osoby odniosły obrażenia, ale trasa 51 na wysokości Bartoszyc jest już w pełni przejezdna. W czwartek rozpoczął się remont drogi 74 od Budkowa do Żarnowa w Łódzkiem. Utrudnienia będą dotyczyły w najbliższym czasie kierowców, którzy jadą chociażby między Sulejowem a Kielcami. Prace mają być prowadzone między godziną 6 a 18 i powinny zakończyć się w drugiej połowie października. Kierowcy pojadą naprzemiennie, częścią jezdni, a ruch może być sterowany ręcznie. Proszę uważać na limit prędkości do 50 km na godzinę i oczywiście nie można wyprzedzać. Na wieści od Państwa w każdej drogowej sprawie także cały czas czekamy, a nasz numer telefonu to 22 513 11 11. Prosimy także o wiadomości głosowe, które można wysyłać w aplikacji mobilnej Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senyk, zapraszam na aktualności jedynki. Polscy siatkarze drugi raz z rzędu mistrzami Europy. Biało-czerwoni pokonali Francję 3-1. W Krakowie przygotowania do przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Start głosowania za godzinę. Złote i srebrne lwy rozdane. Zakończył się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gratulacje dla biało-czerwonych nie ustają. To historyczny sukces. Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy pokonali Francję 3-1 w Mediolanie. Wygrali i obronili tytuł Mistrzów Europy. Były siatkarz i trener Ireneusz Mazur w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że to niezwykłe osiągnięcie.
1: Jesteśmy dwukrotnie z rzędu mistrzami Europy. Nam się w historii to nie zdarzyło, męskiej siatkówce. W związku z tym ważne dla nas jest, że potrafimy grać na tyle skutecznie, szkolić się na tyle skutecznie, żeby utrzymywać wysoki poziom.
0: Zwycięstwo w Mistrzostwach Europy oznacza bezpośrednio

0: Ją kwalifikacje Polaków do Igrzysk Olimpijskich. W Krakowie przygotowania do przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. O przejęcie władzy w magistracie stara się 7 kandydatów i kandydatek. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7. Do ich zamknięcia, czyli do 21, obowiązuje cisza wyborcza. Kandydaci, ich sztaby i sympatycy nie mogą zachęcać do głosowania, tłumaczy Barbara Golonko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
1: Informowanie o frekwencji, zachęcanie, zniechęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu, informowanie o genezie wyborów, o zarzutach, kandydatach, także na to szczególnie zwracamy uwagę. W przypadku ciszy wyborczej to już nie organy wyborcze, a policja, prokuratura będą badać, jeżeli by takie zdarzenia miały miejsce, to właśnie te organy będą badać, czy do złamania takiej ciszy wyborczej doszło.
0: Tuż przed końcem kampanii wyborczej ze startu zrezygnował Jan Hoffman. Karty do głosowania zostały już wydrukowane i nie będą drukowane nowe egzemplarze, tłumaczyła Barbara Golonko.
1: Niedopuszczalne jest, aby członkowie komisji albo ktokolwiek dokonywał jakichkolwiek adnotacji, skreśleń na kartach, które już są wydrukowane. Także w lokalu będą wydrukowane, będą zamieszczone właśnie takie obwieszczenia wskazujące, który kandydat jest skreślony.
0: No, dokładnie informacja o rezygnacji jednego z kandydatów znajdzie się na obwieszczeniach przy wejściu do lokali wyborczych. Na 3 miesiące do aresztu trafi 31-letni nożownik, który w Jarosławiu na Podkarpaciu zabił księdza i zranił 4 inne osoby. Do ataku doszło w czwartek. Bożena Haraszy-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu powiedziała, że biegli wydadzą kolejną opinię na temat poczytalności i chora M. Mężczyzna przebywa w szpitalu, a biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne.
2: Te okoliczności, które są ocenione w dotychczas uzyskanej opinii biegłych, nie determinują okoliczności dotyczących ustalenia stanu jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Te okoliczności będą ustalane już na końcowym etapie postępowania.
0: W Jarosławiu obowiązuje żałoba. Mieszkańcy przeszli wczoraj ulicami w Marszu Milczenia. Przynieśli biało-czerwone flagi, białe róże i znicze.
3: To są aktualności jedynki.
0: Znamy już wszystkich laureatów konkursu głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złotego Lwa dostali reżyser Maciej Sobieszczański i producenci Agnieszka Będkowska oraz Zbigniew Domagalski. Wyróżnieni zostali za film Przez ścianę. Maciej Sobieszczański, odbierając nagrodę, mówił, że film opowiada o nadziei i miłości.
4: To nie jest film o relacji, to nie jest film o tym, że jeden człowiek pokochał drugiego, ale ten film jest o tym, że ta miłość się gdzieś musi w nas urodzić i że ta miłość, żeby się musiała, dopiero kiedy się ona się urodzi, możemy ją przenieść na drugiego człowieka, na naród, na społeczeństwo, na ogród. I to było nasze zadanie.
0: Nagrodę Srebrnego Lwa odebrał natomiast reżyser Łukasz Ronduda i producentka Natalia Grzegorzek za film Powiedz mi, co czujesz. W konkursie głównym festiwalu w Gdyni znalazło się 16 pełnometrażowych filmów. O tym, kto zdobył główną nagrodę, zdecydowało jury pod przewodnictwem reżysera Krzysztofa Zanussiego. Na koniec jeszcze Praga. Miejska biblioteka zadba tam o dziedzictwo Wacława Havla. Licencję na wykorzystywanie nazwiska dramaturga, dysydenta i byłego prezydenta Czech przekazała instytucji wdowa po polityku Dagmar Havlowa. Z Pragi Wojciech Stobba.
5: Decyzja jest konsekwencją sporu wokół założonej ponad 20 lat temu biblioteki Wacława Havla. W jej przypadku Dagmar Havlowa wycofała zgodę na korzystanie z nazwiska męża, reagując tak na konflikt między pracownikami biblioteki a kierownictwem oraz odejście głównych fundatorów. Biblioteka była w prywatnych rękach, a na stanowisku dyrektora wymieniło się kilkanaście osób. To niedobrze. Zakładam, że teraz oddałam nazwisko mojego męża we właściwe ręce. Powiedziała dziennikarzom Dagmar Havlowa. Nie będziemy zmieniać nazwy miejskiej biblioteki, ale przygotujemy specjalny program dostępny dla szerokiej publiczności i sygnowany nazwiskiem Havla. Wyjaśnił dyrektor miejskiej biblioteki w Pradze Tomasz Rzechak. Szczegóły mają zostać przedstawione w listopadzie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: W tym roku przypada 90. rocznica urodzin Wacława Havla, który zmarł w grudniu 2011 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter.

0: Cerer. Nastawy kości Cerer.
1: Pogoda.
2: Poranek mglisty. Lokalnie mgły ograniczają widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 18 do 21 stopni będzie w dzień i najcieplej na krańcach zachodnich do 23 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1013 hektopaskali.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cerer.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w Otwocku jest dostateczna, a w Krośnie, Zawierciu, Częstochowie, Radomsku i Włocławku umiarkowana. Na północnych i południowych krańcach Polski powietrze jest głównie bardzo dobre, a w pozostałej części kraju dobre. 7% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęła 6:11.
1: Familijna jedynka.
0: W pierwszym programie Polskiego Radia Mariola Orłowska. Dzień dobry. 205 lat temu, 24 września, urodził się Cyprian Kamil Norwid, artysta, mistyk i ulubiony poeta Jana Pawła II. Postać, do której coraz chętniej wracamy w XXI wieku. Dlaczego Norwid znów staje się bliski? Co aktualnego znajdujemy w jego myśleniu o człowieku, o pracy, o budowaniu zdrowego społeczeństwa? Śladami poety wybierzemy się do Dębinek. To tutaj Norwid spędzał część swoich młodzieńczych lat, tutaj powstały jego pierwsze wiersze i rysunki. Śladami poety dotrzemy do Muzeum Norwida w Dębinkach, gdzie czeka na nas dyrektor Jacenty Matysiak. A o postaci artysty opowie profesor Anna Kozłowska, literaturoznawca, specjalistka od duchowości, poezji Norwida na UKSW w Warszawie. Zapraszamy na spotkanie z Norwidem, poetą, który mówił o świecie XIX wieku, a jednak wiele z jego stwierdzeń brzmi zaskakująco współcześnie. To po godzinie 7:00, a przed nami kalendarz radiowy, który przygotowała Elżbieta Staniszewska, czyta Piotr Warszawski.
2: Pokój tobie, Polsko!
3: Rozpoczynamy nasze obrady.
4: Good morning. The British ambassador in Berlin.
1: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
5: Dziś, w ostatnią niedzielę września, obchodzimy w kościele po raz 112 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Tytuł orędzia na ten dzień, nawet jedno z tych dzieci, Ojciec Święty Leon XIV zaczerpnął z Ewangelii Świętego Mateusza. Zwraca w nim uwagę na sytuację dzieci zmuszonych do opuszczenia rodzinnych domów. 28 września Kościół wspomina świętego Wacława, zmarłego śmiercią męczeńską młodego władcę Czech z dynastii Przemyślidów. Żył w pierwszej połowie X wieku. Do czasu kanonizacji świętego Stanisława biskupa święty Wacław był głównym patronem katedry wawelskiej. 28 września 1978 roku zmarł w Watykanie w 33 dniu swego pontyfikatu Jan Paweł I, następca na stolicy Piotrowej Pawła VI i poprzednik Jana Pawła II.
6: Prywatny sekretarz papieża, ojciec John Magee, wszedł do sypialni jego świątobliwości Jana Pawła I, zaniepokojony, że papież nie przyszedł jak zwykle o tej porze do kaplicy. Lekarz, którego natychmiast sprowadzono, stwierdził śmierć, która nastąpiła prawdopodobnie o 11 godzinie wieczorem 28 września.
5: 29 września Kościół wspomina świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W tradycji Kościoła archaniołowie to istoty duchowe, którym Bóg zlecił ważne posłannictwa. Archaniołowi Michałowi bycie pogromcą szatana, Gabrielowi zwiastowanie Maryi Pannie narodzenia Syna Bożego, a archaniołowi Rafałowi opiekę nad podróżnymi i chorymi. Natomiast 2 października Kościół wspomina świętych aniołów stróżów. Aniołom stróżom Bóg zleca opiekę nad każdym człowiekiem z osobna. Istnienie aniołów należy do prawd wiary katolickiej.
7: Wierni do śmierci i po śmierci popróbują człowieka szczyśćca przeprowadzić do nieba. Przysyłają opatrznościowych ludzi.
5: 2 października 1944 roku, po 63 dniach walk, upadło powstanie warszawskie. Ożarowie w kwaterze generała von Dembacha, dowódcy powstania, podpisali akt kapitulacji. Z około 600 tysięcy wypędzonych, blisko 150 tysięcy osób trafiło do obozów koncentracyjnych i obozów pracy. 10 października Niemcy rozpoczęli wyburzanie miasta, któremu towarzyszyła grabież majątku publicznego i prywatnego. Zniszczony został wielowiekowy dorobek kultury i materialny Warszawy. Generał Tadeusz Bur-Komorowski.
8: Ani na chwilę nie mam zamiaru uchylać się od osobistej odpowiedzialności za decyzje, które podejmowałem jako dowódca Armii Krajowej. Pomyłka polegała na tym, że Rosjanie przywiązywali w tym momencie większą wagę do swojej rozgrywki dyplomatycznej i propagandowej, której przedmiotem było ujarzmienie Polski, aniżeli do szybkiego zajęcia Warszawy.
5: 800 lat temu, 3 października,

0: Października 1226 roku w przyklasztornym kościele w Porciunculli, niedaleko swego rodzinnego miasta, rozstał się z tym światem święty Franciszek, nazywany biedaczyną z Asyżu. Dwa lata później został kanonizowany. Ojciec święty Benedykt XVI, nazywając Franciszka gigantem świętości, mówił: między świętością a radością istnieje nierozerwalny związek. Na świecie jest tylko jeden smutek – ten, że nie jesteśmy blisko Boga. I to jest tajemnicą szczęśliwości. Leopold Kielanowski.
1: Postać jego i aura jego życia związała się mocno z naszą kulturą. Kwiatki świętego Franciszka, te piosenki i opowieści o życiu świętego i gromadki jego braci zakonnych świadczą o przyrodzonej potrzebie radości i szczęścia, słońca i wesela, mówił Leopold Staff, który przyswoił je polszczyźnie.
0: 3 października Kościół wspomina świętą Teresę z Lisieux, francuską karmelitankę, zmarłą 30 września 1897 roku. Zasłynęła praktykowaniem małej drogi do świętości. Papież Pius XI podczas kanonizacji świętej Teresy z Lisieux nazwał ją gwiazdą swojego pontyfikatu.

0: Wrzesień już wyraźnie jesienny. Zmieniają się kolory, światło, temperatura. Przyroda przypomina, że zmiana jest częścią życia. A pierwsza jesienna niedziela może też przypomnieć o takich zmianach, które stają się początkiem przemiany życia. Swoim doświadczeniem dzieli się Ewa Ziętek.
1: Spotkania po drodze.
2: Przemiana. Brałam życie garściami i wcale nie byłam szczęśliwa. Obijałam się od brzegu do brzegu, szukając potwierdzenia własnej tożsamości. Mieszały się wartości. Bardzo zależało mi na opinii ludzi. Przekroczyłam pewnie wiele granic. Zawiodły miłości, przyjaciele, rodzina. Zawiodłam sama siebie. Byłam w rozpaczy. I w tej rozpaczy uklękłam i modliłam się. Boże, jeżeli w ogóle istniejesz, pomóż mi, proszę. Bo ja już nie wiem, gdzie iść, nie wiem dokąd. Czy naprawdę chcesz, córko, tego? Usłyszałam jakby w głowie. Nie, coś mi się wydaje, nie, co ja słyszę, głosy? A jeżeli to naprawdę jest? Chcę, Boże, bardzo chcę, odpowiedziałam. Podniosłam głowę i zobaczyłam na błękitnym niebie wielkie stado białych gołębi, które wzbiły się w górę. Z jednej strony były białe, a jak zmieniały kierunek lotu, to były szare. To było piękne. Czyżby Bóg ucieszył się, że do Niego wróciłam?
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Co może połączyć młodych XXI wieku z osiemnastolatkiem, który żył lat temu 300? W Złotowie kończy się tegoroczny projekt Kostka. Spotkanie młodych, w którym wiara, muzyka, wspólnota i poszukiwanie własnej drogi spotykają się w tym właśnie miejscu. Patronem projektu jest święty Stanisław Kostka z Rostkowa, który zmarł mając zaledwie 18 lat. Mimo tak krótkiego życia od wieków inspiruje kolejne pokolenia. W tym roku szczególnie mija bowiem 300 lat od jego kanonizacji. Co wydarzyło się podczas pierwszych dni projektu Kostka? Z organizatorem księdzem Janem Tomczykiem rozmawia Sylwia Słukowska.
3: Dobry hip-hop, szczera modlitwa i ludzie tacy jak ty. Tak zapraszaliście na tegoroczny projekt Kostka. Co młody człowiek mógł znaleźć w Złotowie przez ostatnie dwa dni?
4: Bardzo wiele mógł znaleźć. Tutaj w Złotowie zagwarantowaliśmy przestrzeń do tego, żeby mógł taki młody człowiek rozwinąć się na wielu płaszczyznach. Ta, która jest dla nas najważniejsza oczywiście, czyli relacja z Bogiem, to było zagwarantowane przez msze święte, adorację Najświętszego Sakramentu, która miała miejsce na hali Złotowianka, gdzie odgrywało się w zasadzie większość wydarzeń. Oprócz tego możliwość spowiedzi, modlitwy wstawienniczej, czy też możliwość do rozwoju takiego ogólnoludzkiego, ponieważ naszym uczestnikom mieliśmy do zaoferowania pulę warsztatów dotyczących rozwijania przeróżnych pasji, czy odnalezienia sensu w życiu, czy też poznania chociażby innych osób. W tym roku po raz kolejny otworzyliśmy tak zwaną strefę speedfriendingu, czyli na czas mogli ze sobą nawiązywać znajomości poprzez różnego rodzaju rozmowę, ale też, no właśnie, nawiązywanie rozmowy poprzez to, co chyba nasi uczestnicy lubią najbardziej, czyli poprzez wspólną zabawę, dyskotekę, koncerty i jeszcze wiele, wiele innych sfer, chociażby inna z takich atrakcyjnych to ta, że

0: mieli okazję uczestniczyć w Escape Roomie o świętym Stanisławie Kostce, który został przygotowany przez naszych wolontariuszy, więc możliwości do rozwoju w zasadzie w każdej sferze było bardzo wiele.
1: Projekt Kostka to festiwal tworzony przez młodych dla młodych. Co jest w tym najważniejsze? Czego młodzi ludzie uczą się od siebie nawzajem już od 16 lat?
0: Myślę, że tego, czego oni się uczą, to obserwując to wydarzenie od środka, myślę, że takiej ofiarności też i poświęcenia, bo w samo wydarzenie mamy zaangażowanych około 100 młodych ludzi ze Złotowa i okolic i tam można zobaczyć, jak oni naprawdę swoje żyły wypruwają, żeby to nasze wydarzenie mogło się odbyć. I właśnie oni to robią dla siebie nawzajem. Więc myślę, że ci, którzy przychodzą, są w jakimś stopniu też tacy zauroczeni tym, jak są zaopiekowani przez innych młodych i też są zainspirowani ich wiarą, że to młodzi aranżują śpiew uwielbienia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. I młodzież może zobaczyć, jak się modli inna młodzież. Mogą zobaczyć to młode oblicze Kościoła. Dlatego myślę sobie, że to jest taka inspiracja do tego, do czego w zasadzie nasz patron nas uczy, że jesteśmy do wyższych rzeczy stworzeni i poprzez właśnie takie poświęcenie, świadectwo wiary, takiej radosnej wiary też poprzez i taniec, i zabawę, że można faktycznie zainspirować tych, którzy gdzieś są dalej od Pana Boga, a i właśnie historia już długoletnia tego naszego wydarzenia o tym zaświadcza, że to jest naprawdę pociągające dla młodych. Że czasami projekt Kostka bywa dla nich punktem zwrotnym na drodze ich wiary, właśnie dzięki świadectwu innych młodych ludzi.
1: Projekt Kostka kończy się dziś.
0: Tak, dzisiaj taki ostatni akord, który wybrzmiewa podczas tego naszego wydarzenia, to jest msza święta w kościele świętego Stanisława Kostki, czyli w zasadzie w kościele, od którego cały projekt Kostka się rozpoczął, ponieważ ten kościół przez długie lata był pod pieczą naszej parafii misjonarzy świętej rodziny i to właśnie tam, w pewnym sensie u stóp świętego Stanisława Kostki, chcemy zawierzyć tych wszystkich młodych, to także i to dzieło, aby ono nie zakończyło się tylko w ten weekend, ale żeby w życiu tych młodych wydawało dalej dobre owoce.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
3: Na wieki wieków, amen!
2: Bo tak wiele mam, ile sam inny. Będę na was czekał. Mam słońce, złotą lampę, niezawodną jak noc i dzień. Mam deszcz, wody, firankę, czasami kryształ, czasami mgłę.

0: Nie każda zmiana zaczyna się od wielkich decyzji, czasem od innego spojrzenia na własną historię. Pojednana kobieta, która wybiera pokój. To hasło Dnia Skupienia dla Kobiet, który już w najbliższą sobotę 3 października odbędzie się w Nadarzynie. To trzecia odsłona inicjatywy, która zrodziła się w parafialnej grupie synodalnej przy kościele świętego Klemensa. Dlaczego właśnie pojednanie? O tym jedna z organizatorek, Beata Jakoniuk-Wojcieszek.
1: To już trzeci dzień skupienia dla kobiet w Nadarzynie, w parafii pod wezwaniem świętego Klemensa, tym razem pojednana kobieta, która wybiera pokój. Dlaczego pojednana? Bardzo potrzebujemy pojednania w świecie, w sercu, w rodzinie. Trudno o lepszy wybór w naszym rozedrganym świecie. Inicjatywa wyrosła z Wrocławia, z diecezjalnego Dnia Skupienia dla Kobiet, gdzie głosiłam świadectwo i pomyślałam sobie, dlaczego nie w Nadarzynie. Myślę, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za pokój w sercu drugiego człowieka, a przede wszystkim potrzebujemy mieć w swoim sercu. Pierwszy dzień skupienia był pod hasłem Szczęśliwa, która słucha, drugi zrodzone do nadziei, a teraz potrafiąc słuchać, mając w sercu nadzieję, idziemy po pojednanie. To nie jest łatwe. Wydaje się, że czasem łatwiej jest wybaczyć, ale pojednać się to jest level wyżej i o to będziemy wołać do Ducha Świętego w Nadarzynie. 3 października, Duchu Święty, przyjdź, pojednaj nas ze sobą, pojednaj nas z Bogiem, pojednaj nas z drugim człowiekiem. Chcemy dotknąć najgłębszych ran w sercach kobiet. Te, które się już zapisały i się zapiszą, mają taką gotowość spotkania. Tu jest przestrzeń na rozmowy, na dzielenie, na adorację, na spowiedź, na Eucharystię, tym razem pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Jareckiego. W ubiegłym roku był biskup Janocha, na pierwszym dniu był biskup Markowski. Przyjadą księża, aby służyć także pojednaniem, sakramentem spowiedzi. Przylecą nasze wolontariuszki z Kamerunu, z misji palotyńskich. Niesamowite kobiety, niesamowite historie. Znakomite prelegentki. Siostra Małgorzata Lekan, dominikanka, autorka 4 książek dla kobiet. Siostra Maria Czepiel, grzbietanka z Wrocławia, współorganizatorka Dni Skupienia. Zapraszamy, otwieramy naszą parafię, czekamy z otwartym, tętniącym kościołem. Mam to szczęście być w parafii, która tętni życiem. Jest tutaj duszpasterstwo kobiet, grupa synodalna, która nadal działa. Mamy chór parafialny, skauci są przy parafii, koło gospodyń wiejskiej. Środowiska, które żyją w Nadarzynie, w parafii, stają razem, aby też służyć kobietom, które przyjadą z całej Polski, i z Krakowa, i z Lublina, i z Katowic. Są zapisy, ale wstęp jest wolny. Warto zapisać się parafianadarzyn.pl. Na stronie są informacje, wstęp jest wolny. Gorąco zapraszam. To jest zawsze taki dobry czas. Właściwie to jest taki prezent dla siebie, aby spotkać się z Bogiem, z drugim człowiekiem, żeby wybaczać i jednać się. Bez tego nie pójdziemy dalej. Bez tego nie utrzymamy takiej dobrej kobiecości w rodzinie, w pracy, bo jesteśmy stworzone, żeby nieść pokój.

0: Na Świętej Górze w Gostyniu u księży Filipinów rozpoczyna się trwający do 4 października Międzynarodowy Festiwal Oratoryjny Musica Sacromontana. To już ponad 20 lat muzycznych odkryć, wyjątkowych koncertów i spotkań z największymi artystami. Festiwal przywraca publiczności zapomniane dzieła i pokazuje bogactwo muzyki sakralnej i oratoryjnej. Na tegoroczne wydarzenia zaprasza Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny festiwalu.
1: Już od poniedziałku, kiedy mieliśmy przyjemność powitać och orkiestrę historyczną pani Martyny Pastuszki, dzieje się dużo, ponieważ oprócz orkiestry przyjechał realizator nagrań. Została zarejestrowana kolejna piękna płyta z utworami Józefa Zajdlera i Karla Sztamica. Za nami też piękny koncert w wykonaniu tych artystów i rzeczywiście dużo się dzieje, zwłaszcza, że dzieje się to w roku, który został ogłoszony Wielkopolskim Rokiem Józefa Zajdlera. Józef Zajdler, patron naszego stowarzyszenia, który jeszcze niedawno, bo pół wieku temu, był bardzo, bardzo mało znanym kompozytorem i muzykiem. Za sprawą chyba wielu ludzi i festiwalu i stowarzyszenia stał się postacią czołową w Wielkopolsce. Zresztą sam maestro Jerzy Małksymiuk uznał go za najlepszego polskiego kompozytora okresu klasycyzmu. Nagrał tutaj dwie płyty z utworami Józefa Zajdlera. Podążamy właśnie za maestro Maksymiukiem, nagrywając kolejną płytę, tym razem w odsłonie tak zwanego wykonawstwa historycznego.
2: A przed nami dzisiaj to jest to wielkie wydarzenie prosto z Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie. Il Trionfo del Tempo del Disignano. Niesamowity, można powiedzieć, traktat moralny.
1: Traktat moralny, na pewno traktat na te czasy. Wspaniali soliści, no i przede wszystkim dzieło Fryderyka Händla.
2: To będzie triumf czasu i rozczarowanie światem doczesnym, jego ulotnymi przyjemnościami, a to, co z niego zostaje, to prawda i zrozumienie prawdy o tym, co jest najcenniejsze i najważniejsze w życiu. Autorem libretta jest włoski

0: włoski kardynał Bernardetto Pampigliani, to on nadał jakby rytm temu oratorium. Dzisiaj będzie można wysłuchać nie w wersji oratoryjnej, nie w wersji operowej, jak to zostało przygotowane przez Operę Królewską, ale...
1: W wersji koncertowej. Libretto zostało wydrukowane dla naszych wspaniałych melomanów i każdy będzie mógł śledzić za śpiewakami tekst tego libretta. Tym będzie to większa uczta, ponieważ tak jak pani dyrektor zauważyła, w tym librecie kryją się ponadczasowe prawdy i wskazówki, jak żyć w tych trudnych czasach.
0: Państwo spopularyzowali muzykę sakralną, muzykę oratoryjną w Polsce.
1: Tak, myślę, że spełniły się nasze marzenia. Muzyka oratoryjna, muzyka okresu klasycyzmu, a zwłaszcza ta muzyka, która do tej pory była przechowywana tylko w szafach klasztornych, ożyła i ona promieniuje chyba, mam takie wrażenie, na całą Polskę. Oczywiście zapraszamy na Świętą Górę do przepięknej barokowej bazyliki koło Gostynia. Zapraszają księża Filipini i my jako stowarzyszenie na pozostałe 3 koncerty, a więc koncert, który wykona dla nas Polska Opera Królewska, a 3 października to jest zakończenie festiwalu i 2 koncerty. Pierwszy zatytułowany Giganci Baroku. Festiwal zakończy się bardzo nietypowo, ponieważ muzyką churalną i to w takim dosyć dużym rozmiarze. Chór Politechniki Morskiej ze Szczecina, który specjalizuje się nie tylko w muzyce oratoryjnej, ale również i sakralnej, również muzyce rozrywkowej, a więc będzie to koncert zatytułowany Między Morzem i Niebem. I jak się państwo domyślacie, będą to utwory i o tematyce sakralnej, ale również nie może zabraknąć utworów o tematyce morskiej.

Jestem z narodu, w którym od lat blisko 100 każda książka wychodzi za późno, a każdy czyn za wcześnie. To jedno poprawiwszy, można zbawić naród. Kiedyż dojdziemy do dni, w których o głupstwie będzie można mówić, że jest głupstwem,

0: szefem i nie będzie to zdradą stanu. Myśl bardziej przypominająca spojrzenie człowieka XXI wieku niż drugiej połowy XIX to Norwid. Niezrozumiany przez swoje pokolenie, a zarazem boleśnie współczesny. Po godzinie 7 porozmawiamy o tym, co sprawia, że twórczość Cypriana Norwida wciąż pozostaje bliska współczesnemu człowiekowi. O znaczeniu jego poezji i myśli opowie profesor Anna Kozłowska, literaturoznawca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalistka zajmująca się duchowością poezji Norwida.
1: Norwid, kiedy się jest z nim wiele lat, to po jakimś czasie zaczyna się go traktować jako żywą osobę. I właśnie on jest nadal żywy w pewnym sensie. Ja się wiele razy z Norwidem kłóciłam, z czymś się nie zgadzałam, albo nie rozumiałam czegoś. Kłóciłam się z nim o sprawę rozumienia Kościoła. Najpierw nie rozumiałam, jak Norwid widzi Kościół, a potem się trochę z tym spierałam, bo on ten Kościół widzi niesłychanie szeroko. Ale z biegiem czasu okazało się, że on jest po prostu kimś w rodzaju mentora. Wskazuje pewne kierunki i dalej chcemy za nim podążać. W takich jakby zasadniczych rysach choćby. Heroicznie walczy o siebie, o to, żeby w tych wszystkich okolicznościach, w których mu przyszło żyć, zachować to, co jest dla niego najcenniejsze, żeby się nie, po pierwsze, trochę nie wtopić w tłum, który idzie tam, gdzie jest sterowany. I to jest niesłychanie ważny wątek norwidowski.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Rozważania czytań liturgicznych przygotował ksiądz Łukasz Piotrowski.
2: Abyś dzień święty święcił.
3: Dzisiejsza Ewangelia jest pocieszająca dla ludzi, którym często się nie chce, a którzy pomimo braku chęci potrafią podjąć się oczekiwanego działania. Bóg oczekuje od nas świętości. To owoc winnicy Bożej, w której wzrastamy od momentu chrztu. Świętość jest celem, a środkiem do jej osiągnięcia jest miłość. Pięknie brzmi to słowo i tak blado wobec inflacji różnych odmian miłości istniejących w świecie. Pragniemy prawdziwej i wielkiej miłości, ale tak rzadko ją znajdujemy. To coś więcej niż zakochanie, to coś więcej niż zauroczenie, to coś więcej niż pragnienie. Składnikiem miłości jest pasja, żarliwość w działaniu i nieodparta skłonność do

kogoś lub czegoś. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jednak, że jest jeszcze coś ważniejszego niż pasja – decyzja. W Kościele często możemy usłyszeć, że miłość to nie pasja, ale właśnie stała decyzja na tak. Będę służył, będę się starał, będę pracował, nie odpuszczę. Nawet jeśli nie będzie mi się chciało. I tak postąpił drugi syn z dzisiejszej Ewangelii. Na początku powiedział nie. Kiedy się zastanowił, poszedł i zrobił to, co do niego należało. Inaczej pierwszy syn. On, choć ochoczo wszedł w swoją rolę, to szybko z niej zrezygnował. Słomiany zapał naszych serc potrafi ulec przemianie dzięki łasce Bożej. Nie chcę iść na mszę, nie chcę się modlić, nie zrobię tego, nie pomogę. Jak ważne są te chwile, w których mimo braku chęci potrafimy wejść w te rzeczywistości. Msza święta, modlitwa, dobry uczynek wykonane bez większej chęci z czasem przynoszą zaskakujące owoce. To, co było takie trudne, staje się coraz bardziej przyjemne, coraz bardziej zaskakująco dobre. A wszystko zaczyna się od jednej decyzji, niekiedy tak niepozornej, a tak ważnej. Decyzji, w której chcę powiedzieć Panu Bogu tak. Jezus dzisiaj mówi, zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Ludzie, którzy podjęli dobrą decyzję. Chcę się zmienić, choć to takie trudne.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
2: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
1: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
2: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
1: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
2: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztomp.

0: To jest radio. Autopromocja.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
3: Słyszysz?
2: Co to?
3: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
2: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
3: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
2: O nie! Musimy to zatrzymać!
3: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
4: Patryk Bedliński, zapraszam. Proszę uważać na S6, bo pojawiły się problemy między Płotami a MOP-em Wyszogóra Zachód. Na 36 kilometrze osobówka uderzyła w bariery energochłonne pasa rozdziału. Zablokowany jest przez to lewy pas dla jadących S6 w kierunku Szczecina. Ci, którzy jadą z Warszawy do Lublina, też muszą przygotować się na utrudnienia, bo na trasie S17 między węzłem Ryki Południe a węzłem Skrutki samochód osobowy wjechał w przyczepkę zabezpieczającą prace drogowe. Na 93 kilometrze ekspresówki służby kierują ruch na lewy pas. Na szczęście nawigacja nie wskazuje korków. Na 92 w Wielkopolskie już zakończyły się problemy między Pniewami a Poznaniem w okolicach miejscowości Bytyń. Wcześniej dachował tam samochód osobowy. Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadku na trasie 92. Dziś maraton warszawski. Trasa poprowadzi przez 7 dzielnic stolicy. Śródmieście, Pragę Południe, Pragę Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz. Częścią trasy maratonu z centrum na Grochów pobiegną uczestnicy warszawskiej Dychy. Już w piątek zamknięta została ulica Świętokrzyska między Marszałkowską a Emilii Plater. W sobotę rano zamknięto fragment jezdni Emilii Plater od Złotej do Świętokrzyskiej, a kolejne ulice będą zamykane dziś o poranku, jeszcze przed godziną 10. W czasie zawodów nieprzejezdne będą m.in. Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska od Alei Zielenieckiej do Ronda Wiatraczna, Most Świętokrzyski i Gdańsk, a także Marymącka, Mickiewicza, Bonifraterska czy Miodowa. Pierwsze ulice po biegu mają zostać otwarte około 11.30, a najdłużej zamknięte do 16 lub 18 będą ulice w Śródmieściu. Jako ostatnia zostanie otwarta Świętokrzyska przy Parku Świętokrzyskim.
5: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senyk, zapraszam na aktualności jedynki. Krakowie, start przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie zostały otwarte. Gratulacje dla polskich siatkarzy. Po pokonaniu w finale Mistrzostw Europy Francuzów 3-1 złotym, biało-czerwonym gratulują premier, prezydent i szef MON. Nie ojczyzna, a przez ścianę ze Złotym Lwem w Gdyni. Paweł Pawlikowski wyróżniony za reżyserię. Głosować będzie dziś mogło prawie 600 tysięcy mieszkańców Krakowa. Pod Wawelem rozpoczynają się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie zostały otwarte. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica.
6: Utworzonych zostało ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. W lokalach po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość krakowianie otrzymają karty do głosowania formatu A4 z listą kandydatów w porządku alfabetycznym, mówi Barbara Golanko z krakowskiego biura wyborczego.
7: Głosujemy na jednego kandydata, stawiając znak X przy jednym kandydacie. To są dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Wtedy mamy pewność, że nasz głos został poprawnie oddany.
6: Na kartach do głosowania znajdują się imiona i nazwiska ośmiorga kandydatów i kandydatek, mimo że na 3 dni przed końcem kampanii ze startu zrezygnował Jan Hoffman. Członkowie komisji będą informować wyborców, że głos oddany na tego kandydata będzie nieważny. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest nie tylko prowadzenie agitacji, ale też zgodnie z zasadami wyborów przedterminowych podawanie frekwencji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: Jeżeli nikt z kandydatów nie uzyska poparcia ponad połowy głosujących, potrzebna będzie druga tura. W takim przypadku za 2 tygodnie w wyborczej dogrywce zmierzy się 2 kandydatów z największym.

0: poparciem. Ze wszystkich stron płyną gratulacje dla reprezentacji Polski po wygranej w Mistrzostwach Europy. W finale nasi siatkarze pokonali Francuzów 3-1. Głosy w tej sprawie zabrali już m.in. premier, prezydent i szef MON. W siatkówce też jesteśmy najlepsi w Europie. Brawo, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Piękny dzień polskiego sportu, pełen emocji, determinacji i walki do samego końca, napisał z kolei w serwisie X prezydent Karol Nawrocki. W podobnym tonie wypowiedział się także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wspaniałe zwycięstwo, wielki sukces naszych siatkarzy, radość dla nas wszystkich, dziękujemy, podkreślił w serwisie X wicepremier. To było największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Papież Leon XIV, który w piątek rozpoczął wizytę nad Sekwaną, odprawił mszę świętą na paryskich polach helizejskich. Uczestniczyło w niej około 700 tysięcy osób. Francuzi, którzy modlili się razem z papieżem, powiedzieli Polskiemu Radiu, że Leon XIV swoją obecnością w szczególny sposób zmobilizował młodzież.
1: To wyjątkowe przeżycie. Przypomina mi to Światowe Dni Młodzieży. To chwile, kiedy ludzie są dla siebie dobrzy. Papież przynosi przesłanie nadziei, którego tak bardzo potrzebujemy. To prawdziwa radość widzieć tylu młodych katolików zgromadzonych w jednym miejscu. Przeżywać to w takim tłumie wokół papieża to naprawdę coś wyjątkowego. Nie dociera do nas to, co się dzieje. Pięknie jest odnaleźć jedność i widzieć chrześcijańską Francję, która gromadzi się, by zobaczyć papieża. To przynosi wielką radość.
0: Papież dziś odwiedzi sanktuarium w Lourdes.
2: To są aktualności jedynki.
0: Wszystko już jasne. Złotego Lwa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymali twórcy filmu Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Wśród laureatów znalazł się także Paweł Pawlikowski, który został uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię za film Ojczyzna. Paweł Pawlikowski po gali rozdania nagród mówił, że jest zadowolony z decyzji jury.
3: Bardzo fajnie, cieszę się bardzo. Różnorodność działa w polskim kinie. Poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział.
0: A ojczyzna Pawła Pawlikowskiego jest polskim kandydatem do Oscara. Dziś mglisty poranek, więc odblaski tym bardziej się przydadzą. Mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet 5-krotnie, zwracają uwagę policjanci w związku z nadejściem jesieni. Mundurowi kolejny raz rozpoczęli akcję Świeć przykładem, noś odblaski, mówi rzeczniczka Gliwickiej Komendy Marzena Szwed.
4: Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien znajdować się zarówno z przodu, jak i z tyłu sylwetki.
0: Policjanci przypominają o obowiązku posiadania takiego odblasku po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Pogoda.
0: Lokalnie mgły, potem sporo słońca i przyjemna jesienna pogoda. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 16 do 21 stopni. Cieplej na krańcach zachodnich, tam 23 stopnie. A ciśnienie w Warszawie wynosi 1013 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama. Autopromocja.
8: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach.

0: Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
0: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła 7:07.
1: Familijna jedynka.

serce, złamawszy na pancerz. Przy pochodniach

0: podnoszenie ludowych natchnień do potęgi przenikającej i ogarniającej ludzkość całość, podnoszenie ludowego do ludzkości winno dokonywać się, zdaniem Norwida, przez wewnętrzny rozwój dojrzałości. Bardzo dziękuję za te oklaski dla Norwida. Wiele doznał cierpienia w życiu i wygnania.
1: Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 września 205 lat temu, a jego poglądy na temat myśli technicznej, organizacji pracy, etyki, rozwoju społeczeństw dziś budzą większe zainteresowanie niż w czasach, kiedy żył. Wielkie umysły naszej epoki swoje poglądy i czyny opierały na norwidowskiej myśli. Dlatego w 205. rocznicę urodzin poety, skrojonego na nasze czasy myśliciela, razem z Agnieszką Trzeciakiewicz zabieramy Państwa w podróż. Towarzyszyć nam będzie profesor Anna Maria Kozłowska, dyrektor Instytutu Językoznawstwa, kierownik Katedry Badań nad Językiem Autorów na UKSW.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pozwoli się pani zabrać w tę podróż do dębinek?
2: Do norwidowskich dębinek zawsze. A ja największą przyjemnością.
3: Często pani tam bywała?
2: Ja bywałam tam i bywam dosyć regularnie, choćby przy okazji spotkań badaczy Norwida. Te spotkania od kilku lat się właśnie przeniosły do dębinek i do Chrzęsnego, to znaczy do miejscowości, które jakoś z Norwidem na Mazowszu były związane. Przez wiele lat wcześniej odbywały się w Kazimierzu Dolnym, bo taką mieliśmy

0: tradycje, no ale odkąd powstało to muzeum, a powstało dokładnie 5 lat temu, rocznicę okrągłą, 200. rocznicę urodzin Cypriana Norwida, ale jest pomyślane też jako takie centrum studiów nad Norwidem, centrum badań nad Norwidem.
1: Jak to się stało, że do tej pory nie było muzeum takiego z prawdziwego zdarzenia, jednego muzeum norwidowskiego, do którego można byłoby się odnieść?
0: Na to się złożyło kilka czynników. Pewnie głównym z nich jest to, że ta spuścizna norwidowska, artefakty, które można by było w takim muzeum umieścić, no w dużej części przepadły, ale też dzieła Norwida, plastyczne jego dzieła, będą one pewnie takim trzonem tej ekspozycji norwidowskiej. Teraz częściowo ona jest w Pałacu w Chrzęsnem przechowywana, więc te dzieła plastyczne po prostu były rozproszone. Potrzebny był ktoś, kto zechce w ogóle takie starania podjąć o utworzenie tego muzeum. No i na to długo czekaliśmy, na takiego późnego wnuka, który by się chciał też organizacyjnie zaangażować w te sprawy. No ale też właśnie trzeba było podjąć taką inicjatywę, żeby jakieś dzieła Norwida nabyć i żeby je można było tam eksponować, bo przecież te plastyczne dzieła Norwida są własnością bardzo różnych instytucji, poważnych, które się oczywiście nie będą chciały ich pozbyć.
1: A czy takie w związku z tym muzeum w ogóle jest potrzebne?
0: Środowisko norwidologów, bo tak się nazywamy, od lat uważało, że jest bardzo potrzebne i dla popularyzacji Norwida. To jest chyba jakby zasadniczy cel takiej placówki, żeby też tę wiedzę o Norwidzie szerzyć, żeby ona nie była tylko przywilejem nielicznych, żeby przybliżać i Norwida, i jego, no właśnie bardzo przecież wszechstronną spuściznę ludziom. No myślę, że to jest bezcenny pomysł.
1: Ja stawiam taką tezę, że Norwid był świadomy tych późnych wnuków, bo jego poezja i jego dzieła były zupełnie niezrozumiałe w jego epoce. Jakby wyrastał poza nią, to wszystko, o czym myślał i mówił, to jest dokładnie to, czego my teraz w XXI wieku poszukujemy. Zabieramy Państwa do Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. To jest muzeum, które właśnie powstaje i to jest jedyne, a z drugiej strony pierwsze Muzeum Cypriana Norwida w Polsce i jest to instytucja objęta opieką ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zatem wyruszamy do Dębiny.
2: Cyprian Kamil Norwid. Polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Urodził się niedaleko Warszawy, w Laskowie Głuchach, blisko majątku swojej babki, która mieszkała w pałacu w Dębinkach. To tam zamieszka wraz z rodzeństwem po śmierci matki. Młodość spędzi w Warszawie, studiując malarstwo. W 1842 roku wyjedzie do Niemiec, a następnie do Włoch. W Rzymie zwiąże się przyjaźnią z Zygmuntem Krasińskim i zgromadzeniem księży zmartwychwstańców. Do Polski nigdy już nie powróci.
1: Przepiękny park, brama otwarta, trochę jak w Panu Tadeuszu na oścież i biały dworek, który nas witała przed dworkiem pan dyrektor Muzeum Jacenty Matysiak, założyciel i wieloletni prezes Fundacji Muzeum Norwid. Witamy pana pięknie.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Skąd ta miłość do Norwida u pana?
3: Wbrew pozorom wcale nie oryginalny początek. Wiele osób zajmujących się Norwidem ma podobny początek kontaktu z nim. Szkoła, liceum, polonistka z adapterem i z płytą winylową, wtedy, bo innych nie było, Czesława Niemena i z utworem Bema Pamięci, Żałobny Rapsod. Tak się zaczęło. Pierwsze wrażenie to była ta muzyka Niemena. To było coś, czego sobie w ogóle trudno wyobrazić w dzisiejszych czasach, jak to była inna muzyka w stosunku do tego, co było powszechnie puszczane. Potem następny krok to wczytanie się w tekst, no i potem kupienie sobie tomików poezji, a potem całego 11-tomowego wydania Gomulickiego. I tak został.
1: Najpierw zostaje się prezesem fundacji, czy najpierw znajduje się dworek w Dębinkach?
3: Najpierw był dworek w Dębinkach.
1: Dlaczego właśnie tutaj?
3: Pierwszy nasz krok był skierowany do Głuch. Wiadomo, tam się urodził Norwid, miejsce powszechnie znane, ponieważ głuchy są własnością prywatną, nie za bardzo się

0: udało nawiązać kontakt, ale przyjechaliśmy do szkoły najbliższej Głuch, czyli tu w Dębinkach, szkoła podstawowa, i pani dyrektor powiedziała, no ale mamy tutaj pałac. Tutaj jest dom dziecka, który się będzie wyprowadzał. Może warto o to zabiegać. Budynek i otoczenie o wiele większym potencjale niż dworek w Głuchach. No i starosta powiedział, że nie będzie rozmawiał z osobami fizycznymi. Może najwyżej rozmawiać z instytucją. I tak powstała fundacja.
1: Wejdźmy jako ta instytucja do Dębinek i opowiedzmy słuchaczom, dlaczego ten dwór się nadawał, bo samo miejsce jako miejsce to chyba trochę za mało. Muszą być jeszcze jakieś ślady, dzięki którym możemy powiedzieć, tędy biegał Norwid. Wchodzimy do wnętrza pałacu, bo rzeczywiście przestrzeń pałacowa. Jaki metraż?
0: U podstawy 650 metrów kwadratowych.
1: Nie bagatela. Przepiękne sufity, rzeźbione, sztukateria, piece. W jaki sposób ten dwór w Dębinkach wiąże się z osobą Norwida?
0: Może trudno w to uwierzyć, ale Norwid w tym miejscu spędził więcej czasu niż w Głuchach. Głuchy opuścił w wieku 4 lat i praktycznie już nigdy więcej w nich nie mieszkał. Tak się złożyło, że w wieku 4 lat został półsierotą, umarła mu matka, 10 lat później umarł mu ojciec. Nieletnimi Norwidami zaopiekowała się opiekuńcza rada familijna, na której czele stał Ksawery Dybowski, właściciel Dębinek. Był drugim mężem babki Norwida.
1: Czyli babka Norwida zaopiekowała się dziećmi, między innymi małym Cyprianem Kamilem Norwidem, i tu spędzał w tym dworku właściwie swoją dzieciństwo i wczesną młodość?
0: Nawet coś więcej. Pierwsze swoje uniesienia miłosne do Brygidy to właśnie to jest córka Ksawerego Dybowskiego.
1: Czyli tutaj pierwsza miłość, tu dojrzewanie, tu marzenia o byciu poetą. Coś zostało po Norwidzie, albo czy można powiedzieć, że tędy to chodził, a to był jego pokój.
0: Niestety nic tutaj nie zostało, żadnych pamiątek nie ma, zarówno po Norwidzie, jak i również żadnych pamiątek z późniejszego okresu. Po prostu dwór stał pusty.
1: A co się stało z rodziną Dybowski?
0: Po śmierci Ksawerego jego syn sprzedał ten majątek i część rodziny wyemigrowała, jak to w latach powstań. Jeden z braci wyjechał na Litwę i w ogóle nie mamy żadnych informacji na jego temat, więc...
1: Po różnych perturbacjach został upaństwowiony.
0: Tak, został upaństwowiony i przeznaczony po remoncie na czy to dom dziecka, czy zakład wychowawczy, przetrwał do 2016 roku. Był to pustostan, a ówczesny starosta wpadł na pomysł podzielenia terenu na działki tysiącmetrowe, sprzedanie ich, ale również później sprzedanie samego dworu. Taki był pomysł. Jeżeli okres 11 lat może świadczy o tym, czy było łatwo, czy niełatwo, to już pozostawiam ocenie.

0: Dzisiejszej Polski obywatelem nie jestem, tylko trochę przeszłej i dużo przyszłej. Profesor Anna Maria Kozłowska i Agnieszka Trzeciakiewicz.
1: Dyrektor wielokrotnie mnie poprawia. Nie

0: Cyprian Kamil Norwid, tylko Cyprian Norwid.
1: To jest jedna z takich zasadniczych rzeczy. Kamil to jest imię zbierzmowania. Imię chrzcielne to jest Cyprian, a właściwie pierwsze imię chrzcielne, ponieważ Norwid miał tych imion...
0: Czterech.
1: Kilka. Cyprian, Ksawery, Gerard, Walenty. Tak miał na imię. Tak jest to zapisane w metryce chrztu. To imię Kamil przybrał późno w Rzymie. To jest jego imię od bierzmowania. No i też zgodnie z naszą dzisiejszą, ale też i XIX-wieczną konwencją, to imię od bierzmowania właściwie nie powinno być używane jako drugie. Aczkolwiek Norwid się czasem tak podpisywał, no ale nie zawsze. Tak jednak taka kanoniczna forma to rzeczywiście Cyprian Norwid.
0: A skąd w takim razie utrwaliła się u nas taka właśnie forma Cyprian Kamil Norwid, gdyż gdzie nie sięgnę, do jakich dokumentów, łącznie z tymi takimi ogólnymi z internetu, wszędzie widnieje Cyprian Kamil Norwid. W podręcznikach też.
1: No właśnie, to chyba jest ta tradycja podręcznikowa. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, kto pierwszy rzeczywiście w podręcznikach ten Kamil funkcjonuje i myślę, że to jest taki właśnie szkolny nasz trochę schemat.
0: Czyli zostajemy przy Cyprianie Norwidzie.
1: Tak będzie najlepiej.
0: Wchodzimy do serca muzeum, czyli do administracji. I jak mieszkańcy reagują na to, że zaczęło się coś dziać w tym pałacu?
2: Cieszą się przede wszystkim, że ten budynek nie niszczeje, że mamy super historię. Każdy czeka na koniec remontu.
0: A słyszała pani od rodziny swojej, ktoś wspominał, że czasami ktoś przez bramę przeskakiwał, żeby sprawdzić, czy w tym pałacu nie straszy.
2: Żadnych negatywnych historii tutaj nie było, tak zwanych creepy. Bramy faktycznie były wcześniej zamknięte dla mieszkańców. Mieszkańcy nie mogli tutaj wejść tak, żeby chociażby pochodzić po terenie. Na ten moment jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, natomiast w weekendy 10-18. No i tutaj z uwzględnieniem tego, że jeśli mamy jakieś wydarzenia, no to wiadomo, ten czas się wydłuża. Przyjeżdżają tutaj ludzie z całej Polski, są ciekawi tego miejsca. Jesteśmy jedynym muzeum Cypriana Norwida w Polsce, więc każdy jest ciekawy, dlaczego akurat tutaj powstało to muzeum. To jest przede wszystkim miejsce, gdzie jest dużo historii. Nie tylko Norwid, są też związane historie z tym budynkiem, z tym miejscem. Tutaj dla okolicy czy dla naszego całego regionu jest to taka perełka, którą trzeba jeszcze troszeczkę podrasować i potrzebujemy trochę środków, aby to miało dawną świetność. Także nie tylko miejsca pracy, ale to jest naprawdę bogate miejsce kulturalne. Muzeum prowadzi media społecznościowe, między innymi właśnie Facebook, Instagram. Także już coraz więcej ludzi dowiaduje się o tym miejscu, nie tylko starsze osoby, ale również młode pokolenie. Przyjeżdżają, oglądają, mamy wszelakiego rodzaju koncerty. Także to są koncerty skierowane zarówno do młodszego pokolenia, jak i tego starszego. Także każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Każdy może przyjechać, zrobić sobie zdjęcie, zrobić rolkę i wrzucić na swojego Insta?
2: Jak najbardziej. I bardzo się cieszymy, kiedy przyjeżdżają młode osoby, oznaczają nasze miejsce, publikują, że są tutaj, że się cieszą, że wow, jak fajnie, że teren ma, jak również budynek, duży potencjał i trzeba go tylko odkryć, więc także czekamy na odwiedzających i cieszymy się niezmiernie, jak tylko przyjeżdżają.
0: Idziemy odkrywać Norwida w Dębinkach. Cyprian Norwid w swoim dziele Czarne Kwiaty stworzył taki bardzo gorzki, można powiedzieć, metaforyczny opis własnego losu. Urodzi się bardzo słabowity, ale tego lekarze nie przyznają. Będzie ślepł kilka razy, ale okulista zaręczy mu, że ma oczy doskonałe. Będzie konał, ale nic nie wykona. Kim jest człowiek piszący o sobie takie słowa?
1: Na pewno osobowością niejednoznaczną. Tak? To i też taką, która na bardzo różnych etapach życia ma rozmaite doświadczenia i walczy ze zgorzknieniem. To jest, myślę, taki wątek norwidowskiego życia i jego osobowości, bardzo rzadko podnoszony, bo opowieści biograficzne się snuje, mówi się właśnie o jego pełnej sukcesów młodości, potem młodości we Włoszech, dokąd wyjechał na studia, podróżach po właściwie całym świecie, no bo jeszcze i Ameryka jest przecież po drodze. Najbardziej chyba utrwalony w takiej świadomości społecznej ten etap paryski, kiedy on już właśnie osiada na stałe w Paryżu. O różnych rzeczach się mówi i podkreśla się bardzo często właśnie jego

0: trudne życie, niekwestionowana jest to sprawa oczywiście. Natomiast myślę, że jest taki wątek, jeśli mówimy o osobowości, a nie o faktach biograficznych, o tym, jak się przeżywa swoje życie, a nie o tym, jak ono biegnie, no to właśnie ten wątek takiej walki ze zgorzknieniem, walki z nie tylko przeciwnościami losu, ale ze swoją własną tendencją do tego, żeby się na ten los obrazić, pogniewać, stać się właśnie kimś takim rozgoryczonym, jest u Norwida bardzo wyraźny.
1: Szklanka u Norwida była zawsze od połowy pusta.
0: Tak, ale...
1: Lub też...
0: To ale norwidowskie też bym dodała, bo to zawsze u niego jest ale. On bardzo dużo robił, żeby jego stosunek do świata, owszem zdystansowany, owszem gorzki czasem, owszem ironiczny, ale żeby w takiej zasadniczej części na ten jego stosunek do świata to nie wpływało. To była trochę heroiczna postawa.
1: Walczenie z przeciwnościami losu?
0: Walczenie z przeciwnościami losu i z własną...
1: Taką depresją, jakby to dzisiaj powiedzieć?
0: Tak. On się starał się temu nie poddać. Rzeczywiście wiele jest tekstów gorzkich, właśnie będzie konał, ale nie wykona, to rozczarowania i światem, i sobą też w jakimś sensie nie jest mu obce i nigdy nie było, ale w tym wszystkim, w tym zmaganiu też z samym sobą jest bardzo heroiczny.
1: To jest taka bardzo współczesna wizja Norwida, który myślę, że gdyby dzisiaj zaczął tworzyć, idealnie wpisywałby się w pewne kanony, nie wiem, nie chciałabym powiedzieć mody, ale w takie tendencje, które dzisiaj funkcjonują również w świecie takim artystycznym i nie tylko, zwłaszcza młodych ludzi. Mamy przed sobą człowieka, który całe życie będzie walczył z depresją czy z takimi przeciwnościami losu, ale kiedy ma 19 lat, jest uznany za młodego geniusza w Warszawie, poetę, którego docenia się w całej tak zwanej Polsce, w takich granicach, jakich ona była, kiedy jedzie do Krakowa, decydując się na wyjazd, no to tam w gazetach pisze się, że przyjeżdża młody, znany, utalentowany poeta, jest zauważony w tym środowisku krakowskim, a zatem odnosi pewien sukces intelektualny czy poetycki, artystyczny. Do tego jeszcze ma narzeczoną wysokiego rodu, bardzo majętną, no i można byłoby powiedzieć, że mógłby osiąść i tworzyć w dostatku, a on wyjeżdża, a potem narzeka.
0: No wyjeżdża, żeby się uczyć, prawda? Wyjeżdża, mówiąc współczesnymi kategoriami, na Erasmusa wyjeżdża i to do swoich wymarzonych Włoch. Była to ojczyzna sztuki i w takim celu on tam pojechał, żeby tę sztukę studiować i uczyć się od najlepszych. No więc ten wątek okazał się dominujący w jego życiu, prawda? Że jednak chciał zawsze czegoś więcej. Takie hasło jego życia, to by można tak właśnie sformułować. Iść swoją drogą, to myślę, że to był ten najważniejszy element. Ale jak kiedy wyjeżdża, to się już zaczynają oczywiście kłopoty natychmiast i finansowe, i też no, polityczne, bo w Berlinie na skutek pewnej awantury daje paszport zupełnie niesprawdzonemu człowiekowi i ląduje w więzieniu w Berlinie, głuchnie w tym więzieniu. To jakby zaraz po wyjechaniu z granic, powiedzmy, współczesnej Polski zaczynają się kłopoty i one już go nie opuszczą. Pewnie niektóre wątki dotyczące życia Norwida i jego kłopotów są troszeczkę przesadzone. Na przykład właśnie bardzo przesadzony jest ten wątek takiej nędzy w przytułku świętego Kazimierza, w domu świętego Kazimierza. I to też jest taka powszechna wiedza, która nie do końca jest adekwatna do rzeczywistości, bo ten dom świętego Kazimierza był wcale nie jakimś takim miejscem, gdzie doświadczano nędzy, tylko był miejscem, gdzie byli zasłużeni
1: powstańcy, na przykład.
0: Tak, zasłużeni migranci, więc bardzo dobrze, że się tam udało Norwida umieścić, chociaż on różnie do tego podchodził.
1: Miał więc swój opiekę, to tak, nie było tak, tak, że umierał w nędzy.
0: I właściwie ta prawidłowość dotyczy różnych etapów życia Norwida, że nie wszystko to, co my myślimy o Norwidzie dzisiaj, bo nas jakoś tam nauczono tego w szkole, pewna strategia uspójniania całego tego obrazu, prawda? I też takiego dopowiadania fragmentów, żebyśmy mieli jedną wizję romantycznego, co też nie do końca jest prawdą, poety, który walczy ze wszystkimi, wszystkimi i umiera w nędzy.
1: Teraz podejdziemy do drzwi. Obok fortepianu to są drzwi prowadzące
2: na taras, a jednocześnie mam przed sobą pozostałości parku. Taka

Ciekawostka, ten park na początku XX wieku zaprojektował Leopold Cronenberg. Klasyczny układ parku typu francuskiego.

0: zmarłego księdza Stanisława i rodziny pogrążonej w żałobie. Polecajmy chorych przebywających w szpitalach, wszystkich poszkodowanych wraz z ich rodzinami oraz mieszkańców Jarosławia i okolic. Prośmy o dar pokoju, jedności i braterstwa, o opamiętanie dla tych, którzy zechcą wykorzystywać ludzkie dramaty dla własnych korzyści czy podżegają do nienawiści. Okażmy solidarność i pomoc rodzinom poszkodowanych oraz tym, których ta tragedia dotyka, zaapelował arcybiskup Szal. Już jutro na całym świecie punktualnie o godzinie 15 rozpocznie się modlitewny szturm do nieba. Akcja Koronka na ulicach miast świata. To 18. edycja międzynarodowej inicjatywy, która ukazuje znaczenie Bożego Miłosierdzia. O podwójnym wymiarze oraz o znaczeniu tegorocznej akcji mówi jej współorganizator, jezuita, ojciec Krzysztof Ołdakowski.
1: Zapraszamy do włączenia się w Koronkę na ulicach miast świata i do wyświetlenia wizerunku Jezusa Miłosiernego na ekranach smartfonów o godzinie 15 w poniedziałek 28 września. W centrum refleksji Kościoła znajduje się właśnie miłosierdzie. Papież Jan Paweł II mówi o wyobraźni miłosierdzia, papież Franciszek o kulturze miłosierdzia, papież Leon XIV o realizmie miłosierdzia. Miłosierdzie jest podstawowym imieniem Boga. Oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie związane z objawieniami, których Pan Jezus udzielił świętej Faustynie, bo miłosierdzie znajduje się w samym sercu Ewangelii. I to jest, można powiedzieć, oblicze Boga, który nigdy nie męczy się w okazywaniu nam miłosierdzia. Nigdy się do nas nie zniechęca. Zapraszam bardzo serdecznie 28 września, godzina 15, Koronka na ulicach świata.
0: Serwis z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotował i przedstawił Przemysław Goławski.

0: W najbliższą sobotę, 3 października, minie 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu, założyciela zakonu franciszkanów. W Polsce franciszkanie opiekują się m.in. sanktuarium na Górze Świętej Anny. I tu podczas pielgrzymki w 1983 roku spotkał się z nimi papież Jan Paweł II.
1: Czego ja wam życzę, drodzy bracia? Franciszkanie, synowie świętego Franciszka. Życzę wam, ażeby to posługiwanie ludowi Bożemu w miejscach pielgrzymkowych, w sanktuariach, a także i w parafiach, gdziekolwiek posługujecie, żeby ono pomagało wam w podtrzymaniu ducha, a ten duch świętego Franciszka był zjawiskiem niezwykłym na tle 2000 lat chrześcijaństwa. Trzeba, ażeby zwykli ludzie, wszyscy nimi jesteśmy, umieli w swoim życiu wcielać i wyrażać także i to, co jest niezwykłe. Na tym polega najgłębiej rozumiana istota religii. Bo przecież religia to nieco innego jak wcielanie rzeczywistości Bożej, majestatu Bożego. I niech właśnie to posługiwanie ludowi Bożemu niech wam pomaga odnajdywać i pogłębiać wasz franciszkański charyzmat. Pragnę wam udzielić błogosławieństwa, wam i wszystkim w Polsce synom, ażeby nie pokrzywdzić córek, to dodajmy także i córkom świętego Franciszka.

tutaj transmisja mszy świętej. Dziękujemy Państwu za 3 wspólnie spędzone godziny familijnej jedynki. Audycję realizował Maciej Załęcki, wydawała Agnieszka Trzeciakiewicz, a prowadziła Mariola Orłowska. Miłej niedzieli Państwu życzymy.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Łączymy się z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą odprawi i homilię wygłosi ksiądz Marek Bedyński.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich zgromadzonych w tej świątyni oraz łączących się z nami za pośrednictwem radia. W parafiach i domach prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy i Siostry Miłosierdzia dziś obchodzimy uroczystość świętego Wincentego a Paulo, kapłana, który stał się dla całego świata symbolem miłości miłosiernej wobec ubogich, chorych i opuszczonych. W tej Eucharystii będzie nam towarzyszyła jeszcze jedna, bliska naszemu miejscu

postać ksiądz Gabriel Piotr Bodouin, misjonarz wincentyński, który w Warszawie dał świadectwo tej samej miłości, otaczając opieką porzucone dzieci i zakładając dzieło, które przetrwało go o wieki. Zgromadźmy się zatem na tej Eucharystii z sercami otwartymi na wezwanie do miłosierdzia, prosząc Boga o łaskę, byśmy jak święty Wincenty a Paulo i ksiądz Bodouin umieli dostrzegać Chrystusa w każdym człowieku potrzebującym. Na początku tej liturgii uznajmy przed Bogiem naszą grzeszność i prośmy Go o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski u Pana i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone. I to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed

Bogiem. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chełpił ten, kto się chełpi. Oto słowo Boże.

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Drodzy radiosłuchacze, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Łączymy się dzisiaj we wspólnej modlitwie w dniu szczególnym, w uroczystość świętego Wincentego a Paulo, kapłana, którego imię od 400 stuleci kojarzy się w Kościele z jednym słowem – miłosierdzie. A okazją, która nadaje dzisiejszemu świętu jeszcze inny, bardzo konkretny wymiar, jest poświęcenie epitafium poświęconego pamięci księdza Gabriela Piotra Bodouena, francuskiego misjonarza, który przed niemal 300 laty przyniósł Ducha Świętego Wincentego na ulicę Warszawy i tam, w tym konkretnym mieście, wśród konkretnych ludzi, uczynił z niego żywe dzieło miłosierdzia. Pozwólcie, siostry i bracia, że dzisiaj zatrzymamy się dłużej nad tymi dwiema postaciami. Mistrzem i uczniem, założycielem i kontynuatorem, aby na ich przykładzie zapytać, czym w istocie jest chrześcijańskie miłosierdzie i czego ono od nas dzisiaj wymaga. Wincenty urodził się w 1581 roku w ubogiej rodzinie chłopskiej na południu Francji.

To jest taki ważny szczegół, o którym warto pamiętać. Człowiek, który stał się później patronem całego dzieła miłosierdzia w Kościele, sam wyrósł z biedy i dobrze znał smak niedostatku. Wyświęcony na kapłana, przez pewien czas prowadził życie dość typowe dla ambitnego duchownego swojej epoki. Szukał dobrze płatnych probostw, kontaktów, kariery kościelnej. Punktem zwrotnym stało się dla niego spotkanie z umierającym chłopem, który przy spowiedzi wyznał grzechy skrywane przez całe życie. I to doświadczenie otworzyło Wincentemu oczy na ogrom duchowej i materialnej nędzy panującej na francuskiej wsi, ukrytej za fasadą pobożności. Od tego momentu życie Wincentego nabrało zupełnie innego kierunku. Zaczął organizować misje ludowe dla najuboższych mieszkańców wsi, a z czasem wraz z gronem współpracowników założył w 1625 roku Zgromadzenie Księży Misjonarzy, którego zadaniem miało być głoszenie Ewangelii ubogim oraz formacja duchowieństwa. Kilkanaście lat później, wspólnie ze świętą Ludwiką de Marillac, powołał do życia Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, wspólnotę kobiet, które jako pierwsze w historii Kościoła nie miały żyć w klasztornej klauzurze, lecz miały wychodzić na ulicę, miały iść do szpitali, do domów ubogich, mając za klasztor domy chorych, a za celę izbę wynajętą, jak sam to ujął Wincenty. Wincenty potrafił zorganizować pomoc na skalę, jakiej Europa wcześniej nie znała. Zbierał fundusze dla ofiar wojen religijnych. Organizował opiekę nad podrzuconymi dziećmi w Paryżu. Wspierał galerników, jeńców, uchodźców. Ale to, co czyni go świętym w oczach Kościoła, to nie tylko skala jego działań, lecz duchowość, która za nimi stała. Wincenty uczył, że miłość bliźniego nie jest dodatkiem do wiary, ani jej praktycznym uzupełnieniem, ale jest samym sercem wiary. Powtarzał swoim współpracownikom słowa, które stały się później mottem całej rodziny wincentyjskiej. Miłość jest pomysłowa aż do nieskończoności. I dodawał, że ubodzy są naszymi panami i mistrzami. To my mamy im służyć, a nie odwrotnie. I to oni poprzez swoje cierpienie prowadzą nas do Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, ten sam duch, ta sama duchowość przeniesiona została do Polski przez ludzi, którzy wstąpili do założonego przez Wincentego zgromadzenia. Jednym z nich był właśnie ksiądz Gabriel Piotr Bodouin. Urodzony we Francji, wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy jeszcze w młodym wieku, na początku XVIII

tego stulecia. Wysłany do Polski, trafił do Warszawy, miasta, które jak każda ówczesna europejska stolica miało swoją jasną i ciemną stronę. Obok pałaców magnatów i kościelnych fundacji istniała tam również rzeczywistość, o której niewielu chciało mówić. Dzieci porzucone przez matki niezamężne lub zbyt ubogie, by je wychować, umierające z głodu dzieci, zimna na ulicach, pozostawione przy kościołach lub po prostu wyrzucane dzieci. Ksiądz Bodouin, tak jak przed nim święty Wincenty w Paryżu, nie przeszedł obok tej rzeczywistości obojętnie. Zaczął zbierać porzucone dzieci, szukać dla nich opieki, karmicieli, miejsca schronienia. To, co początkowo było działaniem niemal jednoosobowym, a z czasem dzięki jego uporowi, zdolnościom organizacyjnym oraz przychylności króla i możnych dobroczyńców, przerodziło się w trwałą instytucję. Owocem tej pracy stał się warszawski dom podrzutków, a z czasem wielki szpital Dzieciątka Jezus, prowadzony przez siostry miłosierdzia, które ksiądz Bodouin sprowadził do opieki nad dziećmi i chorymi. Warto podkreślić, że dzieło to nie ograniczało się do samych sierot. Szpital Dzieciątka Jezus, który zawdzięcza swoje powstanie właśnie księdzu Bodouinowi, otworzył swoje drzwi także dla żebraków, ludzi kaleki, chorych, których nie miał kto przyjąć. W czasach, gdy pomoc społeczna w dzisiejszym rozumieniu praktycznie nie istniała, a los ubogiego często rozstrzygał się na ulicy, ta instytucja była dosłownie ratunkiem życia dla setek, a z czasem tysięcy ludzi. Ksiądz Bodouin zmarł w Warszawie w roku 1768 po ponad 50 latach pracy w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy. Dzieło, które zapoczątkował, przetrwało go o 2,5 wieku. Ślad jego obecności widoczny jest do dziś, nie tylko w historii warszawskiej opieki społecznej, ale i w samej tkance miasta. Jedna z warszawskich ulic w naszej parafii nosi jego nazwisko, przypominając mieszkańcom stolicy, komu zawdzięczają początek tej formy troski o najsłabszych. Siostry i bracia, co łączy tych dwóch ludzi, oddzielonych czasem i miejscem urodzenia, ale połączonych tą samą duchową rodziną? Po pierwsze, kochani, konkretność. Ani Wincenty, ani Bodouin nie zatrzymali się na współczuciu jako uczuciu. Współczucie, które nie przechodzi w czyn, pozostaje jedynie poruszeniem serca, ważnym, ale niewystarczającym. Obydwaj przekuli swoje wzruszenie w organizację, w instytucję, w trwały system pomocy, który miał funkcjonować także wtedy, gdy ich samych już zabraknie. I to jest bardzo ważna lekcja dla nas –

Prawdziwa miłość bliźniego często wymaga nie tylko dobrego serca, ale i cierpliwej, mrówczej pracy organizacyjnej, szukania środków, przekonywania ludzi możnych i zwyczajnych do wspólnego dzieła. Po drugie, konsekwencja. Baudouin poświęcił temu dziełu całe swoje kapłańskie życie, nie szukając dla siebie ani rozgłosu, ani wygody. Podobnie jak jego duchowy mistrz mógł powtórzyć za nim, że ubodzy są jego panami, a on ich sługą. I wreszcie po trzecie, wiara, która stoi u podstaw tego wszystkiego. Znamy dobrze Ewangelię, która przypomina te słowa Chrystusa bardzo mocno i bardzo nam znane z opisu sądu ostatecznego. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Wincenty i Baudouin potraktowali te słowa dosłownie. Dla nich porzucone dziecko na ulicach Warszawy czy chory żebrak nie byli jedynie przedmiotem litości. Byli obliczem samego Chrystusa, ukrytego pod postacią najsłabszych. Kochani moi, można by pomyśleć, że to historia zamknięta, piękna, budująca, ale odległa od naszej codzienności. A jednak pytania, które stawiają przed nami święty Wincenty i ksiądz Baudouin, są bardzo aktualne. Dziś, tak jak w XVIII wieku, są ludzie porzuceni. Może niedosłownie na ulicy, choć i takie przypadki się zdarzają, ale są ludzie porzuceni emocjonalnie, samotni w szpitalach i domach opieki, dzieci z rodzin rozbitych, ludzie starsi, o których nikt już nie pamięta, migranci i uchodźcy szukający schronienia. Miłosierdzie, o którym mówimy dzisiaj, nie jest pojęciem z podręcznika historii Kościoła, ale jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas, słuchających dzisiaj tej audycji, w naszych konkretnych środowiskach, w rodzinie, w sąsiedztwie, w parafii, w miejscu pracy. Warto też pamiętać, że ani Wincenty, ani Baudouin nie działali w pojedynkę, ale potrzebowali współpracowników, dobroczyńców instytucji, które ich wspierały. To przypomina nam, że dzieła miłosierdzia najczęściej rodzą się nie z heroizmu jednostki, lecz ze wspólnoty ludzi, którzy zgodzili się na nie patrzeć, zgodzili się nie patrzeć obojętnie i że każdy z nas, nawet skromnym wsparciem, czy modlitwą, czy czasem poświęconym drugiemu człowiekowi, może stać się częścią właśnie takiego dzieła. Dzisiaj, kochani, na mszy świętej o godzinie 13:00 ksiądz biskup Rafał Markowski, który prowadzi u nas w parafii czas wizytacji kanonicznej, dziś właśnie na tej mszy świętej dokona poświęcenia epitafium poświęconego pamięci księdza Gabriela Piotrowicza.

0: Bóg wzbudzał w naszych czasach nowych ludzi, gotowych zamieniać współczucie w konkretny czyn w naszych rodzinach, wspólnotach parafialnych i w całym Kościele. Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami. Księże Gabrielu Piotrze Boduenie, wypraszaj nam ducha miłosierdzia. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jerzy Widziela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwał, który mówił przez proroków. Obchodząc z radością uroczystość świętego Wincentego a Paulo, prośmy Boga, aby nas wewnętrznie odnowił i napełnił duchem prawdziwej miłości ku bliźnim, zwłaszcza potrzebującym pomocy.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby nigdy nie brakowało w nim ludzi, którzy gorliwie będą służyć chorym, cierpiącym i biednym. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za kapłanów Zgromadzenia Misji i Siostry Miłosierdzia, szczególnie za pracujących w naszym Kościele, aby wiernie naśladowali swojego duchowego Ojca. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, aby miłość Boża była objawiana światu przez głoszenie słowa, sprawowanie sakramentów oraz posługę modlitwy i miłosierdzia. Ciebie prosimy, módlmy się za chorych, samotnych, bezdomnych i pozbawionych nadziei, aby w swoim otoczeniu znaleźli ludzi, którzy pomogą im w dźwiganiu codziennego krzyża. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych tutaj w świątyni i przy odbiornikach radiowych, abyśmy za przykładem świętego Wincentego umieli okazywać bliźnim miłość cierpliwą, wielkoduszną i zawsze gotową do pomocy. Ciebie prosimy.
0: Jezus.
2: Wszechmogący wieczny Boże, spraw, abyśmy oddając cześć świętemu Wincentemu a Paulo, sami również umieli naśladować

Ulitować Twojego Syna, który przyszedł na świat, aby służyć i głosić Ewangelię ubogim, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty dałeś świętemu Wincentemu łaskę naśladowania tajemnic, które sprawował. Spraw, abyśmy mocą tej ofiary, którą składamy, stali się miłym darem ofiarnym dla Ciebie przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy składali należne uwielbienie, obchodząc uroczystość świętego Wincentego. Jego bowiem wezwałeś do naśladowania Twojego Syna, a przez Jego zapał w rozszerzaniu Królestwa Bożego dałeś nam przykład apostolskiej gorliwości, abyśmy umocnieni Twoją miłością poświęcili nasze życie trosce o zbawienie ubogich. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój na całej ziemi, składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał

na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętym Wincentem a Paulo i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Adriana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo i potęga.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Umocnieni sakramentalnym pokarmem prosimy Cię, Panie, spraw niech do naśladowania

0: Zbawiennictwo przez Chrystusa Pana naszego.
1: Wysłuchajmy jeszcze ogłoszenie duszpasterskich. Dziś w Bazylice przeżywamy uroczystość świętego Wincentego a Paulo, Ojca Ubogich i Patrona Dzieł Miłosierdzia. Zachęcamy po błogosławieństwie zatrzymać się przed ołtarzem świętego Wincentego na chwilę indywidualnej liturgii, modlitwy. Dziś także nasza parafia przeżywa wizytację kanoniczną prowadzoną przez księdza biskupa Rafała Markowskiego. O godzinie 13:00 zostanie udzielony sakrament bierzmowania, a także poświęcone epitafium księdza Gabriela Piotra Boduena. We czwartek rozpoczyna się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy do gorliwego podjęcia praktyki pobożnego odmawiania różańca indywidualnie, w rodzinach oraz we wspólnotach parafialnych. Niech przez tegoroczny październik towarzyszy jej przede wszystkim intencja modlitwy o pokój i jedność w naszej Ojczyźnie. W tym tygodniu w liturgii wspominamy we wtorek świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w środę świętego Hieronima, kapłana i doktora Kościoła, we czwartek świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, dziewicę i doktora Kościoła, w piątek świętych aniołów stróżów. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca wraz z właściwymi nabożeństwami. Pamiętajmy o modlitwie w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz o przyjęciu pierwszopiątkowej komunii świętej wynagradzającej. Z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego zachęcamy wszystkich studentów do odważnego włączenia się w życie duszpasterstwa akademickiego działającego w licznych ośrodkach na terenie całego kraju oraz także do skorzystania z ich oferty. Zapraszamy także do duszpasterstwa akademickiego Święty Krzyż działającego przy Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Podczas dzisiejszej liturgii śpiew prowadził ksiądz Rafał Staniec, przy organach pan Michał Dąbrowski. Mszy świętej przewodniczył oraz kazanie wygłosił misjonarz świętego Wincentego a Paulo, ksiądz Marek Bednarek. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Minęła 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senyk, zapraszam na aktualności jedynki. Krakowianie decydują. Przedterminowe wybory na prezydenta miasta rozpoczęły się o 7:00 i potrwają do 21:00. Gratulacje i wielkie powitanie naszych mistrzów Europy. Siatkarze mają wylądować na lotnisku w Warszawie około 13:00. Aktywne rozpoczęcie jesieni w Górach Izerskich. Trwa 12. rowerowy bieg Piastów. Za chwilę relacja naszego reportera. Na początek Kraków, bo tam od 3 godzin trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Lokale wyborcze rozpoczęły pracę o 7:00. Swój głos krakowianie będą mogli oddać do 21:00. Uprawnionych do głosowania jest prawie 600 tysięcy mieszkańców Krakowa. Utworzonych zostało ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. W jednej z nich jest Paweł Pawlica.
2: Tak wcześnie rano do głosowania?
3: Albo po pracy akurat.
2: Po nocnej zmianie.
3: No, dokładnie tak.
4: Ja zwykle jak idę gdzieś na wycieczkę, to przychodzę bardzo wcześnie albo bardzo późno.
5: Muszę dzisiaj rano albo wcale.
6: Czy głos już oddany?
7: Już oddany.
8: No, żeby później nie być rozczarowany.
9: Ważne, żeby oddać ważny głos.
10: Każdy wybory, co są, to ja idę w każdym razie.
11: Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
1: Głosowanie potrwa do 21:00. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Nicolas Grbić powtórzył sukces z 2023 roku, ponownie prowadząc polskich siatkarzy do 2 złotych medali w Lidze Narodów i przede wszystkim w Mistrzostwach Europy. Zapewniając sobie z biało-czerwonymi równocześnie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles za 2 lata, trener uciszył krytyków, którzy mówili, że najważniejszych imprez nie wygrywa. Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1.
12: Jestem dumny, bo jestem trenerem tych zawodników, którzy rozumią, kiedy ja jestem nerwowy i oni wiedzą, że nie jest łatwe, ale kiedy na końcu mamy to, myślę, że potem wszystko jest łatwe.
1: Gratulacje dla polskich siatkarzy płyną z całego świata. Złotym, biało-czerwonym pogratulowali już premier, prezydent i szef MON-u. Nasi siatkarze mają wylądować na lotnisku w Warszawie około 13:00. Szwajcarzy decydują, czy zaostrzyć konstytucyjne zapisy dotyczące neutralności. Dziś w referendum głosują nad projektem prawicowych środowisk, które uważają, że sankcje na Rosję stanowiły naruszenie pełnej neutralności ich kraju. O szczegółach Adam Górczewski.
13: W przypadku zwycięstwa zwolenników zmian w konstytucji znalazłyby się 2 zapisy precyzujące zasady szwajcarskiej neutralności. Po pierwsze, zakazane stałoby się stosowanie przez Szwajcarię sankcji gospodarczych na inny kraj, o ile nie zostałyby one uchwalone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Po drugie, Helweci nie mogliby dołączać ani współpracować z żadnym sojuszem wojskowym. Ideę wspiera największa w parlamencie szwajcarska Partia Ludowa, ale poza nią żadne z dużych ugrupowań. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Teraz aktywne rozpoczęcie jesieni w Górach Izerskich. Trwa 12. rowerowy bieg Piastów. Na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie jest Patryk Michalski. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak dziś przebiega rywalizacja?
14: Na trasie są uczestnicy wyścigu na rowerach gravelowych na 94 km, a w tym momencie właśnie startują uczestniczki i uczestnicy wyścigu

0: na 20 km. Natomiast największy doping i największe uśmiechy wywołały tu przedszkolaki, które punktualnie o 9:30 wystartowały w wyścigu na 300 metrów.
1: Nela.
0: Jaki kolor ma twój rower?
1: Różowy.
0: A co masz na głowie jeszcze, powiedz?
1: Kask.
0: Po co?
1: Żeby się nie wyrzucić.
0: Żeby chronić głowę.
1: I mózg.
0: No i jak się startowało?
1: Fajnie.
0: Mama towarzyszyła w biegu. Kto się bardziej zmęczył?
2: Ja.
0: Bo trzeba było biec za córką, ale duma jest?
2: Oczywiście.
0: Także proszę chronić głowę jeżdżąc na rowerze, głowę i mózg oczywiście, a przed południem poznamy zwycięzców pozostałych wyścigów.
3: Z Jagłuszyc Patryk Michalski, dziękuję bardzo za relację.
4: To są aktualności jedynki.
3: A na koniec rekordowy maraton warszawski. Kilkanaście tysięcy zawodników przebiegnie trasę, która poprowadzi ich przez oba brzegi Wisły i kilka dzielnic stolicy. Uczestnicy wystartowali o 9:00 w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki.
5: Nie ukrywam, że nie jestem w super formie. Miewałam lepszą, ale tu niesie, że tak powiem, publiczność, dopingujący. Także mam nadzieję, że uda się ukończyć w dobrym stanie i w dobrym czasie.
2: Miało być lepiej, ale nie będzie też chyba najgorzej. Liczę na to, żeby złamać 4 godziny. Ambitnie. Ale jem dużo makaronu, więc może się uda.
3: W czasie maratonu można spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Szczegóły w Radiu Kierowców. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Pogoda.
3: W całym kraju dużo słońca i bez opadów. Na termometrach teraz od 7 stopni w Kotlinie Kłodzkiej do 15 w Zielonej Górze, ale w ciągu dnia termometry wskażą nawet do 23 stopni na zachodzie. Ciśnienie rośnie, na barometrach w Warszawie 1015 hektopaskali.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Klimat.
3: W rejonie Warszawy i w Tychach umiarkowana jakość powietrza, w większości kraju dobra lub bardzo dobra. 22% mocy pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Bez ograniczeń można korzystać z energii elektrycznej. Susza hydrologiczna w znacznej części Polski. Na 241 stacjach hydrologicznych niskie przepływy rzek.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
14: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
11: Jod wspiera

0: funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
0: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Reklama. Autopromocja.
16: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
15: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
16: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
15: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w takie piękne jesienne przedpołudnie. Będzie oczywiście nasz gość znakomity, ale wcześniej utwór, właściwie jeden, jedyny utwór, który najpięknie przypomina bardzo wielu z nas dzieciństwo, a jeszcze bardziej pierwsze lata w szkole średniej, kiedy po wakacjach koledzy prężyli muskuły, mówili dziwnie grubymi głosami, a czasem zupełnie odwrotnie, piali po prostu. Koleżanki wspaniale wydoroślały i uśmiechały się tajemniczo. No i co najważniejsze, można było po lekcjach pójść do parku i wcale nie po kasztany, ale na przykład na pierwszą randkę.

0: To program Pierwszy Polskie Radio, Czas Pogody, Jedynka oczywiście i gość, który albo dyryguje, albo kieruje, a kiedy nie robi ani jednego, ani drugiego, to steruje. To się wyjaśni na końcu, ale teraz zaczniemy od dźwięku, bo był taki pierwszy dźwięk w twoim życiu. Mówię do Zygmunta Kukli, znakomitego kompozytora, aranżera, dyrygenta, producenta i kierowcy bardzo długich pojazdów, takich rzędu 12-15 metrów. Uśmiecha się, bo widać, że to jest nie tylko hobby, pewnie jakaś tam ukryta miłość. No ale jednak zacznijmy od dźwięku. Jaki był ten pierwszy dźwięk w twoim dzieciństwie? Chyba w Rzeszowie, tak?
1: Tak, pierwszy dźwięk to był dźwięk, który usłyszałem, dźwięk wiolonczeli, ponieważ moi rodzice byli wiolonczelistami, pracowali w Filharmonii Rzeszowskiej. No i ćwiczyli w domu, więc to były te pierwsze dźwięki, ale jakoś intuicyjnie rodzice wymyślili, że będę jednak grał na fortepianie. Jak miałem 5 lat, to już zapisano mnie do przedszkola muzycznego, a potem do szkoły muzycznej. Widocznie zobaczyli, sami wiedzieli, jaki to jest trud gra na instrumencie smyczkowym. Może dlatego. No i to już później dalej poszło.
0: Rodzice pracowali w Filharmonii, więc z tym się wiązała taka dodatkowa edukacja pozaszkolna, no bo jak się wraca do domu, mama nie

0: wiem, szykuje pierogi na obiad, albo tata jakiś tam wspólny weekend organizuje, to pewnie i tak wszystko wokół muzyki się toczyło.
1: Wiesz, to było tak, że jak byłem dzieckiem, to zamiast do przedszkola, to chodziłem na próby do filharmonii. Bardzo to lubiłem, bo to było naturalne środowisko, więc...
0: To wyglądałeś jak Mozart. 5 lat, 6 tak. lat w filharmonii.
1: Po prostu mnie to interesowało. Właśnie samo prowadzenie próby, orkiestra, dyrygenci, soliści, przerwy, rozmowy w trakcie przerwy, bo tam był taki zwyczaj, zawsze jest w filharmonii przerwa, taka dłuższa. W Rzeszowie to były takie przerwy w bufecie, wszyscy się tam spotykali i opowiadali oczywiście o muzyce. Jak przyjeżdżali dyrygenci, to były to prelekcje. Słynny Jerzy Maksymiuk nie dawał spokoju tym muzykom, on przez całą tą półgodzinną przerwę musiał, wymagał, żeby oni słuchali, co on mówi. Mówi tak interesujące rzeczy. Ja wtedy oczywiście nie rozumiałem tego jako pewna historia muzyki, jakieś odniesienia do literatury, ale samo to, w jaki sposób mówił, to było niesamowite, więc to było takie dla mnie naturalne dzieciństwo.
0: To był niezwykle barwny człowiek wtedy, na pewno, i później też. Czupryna niesamowita, człowiek, który bywał w świecie, ten, który no, pracował z najlepszymi, największymi i potrafił niezwykle barwnie o tym opowiadać, przekonująco, tak.
1: Tak, ale też na próbach właśnie opowiadał. Te różnego odnośniki dotyczące interpretacji do właśnie literatury, no były zupełnie czymś nowym, niespotykanym wcześniej. Poza tym mówił to z taką pasją, jakby on cały czas był w jakimś takim szaleństwie, ale miał jeszcze taką ciekawą zwyczaj, bo Jerzy Maksymiuk przyjeżdżał jeszcze później, jak już byłem nastolatkiem, byłem w liceum muzycznym, przyjeżdżał często do Rzeszowskiej Filharmonii, nawet miał taką funkcję pierwszy gościnny dyrygent. I wiesz, co on robił przed próbą? Próba się zaczynała od 9:00. On o 8:00, powiedzmy, już był w Filharmonii, a wcześniej od 7:00 do 8:00 biegał. Niedaleko, Filharmonia była niedaleko takich plantów i tam po prostu biegał. W tamtych czasach to było nietypowe, żeby nie powiedzieć, że to było dziwactwo, a on właśnie budował formę. Jeszcze nie formę koncertową, ale formę fizyczną, żeby sprostać później swoim wysokim wymaganiom.
0: No właśnie, to o tym powiemy, bo to trud niezwykły. A powiedz mi, wtedy nosiłeś tornister na plecach?
1: Nie, no to było tak, że jak już
0: chodziłeś do szkoły?
1: Jak już chodziłem do szkoły, no to oczywiście chodziłem rzadziej na te próby, ale później chodziłem do liceum muzycznego i to było obok dosłownie, więc też często wpadałem właśnie na te próby do mamy i do taty.
0: Chodzi mi o ten tornister, bo wtedy w tornistrze oprócz piórnika nosiłeś buławę marszał... Nie.
1: Buławy w plecaku jeszcze nie miałem wtedy.
0: Batutę nosiłeś.
1: jeszcze nie, ale szczęśliwie jakoś to liceum muzyczne było bardzo przyjazne, więc te tornistry nie były przeładowane i myśmy byli bardzo nastawieni na muzykę. Wtedy też były to czasy takie, kiedy można się było, wydaje mi się, łatwiej skoncentrować na jakimś jednym elemencie. Nie było tylu rzeczy, które rozpraszają. Dla mnie to była właśnie filharmonia, to pierwsze wspaniałe doświadczenie.
0: I rozmowy z rodzicami o muzyce.
1: I rozmowy z rodzicami. No właśnie, to było ciekawe, że po koncercie, jak wracaliśmy piątkowym, to była jeszcze rozmowa, a jakieś spotkania towarzyskie zawsze dotyczyły muzyki. Później poszedłem już oczywiście na studia inne, bo studiowałem muzykę rozrywkową, ale ten czas właśnie w liceum i podstawówki, no to wspominam bardzo jako taki właśnie muzyk klasyczny.
0: I równolegle do tego, jak się uczyłeś, czego się uczyłeś, co w tobie zaczynało się dziać pod wpływem muzyki, widziałeś przejeżdżające autobusy. Nie tramwaje, tylko autobusy akurat. Nie wiem dlaczego.
1: Dlatego, że w Rzeszowie nie było tramwaju.
0: Sprawa jest
1: ja myślę, że to był
0: jednak miejsce urodzenia warunkuje przyszły
1: tak.
0: los.
1: W wielu aspektach.
0: I co było takiego fascynującego w tych autobusach?
1: Wiesz co, chyba to, że nie mieliśmy samochodu, bo rodzice jako jedyni no wtedy samochód też nie był jakimś dobrem takim ogólnie dostępnym, ale jednak większość tych kolegów, rodziców to jakieś tam malucha mieli, prawda, czy syrenkę w tamtych czasach, a rodzice nie mieli nigdy samochodu i jeździliśmy autobusami, również PKS-em na wakacje, ale też czasami miejskimi autobusami. Nie wiem dlaczego, ale może tutaj odnajdywałem jakiś element integracji z rodzicami czy coś. Pamiętam taką tylko scenę, że prosiłem ojca raz, żebyśmy pojeździli troszkę autobusami. On tak ze mną jeździł cały dzień po prostu. No i to i tyle. Oczywiście zawsze jak już jeździliśmy na wakacje czy gdzieś na weekend, to zawsze chciałem być jak najbliżej kierowcy, w związku z tym znałem te wszystkie techniki, bo wtedy jeździło się autokarem, autobusem dużo trudniej niż teraz, bo nie było wielu elementów, które
0: pomagają.
1: Wspomagania, tak. No teraz właściwie każdy, kto ma prawo jazdy na samochód, a od tego roku już nawet nie mając prawa jazdy na samochód, można będzie robić na autobus. Wprawdzie tylko miejski, no ale

0: Dlaczego? No bo to jest wszystko dużo łatwiejsze. Kiedyś, żeby zrobić prawo jazdy na autobus, trzeba było najpierw jeździć samochodem osobowym, a później mieć udokumentowaną praktykę na ciężarówce, żeby najpierw ogarnąć wymiary, prawda? Potem się uczyło dopiero odpowiedzialności i w ogóle techniki jazdy. Nie było zwalniaczy żadnych, nie było tylko hamulec górski. Tak naprawdę hamulce bardzo słabe, w związku z tym jak się nie umiało operować biegami, no to w tych Bieszczadach ciężko by było. To już naprawdę to byli fachowcy, a w tej chwili się jeździ dużo prościej. Rozgadałem się za bardzo już o autobusie chyba, nie?
1: Chciałem cię jeszcze zapytać o twoją ukochaną, ulubioną pętlę autobusową, do której chciałbyś wrócić po latach, popatrzeć na to miejsce oczami już nie, no, bardzo młodego nastolatka, ale dojrzałego mężczyzny. Pewnie jedna lub taka pętla autobusowa w twoim życiu jest.
0: No, taka jedna najważniejsza to jest dawna pętla linii numer 6 w Rzeszowie, ponieważ tam doszło do sytuacji, która teraz pewnie by się skończyła na policji, ale kiedyś to jakoś było luźniej troszeczkę. Miałem może 12 lat. Zaprzyjaźniałem się z kierowcami tak po prostu jakimiś przypadkowymi. Wchodziłem tam, nie było kabiny. Mówię, czy mogę z panem sobie pojeździć. No i tak sobie jeździłem, obserwowałem i jeden z kierowców padł na świetny pomysł, mianowicie na pętli stwierdził, że ja podjadę autobusem z przystanku końcowego na początkowy. Mając lat chyba 13 czy 12. Bez ludzi. No ale mimo wszystko... No, i tak, no, było to ze 200 metrów. Udało mi się ruszyć, zahamować. Nie rozwaliłem na tego autobusu, więc to była wielka przygoda. Pamiętam do dziś, dlatego szczególnie ten moment.
1: Autobusowa pętla numer 6 w Rzeszowie. Zygmunt Kukla. Za chwilę dalszy ciąg naszej rozmowy. Pewnie będzie więcej muzyki, ale zaraz zobaczymy.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: podróży. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem.
1: Polskie Radio, Jedynka, program pierwszy, Czas Pogody. W studiu ktoś, kto swoją twórczością sprawia, że czujemy się szczęśliwsi. Zygmunt Kukla, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach i Wydziału Zarządzania

0: Uniwersytetu Warszawskiego. Przyznam się, że jak tak patrzyłem na fakty, bardzo ważne fakty z twojego życia, to bardzo odświeżyła mi radosne wspomnienia ta informacja, że w latach, to był początek lat 90., aż przez chyba 5 albo 6 lat byłeś dyrygentem musicalu Metro Janusza Józefowicza. To było coś tak niezwykłego w naszej części świata, w tym, co robiliśmy. Chwila po odzyskaniu wolności. Jeszcze wszystko było takie no, szaro-bure, biało-czarne, nieefektowne, nieciekawe. Chciało się uciekać z tego kraju, jak niektórzy mówili. Ale niektórzy stwierdzili, że można tu cudeńka zrobić różne, kolorowe, wspaniałe, pełne przeżyć. No i w najlepszym światowym stylu, nie powiem amerykańskim, bo to co prawda amerykański wynalazek to musicale, przynajmniej oni najlepiej to robią. I wy zrobiliście coś takiego niezwykłego. Mnóstwo młodych ludzi, wśród nich i ty. A już dyrektor, dyrygent i cudowna przygoda przez tyle lat. Jak to było, powiedz? Największe twoje przeżycie, najwspanialsze?
1: No, musicale Metro oczywiście przypadek, jak to często w życiu bywa. Byłem jeszcze studentem Akademii Muzycznej w Katowicach. Janusz Stokłosa, który skomponował ten musical po pół roku eksploatacji tego już musicalu i dyrygowania, a wtedy oni grali 30 spektakli miesięcznie, co najmniej. Szukał dyrygenta, który by go troszeczkę odciążył. No i zadzwonił do jednego muzyka, drugi do trzeciego i ten czwarty muzyk zadzwonił do mnie, czy nie zechciałbym przyjechać do Warszawy, ale oczywiście to było z dnia na dzień, nie? Jutro masz być o jakiejś tam godzinie. No i przyjechałem, miałem dosłownie tam, nie wiem, jeden czy dwa dni na to, żeby się tego nauczyć. Janusz pokazał mi wtedy na wideo ten musical, dał mi partyturę, no i mówi, no to już jutro drygujesz, nawet bez próby. On pamiętam tylko taką sytuację, że tam siedział w tym kanale i tylko patrzył, żeby w razie czego ratować, ale na szczęście nie było czego ratować, ja się tego dosyć solidnie nauczyłem. Także to oczywiście przypadek, ale wspaniały. No dzięki temu już od 91 roku, jeszcze będąc studentem, mieszkałem w Warszawie. No ale to zetknięcie się z talentem Janusza Stokłosy, z talentem Janusza Józefowicza, no to byli charyzmatyczni, są nadal niezwykle charyzmatyczni twórcy. Co ważniejsze, mający jeszcze niesamowitą rękę do wyławiania pereł. Dlatego, że właśnie każda z tych postaci odjeździli po całej Polsce na tak zwane audycje, robili przesłuchania, teraz to się nazywa jakoś inaczej.
0: Castingi?
1: Castingi to bardziej chyba do filmu, czy do... No w każdym razie jest tego teraz dużo. Wtedy to było zupełnie inaczej realizowane. I oni naprawdę te wszystkie osoby, które wyławili, do dzisiaj są w branży. Niektóre z nich zostały na Broadwayu, przecież tam też była premiera. No, czy Edyta Górniak, Robert Janowski, Kasia Groniec. No, to, no można by... No, też tancerze, prawda, to byli fantastyczni ludzie. No oczywiście dyscyplina, też to dla mnie była zupełna nowość, bo to, co tam się działo, szczególnie akurat jeśli chodzi o orkiestrę i tę stronę muzyczną, to było, powiedziałbym, spokój. Natomiast to, co tam Janusz Józefowicz wyczyniał, no to faktycznie to krążyły legendy, no ale on za wszelką cenę chciał uzyskać efekt, a miał w sobie taką charyzmę, że wszyscy go kochali. Myślę, że na tym też polegał ten sukces. Więc to był początek faktycznie takiego wejścia już na taką profesjonalną scenę. No dalej to już inne tam rzeczy następowały. Natomiast wielka przygoda, także wspaniale to wspominam oczywiście.
0: No i tutaj dochodzimy już do tego twojego dyrygowania, do tego twojego zachowania. Ty i orkiestra. Stoisz tyłem do ludzi, przepraszam, do publiczności. Przed tobą są ludzie, czyli orkiestra. I jak to jest? Ty słyszysz to, że tam waltornia się opóźnia, flety przyspieszają, a skrzypek jakoś sobie nie radzi z górnym C, czy tam A wykreślnym, nie wiem. Jak ty to słyszysz jako człowiek muzyki, a nie zwykły, obdarzony dobrym słuchem, wrażliwy człowiek?
1: Ja myślę, że to są te doświadczenia z dzieciństwa, czyli obserwacja najpierw orkiestr symfonicznych, wyławianie właśnie ewentualnych błędów, no ale później cała ta moja droga, bo już w liceum muzycznym założyłem swój big band, już miałem orkiestrę, więc to była jakaś taka niesamowita pasja i pogłębianie tej wiedzy, studiując partytury właśnie, no ale też kwestia przebywania z ludźmi i prowadzenia próby, no bo tego się nie da nauczyć, prawda? No jakiś taki styl chyba swój wypracowałem, że on może być czasami, no może nie wiem, śmieszny, kontrowersyjny, ale jakoś zawsze zależało mi na dobrej atmosferze. To była pierwsza sprawa. No i miałem ten przywilej, że to była orkiestra, ta moja kukla band, to jest orkiestra moja, czyli ja to dobieram sobie muzyków, prawda? To jest ten przywilej, że ja po prostu wiem, co każdy muzyk może zagrać, co potrafi, czy

0: Wiecie, że te liście to jest drugie życie drzewa. Nie grabmy, bo gdy one spadają, to tak naprawdę chronią swoją matkę, drzewo, które je wydało, zacieniają glebę, lepiej wchłania się wtedy wilgoć, sprawiają, że ta gleba nie przemarza i są jednocześnie domem dla tak wielu, nie domem, wszechświatem, dla tak wielu cudownych istot.
1: No. A właśnie, ale powiedzmy o tych mimozach. Czy to prawda, że mimozami jesień właśnie się zaczyna, czy to licencja poetyka?
0: Licencja poetyka, zdecydowanie.
2: To kiedy się, to co się nimi zaczyna?
0: Trudno powiedzieć tak, bo dla każdego jesień kojarzy się trochę inaczej. Dla jednego, jak odlatują jaskółki, już ich nie ma, to już właściwie kończy się lato, czyli zaczyna się jesień. Dla innych, gdy jelenie zaczynają ryczeć, to jest taki odgłos nadchodzącej
1: innym
0: jesieni.
1: Innym dziki przychodzą pod okna.
0: Tak, żołędzie zaczynają spadać, dzieci zbierają kasztany, to jest jesień. Dla każdego ta jesień taka w sercu jest zupełnie inna.
2: Niektórym drugi próg podatkowy naliczają już od jesieni, także to też
1: o,
2: się zaczyna.
1: O, to dobrze, to jaka to ciekawa audycja,
2: gdzie
1: tylu rzeczy się można
2: zobaczyć mimozy w naturze, że tak powiem.
0: Tak naprawdę to są tropikalne rośliny, czyli w Polsce możemy zobaczyć w jakiejś kwiaciarni. Natomiast te polskie, no możemy sobie pójść do lasu i często na przykład słomaka od stowca, niektórzy uważają, że to jest taka przerośnięta mimoza, ma bardzo podobny układ liści, a to jest sumak, zupełnie inny gatunek.
1: Sumak brzmi groźnie. Pamiętam, że sumak bywa groźny są potem bąble. Zaczynaliśmy od kina historycznego, filmu dokumentalnego pana Rafała Mierzejewskiego, ale chciałam zapytać pana dyrektora Muzeum Karykatury Pawła Płoskę o tę nową wystawę, którą można u was oglądać. To znaczy Kserujmy i rozdawajmy, bo ona mi się też z filmem kojarzy, to znaczy z filmem fabularnym o Jacku Kuroniu i jego żonie Gajce. To wyjaśnijmy ten tytuł. Kserujmy i rozdawajmy. Ziny i prasa.
3: Najpierw za przykładem Michała Rusinka wyznam, że się deklinuje Płoski Płaskiego i w ten sposób. Natomiast wracając do naszej wystawy i do naszego muzeum, ta wystawa właściwie mówi o trzecim obiegu nawet. Bo Jacek Kuroń, Polska Opozycja, to właściwie stworzenie drugiego obiegu bardzo poważnej, profesjonalnej działalności wydawniczej, która konkurowała z oficjalnymi wydawnictwami, wypuszczała istotne pozycje polityczne, społeczne, literackie w przestrzeń po prostu taką schowaną przed cenzurą, przed służbą bezpieczeństwa. Natomiast nasza wystawa Kseruj i rozdawaj, ziny i prasa niezależna doby transformacji, opowiada o tym zupełnie alternatywnym, można by powiedzieć najbardziej podziemnym, piwnicznym czy klubowym obiegu prasy, która była tworzona w kilkudziesięciu, kilkuset egemplarzach za pomocą kserografów czy sitodruków.
1: Czasem
3: w kilku, która łamała wszelkie reguły sztuki wydawniczej, sztuki typograficznej. Właściwie mogłaby nazwa tej naszej wystawy brzmieć tni i klej, wycinane litery z czasopism, zdjęcia, dorysowane mazakami.
1: Bo to też była sztuka, powiedzmy, prawda?
3: To właściwie ziny, trzeba powiedzieć.
1: Zin
3: to takie pisemko wydawane własnym sumptem, powielane w domowym stylu. Jeszcze zaczęło się w latach 50. od fanów fantastyki w Stanach Zjednoczonych, którzy nie mogli opublikować niektórych opowiadań.
1: Bo to stamtąd ta nazwa pochodzi, prawda?
3: Tak jest. Nie mogli pewnych opowiadań, pewnych treści opublikować, no bo magazyny uważały, o, to zbyt ostro, tu zbyt okrutnie, tu za dużo seksu, to nie nadaje się, więc autorzy sami to wypuszczali.
1: Stąd ziny, a nie magazyny.
3: Dokładnie.
2: Takie pytanie, czy w Polsce ziny nie były, to nie była taka z muzyką też ściśle połączone?
3: Ziny w Polsce łączyły się z wszelką alternatywą, zarówno muzyczną, jak i alternatywą polityczną i tutaj, bo muszę podkreślić, nasza wystawa powstaje we współpracy z Instytutem Narutowicza, który jest Instytutem Myśli Politycznej i Instytut doszedł do wniosku, że ziny i te wydawnictwa bardzo krótkotrwałe, czasem kilka numerów, czasem dwa, trzy, niektóre oczywiście dłużej, nawet niektóre się profesjonalizowały, jak na przykład Lampa i Iskra Boża Pawła Dunina-Wąsowicza.
1: No to długo trwała.
3: To długo trwa, natomiast na bazie, za pomocą zinów trwała
4: i w latach 80. i w latach 90. taka walka polityczna, która

0: nie przebijała się do mainstreamu. Z jednej strony treści faszystowskie, rasistowskie, kibolskie, wszystko to przemieszane, dużo brutalności, z drugiej strony anarchiści, z drugiej strony pacyfiści, z drugiej strony ziny ekologiczne. W latach 80., gdy powstaje pomysł elektrowni w Żarnowcu i tak dalej, budowanie świadomości ekologicznej i właściwie to, na co zwracają uwagę kuratorzy tej wystawy, to od strony politycznej, społecznej, tam w tych zinach pojawiały się myśli, które z czasem przechodziły do mainstreamu. No cóż powiedzieć, autorami tych zinów byli z jednej strony poseł Giertek, z drugiej strony poseł Morawiecki. Fakt, że pod pseudonimem.
1: No to brzmi zachęcająco. Proszę Państwa, piosenka teraz.
2: Odetchniemy.
3: Za mało powiedziałem o popkulturze, bo tam...
2: Ale to powiem.

0: Proszę Państwa, w ramach takich jesiennych, melancholijnych utworów to był Jan Ptaszyn Wróblewski, utwór zatytułowany Jesień, instrumentalny
1: utwór. To była piosenka,
0: utwór,
1: piosenka bez słów.
0: No ale każdy mógł z Państwa sobie dośpiewać.
1: Tak, a teraz będą słowa wybitnego polskiego poety. Nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego nie dostał Nagrody Nobla. Tadeusz Różewicz w wykonaniu Andrzeja Ferenca.
2: I znowu we Lwowie. Tym razem nie w parku, secesyjnie, gdzieś w tych uliczkach secesyjnych Lwowa. Jesień. Ptaszek bursztynowy, przejrzysty, z gałązki na gałązkę nosi krople złota. Jesień. Ptaszek rubinowy, świetlisty, z gałązki na gałązkę nosi krople krwi. Jesień. Ptaszek lazurowy umiera, z gałązki na gałązkę kropla deszczu spada.
1: Jak to u Różewicza w punkt, bo jesień to początek czegoś, ale i koniec.
0: Ale pan Marcin dopatrzył się tutaj cudu natury nad nami.
1: No tak jak jesień, początek i koniec, prawda? Marcin Kostrzyński, no właśnie, Marcin z lasu.
3: Bo zauważyliśmy, że jest jeden piękny, świeży kwiat kasztanowca. I z jednej strony mamy jesień, a z drugiej strony kwitnie kasztanowiec, co troszeczkę nas skonfundowało, że coś tutaj nie pasuje do końca.
4: Czyli to oznacza, że ogród botaniczny tworzy też cuda. Na
0: nie, właśnie, może to jest jakaś mutacja wyhodowana specjalnie,
1: no, specjalnie w ogrodzie, botanicznym. To pan Paweł Płoski, już teraz będę odezwał się tak, że już teraz będę poprawnie odmieniać, bo zrobiłam z pana Pawła Płoskę. Pan Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury. 2500 rysunków mają państwo zgromadzone. Eryk Lipiński był pomysłodawcą założenia tego muzeum, a to ile mamy lat od dzisiaj chyba? 35 lat od śmierci.
4: 35 lat od śmierci Eryka Lipińskiego w 1991 roku, a od założenia muzeum, które samodzielne

0: W budynku na Koziej 11 mija we wrześniu 43 lata. Fakt, że oficjalnie według zarządzenia ówczesnego prezydenta miasta generała Szymborskiego formalną datą założenia muzeum jest 1 kwietnia 1983 roku.
1: Dobrze brzmi.
0: Muszę powiedzieć, że aż zadziwia mnie poczucie humoru Ludowego Wojska Polskiego.
2: Ale właśnie może powinniśmy powiedzieć, skąd się wziął generał jako założyciel Muzeum Karykatury.
0: Został prezydentem miasta w wyniku stanu wojennego i właściwie Muzeum Karykatury jest też w jakimś stopniu ofiarą tych perturbacji polityczno-społecznych w naszym kraju. Także z tego powodu, że właśnie zabieramy się do generalnej modernizacji budynku i zastanawiamy się, jak go remontowano wtedy w latach 80., jakie na nas niespodzianki czekają.
1: No ale może odkryjecie jakieś skarby?
0: Mam nadzieję, że skarby, a nie miny. I liczymy na to, że też uda nam się tę spuściznę Ryka Lipińskiego, który właściwie z ideą stworzenia Muzeum Karykatury nosił się właściwie od wczesnych lat 60. Chodził, załatwiał, przekonywał i właściwie prawie 20 lat mu zajęło przekonanie władz do tego, żeby stworzyć taką komórkę. Najpierw w Muzeum Literatury w 78 roku, więc za 2 lata będziemy obchodzić 50-lecie powołania organizacji, jednostki o nazwie Muzeum Karykatury. 5 lat później zostało usamodzielnione. Obecnie mamy już grubo ponad 25 tysięcy prac w naszej kolekcji, w naszych magazynach. Stale to rozwijamy. Z jednej strony dbamy o spuściznę i o dziedzictwo polskiej karykatury, ale tu Państwu wyjaśnię, bo karykatura w dzisiejszych czasach ograniczyła się do portretu duża głowa, małe ciało. Eryk Lipiński karykaturą nazwał każdy żartobliwy, satyryczny rysunek.
1: Rysunki satyryczne z dymkami i bez dymków.
0: Tak jest, dokładnie. Też ilustrację prasową. I w tym sensie nie zbieramy tylko portretów, zajmujemy się po prostu humorem. Humorem Polaków, humorem też europejskim, ale skupiamy się przede wszystkim na tym, na rysunku satyrycznym, żarcie rysunkowym, który jest istotnym dokumentem życia społecznego i okazuje się, że można z nich wywieść dodatkową wiedzę o tym, jak żyło społeczeństwo. 10, 20, 30, 100 lat temu.
1: No tak, jak się przegląda te rysunki satyryczne nawet żony Eryka Lipińskiego, czyli Hagi, no to od razu widać, jakie te małżeńskie problemy tam były na przykład.
0: Na początku tego roku mieliśmy wystawę Hagi, bo w zeszłym roku obchodziliśmy 110. rocznicę urodzin, 50. śmierci i właściwie, co zabawne, to rysunki Hagi ze względu na obserwacje obyczajowe tak bardzo się nie zestarzały. Oczywiście niektóre dowcipy były zanurzone w czasie. Też rysunki Hagi mają ten urok, że oddają modę poszczególnych dekad i same w sobie są też właśnie próbą zanotowania, jak wyglądały ulice. Natomiast właśnie w tym roku w wakacje mieliśmy wystawę The Best of Muzeum Karykatury i to był przegląd tego, co najlepsze, najśmieszniejsze w naszym muzeum i to pokazywało, mogło prowadzić do rozmaitych myśli na temat poczucia humoru.
1: No jakie to te myśli?
2: Poczekaj, bo nie powiemy o skarbach w lesie jeszcze.
1: Ale tylko chciałam, żeby jakie te myśli pana nachodziły, pana dyrektor?
0: Głównie, że jednak polski humor podszyty jest jakąś melancholią i absolutnym poczuciem absurdu istnienia.
1: Poczucie absurdu w lesie istnieje?
3: Chyba nie, Marcinie. Teraz jesień to jest taki dla nas też cudowny czas, bo jest bardzo wiele grzybów i my uwielbiamy chodzić do lasu. I może to jest małe poczucie absurdu, żeby te grzyby tak zbieramy, ale przy okazji odpoczywamy. Jest to tak cudownie relaksacyjne i każdemu polecam pójść
1: wie pan,
3: na grzyby.
1: Ja to się mało relaksuję na grzybach, bo nigdy nie widzę żadnego grzyba.
0: 2 lata temu po raz pierwszy poszedłem na grzyby, bo byłem w dzieciństwie i tak jak odpocząłem przez te 2 godziny łażenia, plus zwycięstwo w postaci prawie 20-centymetrowego prawdziwka,
3: to
0: jak dla nowicjusza to było szczęście, ale nie będę wspominał o komentarzach w Facebooku, jak zrobiłem sobie zdjęcie z tym grzybem. Było pytanie, który to?
2: Jakie jeszcze skarby oprócz grzybów znajdziemy w jesiennym lesie?
3: W Jesiennym Lesie, no prócz grzybów, które są rzeczywiście skarbem samym w sobie i spaceru, to jednak wrażenia kolorystyczne. Bo tak cudownych kolorów, to nieprzypadkowo mówimy polska złota jesień. Te buki są tak złote, tak cudowne. Ja tylko się zawsze boję wiatru.

0: że przyjdzie wiatr i zdmuchnie te liście. Bo to jest ta chwila i za każdym razem cieszy tak samo.
1: Ale nie tylko złota ta jesień, bo ta jesień też jest czerwona, jest brązowa.
0: Jest taka masa kolorów, że właśnie idąc do lasu, jeszcze takie błękitne niebo, jak jest dzisiaj, to podkreśla te barwy. I ja wczoraj byłem w Chełmie w Lubelskim, to jest trochę dalej na wschód, i rzeczywiście jak jechałem, to już były takie cudne, żółte drzewa. I widać, że to tchnienie jesieni przesuwa się coraz dalej.
1: Bo tak Polska jest dosyć dużym krajem, prawda? Od wschodu na zachód mamy jeszcze różne pory roku.
0: Tak, możemy właśnie skorzystać, przedłużyć sobie tą jesień, jadąc ze wschodu na zachód.
2: Tak pięknie pan o tych kolorach lasu opowiada, że właściwie nie trzeba chodzić do lasu w ogóle.
1: Nie, ale wiesz, to powiedział pan Marcin, trzeba, że trzeba iść do lasu. Pan dyrektor Paweł też powiedział, że trzeba chodzić do lasu. A jak pan Rafał Mierzejewski też chodzi do lasu, czy raczej
2: relaksując się,
3: dużo chodził do lasu, na grzybach bywał. Też miał problem podobny do pani, bo tam byłem z dziećmi kolegi, te dzieci grzyby znajdowały. A ja przechodziłem obok,
1: Andrzej?
3: Ale ostatnio nie chodzę.
4: A ja dostałem wczoraj prezent od kruka. Kruk przyniósł w dziobie orzech, który usiłował rozbić na kamieniach chodnika. Niestety mu się nie udało. Ja potraktowałem to jako prezent.
1: A on ci przyniósł, żebyś ty mu
4: tak
1: rozbił.
4: Jest.
1: No i tu pełne niezrozumienie.
4: Ofiarował go mnie.
2: No właśnie, a zwierzęta zabierają się już do przygotowań do zimy?
0: Ależ oczywiście. Przecież wiewiórki to już mają łapki pełne roboty, żeby nazbierać
2: nawet
0: tych orzechów.
2: Nawet tu jedną mamy przedstawicielkę.
1: Dwie już, słuchaj, są.
0: Nawet właśnie nie tylko jedna wiewiórka się stara, a poza tym wszystkie inne zwierzęta zbierają te zapasy pod skórą, czyli jedzą, jest to czas obżarstwa i czas obfitości.
2: No to nie tylko czas obfitości dla zwierząt, ale też dla kultury. Jutro zapraszamy państwa na premierę filmu o igrzyskach w Berlinie Rafała Mierzejewskiego. Jeszcze raz powtórzmy, gdzie i o której.
3: Muzeum Sportu nad Wisłą o godzinie 17:30.
2: Bardzo serdecznie zapraszamy. Radiowa Jedynka ma patronat nad tym filmem.
1: Nie mamy wprawdzie patronatu nad Muzeum Literatury. Boże, dobrze z tym Muzeum Literatury, dobrze z zdecydowanie nad Muzeum Karykatury, ale zapraszamy państwa na wystawę Kseruj, rozdawaj ziny i prasa niezależna, prasa w Polsce w dobie transformacji. Będzie też niedługo w Lęgrynówce kolejna wystawa, ale to w odpowiednim czasie o tym powiemy.
2: No i oczywiście zapraszamy na spacery do lasu. Jakiś las szczególny mógłby nam pan polecić?
0: Każdy jest wspaniały, każdy polecam.
1: O, masz
2: dyplomatyczna
1: Marcin
2: odpowiedź.
1: Z lasu, no ze wszystkich lasów, może z lasów.
0: Nawet do parku jak pójdziemy, to też znajdziemy chwilę spokoju i ukojenia.
2: Taki ekskluzywny las, można powiedzieć. Proszę państwa, musimy kończyć. Przypomnijmy, kto był naszym gościem.
1: Przedstawimy gości. Pan Paweł Płoski, czyli Pawła Płoskiego słyszeliśmy, dyrektor Muzeum Karykatury. Pan Rafał Mierzejewski, reżyser filmu Igrzyska Iluzji Berlin 1936. Marcin z lasu, czyli Marcin Kostrzyński. Andrzej Ferenc, znakomity aktor, który czytał nam jesienne wiersze. Rafał Sławoń.
2: I Anna Stem. To była pierwsza, ale nie ostatnia nasza audycja, jesienna nasza audycja. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień na Radio w Ogrodzie po 12.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Na relację zaprosił sponsor, dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
7: Za filmowe emocje podczas audycji dziękuję sponsor. Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
5: Autopromocja.
8: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
9: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na Mundialu.
10: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni, dobitka, słupek, jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
8: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
9: Mecz Szwecja-Polska już jutro o 20:45.
8: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20:00 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
9: Filip Jastrzębski,
8: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
11: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
12: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
11: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
12: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć

0: Dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
2: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
9: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Reklama. Radio Kierowców.
15: Kamil Olak. Nowe problemy w Podkarpackiem na autostradzie A4 między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzyły się 3 auta i na 553 kilometrze w kierunku Krakowa mamy zwężoną jezdnię. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. Nowe problemy także w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Na wysokości Szczecina także zderzenie aut i tam zablokowany jest jeden pas ruchu. Problemy trwają w Lubelskiem na Krajowej 17 między Krasnystawem a Zamościem. W pobliżu miejscowości Sitaniec autokar wjechał do rowu i problemy z płynną jazdą są na 170 km. Jezdnia jest częściowo zablokowana, dlatego poruszamy się tam naprzemiennie. Nie odwołano też utrudnień w Śląskiem na Krajowej 46 pomiędzy Lublińcem a Kochanowicami. Na 5 kilometrze zderzyły się 2 auta. Droga jest zablokowana. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi przez Jawornicę. W Warszawie problemy są na trasie S8 między węzłem Wisłostrada a węzłem Broniewskiego. Na 13 kilometrze zablokowany jest zjazd na węzeł Marymącka od strony mostu Grota Roweckiego. To w związku z trwającym maratonem warszawskim. Sportowcy przejęli dziś ulicę. Nieprzejezdne są m.in. Aleje Jerozolimskie od Kruczej do mostu Poniatowskiego, sam most, oprócz tego Aleja Waszyngtona i Grochowska. Także mosty Świętokrzyski i Gdański w kierunku Śródmieścia oraz ulice Obrońców Tobruku, Powstańców Śląskich od Maczka do Wrocławskiej, Aleja Rejmonta od Kasprowicza do Maczka i Mickiewicza od placu Wilsona do Andersa.
16: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Polscy siatkarze wracają do kraju. Wczoraj w Mediolanie wywalczyli złoty medal Mistrzostw Europy. Kraków wybiera prezydenta. W przedterminowych wyborach startuje 7 kandydatów. W aktualnościach zajrzymy także na rowerowy bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Polscy siatkarze niepokonani na Mistrzostwach Europy wczoraj w Mediolanie zdobyli złoty medal. W finale pokonali Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2020.

0: 2028 roku. Dziś powrót kadry Nikoli Grbicia na lotnisku Chopina w Warszawie jest Agata Król, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Agato.
1: Witam, witam, radośnie bardzo.
0: O której lądują polscy siatkarze i czy na ich powrót czekają kibice?
1: No już za chwileczkę, już za momencik. Samolot z Mediolanu z 25-minutowym poślizgiem wyląduje w Warszawie o 13:05 i niedługo później zawodnicy pojawią się w hali przylotów, a tu jakże miła niespodzianka dla nich. Zrobiło się biało-czerwono. Na siatkarzy czeka już mnóstwo kibiców, którzy chcą podziękować, przybić piątkę i zobaczyć swoich idoli, z niektórymi już udało mi się porozmawiać.
2: Jakie atrybuty macie z sobą?
3: Czapki, szaliki, flagi. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić zdjęcie, dostać autograf.
2: A ty jesteś kibicem siatkówki?
4: Trochę tak. Bardziej, no.
2: Oglądałeś wczoraj mecz?
4: Tak, z tatą oglądałem.
2: Emocje były duże.
4: Tata krzyczał, bo myślał, że przegrają, ale wygrali.
1: Emocje były wczoraj niesamowite i radość, że Polacy znów najlepsi w Europie i dziś podobnie gorąca atmosfera tutaj na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Niezastąpieni i niezawodni. Słyszę dziś od wszystkich, z którymi rozmawiam.
0: Agata Król, bardzo dziękuję za relację. W Krakowie przedterminowe wybory prezydenta miasta. O urząd ubiega się 7 kandydatów. Głosowanie potrwa do godziny 21. Wyniki powinny być znane nad ranem, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl.
5: Teraz szacujemy, że 3/4 nad ranem, jutro. Każda obwodowa komisja, jak skończy liczenie, wywiesza je u siebie i my później, jak wszystko sumujemy, również wywieszamy je tutaj.
0: W maju dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Program pracowniczych planów kapitałowych, czyli długoterminowego oszczędzania, coraz popularniejszy. Wartość aktywów zgromadzonych w PPK rośnie, zbliża się do 58 miliardów złotych. Zdaniem eksperta Oskara Sobolewskiego z HRK Payroll Consulting w kolejnych miesiącach może przekroczyć granicę 60 miliardów złotych.
6: Jeżeli chodzi o tę wartość, no to oczywiście z jednej strony znaczenie ma sytuacja i to, co się dzieje na giełdzie. Z drugiej strony to są comiesięczne wpłaty, zarówno wpłaty pracodawców, jak i wpłaty uczestników, które trafiają do PPK. Rośnie również liczba osób, które oszczędzają w tej formie.
0: PPK to program, w którym do prywatnych oszczędności uczestnika dokłada się jego pracodawca i państwo.
7: To są aktualności jedynki.
0: Wojskowe święto w Łowiczu. W mieście będzie stacjonować nowa jednostka, 2. Brygada Rakiet imienia Kazimierza Siemienowicza. W programie uroczysty apel, defilada, prezentacja uzbrojenia i wojskowy piknik.
8: No bardzo fajnie. Nie no, fajny sprzęt wystawiony. Mam nadzieję, że ten sprzęt będzie tu stacjonował w Łowiczu.
9: Ja jestem już z tego pokolenia, kiedy to jednostka wojskowa u nas w Łowiczu była, została zlikwidowana. No i chyba dobrze, że wraca z powrotem.
10: Co robi takie największe wrażenie?
9: Wielkość tych maszyn, nowoczesność.
8: No armaty większe.
0: Docelowo w Łowiczu będzie stacjonować około 2000 żołnierzy. Sportowe emocje nie tylko na lotnisku Chopina na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Trwa 12. rowerowy bieg Piastów. Na miejscu jest Patryk Michalski. Dzień dobry, Patryku.
11: Dzień dobry.
0: Powiedz, kto dziś wygrał.
11: Znamy już nazwiska zwycięzców wyścigu na 20 km. Najszybszy był na nim Łukasz Zielony, który wczoraj wystartował tu w Mistrzostwach Polski w maratonach MTB.
12: Myślałem, że po wczoraj będzie źle, bo jechałem 105 km, ale nogi dawały dzisiaj od początku do końca. Był ogień od początku do końca.
11: Wszyscy zawodnicy ukończyli wyścig w bardzo dobrych nastrojach.
13: Fajna pogoda, ładna trasa.
11: No i widzę, że tutaj startował pan
13: z synem.
14: Miłosz.
11: I jak ci się jechało z tatą? Kto był pierwszy?
14: Tato był pierwszy.
11: A trasa?
14: Wymagająca trochę.
11: Co było najtrudniejsze?
14: Wjazd już na samym końcu, tak prawie, pod górę.
15: Super, bardzo się cieszę, że w ogóle pierwszy raz wziąłem udział. Rewelacja.
11: A dosłownie za moment rozpocznie się ostatni wyścig 12. rowerowego biegu Piastów. To będzie widowiskowy wyścig short track z przeszkodami.
0: Z Polany Jakuszyckiej Patryk Michalski, bardzo dziękuję. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
16: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Pogoda.
1: Niedziela słoneczna i ciepła, temperatura od 14 stopni w Szczecinku, 18 stopni w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie do 21 w Słubicach. Na barometrach w stolicy 1015 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Jedynka.
0: Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne. Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Reklama.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
10: Barytonem
11: i tenorem.
10: Zapraszamy Państwa
11: na dwa głosy.
10: W rytmie rocka albo hip-hopu.
11: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
10: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
11: Paweł Sztompkę
10: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Słuchowisko w jedynce.
1: Zapraszamy Państwa do wysłuchania 3387 odcinka powieści radiowej W jezioramach.
2: Zobacz, Zosiu, jak mi bazylia wyrosła.
3: Piękna.
2: Dam ci trochę, chcesz?
3: Poproszę.
2: A szczypior? No sama zobacz, narwę ci pęczek.
3: Ojej, pomyślę o was, kiedy będę jadła sałatkę pomidorową z bazylią.
2: Na zdrowie.
3: I jajka z majonezem i szczypiorkiem.
2: Ej, chyba robię się głodny. A pomidorków nie chcesz?
3: Nie za bardzo was objadę.
2: Daj tam, bierz jak dają.
3: Dzięki. Własny ogródek to skarb, a książka to ogród, który można włożyć do kieszeni.
2: No, ładne, a skąd to?
3: Chińskie przysłowie. Ostatnio słyszałam w radio.
2: Książka to ogród, który można włożyć do kieszeni?
3: Tak.
2: A, to muszę zapamiętać.
3: Tylko martwię się, że książki ostatnio już nie interesują naszej Aneczki.
2: Naprawdę? A co się stało?
3: Gdybym wiedziała.
2: Nie pożyczasz jej już książek?
3: Straciła zainteresowanie.
2: No, ale może przerzuciła się na audiobooki i słucha z telefonu.
3: To chyba nie to.
2: No, w szkole nic nie zauważyłem. W świetlicy pracuje tak dobrze, jak zawsze, i uśmiecha się do dzieci.
3: Jest lubiana?
2: O, bardzo.
3: Dobrze, że mi to mówisz, bo zaczęłam się martwić. Ania wciąż kupuje nowe ciuchy, przymierza, a potem wspólnie oceniamy, czy dobrze leżą.
2: Może potrzebuje więcej ubrań do pracy? Nowy rok, no, szkolny i te sprawy.
3: Sama nie wiem, ale Ania się zmieniła. Nie rozmawiamy już o szkole, o literaturze.
2: To jeśli kupuje sobie ubrania, to chyba jeszcze nic złego.
3: Kiedyś była weselsza. Taka bardziej pozytywna, a teraz...
2: Nie przesadzasz, Zosiu.
3: O, przychodzi ze szkoły, jest strasznie zmęczona. Niemal od razu kładzie się spać.
2: No, a co na to, Hirek?
3: Nie wiem.
2: W nowym roku pracuje bez zarzutu. Ma nową klasę z wychowawstwem.
3: Piątą?
2: Piątą B. Łatwo mu nie będzie. Pan Symonki.
3: Z jego doświadczeniem...
2: No to wiadomo, że sobie poradzi. Przecież po to właśnie go w to wrobiłem.
3: Ale kto, jeśli nie on? O Anię naprawdę się martwię.
2: Może tatuś coś jej znowu nagadał, no?
3: Możliwe. Przyjeżdżał do nich kilka razy. No,
2: masz już odpowiedź, no.
3: Sama nie będę pytać. Ania zawsze mi mówiła o różnych swoich sprawach, nawet rodzinnych, ale teraz milczy. Przymierza kieckę, a potem od razu idzie na górę.
2: O! Ktoś idzie.
3: Widzę. Zabieram bazylię, szczypiorek i idę do domu.
2: Rozumiem. Nie zatrzymuję.
3: Jeszcze nie daj Boże, zostanę poproszona o mediację między byłym mężem a jego nową żoną.
2: Lepiej uciekaj.
3: Tak?
2: Zosiu.
3: Tak?
2: Weź jeszcze tę małą

0: Dyniero.
1: Och, dziękuję
0: Uniesiesz?
1: Bardzo. Tak. Dzień dobry, Renatko.
2: Dzień dobry.
1: I do widzenia.
2: O, chyba cię nie wystraszyłam.
1: Wiesz, skąd?
2: No, nie jestem w końcu jakimś potworem.
1: Mój ogródek na mnie czeka. Mam mnóstwo pracy. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Na razie, Zosiu.
2: Jest ciocia Marta?
0: Tak, w domu. Idź do niej, bo ja jeszcze muszę dokończyć z warzywami.
2: Tak,
0: dobra?
2: Tak. Puk, puk. Dzień dobry.
1: A, to ty, Renatko.
2: Cześć, ciociu. Przepraszam, ale jestem wykończona i wściekła. Po prostu na granicy wytrzymałości.
1: A co się stało?
2: Właśnie, co? A może raczej kto? Wykończę się. Na co mi to wszystko było?
1: No, no poczekaj, poczekaj. Uspokój się, usiądź.
2: Ciociu, ciociu, musisz mi pomóc.
1: No, najpierw napij się wody. No, bardzo dobra. O, no, lepiej?
2: Lepiej. Lepiej, myślałam, że z tych nerwów wyjdę z siebie.
1: A teraz oddychaj, głęboko oddychaj. No, musisz dotlenić mózg. To jest ważne.
2: Muszę się rozwieść, ciociu.
1: Co takiego?
2: Dobrze usłyszałaś.
1: Ale dlaczego?
2: Za dużo mnie to wszystko kosztuje.
1: Nie no, wspominałaś mi już o tym, no ale przecież całkiem niedawno był wasz ślub.
2: I co z tego?
1: No jak to co? No?
2: Wielkie nic, ciociu.
1: Renatko.
2: Bardzo, bardzo wielkie nic.
1: Renatko, przecież wszyscy bardzo dobrze wam życzyli.
2: O, na pewno nie wszyscy. Jest taki jeden, który by mnie utopił w łyżce wody.
1: A kto taki?
2: Adam.
1: No nie przesadzasz.
2: Kiedy o nim pomyślę, to...
1: to... Czekaj, czekaj. Wiesz co, ja gdzieś tutaj to miałam. O, jest. Słuchaj, połknij tę tabletkę. Nie masz co aż tak się ekscytować.
2: Urządził mi piekło.
1: Ale dlaczego?
2: To jest zły człowiek. Dlatego.
1: Adam jest czasem trochę szorstki, ale no przecież...
2: On mi nie daje żadnej szansy. O Boże,
1: no co się dzieje?
2: O Boże, ciociu, ja chyba mam migotanie przedsionków. To czasem mi się zdarza.
1: To wszystko z nerwów i braku magnezu.
2: Ściska mnie tu w piersiach.
1: No to kaszlij.
2: No co?
1: Kaszlij kilka razy. No, dobrze.
2: Tak.
1: No, bo to zawsze pomaga, no migotanie, tak? Dobrze, oddychaj, idź głęboko. Rzeczywiście nie jest z tobą najlepiej. Czy kołatanie serca przechodzi?
2: Gdyby nie on...
1: No i wciąż mówisz o Adamie?
2: Dowiedział się chyba od Joli.
1: Ale o czym się dowiedział?
2: O, powiedziała mi Joli, że chce odejść od Janusza, a on na mnie, że mu chce dom zabrać. Ciociu, za co?
1: No masz, babo placek.
2: Gdyby żyła ciocia Irena, na pewno powiedziałaby dwa słowa w mojej obronie, ale teraz... O, świeć panie nad jej duszą.
1: Ej, brakuje Ireny prawie na każdym kroku. Bardzo, bardzo.
2: Jola jest mi przychylna, tylko Adam wciąż ją przeciwko mnie nastawia.
1: No zupełnie nie wiem, jak mam ci pomóc, Renatko. No, muszę zebrać myśli.
2: I poproszę o jakieś lekarstwo na uspokojenie. Mocne. A może i tabletki nasenne.
1: Ale nie, wykluczone. Kiedy robiła się KG?
2: Nie wiem, jakiś czas temu.
1: No, pewnie kilka lat minęło. To musisz powtórzyć. To wtedy coś postanowimy.
2: Ale ja się wykończę.
1: Wiesz, przepiszę ci ziółka. A byłaś u Dobrowolskiej?
2: Ale po co?
1: Ona robi świetne mieszanki ziołowe.
2: Naprawdę?
1: Tyle czasu tu mieszkasz i nie wiedziałaś.
2: O, pierwszy raz o tym słyszę.
1: Po zawale sama je stosuje. Na uspokojenie, rozluźnienie i sen. No jak znalazł.
2: A ma je do sprzedania?
1: No, musisz pójść do niej i zagadać. To ci dobierze mieszankę. Da ci w woreczku.
2: O, ale ja myślałam o czymś mocniejszym.
1: Najpierw spróbuj zioła. Zapewniam cię.
2: Nie pomogą, ciociu. Z Adamem to jeszcze nic. Tak naprawdę nie mogę wytrzymać z Januszem. Odejdę od niego.
1: No i co ja mam z tobą zrobić?
2: A ja ze sobą?
1: No w tej chwili, Renatko.

0: to czuję się bezradna.
1: Ja też.
0: No, no porozmawiam z Jolą i z Adamem.
1: Nie wiem, czy to coś da. Adam od samego początku jest moim wrogiem.
0: No spokojnie. Przecież jesteśmy rodziną, prawda?
1: O, z rodziną to się dobrze wychodzi na zdjęciu. No. Gdyby żyła ciocia Irena.
0: Nie ma rady, musisz sobie poradzić sama.
1: Całkiem sama?
0: Renatko, masz męża.
1: Ciociu, wolę nie poruszać tego tematu, bo obawiam się, że znowu dostanę kołatania.
0: No dobrze już, dobrze, dobrze.
1: Za co mnie to spotyka? Za pragnienie odrobiny szczęścia.
0: Nie ekscytuj się już, no. Ta tabletka zaraz podziała. O, widzisz, Bronek wraca z ogródka.
2: No, nareszcie się ze wszystkim uporałem. Ej, a co to taka blada, Renatko?
1: To z nerwów?
0: No to ja zaparzę ziółka.
2: A ja przyniosłem pomidorki i zrobię sałatkę.
1: Będę się już zbierać.
0: No może jednak zostaniesz na chwilkę.
1: Już mi lepiej. Choć Adam wyprowadził mnie dziś z równowagi.
2: Adam?
1: Tak, Adam.
0: A wiesz, Renatka miała kołatanie serca.
2: No co on ci zrobił?
1: Spiskuje przeciwko mnie, jest pełen złości, niechęci.
0: No chodzi o to...
2: Musiałaś mu się narazić. Nigdy nie miałem z nim żadnego konfliktu. No jaki jest, taki jest, no a generalnie w porządku.
1: W porządku? Dasz mi coś.
0: Bo Renatka twierdzi, że Adam nie chce jej pozwolić wrócić na Trojaki.
1: Absolutnie nie chce.
2: No ale Adam zawsze mówi, co myśli. No. Taki po prostu jest.
1: To nie ma nic wspólnego ze mną.
0: Bruneczko, no bo tylko jeszcze bardziej zdenerwujesz Renatkę. No,
2: nie mam zamiaru. Wiem, jaki Adam jest uparty i bardzo ci współczuję.
1: No to co ja mam zrobić? No,
0: ja też mam mętlik w głowie.
2: A ja wiem.
1: Naprawdę?
2: To proste.
0: No to powiedz wreszcie.
2: Adam jest szczery i bezpośredni. Lubi jasne sytuacje. Wóz albo przewóz. Trzeba mu wyłożyć kawę na ławę, przedstawić różne racje.
1: To łatwo powiedzieć.
0: No ale co mu konkretnie powiesz, Bronek?
2: No, wiesz, zaproszę go na winko, usiędziemy, pogadamy. No, także o tobie, Renatko. Nie martw się.
1: Niczego już w życiu nie jestem pewna.
0: No, może zanim pójdziesz, to zjedz galaretkę z jagodami. I na pewno ci pomoże.
1: Galaretkę?
2: Aha, nie lubisz?
0: Ja sama robiłam.
1: A, jeśli ciocia robiła...
0: No, bardzo proszę.
1: Rzeczywiście. Bardzo smaczna.
2: Słuchaj, a Adamem się nie przejmuj, biorę go na siebie.
1: Już mi trochę lepiej. No. Ale wciąż nie wiem. Wciąż nie wiem, dlaczego on mi to robi.
0: A widzisz? Galaretka z jagodami i jest dobra na wszystko.
1: Dziękuję. Ale trzeba lecieć do Janusza.
0: No, mus to mus.
1: Muszę zrobić mu obiad. Tylko nie wiem po co.
2: No ale zostań u nas. Ja już sam sobie przyrządzi. No na przykład zupkę chińską.
0: Broneczku, to nie twoja sprawa.
1: Dziękuję, ciocio.
0: Leć, Renatko.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: No, pa.
2: No, trzymaj się.
1: Z tym to najtrudniej.
2: Była i się zmyła.
0: Nie wiadomo, co z nią będzie. I z jej małżeństwem.
2: Będzie, co ma być. A galaretka była moja.
0: No przecież taki byłeś dla Renatki dobry.
2: No mimo to galaretki mi żal.
0: No, o tym kupta się.
2: Miałem zjeść obiad, a potem pyszny deser. A teraz co?
0: No Renata bardziej potrzebuje galaretki niż ty. No i zrobię nową i będzie na jutro.
2: Jutro będzie futro.
0: No, jak będziesz strzelał focha, no to w ogóle nie zrobię.
2: W takim razie, Marteczko, bardzo proszę o... gigantyczną porcję.
0: No zobaczymy, ale teraz bądź grzeczny, bo ktoś przyjechał, słyszysz?
2: Otwarte!
3: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry, Agatko.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A gdzie Tomcio?
3: A, został z Szymkiem.
2: A dogadują się? No,
3: w kwestii robienia babek z piasku są całkowicie zgodni.
0: O, to już coś. A,
2: może będą przyjaciółmi na całe życie.
3: Och, też bym chciała.
0: No bo przyjaźń to najszlachetniejsze uczucie.
2: A, naprawdę? A miłość?
3: No, bez prawdziwej przyjaźni nie ma miłości.
2: No tak, racja. Fascynacja jest... i przechodzi.

0: chodzi.
1: No, a czy Patryk jest dziś moim najlepszym przyjacielem?
2: No, a nie jest?
0: No, skoro jesteście razem.
1: Ach, kiedyś myślałam, że moim przyjacielem to jest tylko niebo pełne gwiazd, w którym można czytać jak w księdze.
2: No, chyba nadal jest.
0: No, przecież stawiasz horoskopy.
1: No, tak. Dzisiaj bez Patryka i Tomcia to świat wydawałby mi się nieciekawy pomimo gwiazd na niebie.
2: Ci dwaj to twoje najpiękniejsze gwiazdy.
1: Tak.
0: Pięknie to, Marteczko, powiedziałaś. No. Zostaniesz u nas na obiedzie? Zaraz zrobię sałatkę.
1: A, właściwie to...
2: Zjesz, zjesz i pogadamy. A, jest rosół.
1: Tak, właściwie to przyszłam do pani doktor w sprawie mojego taty.
2: Ojej, a co się dzieje?
0: Przedwczoraj go widziałem całkiem dziarsko maszerował.
1: No, tak, no ruszać się rusza, ale źle wygląda.
2: A skarży się na coś?
1: No to chodzi, że na nic, no. Mówi pan, panie Bronku, że pana zdaniem dziarsko szedł. No, no to... Mnie się wydaje, że powłóczy nogami.
0: A Patryk nic nie zauważył?
1: No, tato wciąż powtarza Patrykowi, że nic mu nie jest, nic mu nie jest. Taka jego stara śpiewka.
2: A ty coś widzisz?
1: No jest taki jakiś osowiały, blady. Aha. Prawie się nie odzywa.
2: No, rzeczywiście, coś musi być na rzeczy.
0: A nic go nie boli?
1: A, bo to on powie. Patrykowi powtarza, że jest zdrów jak ryba.
2: Ale musisz go skłonić do zrobienia badań.
0: Tak, tak, i to kompleksowych.
1: No, tak, no miał niedawno wszystko robione, nawet mam jeszcze jego wyniki.
2: No i jak?
1: W normie. Cholesterol troszkę podwyższony.
2: No, to nie dziwne.
1: Tak, domyślam się... co tu jest grane. Ale przyszłam do was, żeby się poradzić.
0: No ale w końcu ty znasz ojca najlepiej.
2: No właśnie.
1: Uważam, że to sprawka mojej teściowej.
0: O, serio?
1: No, wiem, że ona go odwiedza. Już się zresztą pani doktor skarżyła.
2: No tak, to zamieszkała tutaj niedawno i szuka znajomości.
0: W końcu to teraz jakby nie patrzeć rodzina.
1: No tak, sąsiedzi mi mówili, że kilkakrotnie u niego była i długo siedziała.
2: Z tego nie musi wcale wynikać, że ojciec posmutniał.
0: No, ale przeciwnie, jako emeryt ma trochę rozrywki. Kalinowska to elegancka dama.
2: Oj, Broneczku, nie rozpędziłeś się?
0: Ja?
2: Znamy opinię Agaty o jej teściowej i trudną historię ich kontaktów, prawda?
1: No tak, i przychodzi do niego, opowiada mu jakieś niestworzone historie, a on potem chodzi zdołowany.
2: Ale co może mu mówić, Agatko?
0: Akurat w tym inwencji chyba jej nie brakuje.
1: No i klepie mu ciągle, jaką to Patryk mógł zrobić karierę w Rzeszowie, w Europie, na świecie. Jaki to jest geniusz.
2: Oj, no wszystkim to mówi.
0: To jest jej sztandarowy tekst na dzień dobry. Czemu się dziwić?
1: No tylko, że mój ojciec może to całkiem inaczej zrozumieć.
2: No to znaczy jak?
0: Przecież tego nikt już nie traktuje poważnie. Niech sobie gada tyle jej.
1: No ale ojciec może się bać, że skoro ona tu przyjechała i do tego kupiła dom, to z nami coś złego się dzieje. Z Tomciem, z Patrykiem, ze mną.
2: Że ona ma was niby ratować?
1: No, coś w tym rodzaju. Może czeka na nas jakiś kataklizm, nie wiem, nieszczęście, coś bardzo złego.
0: No, no, mocne. Ta baba jest do tego zdolna.
1: No, ona mu klepie, a on chodzi zakręcony.
2: No tak, tylko że farmakologia niewiele tutaj pomoże, Agatko.
0: No, ale z drugiej strony nie możesz zabronić teściowej odwiedzin u teścia własnego syna.
1: No dlatego przyszłam, żebyście mi coś poradzili.
2: Robimy dzisiaj za poradnie, Broneczku.
0: Tak wyszło, no ale damy radę.
1: Co ja mam zrobić, bo już głupia jestem.
2: No może na początek pogadaj o tym z Patrykiem.
0: No, on na pewno zauważył, że twój ojciec gorzej się czuje.
1: Nawet w ogródku przestał pracować.
2: O, czyli musi być coś na rzeczy.
0: Niech Patryk podpyta mamusię, po co chodzi do twojego taty. Czy tylko po warzywa z ogródka?
1: No, mam nadzieję, że ona nic nie planuje. Choć z taką aurą to wszystko jest możliwe.
2: A co ci mówią gwiazdy?
1: No, była równonoc jesienna, więc jest dynamicznie, idą zmiany.
2: A, przyszła pani jesień.
0: Moja ulubiona pora roku. A co wynika z horoskopu dla całej sytuacji?
1: No, słońce przyszło w znak wagi, to wiadomo, co to znaczy.
0: No, ja akurat nie wiem.
1: Zaczyna się czas poszukiwania harmonii. Rozwiązywania starych spraw.
2: A nie tak dawno była pełnia księżyca?
0: No jak zwykle musiałem w nocy zasłaniać okno.
1: No, ja sobie dużo po tej pełni obiecywałam. Liczyłam, że przyniesie uwolnienie.

0: Uwolnienie od starego, ale chyba nic z tego.
1: No przynajmniej gwiazdy nie będą nam przeszkadzać w działaniu, bo mam zamiar porozmawiać z twoim ojcem.
0: No, z pani Aurą na pewno do ojca coś dotrze.
1: A przynajmniej nie zaszkodzi.
0: Dziękuję.
1: To jutro do niego zajrzę.
0: Tak, no mam nadzieję, że będzie sam.
2: No, czyli zostajesz na obiedzie.
1: Broneczko, no przecież Agatka się zgodziła, to idę podgrzać rosół.
2: W takim razie zapraszam Agatko do ogródka. Wybierzesz sobie warzywa, które mi wyrosły w tym roku jak szalone.
1: Ale za 10 minut wracajcie.
2: Oczywiście, Marteczko, oczywiście.
0: O! Faktycznie, dużo pomidorów.
2: Aha, zobacz tu.
0: A te jeszcze zielone.
2: A, nie znasz tej odmiany?
0: Nie.
2: Koktajlowe, zielone, ale bardzo słodkie, spróbuj.
0: Ojejku, faktycznie pycha.
2: A, nawet i trochę do siatki.
0: Dziękuję.
2: O tu, jeszcze ten drobny, zobacz. Będziesz miała na kolację.
0: Tomcio lubi takie małe pomidorki, bo myśli, że to piłeczki.
2: Agatko, tak sobie pomyślałem, jak stary Belfer. Nie zrozum mnie źle. Przecież znasz mnie od lat.
0: Ale o co konkretnie chodzi?
2: Słuchaj, skoro Kalinowska kupiła dom Sieczychowej i chce tu pomieszkać.
0: No, robi co chce.
2: No, może to jest szansa, żeby ją trochę zmienić. No, wiesz, no. Teraz myślę jak pedagog.
0: No, ale jak zmienić?
2: No, czy ja wiem?
0: No, ona jest niereformowalna, nie ma na nią siły.
2: Ale wiesz, skoro ktoś kupuje w naszej okolicy dom i zaczyna mieszkać...
0: No, to co?
2: No, jakby to powiedzieć...
0: No, najlepiej najprościej.
2: Chodzi o to, że taki ktoś staje się swojakiem. Czy tego chce, czy nie?
0: Swojakiem?
2: No, kimś od nas.
0: Ona na pewno by zaprotestowała. Swojakiem z zatorów? Ona? Pani Kalinowska z Rzeszowa? Nigdy.
2: No, no ale chyba przyznasz, że jest szansa, żebyś ociepliła z nią swoje relacje, prawda?
0: Niby w jaki sposób?
2: No, będzie opiekowała się Tomcią.
0: O, tego to ja się akurat najbardziej boję.
2: Wasze kontakty będą częstsze, więc może dobrze byłoby to wszystko jakoś ułożyć.
0: Chciałabym. Chciałabym, ale nie widzę szans.
2: Naprawdę? Nic a nic?
0: No, boję się tylko, że Tomciowi głupot do głowy nawsadza. Już zresztą to robi.
2: No, wiem, że to trudne.
0: No, zawsze od czegoś trzeba zacząć. W tym sęk.
2: Warto by było jakoś ją rozgryźć.
0: No ale jak?
2: No znaleźć jej mocne i słabe strony. To da się zrobić, bo będzie tu mieszkać.
0: No to prawda. Do tej pory tylko wpadała z wielkiego miasta zrobić tu chaos i tyle ją widziano.
2: No właśnie, a teraz masz ją na widelcu.
0: Ale wcale mnie to nie cieszy. Jeszcze synka mi zbuntuje przez te jej głupoty. Po co mi to?
2: Obawiasz się powtórzenia sytuacji z Patrykiem?
0: No, pewnie. Teraz świetnie nam się układa, ale z tyłu głowy mam, że w ciąży w zasadzie byłam sama przez tę babę.
2: Patryk aż tak jej ulega?
0: Nie, no nie o to chodzi, że ulega.
2: No, a o co?
0: Ona tak potrafi wszystkim zakręcić, że człowiek nie wie, jak się nazywa.
2: Niezwykłe zdolności. No,
0: nie wiem... Co dalej z tym wszystkim? Z moją rodziną, z ojcem, z jej mieszkaniem tutaj? A
2: może byś potraktowała to wszystko jako szansę, a przynajmniej jej możliwość?
0: Też bym chciała.
2: A ty horoskopu jej przypadkiem nie stawiałaś? Może tam kryje się odpowiedź?
0: Nie mogę.
2: Dlaczego?
0: Bo nie chce mi podać godziny swoich urodzin.
2: Ale numer.
0: No, i Patrykowi też nie chce.
2: No to klops.
0: No, jedno widać. Urodziła się w fatalnej koniunkcji. No, w sumie to chyba nie jej wina.
3: Był to 3387 odcinek powieści radiowej W jezioranach. autorstwa Wojciecha Chmielewskiego.

Sobieskiego. Wystąpili Joanna Sobieska, Marta Chodorowska, Justyna Kulczycka, Kinga Ilgner i Marcin Troński. Realizacja dźwięku Franciszka Jakubiaka. Reżyseria Jana Warenyci. Produkcja Teresy Skoczek.

0: Przepraszam, czy tu biją jeden z tematów. Piotr Figiel. Proszę, myślę, przypomnieć sobie to nazwisko. Od czasu do czasu i my sięgamy po jego nagrania tutaj w Na Dwa Głosy w programie pierwszym.
1: A propos, przepraszam, czy tu biją, niech to będzie tytuł Bandyta teraz i taniec Eleny, a więc muzyka Michała Lorenca.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Michał Lorenc i Taniec Eleny. Film Bandyta.
2: To ja sięgam po 40-latka, ale niech to nie będzie ten temat główny Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, chociaż przy kompozytorze pozostaniemy, bo ten utwór oczywiście 40 lat minęło, doskonale znamy, ale od czasu do czasu w samym serialu już pojawiały się piosenki, nie tylko muzyka ilustracyjna. I sięgam po nagranie, które wykonał Stan Borys w jednym z odcinków. Odcinek nosi tytuł Judym, czyli czyn społeczny. Stefan Karwowski, główny bohater 40-latka, czuje w sobie taką potrzebę, że oprócz pracy zawodowej powinien coś jeszcze dać społeczeństwu i angażuje mieszkańców, zakłada klub osiedlowy, w którym będą odczyty i rozmaite spotkania. Jak to wszystko się zakończyło, mogą państwo obejrzeć w serialu, ale w pewnym momencie, kiedy ma swoje rozterki i wątpliwości, pojawia się piosenka Serce Serduszko. Śpiewa to Stan Borys. To jest wielki, taki bardzo szeroko napisany utwór.
1: I muszę powiedzieć, że on to dziwnie śpiewa.
2: Z takimi falsetami.
1: Tak. Przechodzi jakby inny świat.
2: Tak, w inny świat. Stan Borys nie tak dawno miał benefis, obchodzi 85. urodziny, jest w świetnej formie. Stan, pozdrawiamy cię z tego

0: Serce, serduszko, serce, serce. Ten falset fantastyczny Stana Borysa, 40-latek. Ta piosenka zaistniała w odcinku 7.
1: Słuchaj, to ja na finał też mam o sercu.
0: Proszę.
1: W dodatku nie o jednym, bo to będą aż dwa serduszka. Ponieważ się Gdynia zakończyła, no to czas już na Oscary. W tym razem Barw Polski broni ponownie Paweł Pawlikowski, a więc wierzę w sukces.
0: Z filmem Ojczyzna.
1: Tak jest. To więc przypominam jego Zimną wojnę, dwa serduszka, cztery oczy. Joanna Kulik, Marcin Masecki, a Paweł Sztompka i Marcin Kusy dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
0: I do usłyszenia za tydzień.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
2: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
1: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
2: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
1: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
2: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sili maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowie. Reklama. Radio Kierowców.
8: Kamil Olak. Nowe problemy w zachodniopomorskiem na trasie S3 między węzłem Szczecin-Dąbie a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu węzła Rzęśnica auto osobowe zderzyło się z motocyklistą i na 85 km problemy z przejazdem są w kierunku Świnoujścia. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Trwają problemy w Podkarpackiem na autostradzie A4 między węzłem Rzeszów-Zachuta a węzłem Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzyły się 3 auta osobowe i w konsekwencji na 553 kilometrze ruch odbywa się tylko jednym lewym pasem. Odwołano natomiast pozostałe utrudnienia na autostradzie A4. Te w Opolskiem między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. Na 234 kilometrze w kierunku Katowic jedziemy całą szerokością jezdni. Śladu po problemach nie ma też na autostradzie A4 w Śląskiem pomiędzy węzłem Łany a węzłem Nogowczyce. Bez przeszkód przejedziemy na 282 kilometrze. Wcześniej drogowcy odwołali utrudnienia na A4 w Dolnośląskiem. Te pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Nie ma też śladu po utrudnieniach w województwie pomorskim. Skończyły się problemy na trasie S7 między węzłem Nowy Dwór Gdański a węzłem Cedry Małe. Na 26 kilometrze mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Problemów nie ma też na trasie S8 w Warszawie między węzłem Wisłostrada a węzłem Broniewskiego. Na 13 kilometrze na zjeździe na węzeł Marymącka mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni w kierunku Poznania. Drogowcy poinformowali też o zakończeniu utrudnień w województwie mazowieckim na drodze krajowej numer 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Łochowem. Przez Zawiszyn jedziemy wszystkimi dostępnymi pasami. Droga została odblokowana na 251 kilometrze. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie.
9: Minęła 16, a tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki Maria Furdyna. Jeszcze 5 godzin głosowania w przedterminowych wyborach mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta. Poruszający apel księdza rannego w ataku Ukraińca w Jarosławiu.
1: Proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością i troską.
0: Rekordowa liczba ponad 2000 zawodników, za nami 12 rowerowy bieg Piastów. Kraków wybiera prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Startuje 7 kandydatów. Głosowanie potrwa do godziny 21:00. W Krakowie jest Anna Orzeł, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry. Czy głosowanie przebiega spokojnie?
2: Tak, głosowanie przebiega spokojnie. Od 7:00 odnotowano jeden incydent, ale to było naruszenie ciszy wyborczej w sieci. Strony, na której umieszczono wpis, monitoruje policja. Zdarzenie zakwalifikowano jako agitację. Kara to 5000 zł. Zainteresowanie wyborami jest umiarkowane. W lokalach wyborczych nie ma tłumów, ale też nie świecą pustkami. Zawsze jest ktoś, kto odbiera kartę do głosowania.
3: Chcemy fajnego prezydenta.
2: To poczucie obowiązku, czy też takie poczucie sprawczości, że jednak coś ode mnie zależy?
3: Tak, no tak, absolutnie.
4: Joanna Klimek, jestem członkiem obwodowej komisji nr 22 w Krakowie. Generalnie ludzie przychodzą takimi falami, to się da zauważyć.
2: Jeśli nic się nie zdarzy, głosowanie zakończy się o 21:00.
0: Z Krakowa Anna Orzeł, dziękuję za relację. Wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, kapłanów, a szczególnie za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego, podkreślał ksiądz Adrian w pierwszej homilii po ataku ukraińskiego nożownika w jarosławskim opactwie. Duchowny został ranny w czwartkowym ataku. Wczoraj przy ołtarzu stanął z opatrunkiem na głowie i siniakiem pod okiem. W czasie mszy świętej modlono się za zabitego księdza Stanisława i pozostałych poszkodowanych. Ksiądz Adrian podkreślił, że zło, które wydarzyło się w jarosławskim opactwie, trzeba przezwyciężyć dobrym, miłością i przebaczeniem.
1: Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca. Bo zła dokonał konkretny człowiek, konkretna osoba, która odpowiada za swoje czyny. Dlatego proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską.
0: Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla ukraińskiego nożownika. Wczoraj wieczorem przez miasto przeszedł Marsz Milczenia. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina studentom, aby przed nowym rokiem akademickim sprawdzili swoje ubezpieczenia. Ci, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia.
5: Status ubezpieczenia możesz sprawdzić poprzez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Warto zrobić to już teraz, żeby uniknąć niepotrzebnych formalności przed wizytą u lekarza lub serią badań.
0: Mówiła Julia Umywalnik ze Śląskiego Oddziału NFZ-u. Uczelnia nie zgłasza do ubezpieczenia automatycznie. Po rozpoczęciu roku akademickiego student musi złożyć odpowiedni wniosek.
6: To są aktualności jedynki.
0: 3 osoby zostały ranne w wypadku busa na drodze ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Ryki Południa a Skrutki na Lubelszczyźnie. Bus wjechał w pojazd służby drogowej. Prowadził 21-latek, który prawdopodobnie zasnął za kierownicą, mówi sierżant Jagoda Jawor z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
7: W chwili zdarzenia pracownicy służby drogowej byli poza pojazdem. W wyniku zdarzenia 3 pasażerki busa zostały przetransportowane do szpitala w Puławach. Policjanci ustalili, że kierujący był trzeźwy i nikomu z pracowników służby drogowej nic się nie stało.
0: Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. 2 dni rywalizacji i rekordowa liczba zawodników. Za nami 12 rowerowy bieg Piastów w Górach Izerskich. Na miejscu był Patryk Michalski.
8: Dystanse od 300 metrów do 105 kilometrów, a na nich i dziadkowie, i ich wnuki. Rowerowy bieg Piastów przyciągnął w tym roku rekordową liczbę uczestników, w tym wielu debiutantów.
9: Ja tu bardzo często jeżdżę, bo jestem z Zielonej Góry, rekreacyjnie, ale w końcu mówię, wezmę chociaż raz udział w zawodach. I dlatego tu jestem.
10: Kolega jechał, koleżanka, więc pomyślałam, że też wystartuję.
8: Duża liczba nowych zawodników bardzo nas cieszy, mówi rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski.
11: Zaczynaliśmy 12 lat temu od 360, także jest to naprawdę niesamowity progres.
8: Rowerowy bieg Piastów kończy triadę zawodów tej serii w tym roku, ale już 9 października startują zapisy na 51. zimowy

0: Bieg Piastów, który odbędzie się w lutym przyszłego roku. Z Polany Jakoszyckiej, Patryk Michalski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. Złoci polscy siatkarze złotym lotem wrócili z Mediolanu do Warszawy. Na lotnisku witały ich tłumy kibiców. Każdy chciał mieć zdjęcie z mistrzami Europy, a siatkarze cierpliwie pozowali do tych zdjęć i rozdawali autografy. Niezwykle poruszony tym faktem był Kamil Semeniuk.
2: Nie, no to było coś niesamowitego. Ilość naszych kibiców na lotnisku, która przyszła nas przywitać. Ja się czegoś takiego nie spodziewałem, naprawdę czułem się w niektórych momentach jak taka sardynka, ale no to jest coś pięknego, jednak wygrać gdzieś tam poza granicami swojego kraju złoty medal i przyjechać i widzieć taki tłum, który wspiera twoją reprezentację, który jest z tobą na dobre i na złe, to jest coś naprawdę pięknego i coś super.
1: Coś pięknego zrobili także nasi siatkarze. Przypomnę, że wczoraj wieczorem Polacy wygrali w finale Mistrzostw Europy w Mediolanie z Francuzami 3-1 i obronili tytuł, a także zdobyli kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles. Polskie piłkarki ręczne zwycięstwem zakończyły towarzyski turniej w czeskim Hebie. Po bardzo dobrym meczu pokonały drugą drużynę Norwegii 32-30. Ani razu nie pozwoliły Norweszkom na objęcie prowadzenia, ani nawet na remis. Ten turniej to etap przygotowań do grudniowych Mistrzostw Europy, które odbędą się m.in. w Polsce. Hubert Hurkacz wygrał z Lloydem Harrisem z Republiki Południowej Afryki 7-6 i 6-4 w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Chengdu w Chinach. O finał Polak zagra z reprezentantem Kanady Denisem Szapowałowem. Z kolei w deblu w tym samym turnieju Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson już awansowali do finału. W półfinale pokonali Niemców Jakoba Schneitera i Marka Wallnersa 6-3 i 6-2. Tymczasem Kenijczyk Steven Kibor z rekordem życiowym 2 godziny 9 minut i 19 sekund wygrał maraton warszawski, a najlepszy z Polaków Dariusz Boratyński zajął 9 miejsce z czasem gorszym o 10 minut od zwycięzcy. Wśród kobiet z rekordem Węgier i nowym rekordem imprezy 2 godziny 24 minuty i 48 sekund triumfowała wicemistrzyni Europy Lili Anna Windicz-Tot.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Pogoda.
6: Popołudnie słoneczne i ciepłe, na termometrach od 16 stopni na Podhalu, 20 w centrum, do 23 na ziemi lubuskiej. Na barometrach w Warszawie 1014 hektopaskali.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają.

0: się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
12: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat.
13: Dzień dobry Państwu. Niedziela, godzina 16. To jest program Nowy, wspaniały świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i na stole nie mam telefonu komórkowego ze sobą. I dzisiaj będziemy rozmawiali o higienie dopaminowej oraz cyfrowej we współczesnym świecie. Nie uciekajcie. To jest bardzo ważny temat. To jest o tym, czy w ogóle mamy jeszcze władzę nad swoimi pragnieniami, nad swoimi decyzjami i czym, kim powoli stajemy się jako ludzie. A moimi gośćmi są Krzysztof Kornas, publicysta popularno-naukowy, analityk trendów, prezes startupu High Culture.
14: Dzień dobry, bardzo miło.
13: I dr Paweł Boguszewski, neuronaukowiec, kierownik pracowni metod behawioralnych w Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk.
15: Dzień dobry.
13: Zacznijmy może od artykułu, od którego wszystkiego się zaczęło. Znak numer wrześniowy, już okładka, pokolenie dopaminy. Jak odzyskać kontrolę nad swoimi pragnieniami? Przeczytam Państwu lit, bo uważam, że on jest bardzo dobry. Jedna mała cząsteczka chemiczna zawładnęła zbiorową wyobraźnią. Włada też układem nerwowym, a zrozumienie jej panowania nad naszymi decyzjami jest kluczowe dla obrony autonomii ludzkiego umysłu. Jak dopamina stała się biochemiczną smyczą, na której wielki biznes prowadzi coraz więcej z nas jak lunatyków? Dobry tekst. Jak byście na to odpowiedzieli? Jak to się stało, że dopamina stała się biochemiczną smyczą, na której wielki biznes prowadzi coraz więcej z nas jak lunatyków, panie doktorze?
15: No tutaj już rozmawialiśmy przed programem, że ja trochę jestem bardziej sceptyczny co do samej dopaminy, ponieważ to, co ogólnie możemy nazwać uzależnieniem behawioralnym od technologii, w tym od smartfonu czy od mediów społecznościowych, jest dużo bardziej złożone. To znaczy, to dopamina rzeczywiście jest super takim, można powiedzieć, medialnym punktem, przy którym zbieramy, więc można to używać jako pewnego rodzaju hasło, ale sam mechanizm neuronalny jest głęboki. Jest głęboki i ta dopamina ma też wiele różnych innych ról.
13: Bo my zapominamy trochę, obarczając dopaminę winą za wszystko, że ona jest nam niezbędna do życia. Że na przykład dzięki niej poznajemy świat.
15: Dzięki niej się ruszamy.
13: Ruszamy się, tak? Jakby w ogóle funkcjonujemy. I że to nie jest tak, że ona jest tylko zła. Panie Krzysztofie,

0: Też pisze o tym, że nie jest tylko zła, przy czym dostałem od redaktorów Znaku 50 tysięcy znaków na menomen, żeby na ten temat się wypowiedzieć i na to pytanie, które pani redaktor zadała, odpowiedzieć, więc tutaj będę siłą rzeczy nieco ograniczony w tym, jak mogę o tym szybko powiedzieć. Wydaje mi się, że nie tylko na kwestie techniki powinniśmy uwagę zwracać, bo tutaj to jest takie przecięcie dwóch światów. Z jednej strony tego, co największe korporacje technologiczne z naszą uwagą robią, a z drugiej to, co robi przemysł spożywczy. I to są dwa duże obszary, które w tym momencie czerpią z badań i neurobiologów, jak tutaj doktor również wie, i biotechnologów, żeby zrozumieć, w jaki sposób ludzie wpadają w nałogi. Niekoniecznie musimy mówić o uzależnieniach takich, jak kojarzymy to z substancjami psychoaktywnymi, tylko...
1: Na przykład od cukru.
0: To jest też istotne, że niekoniecznie od cukru, bo tutaj bardziej chodzi o tak zwany punkt błogości, bliss point. To jest bardzo ciekawe określenie, które od lat chyba 70. już funkcjonuje w przemyśle spożywczym i ono dotyczy takiej bardzo specyficznej, precyzyjnie wykalibrowanej równowagi cukru, tłuszczu i soli. I badania, które prowadzi się nad produktami spożywczymi, które osiągają właśnie ten punkt błogości, dotyczą tego, jaka kombinacja tych trzech składników najsilniej oddziałuje na układ nagrody, czyli tę część mózgu bardzo starą ewolucyjnie, w której tej dopaminy mamy najwięcej. I o ile się zgodzę z tym, że dopamina pełni różne funkcje w organizmie i na przykład dla ruchu jest bardzo istotna, o czym też w tekście piszę, to na potrzeby naszej dyskusji, wydaje mi się, jest najistotniejsze to, co ona robi w układzie nagrody właśnie i jak ten układ nagrody się łączy z najnowszą zdobyczą ewolucji, czyli korą przedczołową, która odpowiada za nasze najbardziej ludzkie zdolności planowania, zarządzania ryzykiem,
1: wykrywania. Tak. To zacznijmy od tej przyjemności. Co to jest takiego, ten układ przyjemności?
2: No to jest bardzo istotny układ, który...
1: Ma go każdy z nas.
2: Tak, ale nie każdemu dobrze działa.
1: O, właśnie.
2: O. No bo teraz pomyślmy sobie tak, jeżeli popatrzymy sobie na jakieś zwierzątko, to to zwierzątko ma po pierwsze uciec przed czymś, co je zje. I tutaj mamy pierwszą, główną taką siłę, czyli to jest strach. To jest podstawowa emocja negatywna, która nadaje dokładnie kierunek ujemny zbliżaniu się. Uciekaj. Bądź uciekaj biernie, typu zamarcie. Ale z drugiej strony to zwierzę musi mieć jakiś cel. Tym celem jest zdobycie zasobów i kiedy już zdobędzie te zasoby, no to trzeba zrobić copy-paste, czyli się rozmnożyć. I to są te rzeczy, gdzie właśnie działa układ nagrody, czyli kontakt z bodźcami, które przewidują nam pokarm, dobry pokarm, bądź właśnie zwiększają naszą możliwość reprodukcyjną. To są te, które są nagradzane przez nasz układ nerwowy, czyli te zwierzę albo człowiek odczuwa wtedy przyjemność. Czyli to jest, można powiedzieć, to jest układ, który dokładnie ma nam nadawać tę oś, do czego masz dążyć. Tu powiedziałem, że nie wszyscy mają prawidłowo funkcjonujące, bo jest na przykład w depresji anhedonia, czyli utrata zdolności odczuwania przyjemności.
1: Ale to jest bardzo pierwotne, o czym tutaj mówimy. To jest bardzo podstawowe.
2: Bardzo pierwotne i to widać już u bardzo prymitywnych zwierząt, a być może nawet u tych, które nie są w naszej linii, też coś w rodzaju tego układu musi działać, ponieważ wszystkie te stworzenia, one mają tą podstawową oś, uciekaj albo się zbliżaj.
1: Dobrze, czyli każdy z nas to ma, wiemy już jak to działa.
2: Tak.
1: I teraz co się dzieje, kiedy do ręki dostajemy telefon komórkowy?
2: Na razie nic. To zależy, jak go wykorzystamy.
1: No dobrze, włączam, jak to zwykle większość z nas, bo ostatnio robiłam nawet taki projekt i się okazuje, że w ogóle układ dnia się ludziom zmienia, bo kiedyś rano się wstawało i nie wiem, brało do ręki gazetę, robiło się kawę. Dzisiaj jest zdecydowana większość z nas, niestety, bierze do ręki telefon komórkowy. No więc budzę się rano, załóżmy, że jakoś tam się udało wyspać i że nie scrollowałam do 12 w nocy, tylko że jakoś spałam spokojnie. Dobrze, biorę do ręki telefon od razu po obudzeniu się. Co się dzieje z moim organizmem?
2: To bardzo zależy od tego właśnie, czy już się nauczyliśmy, co nam ten telefon daje, czy nauczyliśmy się, że on nam daje złe rzeczy. Na przykład, jeżeli ktoś będzie używał ten telefon, dokładnie ten sam telefon i będzie dostawał złe e-maile od szefa, rzeczy, które mu nie sprawiają przyjemności, rzeczy, które są dla niego szkodliwe, to on się nauczy, że dokładnie to urządzenie i komunikacja, która przez niego przechodzi, będzie dla niego negatywna. Tu problemem jest właśnie to, że te systemy, które mamy poprzez komórki wprowadzone do naszego życia, czyli chociażby media społecznościowe, krótkie formy wideo, które są teraz obecnie najbardziej krytykowane jako uzależniające, to są te rzeczy, które właśnie mają ten punkt błogości, mi się bardzo podobało. Wiem o co chodzi, ale nie znałem tego słowa, bo dokładnie te firmy próbują osiągnąć ten punkt błogości, żeby używanie pewnego rodzaju serwisu nam dawało dokładnie tą odpowiednią ilość słodyczy, soli, goryczy, ale jednocześnie nas nie karmi.
1: Ale panie Krzysztofie, czyli tak, budzę się rano, biorę do ręki ten telefon i on ma na celu jakby dostać się do mojego punktu błogości, uczynić mnie zadowoloną, szczęśliwą, no bo tutaj słyszę, że nie do końca. Jak to jest?
0: Doprecyzujmy, że punkt błogości jest jednak terminem właściwym branży spożywczej, natomiast możemy tak metaforycznie go

0: lubię odnieść również do różnych czynników, które wykorzystuje branża technologiczna. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na takie bardzo ciekawe obserwacje Nicolasa Carra. To jest autor bardzo ciekawej książki Płytki umysł. Mm-hmm. Niedawno było drugie wydanie z nowym posłowiem, które autor w całości poświęcił technologiom mobilnym.
1: Bardzo ważna pozycja.
0: Tak, i on tam bardzo ciekawą rzecz mówi, nazywając smartfon najbardziej interesującym przedmiotem na świecie. I dlaczego on to mówi? Bym się troszkę nie zgodził tutaj z doktorem Bekuszewskim, że zależy to od tego, jak używamy telefonu, bo ten nowoczesny telefon, smartfon właśnie, dlatego jest tak ciekawy, że jest w nim wszystko, co najważniejsze dla nas z perspektywy ewolucyjnej. Czyli tak jak mówiliśmy o tym zwierzątku, które ucieka, to człowiek jako to zwierzątko i tam dużo tej prymitywności jednak w nas cały czas siedzi i właśnie te różne technologie i czy spożywcze, czy związane z informacjami to wykorzystują. Tam są wszystkie nasze różne ciekawe bodźce społeczne, zdjęcia, sieć kontaktów.
1: Tam jest całe nasze życie.
0: Całe nasze życie. Ale właśnie wszystko, co z perspektywy przeżycia, właśnie relacje, informacje było istotne dla nas od naprawdę milionów lat ewolucyjnie, jest na wyciągnięcie ręki i tak zaprojektowane, żeby ten stabilny, silny, nieustanny strumień do nas docierał i żebyśmy cały czas sięgali po tę nowość i
1: wszystko
0: i
1: jest w zasięgu
0: tego.
1: Kciuka.
0: Nasza przewaga ewolucyjna, ten przeciwstawny kciuk, którym po raz pierwszy wieki temu narzędzia chwyciliśmy, a dzisiaj te narzędzia chwytamy, żeby sobie scrollować nieustający i uzależniający nas feed.
1: No dobrze, ale jeżeli według badaczy cały świat jest znarkotyzowany, to podejrzewam, że jak ktoś teraz nas słucha, to myśli sobie, ale jak to? To jak mu to wytłumaczyć? Na ile narkotykiem jest telefon?
0: To są mocne słowa, więc tutaj trzeba oczywiście trochę zastrzeżeń.
1: To jest cytat
0: Trzeba trochę zastrzeżeń poczynić. To jest cytat z mojego tekstu, ale również cytat z profesor Anny Lembke, jest psychiatrą z Uniwersytetu Stanforda i która wprost tego pojęcia drugified, czyli właśnie narkotyzacja używa. I chodzi właśnie o to, że też ona nie jest jedyna, tak? Tam mnóstwo ludzi i z nauki, i z biznesu na te procesy uwagę zwracało. No i chodzi o to, że jak już zauważyliśmy...
1: Psychologowie, seksuolodzy, no mówią
0: też,
1: wprost.
0: Tu byśmy mogli zejść na różne piętra piekła, jeśli chodzi o kapitalizm i to, jak on funkcjonuje, żeby maksymalizować wartość dla udziałowców największych spółek, bo chodzi o to,
1: że... O tym za chwilę będziemy mówić, na ile właśnie to jest kapitalizm, ale mi chodzi o to znarkotyzowanie, bo to jest takie nośne słowo, ale wytłumaczmy je, na czym to polega, bo jak my słyszymy narkotyki, narkoman, to widzimy, wiadomo, jaki obraz nam się pojawia przed oczami. Natomiast nie kojarzy się nam bycie narkomanem po prostu używanie telefonu, który każdy z nas ma w torebce, w kieszeni, a tu o tym poziomie znarkotyzowania mówimy.
0: Chyba najlepiej nakreślić tutaj analogię między hazardem, a tym, jak są dzisiaj skonstruowane głównie aplikacje antyspołecznościowe. Bo jak tam sobie przebijamy ten feed i szukamy informacji, to od dawna nie jest tak, że otrzymujemy tam wyłącznie informacje, które są z tych kont, które sami śledziliśmy, czy od naszych znajomych, czy od jakichś tam portali informacyjnych, które wybraliśmy, tylko dobiera te informacje nam algorytm, który tak jest zaprojektowany, jak maszyny hazardowe w kasynach, żeby była maksymalna niepewność tego, co otrzymamy. Jeśli jest 50/50, czy coś, co zobaczymy, nam da przyjemność, to dużo więcej czasu poświęcimy, żeby szukać tej przyjemności. Mhm. I to akurat jest bardzo dobrze zbadane i też w różnych modelach uzależnień te dane funkcjonują, więc to nie jest tak, że ktoś jest po prostu słaby, jeśli chodzi o charakter, że nie może tego telefonu odłożyć, tylko właśnie to, że nagromadzenie nowości, a też ewolucyjnie jesteśmy za odkrywanie nowych informacji nagradzani, no bo jak byliśmy w gęstej dżungli i zauważyliśmy coś nowego, co mogło być oznaką drapieżnika w krzakach, czy jakiegoś innego niebezpieczeństwa, no to te jednostki, które zauważyły to jako pierwsze,
1: wygrywały, przeżywały.
0: A te, które nie, no niestety
1: dlatego
0: już...
1: mówiliśmy o rzeczach bardzo pierwotnych, bo rozmawiamy w gruncie rzeczy o tym.
0: To jest kluczowe, że właśnie te wszystkie mechanizmy, czy to jest branża spożywcza, czy technologiczna, osłabiają te nasze ludzkie możliwości właśnie krytycznej analizy, a wpinają się w te najbardziej stare, ewolucyjnie, prymitywne mechanizmy, które każą nam funkcjonować intuicyjnie, instynktownie i nie myśleć.
1: O higienie dopaminowej oraz cyfrowej we współczesnym świecie rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Słuchają Państwo programu Nowy Wspaniały Świat i rozmawiamy dzisiaj o higienie dopaminowej i cyfrowej we współczesnym, przebodźcowanym świecie. Porozmawiajmy sobie o czymś, co weszło teraz we wrześniu do szkół, że dzieci mają ograniczony dostęp do smartfonów. Jak myślicie, bo dzieciaki siedzą w tym non-stop, to wystarczy zobaczyć na boiska, zobaczyć większe grupy dzieciaków gdziekolwiek, one cały czas są z nosami w telefonach. Znaczy to jest ich ekosystem, one się w tym wychowały, bardzo często w domu też, w którym, to też trzeba o tym pamiętać, rodzice też w tych telefonach siedzą. No i teraz na ile to, co my próbujemy wprowadzić, co wprowadzają kolejne kraje, bo tych krajów jest coraz więcej, na ile to pozwoli tym dzieciakom, nie mówię, że kompletnie się z tego wyleczyć, ale gdzieś ograniczyć ekspozycję na coś, co może być dla nich zgubne.
1: Myślę, że wiemy, że pozwoli, bo też mamy taką grupę kontrolną dzieci, młodzieży, która z technologii mobilnych korzysta dużo rzadziej. I to są często dzieci twórców tej technologii.
0: Tak, także...
1: To jak popularne w Kalifornii są szkoły waldorskie czy szkoły Montessori, no, gdzie technologii jest bardzo mało, gdzie się generalnie te dzieci bawią zabawkami z drewna, kredkami i są w przyrodzie jak najczęściej, no to pokazuje, że twórcy, zresztą też, no, Sean Parker, pierwszy prezes Facebooka, wprost przyznawał, że oni używali wiedzy o tym, jak działa układ nerwowy, żeby go przechwytywać. Więc to nie jest tutaj nic, co...
0: No ale swoje dzieci wychowują inaczej, natomiast większość ludzi wpadła w to razem ze swoimi dziećmi.
1: I wiemy też, że pokolenie Z teraz jest pierwszym, u którego zdolności poznawcze mierzone różnymi testami są gorsze niż u pokolenia ich rodziców.
0: I to pierwszy raz w historii,
1: pierwszy raz w historii badań, tak. Czyli ten właśnie efekt Flynna, że w każdym kolejnym pokoleniu iloraz inteligencji i zdolności poznawcze były
0: wyższe. Co to oznacza? Że oni są głupsi? Czy co? Co się z nimi dzieje?
1: Głupota, myślę, jest bardzo ogólnym i też trudnym do zdefiniowania
2: pojęciem.
0: Spróbujmy powiedzieć, co się tak naprawdę, bo to jest bardzo ciekawe, też chciałam o to zapytać. Właśnie, że mamy pokolenie, które po raz pierwszy no ma mniejsze zdolności poznawcze, tak się to ładnie nazywa, od pokolenia swoich rodziców. Co to znaczy w praktyce? Nazwijmy to po imieniu. Nie kojarzą, nie kumają.
1: Trudność skupienia uwagi, problemy.
2: Przede wszystkim jest to kwestia, według mnie, uwagi. Bo teraz mówiąc o tym naszym mózgu, nasz mózg jest urządzeniem do pobierania bodźców, przetwarzania tych bodźców, uczenia się dokładnie środowiska, czyli tutaj, jak było już wspomniane, że to jest no, ta podstawa, odłożenie pewnej informacji, która nam da przyjemność bądź jakieś zyski w przyszłości. I w tym momencie, żeby coś takiego rozwiązać,

0: rozwinąć w dobrym kierunku, musimy zarządzać my sami świadomie naszym procesem uwagowym.
1: Świadomie.
0: Tak. Czyli być w stanie na przykład skupić się na, nie wiem, dwóch, trzech stronach tekstu, przeczytać je całe.
1: I rozrozumieć.
0: Nie uciec gdzieś wzrokiem, nie być potwornie znudzonym i to zanika. I to jest ten problem, że w tym momencie właśnie podstawową rzeczą, która tutaj jest, można powiedzieć, rozwalana przez ten taki błyskotliwy, szybki tryb przewijania, no, szczególnie właśnie różnego rodzaju mediów społecznościowych, tak, to jest właśnie ten taki krótki okres uwagi, który jest niećwiczony, tylko właśnie wręcz...
1: Ja widziałam ostatnio materiał na CNN-ie, gdzie nauczyciele mówili ze szkół takich podstawowych, że większość dzieci nie potrafi czytać w ogóle i że nauczenie ich czytania robi się naprawdę ogromnym problemem. Większość dzieci nie potrafi trzymać łyżki dobrze, bo tam były też opowieści o tym, że one nie potrafią trzymać długopisu, kredki. Tak. To są rzeczy, przepraszam, ale mi się wydaje, że to jest podstawa w ogóle, a tu się nagle okazuje, że pojawia się pokolenie, które tej podstawy po prostu nie ogarnia. Dlaczego?
0: No bo smartfon jest dosyć wygodnym narzędziem, żeby mieć spokój z dzieckiem. Dla mnie oprócz tego, że przerażającym jest widokiem właśnie grupy dzieci, które siedzą sobie na boisku i każdy w swoim smartfonie, czasami coś tam sobie pokazują, to jeszcze bardziej przerażającym jest, kiedy widzę dziecko, które jest w wózku.
1: I ma smartfon albo tablet.
0: Ma smartfon, tablet i coś tam sobie, coś tam fika.
1: Co to tam jest... fika? Co się dzieje z mózgiem takiego dziecka, które... No, nauczone jest uspokajania się i kontrolowania swoich emocji poprzez oglądanie różnych filmików śmiesznych, zabawnych.
0: No to najlepiej wtedy widać, kiedy się takiemu dziecko to zabierze na chwilę. Jest potworna agresja i, no i ogromne nieszczęście. Natomiast jednocześnie interakcja z takim urządzeniem, ona pozbawia właśnie tej interakcji fizycznej. No bo jako organizm musimy się nauczyć, jak funkcjonuje świat.
1: Tak? A może
0: jeżeli
1: nie musimy.
0: Podniosę kubeczek, to on upadnie. No to już jest filozoficzne pytanie. Aha. Czy rzeczywiście brak umiejętności tego, co oni robią, jest czymś, co będzie przydatną funkcją w przyszłości?
1: No to jest właśnie pytanie, bo my wchodzimy na tereny kompletnie dziewicze. My nie wiemy, co z tego dalej się będzie rozwijało.
0: Natomiast raczej tutaj, kiedy popatrzymy sobie, że okej, mają problemy właśnie z koncentracją, mają problemy z kontrolą własnych zachowań, z hamowaniem swoich impulsów, co jest bardzo ważne i tego uczymy, no, cały proces wychowania dziecka to jest właśnie kontrola impulsów, tak? Ale do tego dochodzi dokładnie podwyższony poziom lęku i właśnie tego wszystkiego, co się łączy.
1: A skąd się bierze podwyższony poziom lęku u tego pokolenia?
0: Z nieradzeniem sobie nie wiem, z materiałem, z interakcją, ze szkołą, a dwa, dochodzi ten drugi aspekt mediów społecznościowych, czyli już nie to bierne odbieranie, tylko właśnie społeczna ocena.
1: No tak.
0: No bo oni są wystawieni na lajki, oni są wystawieni na światło, że tak powiem, oceny wszystkich, którzy ich widzą na mediach społecznościowych.
1: Na hejt, na przemoc.
0: No i to jest coś, co już, no jest to taką, można być kolejną falą tego nieszczęścia, które ich dotyka przez właśnie, w cudzysłowie, smartfony.
1: Panie Krzysztof, jeszcze wróćmy do tych badań, według których to pokolenie jest gorsze od swoich rodziców. Jaki tego będzie efekt w przyszłości? Czy to się uda nadrobić w jakiś sposób?
2: To jest pytanie otwarte i bardzo trudno spekulować. Oczywiście mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle jak w Wehikule Czasu Wellsa i nam się świat nie podzieli na Elojów i Morlocków.
1: I ja pamiętam z pierwszej ekranizacji tą słynną scenę, gdzie jest biblioteka, w której książki po prostu
2: rozlatują
1: się w pył, bo nikt ich nie czyta, a Elojowie patrzą się tylko na swoje odbicia w wodzie, a Morlockowie ich zabijają. No, to jest wizja świata, który... No jak mam gorszy dzień, to mi się spełnia na moich oczach trochę.
2: Tak, no, więc nie jest pani redaktor jedyna. Myślę, że wielu z nas do tego filmu i do tej wizji zaczyna wracać. Więc na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć. Też no, eksplorujemy jakoś i w kinie, i w literaturze te możliwości. To uzależnienie od smartfonów też się pojawia. Pamiętam jakiś czas temu był taki film Niemiłość Andrija Zwiagincewa, gdzie też po prostu to, jak rodzice byli od tego dziecka daleko, między innymi przez technologię się pojawiło. Więc no, powinniśmy o tym rozmawiać. Badacze, zwłaszcza psycholodzy społeczni, temu tematowi się przyglądają.
1: Ale przyglądają się i co dalej? Bo on jakby...
2: Znaczy, wprowadzają konkretne, na szczęście, rozwiązania i też apelują bardzo często do rodziców. Tutaj bardzo polecam państwu, jeśli macie dzieci, taką postać jak Jonathan Haidt, który w tym momencie jest taką twarzą tutaj tego ruchu, żeby nie tyle zakazywać, tylko właśnie zrozumieć, na czym polega problem i z dziećmi rozmawiać, też między sobą, z rodzicami rozmawiać, budować taką kulturę właśnie odpowiedzialnego używania technologii, bo konsekwencje będą nie tylko dla tych młodych ludzi, którzy teraz wchodzą na rynek pracy i będą mieli problemy, ale też właśnie dla rodziców i ogólnie dla kolejnych pokoleń. Więc jeśli teraz nie zaczniemy tworzyć rozwiązań, które będą jakoś ułatwiały im życie, to wszyscy na tym ucierpimy.
1: Ale czy ten zakaz, wróćmy do niego, czy on rzeczywiście, zakaz telefonu w szkołach, rzeczywiście on będzie długofalowo w stanie coś zmienić? Bo ja sobie poczytałam,

0: Bo na razie w Polsce nie ma badań, ale wygląda na to, już widziałam parę artykułów, że rodzice się bardziej buntują przeciwko temu niż dzieci. Że dzieci okej, dobra, nie będzie telefonu, spoko, ale rodzice są delikatnie mówiąc zaniepokojeni tym, że ich dziecko nie będzie miało dostępu do telefonu.
1: No i to jest problem, bo przykład powinien iść z góry. Jeśli dziecko słyszy, że ma być zakaz, widzi mamę czy tatę cały czas w telefonie, to nie będzie skuteczne, więc dlatego też ten apel Hajta jest tak cenny, żeby przede wszystkim rodzice ze sobą rozmawiali i te wzorce zmieniali.
0: Może nie wysyłając SMS-y nie tylko na Messengerze, tylko może oko w oko, co?
1: Tak, znaczy to jest też ważne i na szczęście wraca taka kultura analogowa i też coraz więcej spotkań jest, to już w ogóle jest dość zabawne, bo się pojawiły tak zwane rejwy książkowe, tak, że się ludzie po prostu umawiają na spokojne czytanie w ciszy w miejscach publicznych, co jest myślę takim sygnałem właśnie, że zmęczeni wszyscy jesteśmy tym nadmiarem bodźców, super bodźców wokół wszędzie, więc z tym jakieś nadzieje wiąże. No bo też spójrzmy na takie porównanie z naszym dzieciństwem. Kiedy dziecko było niemiłe dla nas, albo my byliśmy niemili dla tego dziecka, to widzieliśmy tą reakcję od razu. Mhm. Jak się widzi, że się wyrządziło jakąś krzywdę, to dużo łatwiej jest zrozumieć tę dynamikę i tego nie robić. Natomiast z chwilą, kiedy publikujemy złośliwy komentarz i nie widzimy reakcji drugiej osoby, ta krzywda jest potencjalnie dużo większa, więc im
0: więcej
1: interakcji...
0: Ale to jest bardzo ciekawe, co pan mówi, że my nie widzimy tego, że nie, do nas to po prostu nie dociera.
1: A wręcz
0: cośmy zrobili.
1: Czujemy przyjemność, że komuś dogryźliśmy na takim bardzo też infantylnym poziomie, więc im więcej tych spotkań na żywo, im więcej aktywności z dala o technologii, tym lepiej.
0: To jest program Nowy Wspaniały Świat. Moimi gośćmi dzisiaj są Krzysztof Kornas i Paweł Boguszewski i rozmawiamy o tym, jak niszczą nam głowę i mózgi smartfony.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: O ekonomii uwagi rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat. To co w takim razie będzie z nami dalej? Bo tak, z jednej strony mówimy o tym, że no, jesteśmy zdopaminowani. Próbujemy wprowadzić jakieś regulacje. Z drugiej strony wiemy też o tym, że są lobbyści w różnych krajach, także w Polsce, którzy wiadomo, że maczali swoje paluszki, ręce w różnych gigantach technologicznych i nagle przebierają się w doradców, na przykład od internetu, którzy doradzają ważnym ludziom w tym kraju. Gdzie w tym wszystkim jest obywatel, który czuje, że jest coraz bardziej zmęczony, przebodźcowany, ma problemy ze snem, widzi, że jego dziecko nie jest w stanie się skupić, że na przykład trudniej się w ogóle uczy, że zapomina słów, że no widzi, że ten świat, jak to jest, jak mówi tytuł książki ostatnio wydanej w Polsce, gówno wacieje. Co możemy zrobić, żeby się uratować?
2: Czy wydaje mi się, że tutaj ścieżki są oczywiście różne, natomiast podstawowe to są no, dwie. To znaczy jedna to jest indywidualnie w jakiś sposób się zimmunizować, zrozumieć, że to jest tego typu zjawisko, zacząć od artykułu,
1: poczytać książki, się po prostu,
2: dokładnie, tak?
1: Tak,
2: doedukować się, zobaczyć jak gdyby, co tu się dzieje. Tylko trzeba oczywiście uważać, bo niestety często ludzie, jak zaczynają szukać, to właśnie w mediach społecznościowych znajdą różne królicze nory, gdzie im to, bo zaczną za chwileczkę sprzedawać różne dziwne
1: właśnie
2: rzeczy.
1: Właśnie bym chciała, żebyśmy powiedzieli teraz, na co trzeba uważać, bo większość z nas bierze jakąkolwiek wiedzę z mediów społecznościowych. To już jest fakt, wiemy o tym. Więc czego unikać? Jakiej narracji unikać w mediach społecznościowych? Bo wiemy, że ona jest też czasami też przykrywką dla różnych dziwnych rzeczy. Znaczy, właśnie tych króliczych
2: zanim nor. Dojdziemy do tej właśnie czego unikać, to jest jednak tutaj ta druga droga. To jest druga droga, to są mądre decyzje polityczne. Bo tu niestety sami sobie nie damy rady. Jeżeli porównamy sobie no, ostatnią aferę, rozmawialiśmy o Rafale Brzostce, tak? Który się starł z Meta.
1: I walczy.
2: To jeżeli porównamy sobie budżet, ile zarabia rocznie Meta, to są pieniądze porównywalne z budżetem Polski. Tak?
1: A to jest jedna korporacja, w której wszyscy mamy swoje media społecznościowe.
2: Tak. I w tym momencie, no tutaj nawet jak nie mamy co porównywać, bo akurat budżet Polski zawsze jest ten na deficycie, oni są na plusie, więc tutaj jak gdyby to jest już taka organizacja, to jest taka skala, że naprawdę tam się bardziej liczy, czy się opłaca po prostu wynająć ogromną ilość prawników i pozamiatać coś.
1: I zapłacić na przykład odszkodowania, tak jak ostatnio.
2: Najprostsza sprawa, tak? Uniknięcie zwykłego przesłuchania Zuckerberga kosztowało Metę 18 miliardów dolarów.
1: Ale co to
2: czyli
1: dla
2: stracić,
1: nich?
2: No to jest 10% dochodu rocznego. Trudno, stracili.
1: Trudno, na waciki.
2: Odbiją sobie. Więc tutaj niestety tylko i wyłącznie dobre i racjonalne wprowadzanie różnego rodzaju regulacji, które po prostu kryją najbardziej szkodliwe elementy właśnie tego typu serwisów.
1: No ale my wiemy bardzo dobrze, że lobbyści tych wielkich firm technologicznych są wszędzie.
2: To też powinno być regulowane. To też powinno być regulowane. Oni dokładnie muszą mieć ten swój moment, który miała przemysł tytoniowy. I to wtedy te odszkodowania właśnie szły dokładnie w dziesiątki, jak nie setki miliardów dolarów.
1: No w Stanach
2: dolarów.
1: Jest masa spraw, tak? Przeciwko Mecie związane właśnie z na przykład z sytuacją
2: nie, rynek
1: dzieci.
2: Chociażby na przykład firm farmaceutycznych, który też jest bardzo ściśle regulowany. One prowadzą badania, ale te badania są pod nadzorem agentów rządowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. I dokładnie coś takiego powinniśmy wprowadzić w przypadku właśnie gigantów technologicznych.
1: Ale czy jest szansa w ogóle na to? Bo ja mam takie wrażenie, jeżeli patrzyłam na pierwszy rząd bogatych ludzi na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa, to były same big techy. O tym, że big techy zaczynają rządzić światem, a politycy są przez nich wynajętymi kukiełkami, zaczyna się mówić coraz bardziej otwarcie. No i jak tutaj wprowadzać w takiej sytuacji jakiekolwiek regulacje?
2: No widać, że Australii się udało, więc tutaj jednak jest pewnego rodzaju nadzieja w tym, że no, istnieje demokracja. Miejmy nadzieję, że tego big techom się nie uda całkowicie zlikwidować.
1: No ale jak będzie wyglądała nasza demokracja w momencie, kiedy rządzą naszymi umysłami media antyspołecznościowe, które no, podają nam na tacy fake newsy, manipulują nami, kłamią nam, a my to bierzemy jako wartość pozytywną?
3: Ja myślę, że warto sobie uświadomić też skalę problemu, bo po raz pierwszy w historii świata mamy do czynienia z sytuacją i na to uwagę zwraca na przykład Ian Bremmer, politolog amerykański, który chyba jako pierwszy na ten temat zaczął publicznie mówić, że czy Meta, czy ogólnie właśnie ci wszyscy prezesi największych spółek technologicznych, którzy w tym pierwszym rzędzie na inauguracji drugiej Trumpa byli, funkcjonują w tym momencie, biorąc pod uwagę ich wpływ i kapitał, którym dysponują, na równi z państwami. To jest już

0: siła geopolityczna, która no, nie bez powodu też prezesów największych firm od AI zaprasza się na spotkania grupy G7.
1: No właśnie.
0: Więc
1: o czymś to świadczy.
0: O czymś to świadczy, więc tutaj z bardzo nierównym wrogiem mamy do czynienia. Wydaje mi się, że no, jest tylko jedna poprawna odpowiedź, dość złośliwa, że należy mieć nadzieję, żeby, tak, no, żeby więcej takich Rafałów Brzosków było prześladowanych przez Metę, no bo tylko miliarderzy mają tak naprawdę narzędzia i finansowe, i wpływy polityczne, żeby cokolwiek z tym problemem zrobić. I wydaje mi się, że też sukces australijskiej polityki do pewnego stopnia wiąże się, że tam również pewien miliarder miał problem z Metą, chyba analogiczny co Rafał Brzoska. To jest jedna rzecz. Druga, edukacja w takim kontekście, że nikt nie lubi, kiedy się nim manipuluje, więc im więcej z nas, użytkowników tych technologii, zrozumie, że jesteśmy manipulowani, tym może zacznie się domagać od lokalnych polityków też podjęcia konkretnych kroków.
1: No ale widzimy, jaki jest poziom edukacji cyfrowej naszych polityków, no i w ogóle ludzi publicznych.
2: To czasami to prawda. Staramy się teraz chociażby w ramach popularyzacji wiedzy, jest teraz rok popularyzacji nauki w Polsce. Jest też akcja Rożka, który też właśnie nakręcił cały film na temat dokładnie technologii i właśnie smartfonów, więc tu widać, że no też oddolnie jest pewnego rodzaju sprzeciw no, ludzi nauki i tych, którzy no, jednak chcą jakiegoś dobra dla nas, dla naszych dzieci.
0: Tylko sprzeciw
2: to zaczęło się toczyć troszkę.
0: Tylko sprzeciw ludzi nauki, medycyny był też wobec koncernów tytoniowych kilkadziesiąt lat temu. Pół wieku zajęło przepracowanie tego legislacyjnie, żeby ograniczenia się pojawiły.
1: My chyba nie mamy tyle czasu.
0: Nie mamy tyle czasu, to jest jedna rzecz. Też na innych polach, no bo z klimatem i z paliwami kopalnymi jest podobnie, ale problem też polega na tym, że nawet firmy tytoniowe znalazły sposoby, żeby obejść te regulacje i dzisiaj to, co się dzieje z vapingiem, czy ze snusami i tak dalej, to jest kolejna odsłona tego, jak to są cyniczni gracze. Więc no jest bardzo pesymistycznie i wydaje mi się, że bez naprawdę jakiegoś sojuszu tych osób, które mają kapitał i wpływy i również ucierpiały przez te firmy i ludzi, którzy są na co dzień zmuszeni do korzystania z nich, no bo nie oszukujmy się, że wszyscy, jeśli chcemy istnieć medialnie, musimy z tych narzędzi korzystać.
1: Niestety doprowadziliśmy do tego, że jeżeli nie ma ciebie w mediach antyspołecznościowych albo w internecie, to nie istniejesz. Samo to zdanie brzmi potwornie, ale jest totalnie prawdziwe. Doprowadziliśmy do tego. Dano nam coś niby za darmo, bośmy w ogóle zapomnieli, że nie ma nic za darmo, ale nam to dano i miało być super, miało być fajnie. I po latach my się budzimy z ręką w nocniku, który jest pełen i nie wiemy, co z tym fantem zrobić, bo widzimy, że nasze życie całe oddaliśmy za darmo wielkim korporacjom.
2: No, przede wszystkim, żeśmy je upaśli. To znaczy, to jak to się zaczynało, to były to przecież małe i bardzo dobrze rokujące startupy, które rzeczywiście produkowały technologię, która była pożyteczna.
1: Tak, no miało
2: natomiast
1: być nam dobrze.
2: Raczej mi się wydaje, że po prostu to było troszeczkę właśnie, my ugotowaliśmy się jak ta żaba w letniej wodzie, a oni jednocześnie się nas upaśli do skali straszliwej.
1: To jak można powiedzieć ludziom w prostych żołnierskich słowach, pan jest człowiekiem nauki, pan jest dziennikarzem, jest publicystą, jak można ludziom w prostych żołnierskich słowach powiedzieć, żeby się ogarnęli, mówiąc potocznym językiem? Co można im powiedzieć na koniec naszego spotkania? Drodzy słuchacze, rozumiemy, że nie potraficie żyć bez tego telefonu, on jest wam potrzebny do wielu rzeczy, ale...
0: Szukajcie alternatyw też, bo coraz więcej tych alternatyw jest i tutaj kilka wymieniliśmy, ta cała kultura analogowa. Powstają też takie firmy, to nie musi być ten właśnie dumbfon, dziadkofon, taki bardzo, bardzo prosty. Są też designerskie telefony, które mają najprostsze tylko możliwości, ale dodatkowo ładnie wyglądają.
1: I Polacy też robią.
0: I Polacy też, więc można to znaleźć. Też podobnie zresztą na rynku czy używek, czy słodyczy. Tak, no można znaleźć zawsze jakieś zdrowsze ekwiwalenty, więc tutaj bym przede wszystkim postulował szukanie, bo jest bardzo trudno komuś powiedzieć, żeby czegoś nie robił, bo to jest niezdrowe.
1: No właśnie, bo ludzie nie lubią zawsze zakazów. No.
0: Właśnie, więc alternatywy wydają mi się najlepszą drogą i to pokazywanie, że to, co jest teraz mainstreamem, nas w jakiś sposób oszukuje, truje, niszczy, połączone z tym, że istnieją alternatywy, które mogą być bezpieczniejsze, zdrowsze.
1: Dobrze, przepraszam, przerwę, ale ktoś usłyszy, i ja ostatnio byłam świadkiem takiej dyskusji, nie no przesadzasz, histeria. Jak to mną manipuluje? No jak ty zwariowałeś? Albo jeszcze, to jest mój wybór, co ja robię ze swoim życiem. To jest jedna z najczęstszych zdań, jakie ja słyszę. Ja to robię, co chcę. To jest moje... Proszę zostawić moje dziecko, proszę zostawić mój dom, proszę zostawić mój telefon. Ja kocham mój telefon. No i co na takie diktum, kiedy my wiemy, że takie podejście do tego, o czym tutaj rozmawiamy, może skończyć się, no, tragicznie.
2: Znaczy, na takie diktum nie powiemy nic.
1: No właśnie.
2: Na takie diktum nie powiemy nic, ponieważ w większości przypadków no tak jak na przykład, nie wiem, z nadużywaniem alkoholu, z nadużywaniem jedzenia, słodyczy, dopóki człowiek sam nie zobaczy, że jest problem, że on ma problem, to tego nie poczuje. Każde mówienie, wmawianie, to on powie, że to wmawia.

0: wierz mi, że mam problem. Więc
1: tak,
0: tutaj
1: albo
0: niestety
1: chcesz mi
0: jest...
1: sprzedać jakieś leki albo coś tam,
0: tak,
1: zarobić
0: tak,
1: na
0: tak,
1: mnie.
0: Tak, więc
1: tak,
0: tutaj niestety jest coś takiego, że bardzo często dopiero zaczynamy widzieć, że coś jest nie tak, kiedy już naprawdę jest troszeczkę za późno i za głęboko. To, co my możemy robić, to rzeczywiście no, popularyzować wiedzę na ten temat. Czyli właśnie mówić, że jednak są twarde badania robione przez niezależnych naukowców, niezależnych w tym sensie, że niezależnych od korporacji.
1: Nieopłacanych przez metę,
0: tak,
1: na przykład.
0: To nie są badania, które są sponsorowane przez tego, który wie, jak mu chce.
1: Bo są
0: jak
1: badania
0: chce być,
1: i badania.
0: Były,
1: o tym też pamiętajmy jako użytkownicy mediów antyspołecznościowych.
0: Tak, więc tutaj oczywiście musimy w tym się właśnie jakby tutaj się kierować. Znaczy, my możemy podawać tę wiedzę, ale jednak tutaj człowiek musi być gotowy, żeby ją samemu znaleźć i przyjąć.
1: No i to jest niestety jeszcze jest to, że jak widzimy właśnie na przykład ktoś mówi do nas mądrze i spokojnie, to się mówi, nie, to wszystko zmanipulowane, kupione. My mamy już taką obsesję, że wszędzie widzimy, że to, co słyszymy jest nieprawdą. Mam wrażenie, że się już tak zakręciliśmy jak ten chomik w kołowrotku trochę, że ktoś do nas mówi, nie, nie, nie, to nieprawda, to wszystko zmanipulowane, to wszystko jakieś korporacje. Już używamy jakichś słów, których nie rozumiemy, bo chyba nie chcemy przyjąć do wiadomości no, sytuacji, która jest dość trudna. Panie Krzysztofie.
2: Tylko ta komunikacja jest kluczowa, bo sam fakt, że będziemy popularyzować wiedzę i mówić o tym, że naukowcy badania,
1: to
2: wielu ludzi nie trafi.
1: No właśnie.
2: Też od czasów Arystotelesa wiemy, że są różne metody komunikowania. Można właśnie apelować do rozumu, do logiki, można apelować do charakteru, można apelować do emocji. I wydaje mi się, że dzisiaj to, że większość z tych dyskusji się odbywa na tym polu walki internetowym, społecznościowym, wymaga od nas, żeby używać narzędzi, które apelują do emocji. I pamiętam taką sytuację z początku pandemii. Jechałem taksówką i taksówkarz zapytał mnie, czy ja w ogóle znam kogoś, kto miał tego wirusa. I ja wziąłem głęboki oddech, pracowałem wtedy w Centrum Nauki Kopernik, szykowaliśmy też kampanię dużą właśnie, żeby ludzi o COVID-zie edukować i mu wytłumaczyłem bardzo powoli i empatycznie. Chodzi właśnie o to, żebyśmy obaj nie znali takich ludzi. I on zaczął myśleć, bo jeśli przychodzi lekarz, ekspert, naukowiec i mu ex-katedra mówi, jak ma być w białym kitlu, to będzie zawsze opór, tak? Bo to jest po prostu ktoś, kto mi narzuca. A jeśli zapytamy, co jeśli naukowcy mają rację? Co jeśli nie mają racji? Co się stanie dla mnie? Wtedy stajemy się częścią tego scenariusza i myślimy o przyszłości, a nie myślimy o tym, jakie siły nam dyktują rzeczywistość. Więc to połączenie wiedzy naukowej z takimi strategiami myślenia o przyszłości, jak się mogą różne scenariusze rozwijać, wydaje mi się kluczowe. I to apelowanie do emocji, ale w takim przemyślanym, dobrym sensie, a nie żeby jakoś socjotechnicznie manipulować kimś, tylko żeby pokazać, że każdy ma pierwszoosobowy interes w tym, żeby zrozumieć i przemyśleć negatywne konsekwencje tego, co się dzieje.
1: I żeby nie być biomasą, na której zarabiają wielkie korporacje.
2: Tak, cyfrowa biomasa to jest
1: biomasa
2: bardzo wdzięczny termin.
1: Nie mówię, że lubię ten termin, ale on bardzo działa na moją wyobraźnię, ta cyfrowa biomasa.
2: Też w kontekście tej książki, o której pani wspomniała, czyli Gównowacenie Korego Doktorowa, on był niedawno w Warszawie zresztą promować tę książkę i tam wprost mówił, że on celowo sięga po takie pojęcia, które będą kontrowersyjne, żeby właśnie zwrócić uwagę ludzi na negatywne procesy, bo jak tego nie zrobi, to przejdzie po prostu bez echa, a tak to ktoś zobaczy wulgarne słowo i uzna, okej, no coś tu musi być na rzeczy, bo w poważnej, grzecznej dyskusji używamy brzydkich
1: słów. Ja myślę, że grzeczni to już byliśmy i trzeba wiedzieć, że świat gównowaceje po prostu najzwyczajniej w świecie. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Moimi gośćmi dzisiaj byli Krzysztof Kornas i Paweł Boguszewski. To był program Nowy Wspaniały Świat.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,

0: Autopromocja.
1: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
2: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na Mundialu.
3: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni dobitka, słupek! Jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
1: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
2: Mecz Szwecja-Polska już jutro o 20:45.
1: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20:00 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę.
10: Życz sobie

0: Odcień. Prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detox i trawienie
7: z wysoką dawką syli maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
12: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
11: Brzmi jak cenna umiejętność.
12: To codzienność w harcerstwie i każdy może się tego nauczyć.
13: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
14: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
9: www.całymżyciem.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
9: Radio Kierowców.
15: Kamil Olak, trwają utrudnienia na trasie S3 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Szczecin-Dąbie a węzłem Kliniska Wielkie. W pobliżu węzła Rzęśnica auto osobowe zderzyło się z motocyklistą i na 85. kilometrze nadal są problemy w kierunku Świnoujścia. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Nadal problemy też w Podkarpackiem na autostradzie

A4 między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zdarzyły się wczesnym popołudniem 3 auta i nadal na 553 km w kierunku Krakowa. Jedziemy zwężoną jezdnią. Zablokowany jest prawy pas ruchu, a ruch odbywa się tylko lewym pasem. Odwołano natomiast pozostałe utrudnienia na autostradzie A4, te w województwie opolskim, między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe. A to oznacza, że na 234 km na wysokości Jaszkowic mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Wcześniej droga była całkowicie zablokowana, a następnie ruch odbywał się tylko lewym pasem po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Śladu po problemach na autostradzie A4 nie ma też w Śląskiem, pomiędzy węzłem Łany a węzłem Nogowczyce. Przez Proboszczowice jedziemy sprawnie w obu kierunkach. Na 282 km udało się udrożnić drogę po zderzeniu dwóch aut osobowych. Nie ma też śladu po utrudnieniach na A4 w Dolnośląskiem, między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 139 km znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Wcześniej drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S7 pomiędzy węzłem Nowy Dwór Gdański a węzłem Cedry Małe, na trasie S8 w Warszawie między węzłem Wisłostrada a węzłem Broniewskiego, na Krajowej 50 między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem oraz na drodze krajowej nr 42 w Świętokrzyskiem między Starachowicami a Skarżyskiem Kamienną.

0: Minęła 17, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdyna. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym między Wieluniem a Wieruszowem. Zginął 30-letni mężczyzna. W Krakowie przedterminowe wybory prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do godziny 21. Zmęczeni, ale szczęśliwi polscy siatkarze wrócili do kraju po tym, jak wczoraj w Mediolanie zdobyli złoty medal Mistrzostw Europy. Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie między Wieruszowem a Wieluniem. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Zginęła jedna osoba. Autem podróżowały dwie osoby, mężczyzna i kobieta, oboje w wieku 30 lat, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Kobieta została przetransportowana do szpitala. 30-letni mężczyzna pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście tego mężczyznę przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon.
0: Pociągiem relacji Kraków Główny Poznań Główny podróżowało około 250 osób. Nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują służby. Kraków wybiera prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Startuje 7 kandydatów. W mieście zostało utworzonych ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. Krakowska policja odnotowała do południa jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Chodzi o agitację za jednym z kandydatów w internecie.
2: Na osiedlu podwawelskim w szkole podstawowej numer 25, gdzie utworzone zostały 4 obwodowe komisje wyborcze, pierwsi głosujący pojawili się chwilę po otwarciu.
3: Muszę dzisiaj rano albo wcale.
4: Ważne, żeby oddać ważny głos.
5: Każde wybory, co są, to ja idę, każę będzie.
6: Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
2: Na kartach do głosowania formatu A4 znajdują się nazwiska 8 kandydatów, mimo że na 3 dni przed końcem kampanii ze startu zrezygnował Jan Hoffman. Karty zostały wydrukowane wcześniej. W związku z tym członkowie komisji informują wyborców, że głos oddany na tego kandydata będzie nieważny. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Trzeci dzień wizyty papieża we Francji. Leon XIV odwiedził sanktuarium w Lourdes. Podczas mszy świętej apelował o ochronę życia i pokój na świecie.
7: W homilii wygłoszonej do 200 tysięcy wiernych Leon XIV skrytykował, choć nie wprost, przyjętą niedawno we Francji ustawę legalizującą eutanazję. Nazwał Lourdes sanktuarium nadziei w obliczu współczesnych nurtów, które próbują na nowo określać wartość ludzkiego życia. Tutaj żadna kruchość nie jest odrzucana. Wasze kule, wasze wózki inwalidzkie, wasze ukryte łzy nie są przeszkodą. Pod koniec mszy świętej papież poprosił wiernych, aby w październiku odmawiali różaniec w szczególnej intencji. Aby ustały wojny i aby zapanował pokój między narodami uwikłanymi w konflikty. Leon XIV ma powrócić do tego tematu jutro w przemówieniu wygłoszonym w Metz, gdzie

0: zakończy swoją wizytę we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Tłumy kibiców powitały siatkarzy, którzy wrócili do Warszawy z Mediolanu ze złotym medalem Mistrzostw Europy. Przyjmujący Tomasz Fornal na konferencji prasowej dziękował przede wszystkim kibicom za ogromne wsparcie.
3: Byliście w Bułgarii, byliście w Mediolanie. Cieszę się i jestem dumny z tego, że gram do reprezentacji Polski i mogę występować i czuć się jak gwiazda rocka wczoraj. To jest coś pięknego.
2: Dumny z reprezentacji jest kapitan drużyny Aleksander Śliwka.
4: Było warto pracować, było warto na tych treningach, o których tutaj trener mówi, wylewać siódme poty i dawać z siebie wszystko, więc jestem niezwykle dumny z całej naszej ekipy i mówię tu o zawodnikach i o sztabie.
2: Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali wczoraj Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Można było m.in. podziwiać zabytkowe modele autobusów, zwiedzić hale zaplecza technicznego czy zajrzeć do dyspozytorni. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach otworzyło drzwi dla zwiedzających. Na miejsce wybrał się reporter Radia Katowice Artur Zubek, który rozmawiał z uczestnikami wydarzenia.
5: My zawsze korzystamy z takiej okazji, jak jest taki dzień otwarty, żeby przyjść, poznać też przewoźnika od środka, jak to wszystko wygląda, od kuchni.
6: Co najbardziej robi wrażenie?
7: Ten stary autobus i ten przystanek, o, tak jak kiedyś były.
6: Dla młodych chyba troszkę taka podróż w czasie, jak
8: tak,
6: tutaj rozumiem.
8: Tak, tak, więc właśnie dlatego chciałbym ich tym zarazić, żeby zobaczyli jednak ten starszy autobus, jak to kiedyś wyglądało.
2: Jedną z atrakcji był też przejazd historycznym Ikarusem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Słonecznie i ciepło w całym kraju. Temperatura od 16 stopni na Pomorzu, 20 w centrum do 23 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby, na zachodzie także umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Na barometrach w Warszawie 1014 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
9: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
10: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
14: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Szczęśliwe powroty.
1: Prawie 9 minut po godzinie 17. Ula Kaczyńska, zapraszam na audycję z coverami. Dziś będziemy słuchać utworów Państwa ulubionych artystów i artystek, a skoro od wczoraj już wiemy, że jesteśmy mistrzami Europy w piłce siatkowej, to piosenka, która rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie, jest w sam raz. Trafia w sedno. Zaczynamy.

Wspaniała Miss Lauryn Hill w utworze Feeling Good, 13 minut po godzinie 17 w audycji Szczęśliwe Powroty. Tak jak już mówiłam, to audycja poświęcona w całości coverom, czyli nowym wersjom dobrze znanych utworów. Czasami też sięgamy po utwory, które

zostały oparte tylko na fragmentach znanych przebojów. Takie utwory, też takie piosenki też znajdują się w audycji Szczęśliwe Powroty, ale tutaj literacki, właściwie literalny przekład oryginału. Ten oryginał to hit broadwayowski Feeling Good. Nina Simone zaśpiewała tę piosenkę w 1965 roku, a później na płycie, która powstała jako hołd dla twórczości Niny Simone, ten utwór zaśpiewała Lauryn Hill. To hymn wyzwolenia, wolności i nowego początku. Fragmenty tekstów, które nawiązują do zjawisk przyrodniczych, do natury, to wszystko ma wzmocnić euforię, która towarzyszy rozpoczynaniu nowego życia i uwolnieniu się od wszelkich ograniczeń. I myślę właśnie, że rozpoczęcie nowego życia to jest to, co poczuł George Harrison w momencie, w którym rozpadł się zespół The Beatles. Pierwszym krokiem George'a Harrisona po tym, jak The Beatles przestali istnieć, było nagranie płyty, na której znalazł się m.in. utwór My Sweet Lord. Takiego wykonania nie znałam i myślę sobie, że państwo może też nie znali. No to czas nadrobić ten brak wiedzy. Oto Troy Sivan i The Weeknd w utworze My Sweet Lord, oryginał oczywiście George Harrison.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Szczęśliwe powroty i wielki powrót do przeboju grupy Foreigner, I Want to Know What Love Is. To jest dzieło, za które odpowiada Labyrinth. To jest twórca, producent oraz kompozytor muzyczny, współpracujący przy wielu ścieżkach dźwiękowych, między innymi do serialu Euforia. Moim zdaniem nie mniej przejmująca wersja od oryginału. Młodzi artyści chętnie sięgają po starsze utwory. Wydawałoby się, że mogą nie być zainteresowani muzyką lat 80., 70., a jednak w tym kierunku patrzą i chętnie korzystają z dorobku artystów, artystek, które największe triumfy święciły właśnie w tamtych dekadach. Maya Delilah to jest kolejna artystka, którą chciałam Państwu zaprezentować. No, fantastyczna dziewczyna, 26-latka z Londynu. Dziewczyna, która najpierw dużo chodziła po jazzowych klubach w Londynie. Później grała na londyńskich ulicach. Wreszcie dostała się do szkoły muzycznej, którą ukończyła i w 2022 roku podpisała kontrakt z bardzo prestiżową wytwórnią specjalizującą się w jazzie, między innymi Blue Note Records. Maya Delilah postanowiła sięgnąć po utwór Harvest Moon z repertuaru Neila Younga. To jest piosenka, którą artysta napisał w hołdzie dla swojej drugiej żony, Peggy Young. To jest piosenka, która celebruje łączące ich

życie, łączące uczucie, małżeństwo i wspólne starzenie się. To przy okazji jest też wyjątkowo piękna kompozycja jesienna. Proszę posłuchać.

Maya Delilah w repertuarze Neila Younga w utworze Harvest Moon to przed momentem. 28 minut po godzinie 17. Pozostaniemy jeszcze przy śpiewających kobietach z Wielkiej Brytanii. Jerry Halliwell to kolejna z nich. Wiadomo, rodowód z Spice Girls. Czy zobowiązuje? Nie wiem. Wiem, że po rozpadzie zespołu dziewczyny, właściwie każda z nich kontynuowała karierę muzyczną. Najkrócej oczywiście Victoria, która szybko zajęła się modą. No ale dziewczyny nagrywały swoje solowe, autorskie płyty z różnym skutkiem.

wyjątkiem. Jerry Halliwell wydaje mi się, że poradziła sobie bardzo dobrze, a w swoim repertuarze, oprócz utworów, które spisali dla niej znani producenci, znani kompozytorzy, miała także kilka coverów. Jednym z nich jest utwór Perhaps, Perhaps, Perhaps, czyli Być może, który powstał na Kubie, skomponował go Osvaldo Fares w 1947 roku. Piosenka zatytułowana Kizas ma dokładnie to samo znaczenie, tytuł ma to samo znaczenie, co w wersji brytyjskiej, czyli Być może. I wersja Jerry Halliwell znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Ulubieńcy Ameryki. A później sam Damiano David, czyli wielka gwiazda włoskiej muzyki, zmierzy się z utworem wyśpiewanym przez Lady Gagę i Bruno Marsa. I to jest rzeczywiście bardzo elektryzująca wersja.

Die with a Smile w oryginale Lady Gaga i Bruno Mars. Tutaj Damiano David, czyli artysta, który kilka dni temu stanął na ślubnym kobiercu. Jest już zajęty, co na pewno nie ucieszy fanek tego włoskiego wokalisty. Teraz będzie Mark Ronson i Amy Winehouse. To cover utworu Valerie. Cover, który pochodzi z repertuaru angielskiej grupy The Zootons, grupy, która specjalizowała się w alternatywnym rocku, a ich piosenka Valerie no, była znana w wąskim gronie fanów, natomiast stała się światowym przebojem właśnie dzięki tej współpracy Marka Ronsona i Amy Winehouse. Ta piosenka ma dwie wersje. Jedna wersja jest szybsza i jej posłuchamy za moment. Jest też przepiękna wersja koncertowa, akustyczna i mam nadzieję, że tę piosenkę, tę wersję Valerie zaprezentuję Państwu już wkrótce. Teraz Mark Ronson i Amy Winehouse, a później, no dobrze, a później będzie Katie Melua.

0: It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life.
1: Katie Melua, Wonderful Life w audycji Szczęśliwe Powroty, audycji poświęconej coverom. Katie Melua swoim głosem przeniosła nas w lata 80. 18 września 1900 78 roku zadebiutował Black. To jest też taki artysta, który miał na swoim koncie właściwie tylko jeden przebój, piosenkę Wonderful Life, piosenkę, która została nagrana, właściwie została stworzona w sytuacji, w której artysta był w gigantycznym dołku i takim emocjonalnym, bo rozstawał się z żoną i zachorowała jego mama, ale też miał problemy ze zdrowiem, no i jeszcze groził mu kryzys bezdomności. Pod koniec 1985 roku to się działo. I w związku z tym ten utwór był takim ironicznym, wręcz sarkastycznym spojrzeniem na sytuację, w której się znalazł. Zupełnie inaczej tę piosenkę zinterpretował świat, biorąc to jako opowieść o tym wspaniałym życiu. Większość ludzi wzięła to na poważnie, tymczasem ja pisałem z ironią, tak Black wspominał w jednym z wywiadów. Pozostając w latach 80., chciałabym zaprosić teraz Państwa w świat niezwykłej wrażliwości pana Stanisława Sojki, który też śpiewał covery i w swoim repertuarze miał m.in. ten oto utwór.

Wicked Game, lata 80. To Chris Isaak. Nie wiem, czy Państwo pamiętają przepiękny czarno-biały teledysk do tej piosenki, który wówczas bardzo działał na zmysły, chyba nie tylko moje. Za 12 minut będzie godzina 18. To może teraz posłuchajmy utworu September z repertuaru Earth, Wind & Fire, ale w zupełnie niedyskotekowej interpretacji.

Run London, September. Za 9 minut będzie godzina 18, powoli kończy się audycja Szczęśliwe Powroty, ale szczęśliwie mam nadzieję wrócić do Państwa już za tydzień o godzinie 17. Ula Kaczyńska, teraz będzie Daria ze Śląska i Szukaj Mnie z repertuaru Edyty Geppert.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
2: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
1: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
2: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
1: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
2: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. Jest kilka miejsc, gdzie kierowcy późnym popołudniem zwalniają. A4 między Rzeszowem i Sędziszowem na 553 kilometrze zderzyły się 3 pojazdy. Służby blokują prawy pas w kierunku Krakowa. A jeśli chodzi o autostrady, o tej porze ciasno jest też na remontowanym odcinku autostrady A1, o czym nasza słuchaczka.
13: Zator na A1 w kierunku Poznania według informacji z dróg ma długość 14 km. Stoimy już ponad pół godziny. Trasa z Gdańska do Poznania.
12: Dziękujemy za wiadomości i czekamy na kolejne pod numerem telefonu 22 513 11 11. Zwężenie na A1 jest głównie na wysokości Kopytkowa. Jak wspomniała nasza słuchaczka, to w trasie do Poznania i do Łodzi, natomiast w odwrotnym kierunku do Trójmiasta też trzeba liczyć się z trudnościami na wysokości Tczewa i jak zawsze korek na A1 można objechać. Zalecamy zrobić to starą jedynką przez Gniew i Tczew. To już teraz drogi ekspresowe pod Szczecinem przy węźle Rzęśnicy.

Na 85. kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Tam nie ma przejazdu w kierunku Świnoujścia i ustawia się tam też dość spory korek. Dlatego S3 warto w najbliższym czasie ominąć. Mamy też wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z drogi krajowej nr 10. To województwo kujawsko-pomorskie, miejscowość Nakło nad Notecią, gdzie na 237 kilometrze po godzinie 17 zderzyły się dwa motocykle. Wiemy, że jedna osoba jest ranna i na ten moment zablokowany jest jeden pas ruchu.

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Marzena Godon, zapraszam. W Krakowie trwają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Woda w gminie Zławieś Wielka pod Toruniem już zdatna do picia. W Katowicach rodzinny rajd rowerowy na rzecz dzieci. I na początek przenosimy się do Krakowa, gdzie trwają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Startuje w nich 7 osób. Głosowanie ma potrwać jeszcze 3 godziny. W Krakowie jest Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak przebiegają te wybory?
1: Niezmiennie jest spokojnie. Od 7, kiedy otwarto lokale wyborcze, do teraz doszło do dwóch zdarzeń. Pierwszy incydent miał miejsce w sieci. Internetowy wpis dotyczył szans jednego z kandydatów i został zakwalifikowany jako agitacja i zajmuje się nim policja. Drugie zdarzenie to zniszczenie karty wyborczej i tu działania podejmuje komisja, która kartę wydała. Tłumaczy przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl.
2: W chwili obecnej, tak jak poprzednio, nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że lokale wyborcze, którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21.
1: W Krakowie uprawnionych do głosowania jest około 600 tysięcy osób.
0: Anna Orzeł z Krakowa, bardzo dziękuję za tę informację. I jeszcze pozostajemy w Krakowie. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie. Starają się jednocześnie ochronić budynek biurowy, do którego przylega płonąca hala. Strażacy przekazują, że nie ma osób poszkodowanych w tym zdarzeniu. Tragedia, tak okoliczni mieszkańcy komentują utonięcie 6-letniego chłopca w miejscowości Dąbie Kujawskie w gminie Lubraniec w Kujawsko-Pomorskiem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Dziecko utonęło w stawie sąsiadującym z lokalem gastronomicznym.
3: Tragedia.
4: To jest imprezownia, no po prostu tu są okoliczne imprezy. W domu byłam, to widziałam, że karetki, śmigłowiec przyleciał, policja, pogotowie.
0: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności utonięcia dziecka. Woda w gminie Zławieś Wielka pod Toruniem jest zdatna do picia. Są nowe wyniki badań sanepidu. Do inspekcji nie dotarły też informacje o przypadkach zatruć, potwierdził rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Łukasz Betański.
5: To był w ogóle bardzo pracowity weekend dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To było mnóstwo kontroli, szczególnie lokali usługowych, lokali gastronomicznych. Na szczęście przedsiębiorcy zastosowali odpowiednie środki bezpieczeństwa. Nie było żadnych mandatów. Dzisiaj z kolei otrzymano wyniki mikrobiologiczne wody. Stwierdzono, że nie ma bakterii z grupy coli ani enterokoków. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
0: Od czwartku 6,5 tysiąca mieszkańców gminy Zławieś Wielka nie miało wody zdatnej do picia. Powód? Bakterie z grupy E. coli.
6: To są aktualności jedynki.
0: Tysiące osób wyszło na ulice stolicy Hiszpanii, Madrytu, w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, który wynajmowała od 70 lat. Według Związku Najemców Fundusz Inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz, czego kobieta nie była w stanie pokryć z emerytury. Demonstranci domagali się wzmocnienia ochrony lokatorów. I jeszcze wracamy do kraju. 600 osób wzięło udział w katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym w Dolinie Trzech Stawów. To wydarzenie jest zorganizowane przez Fundację Dom Aniołów Stróżów. Celem było zebranie pieniędzy na korepetycje dla podopiecznych fundacji. Jak podkreśla Monika Bajka, prezes fundacji, każde dziecko wymaga w tej kwestii indywidualnej.

0: indywidualnego wsparcia.
1: My byśmy tego sami nie zrobili, gdyby nie pomoc wielu osób. No i w zeszłym roku to ponad 1500 godzin takich korepetycji indywidualnych dla dzieci i młodzieży. Dlatego, że dzieci mają tyle trudności, to nie da się ich posadzić w grupie i powiedzieć, słuchajcie, dobrze, to teraz robimy zadanie, 20 dzieciaków siada, i ta pani, która tam pilnuje i tyle. No nie, to tak zupełnie nie działa.
0: Korepetycje obejmują również program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty czy matury. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. Siatkarze reprezentacji Polski wrócili z Mediolanu do kraju po zdobyciu złotego medalu Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie witał ich tłum kibiców. Zadowolenia po powrocie do domu nie ukrywał libero Jakub Popiwczak.
3: Na pewno jest radość, jest spełnienie, jest poczucie świetnie zrealizowanego celu, natomiast też z drugiej strony no, gdzieś chwila na reset, bo te ostatnie 3 tygodnie były intensywne pod względem fizycznym, pod względem psychicznym, bez rodziny, z daleka od tych najbliższych, od tych najważniejszych ludzi, także teraz powrót do nich i po prostu oddanie się tym obowiązkom rodzinnym, bo za tym niesamowicie tęsknię.
2: Popiwczak jest wdzięczny kibicom, którzy witali kadrę na lotnisku.
3: Pamiętam 23 rok, gdzie zostaliśmy również mistrzami Europy i pamiętam, że wtedy było tłumnie, tłoczno i dzisiaj chyba bardzo, bardzo podobnie. Piękne uczucie wracać do kraju, wracać do ojczyzny, widzieć tych wszystkich ludzi, którzy po prostu cię otaczają, uśmiechają się, są ci wdzięczni za to, co zrobiłeś. Świetna sprawa.
2: Przypomnę, że wczoraj wieczorem Polacy wygrali w finale Mistrzostw Europy z Francuzami 3-1. Tymczasem polscy piłkarze dotarli już do Szwecji, gdzie jutro z reprezentacją tego kraju rozegrają drugi mecz w Lidze Narodów. Trener Jan Urban wierzy, że to będzie udane spotkanie biało-czerwonych.
4: No my wiemy, z kim gramy, wiemy, w jakich klubach ci zawodnicy grają i jaki mają zespół. Mają znakomitych piłkarzy i na tle tych piłkarzy my chcemy rozegrać jak najlepsze spotkanie. Właśnie dlatego, tak jak tutaj żeśmy wspominali, żeby nabrać pewności siebie we własne umiejętności, że też potrafimy.
2: Mecz ze Szwecją rozpocznie się jutro o 20:45, a na transmisję już teraz zapraszam do radiowej jedynki. Monika Hojnisz-Staręga i Jan Guńka triumfowali w ostatnim dniu Mistrzostw Polski w biatlonie na nartorolkach. Byli najlepsi na trasie biegu masowego w Dusznikach Zdroju. Hojnisz-Staręga wyprzedziła Natalię Sidorowicz i Kamilę Cichoń, a Guńka wygrał z Grzegorzem Galicą i Fabianem Suchodolskim.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Pogoda.
0: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Miejscami na południu i wschodzie kraju silne zamglenia lub mgła. Temperatura w nocy na przeważającym obszarze Polski od 6 do 9 stopni. Cieplej miejscami na zachodzie i wybrzeżu około 12, ale chłodniej w obniżeniach terenu na północy i północnym wschodzie tylko około 4 oraz w kotlinach i dolinach górskich tam około 1. Wiatr słaby na północy i zachodzie, okresami umiarkowany, na wybrzeżu także porywisty.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest teraz dobra, a na północnym wschodzie Polski oraz w Zakopanej i Jeleniej Górze nawet bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie 48% energii elektrycznej. Teraz od 18 do 22 należy ograniczyć zużycie prądu, sieć może być przeciążona. Utrzymuje się susza hydrologiczna, problemy są m.in. na prawie całym odcinku Wisły. Na 263 stacjach hydrologicznych odnotowano niskie przepływy wody.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
7: Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
8: Jak w dobie ekranów zachęcić dzieci do czytania książek? I dlaczego to takie ważne? Co daje czytanie najmłodszym na głos? A jakie książki polecić nastolatkom? W poniedziałkowej audycji o czytelnictwie i literaturze dla młodego pokolenia. Zajrzymy też do nowoczesnej biblioteki w warszawskim metrze.
9: 4 pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
10: Leon XIV jest w Lourdes. Przed południem odprawił mszę świętą dla 150 tysięcy osób. Ojciec Święty zaapelował też, by w październiku wszyscy odmawiali różaniec w intencji pokoju. Papież spotkał się też z chorymi i stanowczo przypomniał o ich bezwarunkowej godności. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Lourdes. Dzisiejszy dzień rozpoczął od spotkania z biskupami francuskimi, których zachęcał m.in. do odwagi, misyjnej kreatywności i wytrwałego głoszenia Ewangelii w sekularyzowanym świecie. Podkreślił, że Kościół ma prawo zabierać głos w debacie publicznej.
11: Miejcie zawsze odwagę uznawać błędy z miłości do prawdy oraz stanowczość, by opatrywać rany z miłością dobrego pasterza, który zna swoje owce i każdą z nich woła po imieniu. Powstańcie więc z nadzieją i nie ustawajcie w głoszeniu Ewangelii.
10: Przed południem papież odprawił mszę świętą na błoniach sanktuarium, w której wzięło udział co najmniej 150 tysięcy osób. W homilii przypomniał treść objawień Maryi, która wskazywała nawrócenie i pokutę jako drogę do życia wiecznego.
11: Ta obietnica wypowiedziana właśnie tutaj rozbrzmiewa ze szczególną mocą na ziemi francuskiej i podważa utarte schematy współczesnego myślenia. W obecnym momencie dziejów, w społeczeństwie dążącym do postępu i dobrobytu materialnego, a niekiedy ulegającym pokusie zapomnienia o perspektywie wieczności, Maryja przychodzi, aby przypomnieć nam o wielkości i pełni naszego powołania do życia wiecznego. Wobec współczesnych nurtów, które usiłują redefiniować wartość ludzkiego życia w obliczu choroby, cierpienia czy starości, Grota Massabielska jawi się jako sanktuarium chrześcijańskiej nadziei.
10: Z lurdzkiego sanktuarium Leon XIV skierował dziś także wezwanie do całego Kościoła o podjęcie szczególnej modlitwy w intencji pokoju.
11: Zachęcam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby w nadchodzącym miesiącu październiku odmawiali Różaniec Święty w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między ludami pozostającymi w konflikcie.

0: I w tej modlitwie towarzyszą konkretne uczynki pokuty i miłosierdzia oraz zobowiązanie do nieustannego wspierania dialogu i pojednania.
1: Dużo uwagi Leon XIV poświęcił dziś także chorym. Po południu odwiedził jedno z przyjmujących ich centrów, gdzie stanowczo upomniał się o ich prawo do godnego życia.
2: Wiem, że dla niektórych z was z powodu szczególnych chorób i niekiedy straszliwego bólu przyszłość może jawić się jako mroczna, niepewna i bez wyjścia. Jednakże żadne ludzkie prawo nie może pozbawić was pewności co do waszej godności. Przeciwnie, właśnie w imię tej niezbywalnej godności osoby ludzkiej należy stanowczo odrzucić pokusę zadawania śmierci pod pozorem fałszywego współczucia. Nie można uznać zadawania śmierci za coś normalnego. Nie wszystko, co jest zgodne z prawem, jest moralnie słuszne.
1: Papież pozostanie w Lourdes do jutra. Dziś spotka się jeszcze między innymi z osobami, które doświadczyły w kościele nadużyć. Zaś o 21:00 poprowadzi nabożeństwo różańcowe z procesją.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Program pierwszy Polskiego Radia.
4: Dzień dobry, Michał Montowski
5: i Rafał Sławoń.
4: Historii z duchami jeszcze Państwu nie przedstawialiśmy. Najwyższa pora. Zwłaszcza, że chodzi o zjawę, której obecność opisywało wiele postaci historycznych. Nawet król Wielkiej Brytanii, Jerzy IV. Mało tego, jest widoczna na zdjęciu, które wykonano we wnętrzu rezydencji, nie wiedząc, że właśnie tam przebywała.
6: Dziś upiorna dama w brązowej sukni jest największą atrakcją Rainham Hall, dokąd przybywają goście z nadzieją na spotkanie z nią, a najlepiej na selfie z duchem w sinej poświacie. Na to jednak dama nie pozwala. Przedstawiamy Państwu jej historię, a potem zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Marcinem Watemborskim.
7: Archiwum śledztw niedokończonych.
8: Tu jesteś. Przede mną się nie schowasz. Jestem panem na tych ziemiach i w tym dworze. A co dla ciebie najgorsze, jestem twoim mężem, Doroty. I teraz muszę cię ukarać, grzeszna kobieto.
9: Czego ty ode mnie chcesz, Charles? Przecież ja nic złego nie zrobiłam.
8: Owszem, nie dochowałaś mi wierności. Widziałem was, jak rozmawialiście, jak uśmiechałaś się do niego. Do mnie się nigdy nie uśmiechasz, ty. Zabawiał cię rozmową, trzymał za rączkę, w oczy patrzył. Widziałem to! Nie ja jeden zresztą. Na przyjęciu wśród najlepszej szlachty wdzięczyłaś się do niego. Co za bezczelność! Co za wstyd! Moja żona!
9: Charles, proszę cię, przestań. Ty zawsze jesteś skory do gniewu, zwłaszcza kiedy za dużo wypijesz. Uroiłeś sobie coś, albo ktoś zły ci coś podpowiedział. Starałam się tylko być miła i uprzejma. Jak na damę przystało, nic więcej. Wszyscy dobrze się bawili.
8: Ale nie ja. Ja byłem jak ślepiec przez tyle lat. Do głowy mi nie przyszło dopiero teraz. Od śmierci mojej pierwszej żony, mojej ukochanej Elizabeth, wpadłem w politykę. Opiekowałem się dziećmi. Nie obejrzałem się nawet za jedną kobietą, a ty... Ach, nie chcę diabli.
9: Po co ta złość, Charles? Rozbiłeś krzesło.
8: To samo zrobiłbym z twoim kochasiem, gdybym tylko mógł. A co mam zrobić z tobą?
9: Ani się waszym nie tknąć. Poskarży się bratu.
8: Twój brat, Lord Robert Walpole, ci nie pomoże, bo jesteś winna. Jak się o tym świństwie dowie, będzie się za ciebie wstydził. W dodatku jest moim wspólnikiem w polityce i handlu. On potrzebuje mnie, a ja jego. Wspiera go partia.

0: Jawigów, a za mną wicehrabią Townshend stoi cała stara szlachta. W końcu jestem parem Anglii, zasiadam w Izbie Lordów. Nie bez powodu Robert został pierwszym lordem skarbu i jego kanclerzem. Otwiera się przed nim wielka kariera. A jego siostra wprawdzie urodziła 7 dzieci, ale przez wszystkie lata małżeństwa zdradzała mnie z tym Lovelasem, obleśnym lordem Thomasem Whartonem, znanym rozpustnikiem. Romansowaliście na długo przed naszym ślubem. Ale on nie miał zamiaru się z tobą żenić. Bawił się i tyle. Twoja rodzina postanowiła wydać cię za mnie. Nie wiedziałem, że się w nim kochałaś. Smutek po śmierci Elizabeth zasnuł mi oczy. Zresztą nigdy mnie nie interesowały te intrygi, romanse i kto z kim sypia.
1: Nie miej do mnie pretensji o błędy młodości. Od dawna z Thomasem już nic mnie nie łączy. To ta zazdrosna wiedźma, jego żona, Lady Whartone, uknęła zemstę. To ona mnie zaprosiła do ich rezydencji i podstępem przetrzymała mnie tam kilka dni, wiedząc, że tobie to się nie spodoba. No i urządziła to przyjęcie. Sprowokowała skandal, niszczący moją reputację. Wszystko sprytnie ułożyła, żeby mnie wykluczyć z towarzystwa i zohydzić mojemu mężowi. Spytaj Lady Mary Wortley Montague, jak było. Ona wie wszystko.
0: Zamilcz, Doroty! Nie wierzę ci. Zbyt długo i bezczelnie mnie oszukiwałaś. Mówią, że Lady Wharton przyłapała was i dlatego uknęła zemstę. Ja natomiast wymierzę ci karę. Nigdy więcej nie wyjdziesz ze swoich komnat. Ani nie wolno ci wyjść do ogrodu. Nigdy więcej nie opuścisz tego dworu i nie zobaczysz swoich dzieci. Będziesz miała przy sobie służki za jedyne towarzystwo. Kara obowiązuje cię od tej chwili i tylko ja mogę cię od niej uwolnić. Ale... Dorothy... Nie licz na to.
2: Dorothy aż do końca życia nie opuściła domowego więzienia. Zgorzkniała i nieszczęśliwa zmarła na ospę, która pustoszyła okolice w 1726 roku. Mąż przeżył ją o 12 lat. Jednak domownicy zaczęli mówić, że jej duch pozostał w murach posiadłości.
0: Co? Co to? Kto idzie?
3: Charles! Wypuść mnie! Wypuść!
0: Co to? Kto idzie?
3: Uwolnij mnie, Charles!
0: Kto to?
3: Nie mogę znaleźć wyjścia.
0: Dorothy!
3: Moja przeklęta znowu zabłudziła.
0: To ty stoisz w tej poświacie? Zgiń! Przepadnij, Maro, przeklęta! Idź precz, duszo nieczysta! Śmierć cię uwolniła!
3: Wypuść mnie!
0: Odejdź!
3: Wypuść!
0: Idźże w zaświaty! Strażnicy! Do mnie! Gdzie krucyfiks? Księdza! Sprowadźcie księdza! Straż! Straż!
4: Co się dzieje? Pan nas wzywał? Co się stało?
0: Widzieliście tę poświatę? Duch! Pokazał mi się duch! Widziałem ducha mojej żony! Miała na sobie ulubioną, brązową, brokatową suknię. Z oczodołów biło przenikliwe światło. Wyciągała do mnie błagalnie ręce. Odsuwałem się jak mogłem, a czułem chłód bijący od niej.
4: Jezus Maria, Pani!

0: tu!
1: Jezus Maria!
0: Wielmożny panie!
2: To prawda!
0: Myśmy już widzieli poświaty krążącą po korytarzach, ale nigdy jest tak bliska!
1: Duch damy w brązowej, brokatowej sukni pojawiał się w Rainham Hall wielokrotnie. Niektórzy pracownicy ze strachu zrezygnowali z zatrudnienia i opuścili dwór. A kolejni domownicy w pewnym sensie przywykli do obecności zjawy. Wielu gości widziało ją, niektórzy nawet dokładnie to odnotowali. Na przykład pisarka Lucia C. Stone, jedna z gości Lorda Townshenda podczas Bożego Narodzenia w roku 1835. Był wówczas obecny pułkownik Loftus i niejaki pan Hawkins, którzy też widzieli damę w brązowej, brokatowej sukni, obracającej ku nim puste oczodoły. Ale zdarzały się sytuacje bardzo niepokojące. Na początku XIX wieku nocował w rezydencji Townshendów książę Hanoweru, późniejszy król Jerzy IV. Podobno duch wszedł do jego komnaty i stanął nad łóżkiem. Książę obudził się przerażony i zziębnięty, mimo rozgrzanego kominka. Doroty przyglądała mu się. Światło z jej oczodołów padało na niego i powodowało uczucie marznięcia ciała. Książę zerwał się i wybiegł z dworu, krzycząc, że ani chwili dłużej w nim nie pozostanie. W końcu jednak ochłonął, uznał, że to był tylko zły sen i poprosił o inny pokój. Rainham Hall w hrabstwie Norfolk stało się dzięki damie w brązowej sukni jednym z najsłynniejszych nawiedzanych miejsc w Wielkiej Brytanii. Wiele osób opowiadało o swoich spotkaniach z błąkającym się widmem Dorothy Townshend. Pisarz i oficer armii Frederick Marriott w roku 1836 odwiedził starzejącego się przyjaciela Charlesa Townshenda i przez kilka dni gościł w pałacu. Kapitan Marriott przyjaźnił się również z Charlesem Dickensem i był cenionym autorem serii powieści morskich. Znany był też z odwagi i doskonałej znajomości broni. Pobyt opisał, a notatki zostawił córce.
3: Duchów nie ma, dobrze o tym wiesz. Te wszystkie zjawy, jęki, przeciągi i poświaty są dziełem człowieka, który celowo straszy innych. A to, że masz wyrzuty sumienia po śmierci żony, no to kwestia twoich uczuć, żalu i smutku.
2: Ja naprawdę ją widziałem. Nie jeden raz. Jej duch nie znajduje wyjścia. Zgubiła się biedna w tych murach na wieczność. Próbowałem ją uwolnić, ale nic z tego.
3: A ja myślę, że to mistyfikacja. W okolicy grasują przemytnicy, szmuglują na potęgę i odstraszają ludzi jak mogą, żeby nie wykryli ich szlaków i kryjówek. Napady, znikający i powracający wisielcy dyndający przy drogach, no i duchy. To wszystko ich robota. W twoich włościach ci złodzieje na pewno też są. Straszą i zniechęcają do przyjeżdżania tutaj. No chyba, że ktoś się na tobie mści. Albo działają lokalni dowcipnisie. No w każdym razie za tym stoją ludzie.
2: Tak myślisz?
3: Tak, tak. Umieść mnie w pokoju, w którym straszy najczęściej. Będę spał z rewolwerem pod poduszką. Niech mi tylko zaczną świecić i jęczeć, już ja im napędzę strachu.
2: Ale wiesz, że kule, nawet srebrne na zjawy nic nie poradzą. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Chcesz spać w pokoju, w którym wisi portret Dorothy?
3: Oczywiście.
1: Frederick Marriott spokojnie przespał dwie noce. Późnym wieczorem trzeciego dnia, kiedy już był w samej koszuli do spania, usłyszał stukanie do drzwi.
4: To tam.
5: To my, panie kapitanie. Bratankowie Lorda. Mamy do pana ogromną prośbę. Czy mógłby pan do nas wyjść? Nasz pokój jest na końcu korytarza, a my chcielibyśmy panu coś pokazać jako znawcy broni.
4: No dobrze, tylko się już kładłem spać. Muszę chociaż założyć spodnie. Czekajcie.
3: O co chodzi?
6: Bardzo panu dziękujemy. Otóż jest pan wielkim autorytetem w sprawach broni palnej. A my z bratem zamówiliśmy coś i po południu przyszła przesyłka ze sklepu. Ani ojciec

0: Ani stryj nic o tym nie wiedzą. Zabroniliby nam tego zakupu. Każą nam ćwiczyć z leśniczym strzelanie ze starej flinty.
1: Ale przecież nie wypada młodemu szlachcicowi w towarzystwie nosić starą dwururkę po pradziadku i tylko patrzeć zazdrośnie na nowiutką broń kolegów. Oni pokazują nam te nowe modele, ale my nie umiemy się nimi posługiwać. Postanowiliśmy więc kupić coś potajemnie. Czy mógłby pan obejrzeć ten zakup i pokazać nam najważniejsze rzeczy?
0: Tylko w tajemnicy. Panie kapitanie, bardzo pana prosimy.
2: Dobrze, panowie, dobrze. Wezmę tylko rewolwer na wszelki wypadek, bo północ się zbliża. Dama w brązowej sukni może krążyć. Nikomu nic o waszej broni nie powiem. Możecie na mnie liczyć. Chodźmy, pokażcie mi ten wasz zakup. Chętnie go zobaczę.
3: Korytarz był długi i ciemny, ale migotało w nim w oddali światło latarni, którą niosła jakaś osoba. Zbliżała się i coraz wyraźniej rysowała się jej kobieca sylwetka.
2: Czekajcie! Nie wypada w takim stroju jak mój pokazywać się damie. Nawet też nie jesteście stosownie ubrani. Schowajmy się we wnęce za podwójnymi drzwiami tej komnaty. Niech sobie przejdzie. Może nas nie zauważy, a ja zobaczę, kto to.
4: Niech mnie kule biją, to ona! Gdzie mój rewolwer? Gdzie mój...
3: Dama w brązowej sukni i sinej po świecie zatrzymała się na wysokości drzwi, zza których obserwował ją Marriott. Trzymał rewolwer skierowany na nią i już miał wezwać do ujawnienia się animatorów tego straszydła, gdy dama zwróciła oblicze w jego stronę i podniosła latarenkę, żeby je było dobrze widać. Nieustraszony kapitan rozpoznał Dorothy. Wtedy zaczęła się złośliwie śmiać.
4: Dość tego!
3: Kapitan wyskoczył na korytarz i strzelił jej prosto w twarz. Wtedy postać rozpłynęła się w powietrzu. Kula przeszła przez drzwi naprzeciwko i utknęła w drewnianym panelu. Huk wystrzału postawił wszystkich na nogi. Gdy Frederick Marriott ochłonął, opowiedział o zdarzeniu. Ale już nie chciał więcej sprawdzać, czy zjawa jest prawdziwa, czy też jest widmem animowanym przez ludzi. Podobno po spotkaniu z kapitanem dama ukazywała się przez jakiś czas rzadziej, ale później znów zaczęła regularnie krążyć. Na początku wieku XX, gdy zapanowała moda na spotkania spirytystyczne, obecność damy stała się wręcz atrakcją. Można było się chwalić, że w Rainham mieszka duch. Cóż bowiem wart jest zamek, pałac czy dwór, jeśli w nim nikt nie straszy. We wrześniu roku 1936 do Rainham przyjechał na sesję zdjęciową dla magazynu Country Life kapitan Hubert C. Provent i wykonał serię fotografii posiadłości, a wśród nich jest jedna, która stała się sławna. Sfotografował piękne, zabytkowe schody, na których widać rzekomego ducha Lady Dorothy. Jest to jedno z najbardziej znanych w świecie, wielokrotnie analizowanych zdjęć paranormalnych.
1: Magazyn publikował cykl tekstów o najwspanialszych brytyjskich zabytkowych rezydencjach. Ja i Indre Shira jeździliśmy robić zdjęcia. Wysłali nas do Rainham Hall. Ten dwór powstał w 1619 roku i jest rezydencją rodu aż do dziś. Chciałem wydobyć jego historyczny i prywatny wymiar. Nakładanie się stylów, charakter wnętrz, jakość rzemiosła. Tam są piękne, stare, imponujące schody wychodzące na hol. Ustawiłem aparat na statywie i wsunąłem głowę pod płachty. O duch usłyszałem, ale mnie takie sensacje nie interesują. Nie wypatrywałem zjawy. Ja dokumentuję najcenniejsze zabytki Wielkiej Brytanii. A że na zdjęciu pojawiła się ta postać kobiety w poświacie, nie miałem na to wpływu. Może klisza.

0: Lampa się prześwietliła. Może obiektyw był zatłuszczony palcem? To możliwe. Ale kto to ustali? Kadrowałem obraz, kiedy Indra zobaczył poświatę i krzyknął do mnie: teraz! Rób zdjęcie teraz! Ja nawet tego ducha wtedy nie widziałem. Dopiero na zdjęciu.
1: Magazyn Country Life opublikował artykuł i fotografię w grudniu. Zdjęcie damy na schodach wzbudziło wielką sensację. W styczniu następnego roku zamieścił je także magazyn Life. I wtedy rozpoczęły się dyskusje na temat autentyczności zdjęcia.
0: Proszę sprawdzić negatyw. Jest czysty. Nic na nim nie zmieniono. Joe Nickel napisał, że obraz pojawił się przypadkowo w wyniku podwójnego naświetlenia. John Fairley i Simon Welfare twierdzą, że jasne linie nad każdym schodkiem świadczą o stopniowym nakładaniu obrazu na obraz. I dlatego światło nad prawą poręczą jest podwójne. Wypowiedział się nawet znany magik, iluzjonista John Boob. On z kolei dowodził, że zdjęcie może być prawdziwe, ale to, co przedstawia, można było zainscenizować. Boob i jego kolega Ron Wilson dzięki użyciu prześcieradeł i lamp udawali ducha, a dokumentujące ten eksperyment zdjęcie rzeczywiście przypomina to z Reinhem. Wielu wskazywało na podobieństwo zjawy do znanej z katolickich kościołów i kaplic figury Matki Boskiej. Sugerowano, że zdjęcie takiej rzeźby nałożono na obraz schodów. Świadczyć o tym miało to, że sylwetka nie stąpa, tylko unosi się, jakby stała na cokole, którego charakterystyczny kształt określa układ stóp postaci. Ja to wszystko wiem i z tym nie dyskutuję. Mówię tylko, że nie dopuściłem się żadnego oszustwa i nie jestem miłośnikiem opowieści o zjawach, upiorach czy innych wilkołakach. Do redakcji natomiast zaczęły przychodzić listy od czytelników proszących, żebyśmy do nich przyjechali i sfotografowali duchy krążące po ich domostwach i w okolicy.
1: Reinham Hall przechodzi w ręce kolejnych dziedziców razem ze śladami historii i razem z duchem Lady Dorothy, żony Lorda Charlesa, wicehrabiego Townshend i para Wielkiej Brytanii, zapisanego w jej historii polityka. Zwiedzanie posiadłości jest możliwe tylko podczas umówionych wcześniej prywatnych wycieczek. Chętnych nie brakuje. Większość ma nadzieję zobaczyć damę w brązowej sukni i zrobić jej zdjęcie albo nakręcić z nią film. Ale ona pojawia się, kiedy chce i komu chce. O spotkaniu z nią opowiadała zachwycona grupa turystów z Japonii, którzy uznali ją za przygotowaną dla nich atrakcję.
2: Ej, no pośpiesz się. Dlaczego ty tak idziesz nienormalnie jakoś tyłem do przodu? Zachowuj się jak normalny człowiek. I przestań machać tymi rękami. Koniec wycieczki. Idziemy do autobusu.
3: Ale mamo, robię ostatnie zdjęcia i macham na pożegnanie tej miłej pani w oknie.
2: Jakiej znowu pani w oknie?
3: No tej w brązowej sukience. Stoi w oknie na piętrze po prawej i macha do nas. Widzisz?
2: Widzę.
1: W Archiwum Śledztw Niedokończonych udział wzięli Katarzyna Dąbrowska, Joanna Jerzewska, Łukasz Borkowski, Andrzej Mastalerz, Dariusz Toczek i Wojciech Żołądkowicz. Scenariusz Michał Montowski, realizacja Magdalena i Michał Czajkowscy.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Słynne zdjęcie damy w brązowej sukni było pierwszym, ale oczywiście nie jedynym zdjęciem, na którym pojawiały się domniemane duchy. O tym jak,

0: przyjechał pierwszy raz, no ale już tutaj ekipę znałem, także wdrożyłem się szybko. No, dawno mnie tu nie było i po prostu od razu pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, no to na treningach po prostu duża jakość naszych piłkarzy, bo na co dzień aż takich kotów nie jest mi dane oglądać, także od razu trochę szybsze granie, trochę większe umiejętności. No i musimy to jutro pokazać.
1: Co by się nie działo, Puchacz zawsze jest gotowy do gry.
0: Piłka nożna to jest bardzo dynamiczny sport i czasami z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień dużo rzeczy może się zmienić. Czasem jesteś na trybunach, a skakujesz od razu do grania, więc to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Jeśli zagram, to oczywiście, że chciałbym zagrać jak najlepiej i dać argumenty do tego, żeby następne mecze również rozpoczynać i grać, bo myślę, że każdy piłkarz chce jak najwięcej grać, to jest normalne, więc motywacji mi nie zabraknie. Bardziej jeśli będę grał, to będę się skupiał na tym, żeby na chłodno do tego podejść.
2: Chłodna głowa przyda się jutro każdemu z naszych piłkarzy.
1: Początek meczu w Solnie o 20:45.
3: A transmisja oczywiście na antenie radiowej jedynki.

0: Polskie piłkarki ręczne zwycięstwem zakończyły towarzyski turniej w czeskim Hebie. Po bardzo dobrym meczu pokonały drugą drużynę Norwegii 32-30. Ani razu nie pozwoliły Norweżkom na objęcie prowadzenia, ani nawet na remis, co bardzo cieszy prawoskrzydłową Magdę Balsam.
1: Piękne, fajne, bo gdzieś tam ten trzeci mecz, tak naprawdę najlepszy w naszym wykonaniu. Pokazałyśmy dość duże potencjał, który w nas drzemie i myślę, że na koniec tego zgrupowania taki mecz jest dość ważny dla naszej mentalności i też po to, żebyśmy na te następne zgrupowanie przyjechały z lepszym nastawieniem i jeszcze bardziej zmotywowane do dalszej pracy.
0: W poprzednich meczach Polki wyraźnie przegrały z Czeszkami i Słowenkami. Co więc zmieniło się w spotkaniu z Norweżkami?
1: Szczerze, kompletnie ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, ale dzisiaj zagrało wszystko. Zagrało się bardzo dobry mecz i wydaje mi się, że dzisiaj jest powód do tego, żeby się cieszyć.
0: A jakie wnioski można wyciągnąć po tym turnieju w kontekście grudniowych Mistrzostw Europy?
1: Myślę, że wniosków jest bardzo dużo, bo nawet z tego dzisiejszego meczu jest w stanie się wyciągnąć kilka

0: minusów, ale też plusów. Musimy się skupić na tym, wiadomo, co jeszcze nie gra, co musimy poprawić, ale musimy też pamiętać, że to, co nam wyszło, też jest ważne i to przede wszystkim o tym pamiętać, że wiele rzeczy potrafimy robić dobrze, a nawet bardzo dobrze i musimy to przełożyć na mistrzostwa u siebie.
1: W fazie grupowej Mistrzostw Europy Polki zagrają w grudniu w Katowicach z Francuzkami, Ukrainkami i szczypiornistkami z Wysp Owczych.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Nasze szczypiornistki czekają na najważniejszą imprezę roku, a Bartosz Zmarzlik jest już po sezonie Mistrzostw Świata. Niestety tym razem nie zdobył tytułu mistrzowskiego, ale został wicemistrzem. Po wczorajszym Grand Prix Polski w Toruniu rozmawiał z nim Tomasz Kowalczyk.
3: Wielka walka, wielkie brawa dla ciebie i wielki szacunek za to, co robiłeś.
4: Dziękuję, miło mi to słyszeć. Robiłem wszystko, co mogłem. Myślę, że turniej ogólnie pechem całkiem dobry. Nadal byłem na podium i cieszę się naprawdę z tego, że mam 31 lat, mam 10 medal Mistrzostw Świata, które naprawdę myślę, że nawet za dziecka nie marzyłem o takich rzeczach.
3: To jest jakieś takie nowe odczucie, bo przyzwyczaiłeś wszystkich do tego wygrywania. My się przyzwyczailiśmy do tego. A jakie towarzyszą ci uczucia?
4: Naprawdę jestem szczęśliwy. Medal Mistrzostw Świata jest naprawdę, wiem ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Jest to trzeci srebrny medal, 6 złotych, 1 brązowy, naprawdę jest co robić i nie jest to łatwe. Sam siebie czasem nawet zadziwiam różnymi sytuacjami, tak jak dzisiaj naprawdę i wielka presja i to wszystko, ale gdzieś tam udało się naprawdę zachować spokój. Bardzo spokojne Grand Prix, punktowałem dobrze, finał jest finałem, Robert okazał się najlepszy. Wybrał też super pole. Duże gratulacje dla chłopaków również.
3: Synków musiałeś trochę pocieszać. Co im powiedziałeś, jak tłumaczysz Antosiowi, że tata no nie wygrał?
4: Nie do końca mi jakby powiedział, czemu się zasmucił, ale Franek bardzo mocno. Jeszcze nie było można, ale już chciał iść na podium, więc cieszę się, że mogę robić medale na ich oczach.
3: A ten wyścig finałowy, jak podsumujesz, jakbyś go opisał?
4: Ciężko było wyjechać z tego trzeciego pola. Może, wiecie, może mogłoby być czwarte, może nie. A, to historia. Chciałam oddać złoty, ale pojechałam na srebro. Myślę, że srebro jest różnie bardzo mocno cenne, gdzie przekażę to na licytację. Dla Laury Grzela, która zmaga się z zespołem Reta, potrzebuje 7 milionów.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Hubert Hurkacz i Jan Zieliński doskonale radzą sobie w turnieju tenisowym w chińskim Chengdu. O tym Piotr Dąbrowski.
1: Świetnie podczas azjatyckiej części sezonu na kortach twardych radzą sobie reprezentanci Polski. W półfinale singla w Chengdu jest

0: Już Hubert Hurkacz, który po trudnym początku spotkania z Afrykanerem Lloydem Harrisem zachował spokój i zwyciężył w wojnie nerwów, ostatecznie wygrywając tiebreaka pierwszej partii. Z kolei w drugim wytrzymał napór rywala, utrzymał przewagę przełamania i po dobrym ofensywnym meczu wygrał 7-6-6-4. W spotkaniu o finał wrocławianin zagra z dobrze sobie znanym Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowym. W finale debla w Chengdu jest z kolei Jan Zieliński, który w parze z Lukiem Johnsonem pokonał niemiecki duet Jacob Schneider, Mark Wollner 6-3-6-2. Po spotkaniu Zieliński był zadowolony z pierwszego finału deblowego z nowym partnerem w sezonie.
1: Pierwszy finał tego sezonu, pierwszy wspólny finał, więc na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ten turniej się dla nas toczy póki co. W nieco łatwiejszy sposób wygrana, mimo iż daliśmy się przełamać na początku pierwszego seta, ale dał nam to małego kopniaka i od tego momentu, od momentu 2-3 z przełamaniem dla przeciwników, kontrolowaliśmy cały przebieg spotkania, dominowaliśmy na korcie, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego poziomu gry i mamy nadzieję go podtrzymać w finale i podnieść ten tytuł we wtorek.
0: Od poniedziałku najlepsze tenisistki świata rywalizować będą w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pewne miejsce w głównej drabince mają cztery Polki. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Tur oraz Magdalena Fręch. W eliminacjach singla w poniedziałek zagra Katarzyna Kawa, której rywalką będzie Japonka Rinko Matsuda. W Tokio zdecydował się wystartować natomiast Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie kwalifikacji zagra z Włochem Lorenzo Sonego.
2: I to już wszystko w pierwszej części przy muzyce o sporcie, ale to oczywiście nie koniec naszej audycji, bo na drugą część zapraszam po wiadomościach o 20:00. Zapraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cztery pory roku.
2: Jak w dobie ekranów zachęcić dzieci do czytania książek? I dlaczego to takie ważne? Co daje czytanie najmłodszym na głos? A jakie książki polecić nastolatkom?

0: czytelniczką w poniedziałkowej audycji o czytelnictwie i literaturze dla młodego pokolenia. Zajrzymy też do nowoczesnej biblioteki w warszawskim metrze.
1: Cztery pary roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Reklama.
10: Polskie Radio. Jedynka.
2: Radio Kierowców.
11: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Kierowcy informują o korku na A4 w kierunku Krakowa. Zaczyna się on na 446 kilometrze. Większy ruch jest też od węzła Kraków Południe do Kryspinowa, czyli w trasie do Katowic. Ponadto wieczorem zakorkowana jest Zakopianka, głównie na wysokości Libertowa. Rozluźnia się natomiast korek na S17 w trasie z Lublina do Warszawy i w odwrotnym kierunku. Wcześniej kierowcy stali tam kilkanaście minut albo i dłużej. Na ten moment natomiast większy ruch jest jeszcze przy samym węźle Kurów Wschód. To przed Lublinem oraz w pobliżu Wólki Nowodworskiej, czyli w kierunku Moszczanki. Kierowcy po weekendzie wracają również do Warszawy. Najwięcej aut ustawia się na drodze krajowej nr 7 w Łomiankach i za Nowym Dworem Mazowieckim. Chociaż nie jest to bardzo gęsty korek, tam trzeba postać kilka minut więcej. Większy ruch o tej porze jest też na S8 na moście Grota Roweckiego, na S8 na wysokości Woli Rasztowskiej w trasie również do stolicy i na trasie S7 przed Piasecznem, gdzie kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe. Dość spore utrudnienia są nadal na autostradowej jedynce na remontowanym odcinku w województwie kujawsko-pomorskim i w pomorskim. Ciasno jest w obu kierunkach. Korek jest w Tczewie, to przed Gdańskiem i w drugą stronę, do centrum, do Łodzi, na wysokości Kopytkowa. Jak zawsze radzimy zjazd na drogę krajową nr 91. Zakończyły się też prace służb na S3 w województwie zachodniopomorskim, ale kierowcy jeszcze cały czas ustawiają się w korku i za Goleniowem. Rzeczywiście jest dość ciasno. To trasa do Szczecina i do zachodniej granicy państwa. Korek jest na wysokości Różycy i ma on już ponad 7 kilometrów. Przypominamy również numer do Radia Kierowców 22 513 11 11. Stale czekamy na wiadomości od państwa.
12: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Ostatnia godzina głosowania w Krakowie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. W Sokółce na Podlasiu obchody rocznicy obławy augustowskiej. Papież we francuskim Lourdes.

0: spotkał się z ofiarami przemocy seksualnej. Już tylko godzina pozostała do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. W przedterminowych wyborach na prezydenta miasta może zagłosować tam prawie 600 tysięcy wyborców. Wybory w Krakowie obserwuje Mariusz Pieśniewski.
1: Kraków podczas wyborów nie zamarł.
2: Spacerują, korzystają z pięknej pogody.
1: Ale przed komisjami wyborczymi
3: głosuje. Dali nam wolność głosu, no to trzeba pokazać, jak się ma głos.
4: To bardziej mój obowiązek, proszę pana. Obywatelski. Nie, w ogóle się nie zastanawiamy, proszę pana. Po prostu idziemy. Oddajemy swój głos.
1: Krakowianie chwalą sobie samą ciszę wyborczą, a może nawet cichosze, bo rozmawiają chociażby o sztuce.
5: Sztuka ucisza nerwy wszystkich wokół różnych spraw.
6: Na ulicach?
5: Cichosza.
6: Tak. Na chodnikach? Na
3: chodnik. Cichosza z pamięci.
5: Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza.
1: Po 21 poznamy wyniki sondażowe, a oficjalne późno w nocy. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: W 81. rocznicę obławy augustowskiej pamięci jej ofiar uczczono w Sokółce na Podlasiu. Obchodom towarzyszyła msza święta oraz konferencja historyczna poświęcona największej radzieckiej zbrodni na Polakach po II wojnie światowej.
7: Nie sposób zamknąć tej uroczystości tylko do wzgórza krzyży w Giwach czy Augustowa. Musimy o tym wszystkim pamiętać w tych czterech powiatach i wspominać tych ludzi.
8: Każdy podkład kolejowy, który na Syberię prowadzi, to jest grobem. Nie tylko my jesteśmy cmentarzem, ale praktycznie każdy szlak kolejowy.
9: Trzy słowa są ważne, gdy myślimy o ofiarach obławy augustowskiej. Modlitwa, pamięć i prawda.
10: Poseł Jarosław Zieliński.
9: Dopominamy się prawdy o obławie, bo ona wciąż nie jest w pełni znana. Ta największa komunistyczna zbrodnia po II wojnie światowej, tak przemilczana w okresie PRL-u, jak potem zakłamywana jeszcze w dalszym okresie, musi znaleźć wreszcie należne i godne miejsce w naszej narodowej, polskiej pamięci.
7: Kiedyś, w bliżej nieokreślonym czasie, archiwa rosyjskie i białoruskie się otworzą i przynajmniej będziemy wiedzieli, gdzie leżą nasi bohaterowie.
0: W trakcie obławy augustowskiej w lipcu 1945 roku w rejonie Augustowa i Suwałk zatrzymano około 7 tysięcy osób. 600 zatrzymanych Polaków zaginęło bez wieści. Ich los nie jest znany do dzisiaj. Lubelscy policyjni, tak zwani łowcy głów, zatrzymali 25-latka z Ukrainy poszukiwanego za oszustwa internetowe w całej Polsce. Straty oszacowano na blisko 2 miliony złotych. Mężczyzna wpadł w ręce policji w Warszawie, mówi sierżant Jagoda Jawor z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
11: Od 2025 roku był poszukiwany 13 podstawami prawnymi, w tym 2 listami gończymi za oszustwa metodą na pracownika banku. Ten 25-latek wyłudzał kody do płatności internetowej, podając się za pracownika banku.
0: 25-latek trafił już do tymczasowego aresztu. Może grozić mu nawet do 8 lat więzienia.
12: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent USA Donald Trump zapowiedział dziś, że spodziewa się kolejnych rozmów z Iranem w nadchodzącym tygodniu. Wczoraj odrzucił propozycję złożoną przez Teheran zawarcia w ciągu 7 dni rozejmu w zamian za zniesienie blokady irańskich portów oraz sankcji na ropę naftową. Przedstawiciele USA twierdzą, że dzięki wsparciu amerykańskich sił przez cieśninę Ormuz wydostaje się coraz większa ilość ropy naftowej, a ten weekend był pod tym względem rekordowy. I jeszcze Francja, gdzie trwa papieska pielgrzymka. Leon XIV spotkał się z ofiarami przemocy seksualnej we francuskim kościele. Był to jeden z ważnych momentów jego wizyty w Lourdes.
13: To pierwszy raz, kiedy spotkanie papieża z ofiarami przemocy seksualnej w kościele zostało wpisane do oficjalnego programu jego podróży apostolskiej. Leon XIV spotkał się prywatnie z 7 osobami, które padły ofiarą nadużyć ze strony znanych duchownych lub były ofiarami nadużyć w katolickich szkołach. Wcześniej papież modlił się w Lourdes przed zdjęciem płaczącego dziecka, symbolizującym ofiary nadużyć w kościele. Aby uleczyć głębokie rany, niewierności i bolesne zagubienia, do których dochodziło w łonie kościoła, musimy z pokorą stanąć pod oczyszczającym spojrzeniem Pana, apelował w niedzielnej homilii. Wezwał również francuskich biskupów do kontynuowania wysiłków na rzecz zwalczania nadużyć. To właśnie w Lourdes 5 lat temu francuscy biskupi publicznie przeprosili za skandale seksualne. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.

0: W nocy właściwie bezchmurnie. Miejscami na południu i wschodzie silne zamglenia lub mgła. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 6 do 9 stopni. Cieplej na zachodzie i wybrzeżu około 12, ale chłodniej w obniżeniach terenu na północy i północnym wschodzie około 4 oraz w kotlinach i dolinach górskich tylko około 1 stopnia. Wiatr słaby na północy i zachodzie, umiarkowany, na wybrzeżu porywisty. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Rozległy klin wyżowy znad Rosji, Białorusi i Szwecji zalega nad Bałtykiem. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr wschodni do południowo-wschodniego 3 do 4, szybko wzrastający na 4 do 5. Na zachodzie w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-wschodni 3 do 5. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-wschodni 3 do 4. Miejscami 5. Stan morza 2. Miejscami 3. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 3 do 4. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr południowo-wschodni 4 do 5, okresami porywy 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
3: Do rozmowy zaprosiłem Agnieszkę Smoczyńską, reżyserkę. W kinach twój nowy film Hotspot.
4: I tak naprawdę też ten hotspot to zmienia ta świadomość zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji. Czym jest to oddanie tej naszej wolności, oddanie informacji na nasz temat, gdzie jesteśmy, jak wyglądamy, ale też co czujemy, czego się boimy, co nam się śni. I to są wszystkie dane, które są zbierane, które są przetwarzane.
2: Wywiad Rzeka.
3: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, jest 8 minut po 20.
1: Przy muzyce o sporcie.
0: Sylwia Urban, dobry wieczór ponownie. Zapraszam na drugą część audycji Przy muzyce o sporcie, w której porozmawiamy z legendą polskich rajdów samochodowych, Sobiesławem Zasadą oraz z jednym z najlepszych w naszej historii kolarzy, Rafałem Majką. Będzie też relacja z rowerowego biegu Piastów i podsumowanie bokserskich mistrzostw Europy. Będzie też dużo dobrej muzyki.

Na początek zapraszam na skrót najważniejszych sportowych wiadomości dnia. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy wrócili do Polski. Przypomnę, że wczoraj w finale w Mediolanie pokonali Francuzów 3-1. Koszykarze Legii Warszawa wywalczyli Super Puchar Polski. W finale turnieju rozgrywanego w Sosnowcu Legia pokonała Zastal Zielona Góra 110-96. To pierwszy Super Puchar Polski w dorobku Legii Warszawa. Koszykarki rozpoczęły rywalizację w Ekstraklasie. W dzisiejszych meczach pierwszej kolejki triumfowały zespoły z Łodzi i Warszawy. Widzew pokonał Gorzów Wielkopolski 76-71, a Polonia zwyciężyła MKS Pruszków 97-76. Hubert Hurkacz wygrał z Lloydem Harrisem z Republiki Południowej Afryki 7-6-6-4 w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Chengdu w Chinach. O finał Polak zagra jutro z reprezentantem Kanady Denisem Szapowołowem. Z kolei w Deblu w tym samym turnieju Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson już awansowali do finału. W półfinale pokonali Niemców Jakoba Schneitera i Marka Wallnera 6-3-6-2. Tenisiści reprezentujący Europę pokonali drużynę reszty świata w turnieju Laver Cup. Rywalizacja w Londynie zakończyła się zwycięstwem ekipy ze Starego Kontynentu 13-5. Dzisiaj Niemiec Aleksander Zwieriew pokonał Amerykanina Landera Teona 7-6-6-3, a włosko-czeski debel Flavio Coboli Jakob Mensik wygrał z Australijczykiem Alexem De Minorem i Amerykaninem Taylorem Fritzem 7-5 i 6-3. To szósty triumf Europejczyków w 9. odsłonie zawodów o Puchar Lavera. Czeszki triumfowały w drużynowym turnieju Billie Jean King Cup. W rywalizacji finałowej w chińskim Shenzhen pokonały Ukrainki 2-0. Najpierw Linda Noskowa wygrała z Jeliną Switoliną 6-3-7-6, a następnie Karolina Muchowa zwyciężyła Angelinę Kalininę 6-2-6-3. Tym samym zrezygnowano z rozgrywania meczu deblowego. To 12. w historii triumf Czeszek w tych rozgrywkach, zwanych wcześniej jako Fed Cup. Ostatnio zwyciężyły 7 lat temu. A rozstawiona z numerem 6 Leila Fernandez pokonała Australijkę Talen Gibson 7-5-6-0 w finale turnieju tenisowego rangi 500 w Singapurze. Dla finalistki US Open z 2021 roku to szósty tytuł w karierze, który zapewni jej awans na 26. miejsce w światowym rankingu tenisistek. Przypomnę, że w drodze do finału reprezentantka Kanady wyeliminowała w półfinale finalistkę French Open Mają Chwalińską. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet pokonała drugi zespół Norwegii 32-30 w meczu kończącym towarzyski turniej w czeskim Hebiem. Biało-czerwone wcześniej uległy Słowenii 28-29 i Czechom 25-27. Mimo porażki Norwegia triumfowała w tych zawodach. Polki zajęły ostatnie 4. miejsce. Kenijczyk Stephen Kibor z rekordem życiowym 2 godziny

0: 9 minut i 19 sekund wygrał 48. maraton warszawski, posiadający certyfikat World Athletics Elite. Najlepszym z Polaków Dariusz Boratyński zajął 9. miejsce wśród kobiet z rekordem Węgier i nowym rekordem imprezy 2 godziny 24 minuty i 48 sekund. Triumfowała wicemistrzyni Europy Liliana Windisch-Todt. 3-letni koń Tardar pod francuskim jockeyem Marvinem Grandinem wygrał najważniejszy wyścig sezonu w 2026 roku na torze Służewiec Wielką Warszawską. W wyścigu na dystansie 2200 metrów Tardar wyprzedził Zuckenhurta i Ogiera Time for the Star. Pula nagród w tej gonitwie wyniosła 520 tysięcy złotych.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: W Belgradzie zakończyły się bokserskie Mistrzostwa Europy. O występie polskiej reprezentacji opowie Krzysztof Kuzak.
1: Trudno jednoznacznie ocenić występ biało-czerwonych w stolicy Bułgarii. 4 brązowe medale na pewno cieszą, ale no właśnie, zabrakło przede wszystkim występów w finale. Wszystkie krążki były udziałem pań, co nie jest niczym zaskakującym. Ostatnie lata w polskim boksie olimpijskim to dominacja kobiet, ale no właśnie, to nie nasze faworytki sięgały po medale, czyli wicemistrzyni olimpijska z Paryża Julia Szeremeta, czy jedna z najbardziej doświadczonych i utytułowanych zawodniczek Aneta Rygielska. Na podium stanęły bardzo młode Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska i Kinga Krówka oraz powracająca po macierzyńskiej przerwie, startująca wyjątkowo w najcięższej kategorii wagowej w wąskim gronie uczestniczek, bo do brązu wystarczyła jedna wygrana walka Elżbieta Wójcik. A tak występ ocenia trener reprezentacji Polski Tomasz Dylak.
2: Medale zdobyły osoby z tego, powiedzmy, cienia. Z drugiej strony ja już głośno mówiłem o tym, że zrobił się bardzo wyrównany skład i że co turniej będą zdobywać medale inne osoby. No i tak właśnie było. To pokazuje,

0: że tak naprawdę każda osoba z naszego składu może zaskoczyć.
1: Najlepsi z panów dotarli do ćwierćfinału. Nicolas Pawlik, Paweł Brach, Bartłomiej Rośkowicz, Mateusz Urban i Michał Pierzchała. Wcześniej odpadł lider męskiej kadry, dwukrotny olimpijczyk Damian Durkacz. Trener Dylak, który od tego sezonu prowadzi zarówno kobiecą, jak i męską reprezentację, podkreśla.
0: Żal mi oczywiście, że nie ma medalu męskiego, a byliśmy bardzo blisko. Dużo tych walk przegranych, 3-2, bardzo dużo ćwierćfinałów. Z jednej strony, patrząc na ostatnie lata, nigdy nie wygraliśmy tyle pojedynków. Wygrywaliśmy z olimpijczykami, wygrywaliśmy z mistrzami Europy, zrobiliśmy dużo niespodzianek, ale koniec końców zabrakło tego medalu, na które czekałem ja i czekali wszyscy. Jeśli chodzi o chłopaków, to ja właśnie za bardzo o chłopaków się nie martwię. Wiem, że muszę na pewno coś zmienić, jeśli chodzi o dziewczyny, bo zawiodły faworytki. Z jednej strony cieszę się, że zdobyły zawodniczki, które na ten moment może nie powinny jeszcze zdobyć medalu, ale z drugiej strony wiem, że coś na pewno muszę zrobić, jeśli chodzi o faworytki, czyli o Julkę, chodzi o Anetę. Już wyciągnąłem wnioski i na pewno muszą być pewne zmiany.
1: Mistrzostwa Europy były zaliczane do rankingu olimpijskiego na Igrzyska w Los Angeles.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A teraz coś wyjątkowego, jak bohater naszej opowieści. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat ukończył swój kolejny rajd w Argentynie. Gran Premio Argentino Historico z metą w Kordobie. Stało się to dokładnie po 59 latach od sensacyjnego zwycięstwa Sobiesława Zasady w legendarnym Gran Premio. To był rok 1967. Tym razem rajd liczył 6 etapów o łącznej długości 3351 km. Zasada jako gość specjalny nie brał udziału w klasyfikacji sportowej i pokonywał trasę przed stawką. Za kierownicą Porsche 911 Dakar z historycznym numerem 405 przejechał całą trasę prowadzącą z Buenos Aires przez Altagracię, Catamarca i San Juan do Kordoby. Na mecie był bardzo zadowolony.
2: Dobrze się czuję, no w porządku wszystko, słońce świeci.

0: Pogoda ładna, dobra, wszystko w porządku. Osiągnęliśmy metę, 3000 km za kierownicą, ale wszystko w porządku. Czeka mi teraz 800 km do Buenos Aires. No, będzie miał w całości gdzieś ponad 5000. Mam już 96 lat skończone, no to chciałbym dożyć setki. No. W 67 roku to było w ogóle... Cuda się działy, no, to było nieprawdopodobne.
1: W 1967 roku Gran Premio Internacional de Turismo należało do najtrudniejszych długodystansowych imprez samochodowych w Ameryce Południowej. Trasa liczyła ponad 3000 km i prowadziła przez góry, pustynne tereny i równiny. Zasada, pilotowany wówczas przez Jerzego Dobrzańskiego, wystartował Porsche 911 z numerem 405 i pokonał ponad 300 rywali, z których wielu doskonale znało argentyńskie drogi i miejscowe warunki. Tak jak wtedy, również w tym roku naszemu legendarnemu kierowcy towarzyszyła Polonia i to Sobiesław Zasada wspomina najbardziej.
0: Tą Polonię, która też pamięta, wiele osób było, pamięta jeszcze ten 67 rok. No wtedy było 90% czy 85% szutrów, no a teraz i wądoły po prostu, bardzo złe drogi. No a teraz większość asfaltu. No ale jednak kilometry robią swoje.
1: Na finiszu polską załogę powitali licznie zgromadzeni Polacy z Enrique Wojnackim, konsulem honorowym Rzeczpospolitej Polskiej w Kordobie. A Cezar Karman, organizator Gran Premio Argentino Historico, wręczył Sobiesławowi Zasadzie specjalną statuetkę imienia Juana Manuela Fangio, legendarnego pięciokrotnego mistrza świata Formuły 1. Z pewnością było to wielkie przeżycie również dla pilota Zasady, Krzysztofa Bąka.
2: Takie podróże przyjmuję zawsze na klatkę i jestem odważny do takiego czegoś. Kapitalna sprawa. To jest wspaniała przygoda. Wszystkim życzę, żeby jechać tak z doskonałym kierowcą plus fantastycznym samochodem, czyli go od tej pory nazywam F-35, jak samoloty, no to piękną pogodę mieliśmy, nic nam nie brakowało.
1: Dodam, że Sobiesław Zasada jest trzykrotnym mistrzem Europy w rajdach samochodowych. W czasach jego największych sukcesów Mistrzostwa Europy były najważniejszym międzynarodowym cyklem rajdowym przed utworzeniem rajdowych Mistrzostw Świata. W 2021 roku, mając 91 lat, wystartował w Safari Rally Kenia, zostając najstarszym kierowcą w historii, który wystartował w rundzie WRC.

0: Kilka dni temu na literackim rynku pojawiła się bardzo ciekawa pozycja. Biografia Rafała Majki. Między innymi o niej z naszym wybitnym kolarzem rozmawia Andrzej Grabowski.
1: I stało się. Rafał Majka został literatem. Rafał Majka wespół z Tomaszem Kalembą opublikowali książkę Zawsze z przodu, czyli biografię Rafała Majki. I tak myślę, Rafał, że czy przy okazji takiego spotkania, kiedy przychodzą kibice, żądni twoich wrażeń, twoich autografów, zdjęć z tobą, czy to jest taka chwila, kiedy właśnie znów stajesz się kolarzem?
2: Myślę, że tak. Wracanie do takiej historii, do te marzenia, które się spełniły. Wszystkie te w książce, wszystkie wyrzeczenia, szczera prawda, bardzo dużo tego jest. Wgłębiłem się w dobrą historię, Tomek zrobił, Kalemba, mnóstwo, dużo pracy ze mną, bo jednak ponad 20 godzin nagrywań. Chłopak wykazał się, nie było mu łatwo, bo ze mną się ciężko pracuje, ale zrobiliśmy coś fajnego dla miłośników kolarstwa i nie tylko, dla normalnych czytelników, bo jednak to jest i o życiu normalnym, i o kolarstwie.
1: Rafał, tak jak zapoznałem się z treścią tej książki, to trudno nie odnieść wrażenia, że pokazujesz się rzeczywiście od takiej bardzo prawdziwej strony, również człowieka pełnego wątpliwości i obaw.
2: Tak, ja na początku się bałem zakończenia tej kariery, bo jednak to jest inne życie, ale jednak w tej książce jest też dużo pokazane, jak warta jest rodzina.
1: Paradoks, który też wywnioskowałem z tej książki, to jest taki, że u ciebie często się zdarzało tak, że jak przychodził taki bardzo poważny dół, to potem, jak już się z niego wygrzebywałeś, to niemal od razu szedłeś na szczyty swoich możliwości.
2: Tak, ja byłem człowiekiem twardym, upartym, dążącym do celu pobijania rekordów, przynajmniej tych polskich rekordów. Byłem stanowczy i zawsze próbowałem dążyć do celu. Bo pamiętaj zawsze, że marzenia się spełniają, jeżeli tylko chcesz.
1: Jaki masz substytut adrenaliny po karierze? Bo wspominałeś w tej książce również o tym, że to uzależnienie nie mija.
2: Nie mija. Ja cały czas się ruszam, bawię się, cieszę się kolarstwem z innej perspektywy. To jest coś pięknego, że jednak człowiek potrafi. Tam to było mnóstwo wyrzeczeń, ale jednak teraz oglądam tereny, bawię się krajobrazem, cieszę się, spełniam kolejne marzenia rodzicielskie, także no coś fajnego, inne życie.
1: To czym zastępujesz tę adrenalinę tego pędu? No bo okej, wiemy, że dużo jeździsz, biegasz, chodzisz na siłownię, ale co poza tym? Gdzie czujesz ten pęd?
2: Uwierz mi, nie zamykam zakrętów, nie dam rady. Jestem wszędzie, staram się być wszędzie, staram się być pozytywnie do życia nastawiony i czasami mnie korci przycisnąć w aucie więcej gazu, ale jednak człowiek się hamuje, ale wiesz, adrenalinę dalej mam, jak powiedziałem, dalej jeżdżę, ruszam się i jednak czasami dam se w kość, bo muszę se dać w kość, bo jednak brakuje mi tego, dlatego jeżdżę dużo i daję sobie wycisk.
1: Co robisz na co dzień, poza tym, że jesteś perfekcyjnym panem domu?
2: Nie, perfekcyjny mogę przyznać, że nie jestem, ale lubię. Ja wstaję.

0: Mamy taki rytuał z żoną, że teraz żona, z którą razem wstajemy, jak córkę założy do szkoły, syna do przedszkola. Oczywiście jadę na rower, co jest pierwsze. Później załatwiam swoje sprawy biznesowe. Później zajmuję się z dzieciakami na trening. Wracamy, jest kolacja. Także dzień bardzo szybko mija.
1: Naprawdę pierwszy raz w życiu obsługiwałeś łopatę, żeby śnieg odgarnąć?
0: No może to była troszeczkę przesada, ale uwierz mi, pierwszy raz 3 godziny odciężałem, na drugi dzień się nie mogłem ruszyć.
1: Premiera książki we wrześniu 26, a kiedy premiera filmu o Rafale Majce, bo to też jest jakiś taki chodliwy temat.
0: Już skończyliśmy jedną z sesji zdjęciowych. Włochy, Hiszpania. Bardzo dużo tego nie zdradzę, bo nie mogę zdradzić. Premiera w maju. Ja już widziałem trailer. Będzie fajnie, będzie zabawnie. Też będzie pokazane wszystko. Taki mrok, wstawanie, podnoszenie się z najcięższych momentów, radość, mnóstwo wyrzeczeń, rozterka z rodziną, pokazanie rodziny. Będzie wszystko.
1: To dokument. A gdyby miała powstać fabuła, to chciałbyś, żeby kto ciebie zagrał?
0: Ciężko powiedzieć. Na pewno jakiś kolarz.
1: A jednak myślałem, że nie wiem, Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Piers Brosnan.
0: A może, na pewno polski aktor. Dogadalibyśmy się, musiałby dużo potu wycisnąć na rowerze.
1: No, słuchaj, no teraz trochę artystów jednak wsiada na rower i to tak dość aktywnie. Przykład Natalia Nykiel, która tam chyba szaleje na rowerze.
0: Tak, bardzo dużo też trenuje i to jest coś fajnego, że ludzie jednak się ruszają, też artyści się ruszają, bo to o tym chodzi. Niech pokazują, że jednak człowiek się rusza.
1: Dużo robisz w życiu, to wiemy, bo i sporo biznesów, i sporo aktywności takich internetowych, telewizyjnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze jedna historia mnie z tej książki urzekła, że przebierasz się w jednym z waszych przedszkoli za Świętego Mikołaja, za dinozaura. To za kogo się jeszcze przebierasz? Albo za kogo chcesz się jeszcze przebrać?
0: No wiesz mi, lubię przebywać z dziećmi. Też chcę mojej żonie pomóc jak najwięcej. Mi to żadnych problemów nie sprawia, że się przebierę za dinozaura czy za... Ale jednak ta pomoc mojej żonie, która ona mi dawała przez całą moją karierę, ja też jej teraz chcę pomóc, ona zajmuje się naszymi przedszkolami i nie tylko.
1: 11 listopada niebawem, to może za Piłsudskiego?
0: A może? Nie wiadomo, może za Dynię.
1: Rafał Majka, tuż po premierze swojej książki Zawsze z przodu. Pięknie dziękujemy.
0: To ja dziękuję i czytajcie, warto. Jest o wszystkim.
2: Rafał Majka jest już na sportowej emeryturze, a tymczasem w Montrealu trwa wyścig ze startu wspólnego elity mężczyzn, którego stawką jest złoty medal Mistrzostw Świata. Kolarze są jeszcze na trasie, która liczy w sumie 273 km, a do mety pozostało jeszcze około 30 km. Na prowadzeniu trzej kolarze: Holender Matthew van der Poel i Amerykanin Quinn Simons oraz Słoweniec Primož Roglič. Na trasie jest jeszcze jeden Polak, Michał Kwiatkowski, który w tej chwili zajmuje 52 miejsce, a z wyścigu wycofali się Piotr Pękala, Jakub Kaczmarek i Mateusz Gajdulewicz.

0: Za nami 12 rowerowy bieg Piastów. Przez 2 dni w zawodach w Górach Izerskich wzięło udział ponad 1500 zawodników. Na miejscu był Patryk Michalski.
1: Bardzo się cieszę. Fajnie jest obronić koszulkę, tym bardziej, że chyba w przyszłym roku też tych maratonów będę trochę w swoim kalendarzu miał, więc fajnie będzie się tam prezentować w koszulce Mistrza Polski.
2: Ten tytuł na początku jesieni to takie ukoronowanie sezonu?
1: Na pewno. No, dla nas wszystkich to już jeden z ostatnich wyścigów i jeden z ważniejszych wyścigów ostatniej części sezonu. Cieszę się tym bardziej, że Mistrzostwa Świata Cross Country, jak i maraton nie wyszły do końca po mojej myśli, bo tam w międzyczasie byłem chory. No, na szczęście udało się tą dyspozycję jakoś odbudować.
3: Zwycięzca dzisiejszego wyścigu na 20 km Łukasz Zielony.
4: Fajnie, super, podobało mi się. Myślałem, że po wczoraj będzie źle, bo jechałem 105 km, ale nogi dawały dzisiaj od początku do końca.
3: Rowerowy bieg Piastów przyciągnął jak co roku setki uczestników. Wystartowały i wnuki, i ich dziadkowie.
5: Chyba. Ile masz lat?
6: 4.
5: A dlaczego lubisz jeździć na rowerze?
6: Bo jest szybko.
7: Jesteśmy rodzinnie, 3 pokolenia jak widać, córka z zięciem i dzieci, ale my tutaj startujemy już od dawien dawna. Dorotka startowała we wszystkich rowerowych biegach Piastów.
8: Tak, na 12 w 12 brałam udział. Jednego nie ukończyłam, bo pękł łańcuch, ale brałam udział i medal mam.
3: Na starcie pani była. No to co sprawia, że chce się pani tutaj przyjeżdżać, zainwestować i czas, i pieniądze też trzeba zaplanować. Po co?
8: Dlatego, że tu się da robić wszystko o każdej porze roku. Narty są zimą, latem bieganie, latem rowery, grzyby. No wszystko, co tylko można, to mamy na polanie jako wszystkie i wokoło.
3: Rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski.
9: To pokazuje jakby też rozwój Polski też, że ludzie po prostu mają teraz czas, przestrzeń na to, żeby dbać o siebie, żeby jeździć na rowerze, żeby uprawiać sport i żeby nawet pojechać na zawody.
5: Tak, że chce im się załadować ten rower na dach albo na bagażnik na haku i przejechać 400 km po to, żeby tylko wystartować w jednym wyścigu.
9: To jest po prostu fascynujące i bardzo to doceniamy. Jesteśmy bardzo wdzięczni.
10: Polskie Radio. Jedynka.

Przypomnę, że jutro polscy piłkarze zagrają na wyjeździe ze Szwedami w drugim meczu Ligi Narodów. Spotkanie rozpocznie się o 20:45 i nasza transmisja również o tej godzinie się rozpocznie w programie pierwszym Polskiego Radia. A dziś też grała Liga Narodów na poziomie A, czyli tym najwyższym. Dania pokonała Walię 2-0 i Serbia przegrała z Holandią 1-2. Przed chwilą rozpoczęły się spotkania Niemców z Grekami. Tu na razie bezbramkowy remis, podobnie jak w spotkaniu Norwegii z Portugalią. To grupa A, a w zasadzie poziom A Ligi Narodów. Na poziomie B zakończyło się na razie jedno spotkanie. Austria wygrała z Kosowem 3-1 i przed momentem rozpoczęło się spotkanie Izraelu z Irlandią. Tu bezbramkowy remis. Grano też na poziomie D Ligi Narodów. Litwa zremisowała z Azerbejdżanem 1-1 i Gibraltar z Andorą 0-0. Natomiast w Łodzi odbył się finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20. Po rzutach karnych wygrały Hiszpanki z Koreankami z południa 4-3. Po 90 minutach i regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis. I to już wszystko w audycji Przy Muzyce o Sporcie. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Lektury jedynki.
1: Krzysztof Gosztyła czyta kolejny fragment powieści Karola Dickensa Klub Pickwicka. Pickwickczycy spędzają czas na wsi w domu swojego znajomego. Leciwa siostra gospodarza, panna Rachela, uciekła z panem Jingle, którego Pickwickczycy niedawno poznali. W pościg za parą ruszają rozwścieczony gospodarz i pan Pickwick, który próbuje go uspokoić.
2: Dwaj przyjaciele wsiedli do bryczki, a pan Wardle krzyknął: ruszaj, Tomie! I powóz szybko potoczył się po wąskich ulicach, wpadając w rowy i uderzając w płoty, także jak pomyślał pan Pickwick, w każdej niemal chwili mógł się rozlecieć w kawałki. Czy dawno wyjechali? Zapytał pan Wardle, stanąwszy u bramy Błękitnego Lwa, koło której mimo spóźnionej pory zebrało się nieco ludzi. Nie więcej niż 3 kwadranse, odpowiedzieli razem wszyscy obecni. Powóz i 4 konia, to natychmiast, bryczka niech tu zostanie. Śpieszcie się, dzieci, śpieszcie się, krzyknął oberżysta. Powóz i 4 konia, a prędko, prędko. Służba stajenna poczęła krzątać się, zabłysły latarnie, ludzie rozbiegli się na wszystkie strony, podkowy końskie zastukały na bruku, powóz wytoczono z wozowni, a wszystko było w ruchu. I cóż, będzie gotowy tej nocy, krzyczał pan Wardle. A powóz jest już na dziedzińcu, panie, odrzekł oberżysta. I rzeczywiście powóz już stał. Zaprzężono konie, pocztylioni wsiedli na nie, a podróżni do powozu. Pocztylion! Zawołał pan Wardle. 7 mil do następnej stacji, ale w pół godziny. Pocztylioni użyli biczów i ostróg. Garsoni ukłonili się, podróżni zaś ruszyli szalonym pędem. Piękne położenie, pomyślał pan Pickwick, gdy nadszedł czas refleksji. Piękne położenie dla dożywotniego prezydenta klubu Pickwicka. Ciemny powóz, szalone konie, 15 mil na godzinę i to po północy. Przez 3 czy 4 pierwsze mile dwaj przyjaciele, pogrążeni w dumaniach, nie przemówili do siebie ani słowa. Lecz gdy konie, rozgrzawszy się, poczęły gnać jak wicher, pana Pickwicka zanadto ożywiała szybkość ruchu, by mógł być niemy. Sądzę, że dopędzimy ich. Tak zaczął.
3: Spodziewam się, odrzekł jego towarzysz.
2: A, piękna noc. Ciągnął dalej pan Pickwick, spoglądając na księżyc, błyszczący spokojnie.
3: Tem gorzej, bo im także księżyc przyświeca do ucieczki, a za godzinę już zajdzie.
2: Nie bardzo będzie miło jechać tak szybko, po ciemku.
3: Niewątpliwie,
2: odrzekł sucho pan Wardle. Chwilowe uniesienie pana Pickwicka poczęło nieco opadać na myśl o niedogodnościach i niebezpieczeństwach wyprawy, w której przyjął udział tak lekkomyślnie. Z niemiłych tych rozmyślań wyrwały go głosy pocztylionów.
4: Hej, hej, hej, hej!
2: Krzyczał pierwszy.
4: Hej, hej, hej, hej!
2: Krzyczał drugi.
4: Hej, hej, hej, hej!
2: Wrzeszczał pan Wardle, połowę ciała wysunąwszy z powozu.
4: Hej, hej, hej, hej!
2: Powtórzył pan Pickwick, przyłączając się do chóru krzyczących, chociaż w ogóle nie miał najmniejszego wyobrażenia, co to wszystko znaczy. Wśród tych powszechnych krzyków powóz nagle stanął. Co się stało? Zapytał pan Pickwick.
3: Rogatka, odpowiedział stary Wardle. Dowiemy się coś o zbiegach.
2: Po 5 minutach spędzonych na kołataniu i bezustannym krzyczeniu wyszedł z domku strażniczego staruszek, ubrany tylko w spodnie i koszulę, i otworzył rogatkę.
3: A jak dawno przejeżdżał tędy powóz?
2: Zapytał pan Wardle.
4: Jak dawno? Tak, no jak dawno?
2: A ja, doprawdy, że
4: nie wiem, i dawno, i niedawno, tak jakoś, że po środku. A czy przynajmniej przejeżdżał? A przejeżdżał, no, ten, przejeżdżał powóz.
3: A ile czasu odtąd upłynęło, mój przyjacielu? Rzekł pan Pickwick.
4: Godzina?
3: A bardzo, być może, odpowiedział strażnik.
1: Ciąg dalszy klubu Pickwicka w interpretacji Krzysztofa.

0: Krzysztofa Gosztyły usłyszą Państwo nie jutro, bo jutro mecz, ale we wtorek około 21:50.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
3: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na Mundialu.
4: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni dobitka, słupek! Jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
2: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
3: Mecz Szwecja-Polska już jutro o 20:45.
2: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20:00 w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Filip Jastrzębski,
2: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama. Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska i niestety nie będą to dobre wiadomości. Jak informują służby, po 19:30 doszło do śmiertelnego wypadku motocyklisty na ulicy Arkuszowej. Chodzi o warszawskie Bielany. Tam droga jest całkowicie zablokowana i to informacja dla tych wszystkich kierowców, którzy planują przejazd do centrum Warszawy od północnej strony albo wybierają się w trasę do Łomianek. Ulica Arkuszowa to droga wojewódzka numer 898. Kierowcy zwalniają też w Łomiankach. Chodzi o drogę krajową numer 7. Przed wjazdem do stolicy. Poza tym cały czas jest przewężenie trasy S17. Tam wcześniej korek był w obu kierunkach. Na ten moment mogą już Państwo spokojnie jechać trasą do Lublina. Jednak w drugą stronę przed węzłem Kurów Wschód w trasie do stolicy mamy kilkukilometrowe zwężenie. Poza tym niewiele się dzieje już na naszych trasach. Skończyły się utrudnienia na autostradowej dwójce w trasie z Konina do Wrocławia. S3 w Szczecinie też wygląda już coraz lepiej, chociaż za Goleniowem trzeba jeszcze nieco zwolnić. A strach z południowych, przypominamy, że większy ruch może być jeszcze na remontowanych odcinkach i chodzi tutaj m.in. o S1 między Żywcem i Węgierską Górką, A1 w trasie z Bytomia do Częstochowy, bez zmian też na A1. Tam wieczorem trwają prace drogowe, dlatego mamy przewężenie trasy na kilku odcinkach. Chodzi o województwo kujawsko-pomorskie i pomorskie. Od Nowych Marzów do Tczewa w obu kierunkach są właśnie te większe utrudnienia. Jeżeli chodzi o A1, to także prowadzone są jeszcze prace służb między węzłem Rybnik i węzłem Żorym. To 18 km, gdzie samochód najechał na bariery. Zablokowany jest cały czas jeden pas, a dokładniej lewy. Czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11.
12: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Kraków wybierał prezydenta miasta, zaraz sondażowe wyniki. Na Mazowszu spłoszony koń staranował grupę ludzi, poszkodowane 4 osoby, w tym dziecko. Akcja była znakomita, mówi prezydent USA o incydencie w Wielkiej Brytanii. Głosowanie w Krakowie zakończone. Mieszkańcy wybierali dziś prezydenta miasta. Po tym jak w majowym referendum odwołany został Aleksander Miszalski, konieczne było przeprowadzenie przedterminowych wyborów. W sztabie lidera sondaży Łukasza Gibały jest Paweł Pawlica. Dobry wieczór, Pawle.
13: Dobry wieczór.
12: Powiedz, czy znamy sondaż?

0: różowe wyniki.
1: Tak, już je znamy. W badaniu Exit Poll wykonanym przez Ipsos wygrywa Łukasz Gibała, który uzyskał ponad 36% głosów. Jak Państwo słyszą, w jego sztabie przy ulicy Królewskiej jest wybuch entuzjazmu i sporej radości. Od godziny jest tutaj bardzo tłoczno. Drugie miejsce zajęła senator Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Na nią według badań Exit Poll zagłosowało prawie 25% głosujących. Jeżeli te dwa pierwsze wyniki się potwierdzą, oznacza to wyborczą dogrywkę. Druga tura w Krakowie zaplanowana jest na 11 października. Zerkamy też na dalsze pozycje. Na trzecim miejscu według sondaży Exit Poll Michał Drewnicki z PiS z poparciem wynoszącym prawie 20%. Czwarte miejsce zajmuje Aleksandra Owca z Razem. Piąte poseł Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Szósty Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Na ostatnim miejscu Sławomir Pietrzyk. Frekwencja wynosiła niespełna 42%.
0: Kraków, Paweł Pawlica. Bardzo dziękujemy za te informacje. Spłoszony koń staranował grupę ludzi na Mazowszu. Stało się to podczas regionalnego święta hodowców koni w miejscowości Górki. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym dziecko, mówi Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
2: Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, 2 trafiły do szpitala, w tym dziecko. Na miejscu pracują policjanci.
0: 37-letni woźnica był trzeźwy. Wojsko wraca do Łowicza. W mieście powstaje nowa jednostka. Będzie tam stacjonować około 2000 żołnierzy. To wzmocnienie sił zbrojnych, ale skorzysta także miasto, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
3: To są miejsca pracy. To jest możliwość wstępowania młodych ludzi do armii. To jest rozwój gospodarczy. Na teren Łowicza i powiatu łowickiego sprowadzi się wiele tysięcy osób. Wzmacniamy ochronę i obronność Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Żołnierze 2. Brygady Rakiet będą służyć także w Gostyninie na Mazowszu, gdzie stacjonować ich będzie około 1000. Prezydent USA Donald Trump z uznaniem o akcji brytyjskiej policji, która aresztowała 5 mężczyzn podejrzanych o przestępstwa związane z terroryzmem. Do zatrzymania doszło w pobliżu bazy lotniczej wykorzystywanej przez Stany Zjednoczone do przeprowadzania ataków na Iran.
4: Według agencji Reuters za najbardziej prawdopodobny uznaje się motyw związany z Iranem, choć pod uwagę brane są również rosyjska operacja sabotażowa oraz spisek islamistyczny. Donald Trump oświadczył, że podejrzani zamierzali wyrządzić poważne szkody i byli objęci dochodzeniem prowadzonym przez władze brytyjskie oraz amerykańskie. Akcja zatrzymania w Wielkiej Brytanii była znakomita. Współpraca ze stroną brytyjską przebiegała rewelacyjnie. Objęliśmy tych ludzi śledztwem. Planowali oni wyrządzić poważne szkody naszemu obiektowi, a współpraca z Brytyjczykami okazała się bardzo skuteczna. Być może był to Scotland Yard. Nie jestem pewien, bo współpracowaliśmy z wieloma tamtejszymi służbami. Obserwowaliśmy ich przez dłuższy czas i ostatecznie ich zatrzymaliśmy. Komentował w rozmowie z dziennikarzami Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze Bydgoszcz. Wiersze i fragmenty Kubusia Puchatka wybrzmiały tam podczas akcji głośnego czytania.
6: Puchatek podrapał się w nosek i powiedział, że mu się zdawało, że królik mówił coś o swojej rodzinie.
7: Nasz syn pożera książki, tylko że póki co, ponieważ jest bardzo mały, to pożera je dosłownie, a w przyszłości mamy nadzieję, że tak jak rodzice będzie je pożerał także czytając.
8: Nela bardzo lubi czytanie głośne, jeszcze nie czyta sama, ale to nasz czas wieczorny.
9: Redaktor naczelny Polskiego Radia PIK, Cezary Wojtczak, również głośno.
10: To jest taka akcja, w której zawsze chciałem wziąć udział. Ja w ogóle uwielbiam czytanie. Wychowałem się na książkach. Czytanie zawsze było takim moim drugim życiem.
11: Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, Fundacji 12 Kamienica. Głośne czytanie daje jakieś umiejętności występowania, mówienia wtedy, gdy pytają, nazywania emocji, formułowania swoich myśli.
0: Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypada 29 września i został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, miejscami na południu i wschodzie silne zamglenia lub mgła. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 6 do 9 stopni. Wiatr słaby na północy i zachodzie, umiarkowany. Na wybrzeżu porywisty.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest przeważna.

0: Ważnie bardzo dobra, dobra lub umiarkowana. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi aktualnie ponad 30% energii w sieci krajowej. Na dużym obszarze kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Cztery pory roku.
3: Jak w dobie ekranów zachęcić dzieci do czytania książek? I dlaczego to takie ważne? Co daje czytanie najmłodszym na głos? A jakie książki polecić nastolatkom? W poniedziałkowej audycji o czytelnictwie i literaturze dla młodego pokolenia. Zajrzymy też do nowoczesnej biblioteki w warszawskim metrze.
4: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Wywiad rzeka.
1: Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Osoby, które znam albo które bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej w myśl zasady, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Sposób, w jaki ludzie patrzą na świat, ich doświadczenie bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Agnieszkę Smoczyńską, reżyserkę.
2: Dzień dobry, cześć. Dziękuję bardzo.
1: 25 września w kinach twój nowy film Hot Spot. I zanim przejdę do rozmowy o tym filmie, chcę cię zapytać, czy bywasz samotna czasami jako reżyserka?
2: Bardzo często. Zawsze jest tak, że chyba takie najbardziej dramatyczne momenty, takie ciężkie momenty, to wtedy się jest samemu. Ale też staram się tą samotność często zagłuszyć, to znaczy mówię teraz jako reżyserka, że skupiam się na wielu rzeczach i staram się rozwiązywać jakieś problemy.
1: Bo znając twoje kino, wiem, że właściwie zawsze pracujesz z tym samym zespołem realizatorów, współtwórców, twórczyń, ale przecież jest taki moment, kiedy to ty podejmujesz decyzję, ty zostajesz z tym tematem, ty ponosisz konsekwencje przecież dzieła, które tworzysz, i wyobrażam sobie, że no to wtedy jest ten proces właśnie, który już nie ma zespołu.
2: Tak jest i ja bardzo lubię też ten proces, to znaczy lubię bardzo pracować zespołowo i tak jak powiedziałeś, zespołem ludzi, którym ufam i których wyobraźnię bardzo cenię i też cenię ich jako ludzi, ale lubię ten moment, kiedy wiem, że ta decyzja też zależy ode mnie i że to ja muszę podjąć tą decyzję, że nie ma takiego kolektywu. Bo jeżeli jest kolektyw, to ta odpowiedzialność gdzieś się rozpływa. Za film zawsze jest odpowiedzialny reżyser bądź reżyserka albo osoba reżyserska.
1: Jeden z bohaterów twojego filmu Hot Spot, Zen, chłopiec,
2: tak.
1: Mówi takie mocne zdanie, że a film jest o sztucznej inteligencji, o tym, w jaki sposób możemy sobie wyobrazić świat sztucznej inteligencji, która zarządza, no, zarządza naszymi zasobami, nami,
2: tak,
1: w ogóle naszą rzeczywistością, naszymi głowami też. I,
2: tak.
1: Zen mówi, że przypomina sobie czasem ten moment, kiedy był sam.
2: Kiedy jeszcze
1: kiedy
2: nie znał głowy.
1: Samotny.
2: Tak.
1: I nie miał w głowie tego poczucia, że ktoś cały czas jest z nim, to znaczy, że go śledzi.
2: Tak. Że ciągle ktoś przy nim jest. Zen mówi takie zdanie, pamiętam, kiedy jeszcze nie znałem głowy i byłem sam, a teraz ciągle ktoś przy mnie jest i tęsknię za tym, jak byłem sam. Bardzo lubię to zdanie, które napisał Robert Bolesto, bo to zdanie opisuje gdzieś stan ducha i trafia w sedno tego, gdzie jesteśmy. My jako ludzie w społeczeństwie, w społeczności, w kontaktach między sobą, bo to nie jest tylko i wyłącznie to, że ktoś jest, że jest kontrola, ale to też myślę, że jest coś takiego, że nawet jak jesteś gdzieś sam, jedziesz albo siedzisz w domu, to przez cały czas jednak masz ten kontakt z kimś bliskim czy z kimś dalekim z pracy. Czyli przez cały czas, nawet jak czasami jest

0: taki poziom bardzo powierzchowny, fatyczny, ale jakby jesteś w kontakcie i masz też to pod kontrolą. A brakuje według mnie tych momentów, mi na pewno, kiedy jestem sama. Dlatego też wiem, jak zapytałeś, jak zadałeś to pytanie. Ale nie wiem, czy jestem w stanie teraz tak te momenty wypracowywać. Staram się, im bardziej jestem świadoma tego. I tak naprawdę też ten hotspot to zmienia. Ta świadomość zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji, nie tylko i wyłącznie tego, co dostajemy od niej jako dobro, ale też co jest nam zabierane, no to myślę, że ten proces gdzieś tam się we mnie zaczął i będę się starała jakoś dozować to wszystko.
1: Było dla mnie też uderzające w tym filmie. Byłem też krótko po rozmowie z Aleksandrą Przegalińską, która zajmuje się sztuczną inteligencją, która mówiła o takim zagrożeniu ze strony spółek zajmujących się technologią i budujących sztuczną inteligencję, takim zagrożeniu polegającym na tym, że te spółki nie chcą tylko już tego sprzedawać, tego produktu, jakim tak. jest kolejny model AI, tylko chcą też zarządzać światem, że powstają różne pomysły na to, że może będzie jakiś rodzaj, nie wiem, dywidendy czy pensji gwarantowanej, czy że będziemy zaopiekowani, że tak. najwygodniej by było, gdybyśmy byli zaopiekowani. I w twoim filmie mówisz głowa, ale głowa jest tym,
0: są właśnie tym AI-em.
1: Centrum takim tak. zarządzania ludźmi.
0: Tak, jest centrum zarządzania ludźmi. To jest coś, o czym pisał Harari już wiele lat temu, że najprawdopodobniej sztuczna inteligencja będzie już na tyle udoskonalona, że ludzie dobrowolnie oddadzą w jej ręce zarządzanie całymi społeczeństwami. Teraz już też ci sami filozofowie mówią, obawiają się tego, ponieważ uważają, że nie będą wcale zarządzać sztuczna inteligencja, tylko wielkie big techy, które będą polowały na naszą uwagę i będą zarządzały naszą uwagą. Więc to jest bardzo dla mnie w kontekście właśnie hotspota, gdzie nasz świat jest zarządzany przez głowę, czyli przez sztuczną inteligencję, która dostarcza im informacji, zapewnia im właśnie bezpieczeństwo, zapewnia im rozrywkę, a jednocześnie też zmusza do tego, żeby ludzie przestrzegali pewnych reguł, na które się umówili. I ta sztuczna inteligencja w naszym świecie jeszcze nie ulega emocjom. Nie ma tych wybryków, jak niektórzy politycy mogą mieć, prawda? Czy osoby odpowiedzialne za nas jako za grupę. I w tym świecie nagle znajdują się, przybywają ludzie, którzy nie chcą się podłączyć do tego systemu. I nie mają wyjścia, dlatego że jeżeli się nie podłączą w ciągu określonego terminu, no to będą zutylizowani, czyli będą przerobieni w największe dobro, czyli wodę i w energię. I to też nam każe się zastanowić nad tym, czym jest to oddanie tej naszej wolności w imię bezpieczeństwa. Wolności tutaj myślę oddanie informacji na nasz temat, bo musimy przecież sobie zdawać sprawę z tego, że rozmawiając z czatami, czy używając przez cały czas internetu, my przez cały czas dostarczamy informacji o sobie. Nie tylko informacji, gdzie jesteśmy, jak wyglądamy, ale też informacji na temat tego, co czujemy, czego się boimy, jakie informacje chcemy uzyskać, co nam się śni. I to są wszystkie dane, które są zbierane, które są przetwarzane.
1: Tak, a powiedziałaś, że nie ma emocji, ale też z drugiej strony właśnie Przegalińska, która jest wykładowczynią tak. Harvardu i tutaj wykłada też na uczelni Leona Koźmińskiego, mówi też o osobowości sztucznej inteligencji, czyli o czymś, co ona już ma i że te różne modele mają też różną osobowość, co znaczy, że mają dużo większą łatwość w komunikacji.
0: Tak, znaczy mogą na tyle manipulować nami i udawać też emocje i jakby wchodzić w taką komunikację emocjonalną, że wydaje nam się, że rozmawiamy z kimś, kto jest po drugiej stronie, kto nas rozumie, kto jest nam bliski, kto jest bardzo inteligentny i komu zawierzamy też sterowanie swoim życiem, prawda? I to jest, wydaje mi się, coś, z czego nie tylko powinniśmy sobie zdawać sprawę, ale przeciwko czemu powinniśmy zacząć, nie wiem, działać.
1: I to robią młodzi ludzie też, którzy zaczynają protestować.
0: Tak.
1: I kiedy przychodzą ci właściciele wielkich spółek czy szefowie tych firm, protestują po prostu, wybuczają ich na uniwersytetach, kiedy tak. próbują do tego przekonać. Mówię to o sytuacjach, które wydarzają się choćby w Ameryce.
0: Ja myślę, że oni mają zupełnie inną świadomość, ci młodzi ludzie, niż my. My się tym zachłysnęliśmy, trochę później pewnie niż oni. No sam powiedziałeś, że Przegalińska powiedziała tak, że to jest nadzieja. Ja też w to wierzę i wierzę w to, że taką postacią u nas w naszym filmie właśnie jest Zen, ten młody chłopak, który ma 11 lat, ale

0: on testuje głowę. Mama, tata pozwolili się podłączyć, musiał się już podłączyć, czyli bierze te żelki każdego dnia, ale czasami sprawdza ją. Podoba mu się to, jak mama go odłącza za pomocą głosu. Wcale nie lubi być przez cały czas z nią w kontakcie. I wie, jakie tego są konsekwencje, ponieważ już ma jakieś tam uszczerbki na zdrowiu. Bo musimy powiedzieć, że w momencie, kiedy jesteś użytkownikiem, kiedy w świecie głowy, kiedy zażywasz tego żelka, to jeżeli nie zażywasz go regularnie, bo ci na przykład nie stać, no to masz pewne uszczerbki na zdrowiu. Najpierw to są jakieś zawroty głowy, kołatania serca, jakieś może zaburzenia delikatne widzenia, a potem no, w efekcie może wybuchnąć mózg.
1: Myślałem też przez chwilę, jak o tym mówiłaś, że czy to też trochę nie jest taki świat, w którym jakby przestają istnieć takie pojęcia jak tęsknota na przykład. Jeżeli jesteś z
0: Przez cały czas z kimś, prawda? Ale jak jesteś, nawet jak jesteś z kimś, to jednak tęsknisz za kimś bliskim albo za czymś, a czasami jest taka ta tęsknota, która jest taką tęsknotą nienazwaną do końca. Ale ja myślę, że tutaj jest jeszcze inne zagrożenie, które może być. To znaczy może być takie, że ty sam w pewnym momencie, będąc podłączony i rozmawiając ze sztuczną inteligencją, już nie wiesz, czy to są twoje uczucia, czy to są uczucia, które zostały tobie w jakimś sensie wmówione. I czy ty nie wiesz, czy tęsknota na przykład, którą odczuwasz, czy ona jest prawdziwa, czy nie. I wydaje mi się, że to też może być niebezpieczeństwo. Dlatego, że jak żyliśmy w totalitaryzmach, nawet jak były te antyutopie, to jednak człowiek, jednostka wiedziała, że jest zniewolona i miała tą wewnętrzną wolność. Bo wiedziałeś, że nie możesz rozmawiać, nie możesz mówić, nie możesz się komunikować, nie wiedziałeś, kto jest wrogiem, kto nie jest wrogiem, ale jednak w środku tutaj, w głowie, oczywiście to ja teraz mówię nie o książkach, tylko mówię o systemach, a to, czym może nam zagrozić ta dyktatura sztucznej inteligencji, to według mnie to jest to, że twoje uczucia i twoje sny i twoje emocje będą też kontrolowane.
1: Do rozmowy z Agnieszką Smoczyńską wrócę za chwilę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Agnieszka Smoczyńska, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Pomyślałem sobie, że właśnie ta konwencja, którą wybrałaś, co wydaje mi się jest ważne dla twojego kina, czyli rodzaj poszukiwania formy. Bo tak. To się od... No, Ariadiva ma też jakąś formę, ale mówię o Córek Dancingu, prawda, twojego ważnego filmu.
2: Znaczy właśnie ten... powiem ci, że jak zrobiłam Ariadivę i potem przed Córkami Dancingu obejrzałam ten film, bo byłam gdzieś na jakimś festiwalu i wróciłam do opowiadania Olgi Tokarczuk. Bo to powiedział Wajda, że jeżeli nie wiecie coś na temat swojego filmu, a jest to adaptacja, zawsze wróćcie do tego pierwowzoru. Tam Olga Tokarczuk napisała takie jedno zdanie, że w momencie, kiedy, bo to opowiada o fascynacji pomiędzy matką dwójki dzieci a diwą operową. I tam było jedno zdanie w tym opowiadaniu, którego ja jako młoda jeszcze reżyserka nie wzięłam tak do siebie, ale tam było takie jedno zdanie, że w momencie, kiedy ona słucha tej diwy i ta muzyka w niej zostaje i wszystkie dźwięki, które ją otaczają, zaczynają nagle się układać w pewną melodię. Znaczy ona inaczej zaczyna odbierać rzeczywistość. I wiem, że teraz robiąc ten film, poszłabym też tą stronę, jak ta bohaterka pod wpływem muzyki piękna i obecności tej diwy operowej się zmieniła.
1: Czyli szukałabyś w konwencji?
2: Tak, też bym szukała w konwencji, tak.
1: Ale teraz pracowałaś w operze dwa razy, tak. Bo Simon Boccanegra w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i Głos Potwora, tak. Według filmu Agnieszki Holland Europa, Europa, wyprodukowany na Festiwal Malta, ale też pokazany Baltic Opera, tak. Festiwali w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
2: I pamiętam, że kiedy powiedziałam, żeby to był tytuł Europa, Europa, bo to był dla mnie jeden z najważniejszych filmów Agnieszki Holland. Pamiętam jako młoda dziewczyna, kiedy go zobaczyłam i byłam wstrząśnięta wtedy, jako nastolatka. I to był taki film, do którego zawsze wracałam, myśląc o tym, że możemy w imię ratowania swojego życia zrobić wszystko. To znaczy, że możemy nawet zrezygnować ze swojej tożsamości. I ten dramat tego bohatera, który musi się ukrywać w szeregach Hitlerjugend i który musi zdradzić siebie, rodzinę, przyjaciół po to, żeby przetrwać i na końcu to, co on czuje. To zapamiętałam. I tutaj całą tą historię Europy, Europy Agnieszki Holland Robert przeniósł w świat mitów greckich. I nie to, że jakby wziął jeden mit, tylko wiele mitów, wiele postaci mitologicznych. I nasz Meduza to jest właśnie ten chłopak, to jest ten młody Żyd. Naziści to jest Hades, król Hadesu, czyli jakby król śmierci, któremu się nie podoba to, że meduzy jako istoty są nieśmiertelne i że należy je zgładzić. I pamiętam też to, że w pewnym momencie, jak zaczynasz myśleć o tej historii współczesnej, czyli o nazistach, o tych właśnie osobach, o tych istotach, które są nazywane potworami po to, żeby móc je zgładzić, po to, żeby móc się ich pozbyć, żeby zniwelować, żeby w imię niby budowania swojej wspólnoty, tych innych, tych przybyszy, którzy u nas są, albo przybyszy, którzy są, zamykają się w swojej społeczności i którzy tak naprawdę są odpowiedzialni za całe zło. W przypadku na przykład Fugi, gdzie opowiada o kobiecie, która po prostu zapomniała, porzuciła dziecko, wyszła i też jest uważana w rodzinie, w tej swojej społeczności za tą złą, czy jakby też jest napiętnowana w jakimś sensie. A potem też pamiętam, że widzowie mieli duży problem z tym, że ta bohaterka w momencie powrotu już i przypomnienia sobie nie zostaje z tą rodziną, tylko odchodzi. I takie bohaterki, które gdzieś tam się wymykają zasad, które powinniśmy przestrzegać jako społeczeństwo, mnie fascynują. Może przez moją mamę, która była taką kobietą, która nie do końca pasowała takiemu obrazowi matki, żony, kobiety takiej pracującej. Ona gdzieś była pomiędzy przez cały czas i wydaje mi się, że ona mnie fascynowała i fascynuje do tej pory. Bo ona też mi podrzucała pewne lektury jako małej dziewczynce. Ja pamiętam, że dla niej najważniejsze, jak ja miałam te parę lat, to była Pipi. Ona mówiła, tu masz książkę, którą musisz przeczytać, to jest najważniejsza książka. Pamiętam, że ta Pipi, ona mnie przerażała, fascynowała, ale była inna, bo była też półsierotą. może tak jak moja mama, czyli to gdzieś tam się pewnie...
1: Że można się urwać z tego życia społecznego, które jest takie nasączone jakimiś dziwnymi wyobrażeniami.
2: Znaczy pewnymi regułami, które jeżeli złamiesz, to one mogą kosztować ci twoim życiem, takim społecznym, też takim wykluczeniem, prawda? To jest też pytanie, gdzie się ta zaczyna twoja wolność jako tej kobiety, a gdzie ona się kończy.
1: Twoja mama nie była córką dancingu, tylko szefową dancingu.
2: Szefową dancingu. Ona prowadziła
1: z siostrą
2: razem knajpę i mnie tam wychowywała. Znaczy dla niej to nie było problemu, żebym ja jako dziecko, chociaż pamiętam, że to były takie reguły, że po 16 już nie mogłam wychodzić na knajpę, to się mówiło, na salę, tylko po 16 byłam zamykana w pokoiku. Znaczy zamykana, w sensie tam się bawiłam, miałam oczywiście swoją przestrzeń, ale ta godzina 16, może 17, to była ta godzina graniczna, gdzie powinnam być odizolowana od tego świata, ale wcześniej mogłam tam latać i po kuchni, i z panią Stasią pamiętam, a siedzieć godzinami właśnie w szatni i obserwować tych ludzi. To był rok 84. Wtedy byłam kilkulatką. Ja myślę tutaj o okresie od tam trzeciego roku życia do 12 roku życia, więc naprawdę to byłam taką dziewczynką, która poznawała świat. I ja myślałam, że każde dziecko tak poznaje świat. Ja pamiętam tych ludzi przy tych stolikach, tych pijanych ludzi, tych jak wychodzili, jak dyskutowali, te wszystkie rozmowy.
1: Bo to też taki był świat kobiet, tak? Jak mama miała
2: siódmą miała przyrodnią. Wychowywała się bez mamy, ponieważ ich matka zmarła, jak moja mama miała 6 lat i wychowywały się te siostry nawzajem, to znaczy te starsze wzięły te młodsze pod opiekę. I ja myślałam, że ten świat po prostu jest tak skonstruowany, ponieważ mój ojciec był jedynakiem, moja babcia dosyć szybko zmarła, on nie miał rodzeństwa i tylko tak naprawdę ta rodzina ze strony mojej mamy, która była gdzieś tam przez te kobiety... No, dowodzona, wszystkie one utrzymywały swoje rodziny, wszystkie one miały swoje zawody i to właśnie w gastronomii, to znaczy jedna siostra, ta najstarsza, ściągnęła do Szklarskiej Poręby chyba z 3 pozostałe, czyli one albo razem prowadziły tą knajpę na spółę, druga prowadziła pensjonat, a pozostałe pracowały na barze, ich córki pracowały jako kelnerki, albo uczyły się w szkole gastronomicznej, więc pamiętam, że te siostry i ten świat tych sióstr, on był najważniejszy. Też dla mojej mamy i dla nich nawzajem. To znaczy to, co powiedziały siostry, to było najważniejsze.
1: Ale też był taki trudny moment, kiedy miałaś 15 lat, jak umarł twój ojciec.
2: Tak.
1: I właściwie od razu musiałaś stanąć na nogi, jak dorosła osoba.
2: No emocjonalnie musiałam stanąć na nogi, no bo mama, jak tata zmarł, to wyjechała do Szklarskiej Poręby, powiedziała, dobra, to ja teraz muszę zarabiać na nas, ponieważ ona ostatni rok, jak ojciec był chory, nie pracowała. Zajęła się tatą, jej siostra pomagała. Siostra pracowała za nie dwie i pracowała non-stop i wysyłała jej swoją pensję, dzieliła na pół po to, żeby mama mogła być z ojcem, żeby mogła jemu towarzyszyć w tych ostatnich miesiącach. I ja byłam wtedy z nimi w mieszkaniu jako chyba 14-latka i przyglądałam się umieraniu, w jaki sposób ta śmierć moich najbliższych taty jest oswajana, a wcześniej jeszcze zmarła moja kuzynka, którą moja mama bardzo kochała i traktowała jak córkę. I też moja mama się nią zajmowała, więc ta śmierć była bliska mi, to umieranie. I w wieku 15 lat, jak umarł mój tata, już szłam do liceum i w tym liceum w zasadzie to też był taki okres, to pokolenie nasze, często znajomi wyjeżdżali albo do innych miast. Ja nie wyjechałam. I ja zamieszkałam z kuzynką, z przyrodnim bratem, ktoś tam zawsze ze mną był w tym mieszkaniu, ale tak naprawdę już odpowiedzialnie rodzice jakby w jakimś sensie odeszli i oczywiście, że mama była ze mną bardzo blisko i dawała mi pieniądze i jeździłam do niej co weekend i byłam z nią emocjonalnie blisko, ale już musiałam wziąć odpowiedzialność za siebie.
1: Bo mówisz, nie wyobrażam sobie, że moja córka mogłaby mieszkać sama, ale czy wyobrażasz sobie, że mogłabyś powiedzieć córce, czy pozwolić na to, żeby mieszkała sama, tak jak twoja mama powiedziała, ja teraz jadę, bo muszę zarabiać.
2: Tak, no
1: muszę
2: wiesz co,
1: zarabiać,
2: nie w tym wieku, chyba nie w wieku 15-16, ja miałam 15 lat wtedy, to
1: ty rozumiesz
2: też jak
1: te
2: rozmawiam
1: decyzje
2: z Andrzejem, rozumiem, tak, ja właśnie ostatnio się nad tym zastanawiałam, ponieważ mam córkę w tym samym wieku i wiem, że w jej przypadku

0: dziecku, to był też strach o to, czy ona sobie poradzi finansowo. Dlatego, że tata bardzo pomagał finansowo. To jakby to były dwie osoby, które utrzymywały całą rodzinę, a tutaj taty zabrakło i ona się czuła odpowiedzialna też za to. Śmierć ojca była takim naprawdę dla mnie traumatycznym przeżyciem. Jego choroba, jego umieranie. Potem jak umierała moja mama, to też przez to, że ona była dojrzalsza, bo tata miał 53 lata. To był młody facet, jak teraz patrzę. Mama umierała w wieku 69 i ona była dużo dojrzalsza, była dużo bardziej gotowa na to. Jako ta dziewczynka to było bardzo bolesne. W ogóle tak naprawdę mam wycięte gdzieś, takie plamy mam czarne z tego okresu, bo musiałam wtedy się przygotowywać do egzaminów do liceum. Pamiętam takie momenty, że siedziałam nad kartką i nic nie wiedziałam. Nikt nie powiedział mi, jak sobie radzić w ogóle ze śmiercią ojca, bo wszyscy się skupialiśmy na mamie, jak ona sobie poradzi. A z kolei to doświadczenie nauczyło mnie bardzo dużo. Teraz, jak myślę, jako kobieta już jestem dojrzała, jak też byłam przy śmierci mojej mamy, jak widzę, jak bardzo można różnie podejść do umierania, do tego, kiedy musisz się skonfrontować z wyrokiem śmierci, bo moi rodzice zmarli na raka, jedno i drugie. I jedno i drugie wiedziało o tym. To, czego nauczyła mnie mama, to właśnie myślę, że ona nauczyła mnie, jak odchodzić, jak umierać, z tą świadomością, że wiesz, że umrzesz za parę miesięcy.
1: Co sobie powiedziałyście wtedy?
0: Wtedy, wiesz co, miałyśmy non-stop rozmowy, takie już, ponieważ lekarz powiedział, że to już jest ostatnie stadium. Widzisz, przez to, że myśmy też przeżyły z mamą dwie choroby najbliższych osób, to znaczy mama odprowadzała naszą kuzynkę, a potem tatę i wiemy, jakie to są te etapy. To oczywiście minęło 20 lat, czyli jakby medycyna poszła i była zupełnie gdzieś indziej, ale wiemy chemię, te wszystkie poszczególne te stadia, co to znaczy, jak są przerzuty do mózgu, że to już jest wyrok śmierci tak naprawdę. Kiedy jakby wiesz już to wszystko, to wiesz, że już nie możesz się skupiać na tej medycynie, tylko że musisz się skupiać na tym, żeby być. I mama nie miała takich właśnie rad szczególnych. Ona po prostu się cieszyła z każdego dnia i z takich najbardziej absurdalnych rzeczy, których my jako, pamiętam z moim mężem i z moim bratem, że my żeśmy nie wierzyliśmy w tego, w jaki sposób ona potrafi z humorem podejść do tragedii. Czyli dla nas to, bo ja bardzo cierpiałam i pamiętam, że ona, wtedy właśnie kończyłam Córki Dancingu, więc to też tak się zbiegło. Skończyłam Córki Dancingu, wtedy zaczęła się jej choroba, dosłownie jeden dzień po. Znaczy ona jakby trzymała ten organizm do końca, a potem już organizm jej powiedział, że już może puścić i poszłyśmy do lekarza i się okazało właśnie, że to jest najprawdopodobniej, no już jest rak z przerzutami do mózgu. Czyli cała, pamiętam, Gdynia, to wszystko, to ja w ogóle byłam gdzieś nieobecna, byłam pomiędzy dwoma światami. I mama, czy mama mi powiedziała jakieś, no są pewne rzeczy, których nie powiem nigdy nikomu, co mi powiedziała, ale pamiętam, że bardzo była szczęśliwa to, w jakim momencie życia nas zostawia. Naszą rodzinę, rodzinę mojego brata i że ona była bardzo pogodzona, a jednocześnie też no taka szczęśliwa. Ona mi bardzo zawsze kibicowała i pomagała mi, ale potem na końcu powiedziała: Aguniu, najważniejsze są dzieci i żebyście mieli jak najwięcej dzieci. To było wspaniałe. Tak odchodząc właśnie wiem, że się redukują pewne rzeczy w człowieku. Że nie chcesz rozmawiać o tym, tylko redukuje ci się do takich najbardziej podstawowych doświadczeń, sytuacji. Chciała słuchać mitów greckich i Piotr Franceschi, który jest nagrany, to czytał jej non-stop oczywiście z kasety, albo ja, i chciała po prostu być z nami.
1: I masz dwie syreny, dwie córki.
0: Tak, mam dwie syreny. Jedna 16, a druga 21.
1: I takie silne jak wszystkie kobiety w twojej rodzinie?
0: No bardzo wrażliwe. I ta siła, wiesz, ta siła tych kobiet, tak się zastanawiałam. Nie wszystkie były silne, nie wszystkie jesteśmy silne. I poza tym, co to znaczy ta siła? Dzięki temu, że to jest tyle kobiet, to masz cały wachlarz tego. I one są na pewno bardzo wrażliwe i bardzo dobre. I bardzo mądre, myślę. Jak potoczy się ich życie, to nie wiem, ale też jestem jakby spokojna. I bo to, co na przykład też mi dała mama, to dała mi taką wiarę w siebie. W to, że ty jesteś w stanie sam wziąć życie w swoje ręce, w swoje sytuacje. I ona jakby uważała, że ja jestem odpowiedzialna od momentu pierwszej klasy podstawówki za moje oceny, za moje życie. Ona może pomagać, ale to są moje sprawy.
1: Do rozmowy z Agnieszką Smoczyńską wrócę za chwilę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Agnieszka Smoczyńska, Remigiusz Grzela, wywiad rzeka. Studiowałaś reżyserię w Katowicach, ale potem też w szkole Andrzeja Wajdy.
2: Szkoła Wajdy była bardzo wyjątkowym miejscem i jest dlatego, że tam oni na początku, jak zakładali szkołę, to zakładali ją z myślą o ludziach, którzy już skończyli szkoły, chcieliby konsultować swoje projekty, chcieliby pracować nad swoimi projektami i jakby funkcjonować jak w zespole filmowym. Więc dla mnie jako studentki po szkole filmowej, to było idealne miejsce i myślę dalej, że to jest idealne miejsce, dlatego że jak kończysz szkołę, gdzie przez 4 lata ktoś cię zmusza do tego, żebyś oddał tekst i żebyś masz pieniądze na film i nagle kończysz tą szkołę i się okazuje, że nikt na ciebie nie czeka. Przyjechałam do Warszawy, przyjechaliśmy razem z mężem i jakby czułam się jako właśnie reżyserka totalnie sama, totalnie zostawiona. I ta szkoła, ona powstała z jakieś kilka lat wcześniej, zanim ja do niej przyszłam. No ona była takim miejscem, gdzie tak naprawdę, myślę, w tym okresie każdy chciał być.
1: I tam Aria Diva powstała.
2: Tak, i tam powstała Aria Diva. I tam też powstał mój dokument, chyba artykuł 1567 o Sławku Sikorze.
1: Czyli bohaterze długu tak. Filmu Krzysztofa Krauzego.
2: I tam też powstał dokument o Marii Fołtyn. Czyli tam powstały moje 3 takie krótkie, bardzo ważne dla mnie filmy, które robiłam latami. W międzyczasie właśnie urodziłam córkę, jedną. I potem chyba zaszłam w ciążę, już po szkole Wajdy, tak, z drugą.
1: A Maria Fołtyn to był twój pomysł? Bo była jednak dość taką ekscentryczną postacią, to znaczy charakterystyczną postacią polskiego teatru operowego.
2: Ja przy

0: Przygotowując się do Arii Divy, bardzo chciałam poznać prawdziwe diwy operowe i poznałam między innymi właśnie Marię Fołtyn, która, ktoś mi powiedział, chyba Treliński Mariusz, powiedział, że powinnam porozmawiać z Marią Fołtyn, ponieważ ona jest taką też diwą.
1: Wtedy cię opera zainteresowała?
0: Tak. Tam pójście do Marii Fołtyn na próby. Pamiętam, że miałam szansę

grał Artur Pizarro, a po tej nokturnowej części, już na samo zakończenie, portugalski pianista zagra nam Poloneza Astur op. 53 i to będzie już nasz pożegnalny utwór. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za uwagę wraz z Magdą Pogorzelską, która audycję realizowała, a audycję przygotował i prowadził, jak zawsze, Adam Rozlach. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
2: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na Mundialu.
3: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni dobitka, słupek! Jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
1: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
2: Mecz Szwecja-Polska już jutro o 20:45.
1: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20:00 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?

0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Emilia Kleszczewska, zapraszam na ostatni dzisiejszy drogowy raport w radiowej jedynce. Na trasach czysto, poza zdarzeniem na drodze krajowej nr 62. Na Mozowszu między Płockiem i miejscowością Zakroczym w wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym jedna osoba została ranna, droga jest całkowicie zablokowana, policja jest na miejscu i kieruje na objazd drogami lokalnymi. Tam droga może być zajęta jeszcze do pierwszej w nocy. Przypominamy, że już od kilku godzin zajęta jest ulica Arkuszowa na warszawskich Bielanach, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Mężczyzna zginął na miejscu, a droga wojewódzka w dalszym ciągu jest nieprzejezdna. Poza tym większy ruch jest tylko jeszcze na przejściach granicznych. Korek ustawia się na wyjeździe przez Trzebiel w kierunku Berlina. To przejście graniczne w Olszynie. Na przejściu granicznym w Jędrzychowicach także trzeba uzbroić się w cierpliwość. I to akurat trasa prowadząca w kierunku Drezna. Przejezdne są też wszystkie uciążliwe miejsca, na przykład A1 między Nowymi Marzami i Tczewem. Tam o tej porze jadą już Państwo płynnie w obu kierunkach. Bez korków w Warszawie na S8 i na autostradowej czwórce w województwie małopolskim. A już jutro po godzinie 8 i 9 służby rozpoczną pracę przy odnowie oznakowania poziomego. Chodzi o trasę S7 na odcinku Kielce-Jędrzejów, a także Jędrzejów-Książ w województwie świętokrzyskim, gdzie do późnego popołudnia będzie trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. Lokalnie zwężona będzie też droga krajowa nr 11 w województwie wielkopolskim między miejscowościami Pleszew i Franklinów. Prace potrwają do godziny 15. 22 513 11 11 cały czas czekamy na wiadomości od Państwa.
6: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. W przedterminowych wyborach w Krakowie według sondażu Exit Poll pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała, radny klubu Kraków dla mieszkańców, który zdobył 36,6% głosów. Drugie miejsce zajęła senator Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską oraz PSL z wynikiem 24,4%. Jak ocenił w TVP Info socjolog profesor Jarosław Flis, o wyborach w Krakowie rozstrzygną bezpośrednie starcia w debatach 1:1.
7: Taka strategia, żeby jednak akcentować przede wszystkim sprawę dotarcia do wyborców, a nie do partii, jest w tym momencie jedną sensowną, więc będziemy mieć debaty na pewno, będziemy mieć bezpośrednie starcia już 1:1 i to rozstrzygnie o tych wyborach.
6: Profesor Janusz Majcherek także mówił w TVP Info, że spodziewa się ostrej kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Zdaniem socjologa Gibała może skupić się na atakowaniu swojej głównej rywalki Piątkowskiej.
8: On unika jakichkolwiek jednoznacznych deklaracji i dlatego spodziewam się deklaracji swojego własnego programu, co on by chciał dla Krakowa zrobić. Dlatego spodziewam się, że będzie się koncentrował raczej na dezawuowaniu swojej rywalki, kontrkandydatki.
6: A na kolejnych miejscach według Exit Poll znaleźli się Michał Drewnicki 19,6%, Aleksandra Owca 8,7%, Daria Gosek-Popiołek 6,1%, Michał Klimak 4,2% oraz Sławomir Pietrzyk 0,4%. Według sondażu frekwencja wyniosła prawie 42%. Oficjalne wyniki prawdopodobnie nad ranem, a druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się za 2 tygodnie. Rosyjskie drony zaatakowały bazar na przedmieściach Kijowa. Zginęły 2 osoby, 3 zostały ranne. Rosjanie intensywnie atakowali dziś ukraińską stolicę. Prezydent Wołodymyr Zełenski informował, że drony odrzutowe uderzyły w 2 przedszkola.

0: i dwie szkoły, budynek mieszkalny, warsztat samochodowy, magazyny i obiekty telekomunikacyjne. Uszkodzona miała też zostać rezydencja ambasadora Arabii Saudyjskiej. Według Zełenskiego od wczoraj Rosjanie mieli użyć przeciwko Ukrainie 277 dronów, w tym 155 odrzutowych. Nie będzie zaostrzenia neutralności Szwajcarii. Mieszkańcy alpejskiego kraju zdecydowanie odrzucili w referendum propozycję wpisania do konstytucji punktów utrudniających stosowanie sankcji gospodarczych i zakazujących współpracy militarnej.
1: Ponad 70% głosujących powiedziało zmianom nie. W konstytucji nie znajdzie się zatem zapis umożliwiający nakładanie przez Szwajcarię sankcji gospodarczych na inne państwa jedynie wtedy, gdy nałożyłaby je Organizacja Narodów Zjednoczonych. W 2022 roku Szwajcaria dołączyła do przyjmowanych przez Unię Europejską kolejnych restrykcji względem Rosji po jej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Inicjatorzy referendum, konserwatyści, byli temu przeciwni, uznając, że to zbytnie poluzowanie neutralności, z której słynie kraj Helwetów. Drugi z odrzuconych zapisów miał zabraniać nie tylko wstępowania do sojuszów militarnych, ale nawet współpracy z nimi. W ocenie analityków Szwajcarzy pozostają zwolennikami neutralności, ale popierają działania wymierzone w Kreml, bo działania Rosji uznają za zagrożenie dla całego kontynentu. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn w związku z incydentem w pobliżu bazy RAF Fayford w Anglii. Jest ona wykorzystywana przez amerykańskie siły powietrzne do operacji wymierzonych w irańskie stanowiska rakietowe. Według agencji Reutera za najbardziej prawdopodobny uznaje się motyw związany z Iranem, choć pod uwagę brane są również rosyjska operacja sabotażowa oraz spisek islamistyczny. Prezydent USA Donald Trump mówi z uznaniem o akcji brytyjskiej policji. Oświadczył, że podejrzani zamierzali wyrządzić poważne szkody i byli objęci dochodzeniem prowadzonym przez władze brytyjskie oraz amerykańskie. I jeszcze Stany Zjednoczone. Północno-wschodnie wybrzeże USA walczy z powodziami i silnym wiatrem. Z kolei mieszkańcy Hawajów już trzeci raz w tym roku doświadczają ataku huraganu. Anomalie dają się we znaki w sumie kilkunastu milionom ludzi.
3: Nad wybrzeże od stanu Delaware aż po Massachusetts nasuwały się strefy intensywnych opadów deszczu. W ciągu ostatnich 24 godzin w niektórych rejonach stanu New Jersey oraz południowo-wschodniej części Nowej Anglii spadło do 8 cm deszczu, a miejscami nawet więcej. Na obszarach przybrzeżnych od wybrzeży Virginii aż po Long Island w stanie Nowy Jork występują podtopienia. Do poniedziałku obowiązują ostrzeżenia przed powodzią przybrzeżną oraz silnymi podmuchami wiatru dochodzącymi do 100 km na godzinę. Władze apelują, aby zrezygnować z podróży i pozostać w domach. W ten weekend około miliona mieszkańców Hawajów pozostaje w stanie gotowości, podczas gdy huragan Nolo powoli zbliża się do wysp, niosąc ze sobą ulewne deszcze i silny wiatr. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sport, Grzegorz Nowaczyk. Brandon McNulty został mistrzem świata w kolarstwie szosowym z wyścigu ze startu wspólnego. Amerykanin wyprzedził Australijczyka Michaela Matthewsa i Holendra Matthew van der Poela. McNulty to zwycięzca Tour de Pologne z 2025 roku. Michał Kwiatkowski uplasował się na 50. pozycji. O jego występie mówi selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Sypytkowski.
5: Bardzo mocno się nastawiał, ale widać, że nie miał chyba takiego super dnia. Próbował przeskoczyć, próbował tam walczyć z nimi wszystkimi. Myślę, że w miarę odpowiednim momencie, no ale wyszedł taki wielki gaz, bardzo wysoki poziom i po prostu no tak wyszło jak wyszło. Oczywiście tam przyjechał w takiej trzeciej czy czwartej grupie, więc jesteśmy zadowoleni, że ukończył wyścig, no ale to spodziewaliśmy się więcej.
4: Pozostali Polacy Piotr Pękala, Mateusz Gajdulewicz i Jakub Kaczmarek nie ukończyli rywalizacji. Siatkarze reprezentacji Polski wrócili do kraju po wywalczeniu złotego medalu Mistrzostw Europy. W sobotę w finale rozgrywanym w Assago pod Mediolanem Polacy pokonali Francuzów 3-1. Na lotnisku w Warszawie witał ich tłum kibiców. Zadowolenia po powrocie do domu nie ukrywał libero Jakub Popiwczak.
6: Na pewno jest radość, jest spełnienie, jest poczucie świetnie zrealizowanego celu, natomiast też z drugiej strony no, gdzieś chwila na reset, bo te ostatnie 3 tygodnie były intensywne pod względem fizycznym, pod względem psychicznym, bez rodziny, z daleka od tych najbliższych, od tych najważniejszych ludzi, także teraz powrót do nich i po prostu oddanie się tym obowiązkom rodzinnym, bo za tym niesamowicie tęsknię.
4: Dzięki zwycięstwu Polacy zapewnili sobie start w Igrzyskach Olimpijskich. Koszykarze Legii Warszawa wywalczyli Super Puchar

0: Puchar Polski. W finale turnieju rozgrywanego w Sosnowcu Legia pokonała Zastal Zielona Góra 110-96. To pierwszy Superpuchar Polski w dorobku Legii.
1: Pogoda.
2: W nocy niemal bezchmurnie, miejscami na południu i wschodzie kraju silne zamglenia. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 6 do 9 stopni. Wiatr na północy i zachodzie umiarkowany, na wybrzeżu porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Jak w dobie ekranów zachęcić dzieci do czytania książek? I dlaczego to takie ważne? Co daje czytanie najmłodszym na głos? A jakie książki polecić nastolatkom? W poniedziałkowej audycji o czytelnictwie i literaturze dla młodego pokolenia. Zajrzymy też do nowoczesnej biblioteki w warszawskim metrze.
4: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Kulturalna jedynka.
6: Dobry wieczór, Martyna Podolska. Witam Państwa serdecznie, a teraz w Kulturalnej Jedynce i w spotkaniu z w programie pierwszym Polskiego Radia. Będziemy powracać do tego, co wydarzyło się wczoraj podczas uroczystości zamknięcia i uroczystości wręczenia nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Już teraz podsumowanie gali i rozmowa z twórcami nagrodzonych filmów. Przede wszystkim rozmowa z Maciejem Sobieszczańskim, który wraz z innymi twórcami filmu Przez ścianę otrzymał to najważniejsze festiwalowe wyróżnienie, czyli Złote Lwy. I już teraz na gorąco rozmowa nagrana tuż po werdykcie, rozmowa z reżyserem, ze scenarzystą, z pomysłodawcą filmu Przez ścianę. To dramat, opowieść o budzącej się, rodzącej się miłości przez tę tytułową ścianę w więzieniu na Rakowieckiej w 1947 roku. Miłości pomiędzy Wiesławą Pajdak osadzoną, a Jerzym Śmiechowskim również osadzonym. To historia, tak jak powiedziałam, oparta na faktach. Już teraz o tej nagrodzie, o tym wyróżnieniu w wielkich emocjach Maciej Sobieszczański.
1: Polskie Radio. Jedynka.
6: Maciej Sobieszczański trzymający Złote Lwy. Szczęśliwy, wykończony, zmęczony, ale spełniony.
7: No lepiej bym tego nie ujął. Ja myślę, że te 5 dni, które myśmy tutaj bardzo ciężko pracowali, zresztą wy dziennikarze też żeście ciężko pracowali przez te parę dni i to jest naprawdę duży, ogromny wysiłek dla nas, bo staraliśmy się ten film nasz opowiadać widzom na wszelkie możliwe sposoby. Więc ten czas tutaj spędzony jest czasem był dla nas niezwykle intensywnym, ale na koniec okazało się, że jest za to fantastyczna nagroda, której, powiem szczerze, i to mogę pod Bogiem powiedzieć, nie spodziewałem się. Miałem swój typ, wszyscy go mieliśmy, byliśmy absolutnie o tym przekonani, ale jednak jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego, który... Powiem ci, to jest niezwykła rzecz, bo on jest trochę patronem mojego w ogóle myślenia filmowego, dlatego że ja, jak byłem małym dzieckiem właściwie, miałem tam kilkanaście lat, to właściwie swoją przygodę z filmem zacząłem od czytania scenariuszy, które on napisał, tych wydań różnych, które on tam, one były świetnie wydane, te scenariusze. I ja zacząłem czytać te scenariusze i zobaczyłem jakby kino. Jak zacząłem czytać jego scenariusze i później oglądać jego filmy, to zobaczyłem trochę kino od takiej drugiej strony. Jakbym zajrzał dzięki tym jego i strasznie się ucieszyłem w ogóle, że to on będzie nam będzie tym przewodniczącym tego jury, bo po prostu czułem w tym jakiś dar od losu.
6: ale z pewnością cieszysz się, że to jest nagroda całościowa, najważniejsze festiwalowe wyróżnienie.

0: które ty trzymasz w tym momencie w dłoni, ale ono należy się wszystkim twórcom tego filmu. Osobne wyróżnienie powędrowało do rąk znakomitej autorki zdjęć Joli Dylewskiej. A to przecież wyróżnienie i dla Marii Dębskiej, i dla Jakuba Gierszała, i dla wspaniałych kostiumografów, charakteryzatorów, scenografów, dla wszystkich twórców filmu Przez ścianę.
1: No to jest, wiesz, taka charakterystyka festiwalowego jury, ponieważ oni mają do dyspozycji ileś nagród i muszą dobre filmy tymi nagrodami obdzielić. To byłoby bardzo niesprawiedliwe, gdybym ja na przykład, bo tak naprawdę nieuczciwe wobec tej ciężkiej pracy, którą ci ludzie wykonali. Przecież my jesteśmy, naprawdę wiemy, co to znaczy zrobić film. W ogóle zrobić film w Polsce jest bardzo trudno. To jest ogromnie ciężki proces. Więc kiedy oni muszą decydować o tym, komu te nagrody dać, to ja, będąc często w jury, wiem, jak to się odbywa. Po prostu odbywa się to tak, że masz te trzy mocne rzeczy, trzy główne nagrody, obstawiasz te trzy główne nagrody, a potem trzeba oddać tą całą resztę tym innym ludziom, których wysiłek trzeba docenić, ponieważ to nie jest tak jak w przypadku Polskich Orłów i Akademii naszej filmowej, gdzie po prostu każdy głosuje na oddzielną kategorię i wtedy okazuje się, że jak w tamtym roku było, Cudowny Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego bierze wszystko, a my wszyscy wychodzimy jak niepyszni, no po prostu, więc na Orłach to się odbywa w ten sposób. Ja myślę, I mam taką nadzieję, że to właśnie ta przyjemność spotka nas na Orłach, bo my naprawdę nawet w tych poszczególnych działach naszego filmu mamy naprawdę niezwykły poziom, no bo po prostu Antyk z Łazarkiewicz z Meryką Masą zrobili cudowną muzykę, Olek Musiałowski zrobił piękny dźwięk do tego, no po prostu myśmy to cyzelowali miesiącami, ten dźwięk do tego, no to stukanie i ten cały wyczarowany świat, tak samo no, kostiumy, tak samo charakteryzacja, ona jest absolutnie wyjątkowa, no po prostu myślę, że my w każdych kategoriach na Orłach będziemy się liczyli, oprócz oczywiście głównej męskiej, chyba że te 20 parę minut Kuby Gierszała można uznać za główną rolę męską. No, ale też te nasze drugoplanowe role Agnieszki Grochowskiej czy Arka Jakubika, one są naprawdę wyjątkowe, po prostu każdy tam, zresztą aktorzy wiedzieli, że oni grają, że oni są w czymś wyjątkowym, że ten projekt jest wyjątkowy i to się nam wszystkim twórczo udzielało. Ten projekt po prostu nas niezwykle twórczo wspierał.
0: A to dopiero początek przygody z filmem Przez ścianę. Waszej, ale i naszej widzów. Tu główna nagroda 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, no ale przed wami liczne festiwale, pokazy przedpremierowe, mam nadzieję, no i później premiera tego filmu. Więc rozumiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.
1: No, absolutnie nie. Ja myślę, że w jakimś kolejnym projekcie ten film się wydarzył. Oczywiście mu będę towarzyszył w sposób do końca, tak jak to ma miejsce z bratem. Teraz jeszcze mam ostatnie pokazy brata, ale już jakby ruszamy w bój przez ścianę, bo pojedziemy teraz, będziemy na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Zapraszam bardzo serdecznie widzów. Będziemy w konkursie głównym, później będziemy w konkursie głównym Międzynarodowym Festiwalu Filmowego w Trieście i w Cottbus, więc tam się zaczyna już taka nowa energia i nowa praca, ale ja już muszę iść gdzieś dalej, już muszę szukać czegoś nowego.
0: A teraz musisz iść świętować i odpoczywać. Wielkie, wielkie gratulacje. Maciej Sobieszczański, trzymający w ręku Złote Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gratulacje.
1: Dziękuję bardzo.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Tak Maciej Sobieszczański opowiadał o Złotych Lwach tuż po tym, jak je otrzymał w spotkaniu za niecałe pół godziny. Rozmowa z aktorką Marią Dębską, która wcieliła się w postać Wiesławy Pajdak. A my powracamy do wczorajszej gali i tu chyba zaskoczenie, przynajmniej dla mnie, że Srebrne Lwy powędrowały do twórców filmu Powiedz mi, co czujesz, emocjonalnego dramatu o pewnym pogubieniu, o młodych ludziach, którzy boją się swojej emocjonalności. To film w reżyserii Łukasza Rondudy.

0: Ja jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo, bardzo się cieszę, też ze względu na to, że wydaje mi się, że opowiadamy o czymś ważnym. Ten film właśnie jest takim rodzajem wsparcia dla młodych ludzi, którzy dzisiaj żyją w bardzo takich trudnych warunkach, wydaje mi się, wobec takiej bardzo brutalnej, trudnej rzeczywistości dla nich. Dopiero wchodzą w dorosłość, a już bardzo mało szans, jest jakaś polaryzacja, jest bardzo dużo kryzysów różnego rodzaju. I zainteresowało mnie to, jak oni odpowiadają na tą brutalność świata właśnie autentycznością, że starają się być no właśnie jak najbardziej autentyczni w relacjach, mieć jak najlepszy kontakt z własnymi emocjami, nazywać je i wyrażać. I to zderzenie tej brutalności z tą autentycznością wydało mi się rewolucyjne. Moje pokolenie raczej dążyło do zmiany rzeczywistości przez jakiś rodzaj no właśnie konfliktu, jakiejś takiej zmiany związanej z jakimiś takimi bardziej gwałtownymi emocjami. A oni właśnie w bardziej delikatny, wrażliwy sposób to robią.
1: To skoro wiemy, że złote lwy powędrowały do Macieja Sobieszczeńskiego za Przez ścianę, srebrne lwy powędrowały do Łukasza Rondudy za Powiedz mi, co czujesz, to teraz kilka słów od Filipa Bojarskiego, debiutanta, który otrzymał szafirowe lwy. To są nagrody przyznawane w tym drugim konkursie, konkursie perspektywy kina świeżego, nieco może bardziej odważnego. To teraz o nagrodzie i o filmie Czarna godzina, o komedii Czarna godzina opowiada nam Filip Bojarski.
2: Odbierając nagrodę szafirowych lwów czuję się dumny i szczęśliwy, bo to znaczy, że nasza praca całej ekipy miała sens i też cieszy mnie to, że taki gatunek jak komedia został doceniony w Gdyni i przez jury, ale też przede wszystkim przez publiczność na salach. Byliśmy na pokazach, też śledziłem komentarze widzów i widzek, no bo komedia jest robiona dla innych, nie dla mnie, więc bardzo mnie ten odbiór interesował i cieszę się, że był tak żywy tutaj w Gdyni.
1: Filip Bojarski, debiutant, który otrzymał szafirowe lwy podczas już oficjalnie zamkniętego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wielkich zaskoczeń podczas tej uroczystej gali było sporo. Z pewnością zaskoczeniem jest fakt nagrodzenia Pawła Pawlikowskiego tylko za reżyserię filmu Ojczyzna. Niemniej Paweł Pawlikowski był zadowolony z przebiegu całej uroczystości.
3: Gala bardzo sprawna, dowcipna, zwinna, elegancka, świetnie. I fajnie, że nagrody rozłożone, nie? Że różnorodne. Bardzo dobrze wyszło. Cieszę się bardzo. I z dobrych rąk, jury bardzo dobre. Dobrze się złożyło. Myślę, że tak powinno być. Różnorodność działa w polskim kinie. Poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział do pewnego stopnia.
1: Do twórców Ojczyzny, czyli polskiego kandydata do Oscara, trafiła także nagroda za scenografię. I kolejne zaskoczenie to brak nagrody aktorskiej za pierwszoplanową rolę żeńską dla Marii Dębskiej, wspomnianej już chwilę temu, a nagroda za rolę w filmie Egzotik dla Jaśminy Polak.
4: Nie wiem, jak ludzie to robią, to są bardzo trudne emocje. Kompletnie nie wiem, co się ze mną wtedy działo. Już odtajałam, ale jest to szokujące. No nie spodziewałam się, ale też jest to... Nie spodziewałam się. Jest to dla mnie olbrzymia satysfakcja, ponieważ przede wszystkim po prostu dostałam możliwość zrobienia filmu z ludźmi, których kocham. Zaproszenia też ludzi w jakiś swój świat, który na pewno dzielę z Sonią Orlewicz-Zakrzewską, naszą reżyserką i scenarzystką wspaniałą. No jest to jakieś, kurczę, ogromnie poruszające, że w ogóle ten film, w którym został zrobiony z bardzo gorejącym, wspólnym sercem, znalazł się tutaj i zbiera takie... Dostajemy tyle miłych słów na temat właśnie tego, że ktoś się pośmiał, ktoś się wzruszył i jest to jakieś takie strasznie ważne dla nas.
1: Jaśmina Polak zagrała zdaniem jury najlepszą rolę żeńską, pierwszoplanową, a drugoplanową rolę najlepszą zagrała koleżanka z planu, koleżanka z filmu właśnie Egzotik, Monika Frajczyk. I jeszcze kilka słów od Jacka Komana, który zdaniem jurorów zagrał najlepszą drugoplanową rolę męską w filmie Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego.
5: Niewiele tak naprawdę jest materiałów z nim. Są wywiady, ale nieliczne. No oczywiście

0: czytałem, przygotowując się, zbierałem fakty o Marku Edelmanie, ale w pewnym momencie tę wiedzę, którą już o nim posiadamy, wykorzystujemy jako taki podkład. Ja próbuję wytłumaczyć receptę w tej kuchni aktorskiej. A zaczyna być ważniejszy jakby scenariusz, że ta postać już taka na wpół, jeszcze mglista, ale już wykluwająca się. Resztę wypełniamy no, swoimi emocjami, bo emocji Marka Edelmana możemy się tylko domyślać albo zgadywać, więc no, na tym trochę polega aktorstwo, żeby puścić wodze wyobraźni trochę.
1: Jacek Koman najlepszym drugoplanowym aktorem, a pierwszoplanowym Anson Boon za rolę w filmie Dobry chłopiec. Zresztą ten tytuł otrzymał aż 4 statuetki. Podobnie zresztą jak Hot Spot Agnieszki Smoczyńskiej.
2: Czuję się bardzo szczęśliwa, zaskoczona i wzruszona. Dlatego, że ten film jest wyjątkowy, jest inny, jest niekonwencjonalny i dokładnie taką nagrodę dostaliśmy za przełamywanie barier, za bezkompromisowość, za rozsadzanie gatunków. Także dla mnie to jest no, wymarzony wieczór, ale oprócz tego jeszcze dostali nagrody moi współpracownicy. Tutaj myślę o Zuzi Wrońskiej i Marcinie Macuku za muzykę, która faktycznie była bohaterką filmu. Nie tylko i wyłącznie podkreślała emocje, ale tak naprawdę była takim autonomicznym bytem, który opowiadał tą historię. I tak samo było z dźwiękiem, z sound designem Marcina Lenarczyka, który łączył ciszę z tym, co się dzieje z muzyką i z tym, co się dzieje z wnętrzem bohaterów. Jakby nawet nie jest u nas dźwięk narzędziem, tylko jest też sposobem opowiadania tej historii. No i oczywiście nagroda za kostiumy dla Kasi Lewińskiej, która jest dla nas też ogromną radością, dlatego że te kostiumy są kompletnie inne niż w innych filmach, ponieważ one łamią tą konwencję i oddają gdzieś tam istotę tego filmu.
1: I tym samym 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przechodzi do historii. Będziemy czekać na premiery kinowe tych nagrodzonych filmów. Będziemy Państwu o nich oczywiście opowiadać. A te filmy, które zostały nagrodzone, a miały już swoje premiery, oczywiście można oglądać. Powiedz mi, co czujesz, jest dostępne w kinach. Hotspot od piątku również w kinach, zatem można się z tymi filmami zapoznać. Za chwilę rozmowa z Marią Dębską, ale wcześniej kilka słów o teatrze.

0: A już teraz w Kulturalnej Jedynce w programie Pierwszym Polskiego Radia recenzja od Ewy Hajne.
1: Teatr Kamienica w Warszawie przed laty był wymyślony i z wielkim oddaniem założony przez Emiliana Kamińskiego, dziś legendarnego, wtedy wielce uzdolnionego artystę, który był obdarzony niezwykłym zmysłem organizacyjnym przy wielkiej odwadze w walce z przeciwnościami. Dziś niestety od 2022 roku czuwa nad swoim teatrem, obserwując jego duże kłopoty już z innego, pewnie lepszego świata. Jest jednak obecny w swoim dziele. Słyszymy jego głos w uniwersalnym, można powiedzieć, ponadczasowym, aktualnym nagraniu. Wydaje się nawet, że jest to nagranie sprzed chwili. Z drugiej strony, realnie na tym miejscu jest jego żona, Justyna Sińczyło, bardzo lubiana aktorka, która z trójką swoich dzieci dzielnie zabiega o możliwość kontynuacji teatralnej pracy w tym miejscu. Dla nich to też stało się realizacją marzeń. Niestety jednak mocne czarne chmury zebrały się nad tą historyczną kamienicą, która cudownie przetrwała niszczącą wszystko wojnę, w której dolnej części mieści się teatr, gdzie tak wielu miłośników teatru może zanurzyć się w świecie nieskomplikowanej rozrywki. Nasi przodkowie takie miejsce nazywali teatrem bulwarowym. Już wtedy była potrzeba lekkiego relaksu w okolicznościach niesprzyjających, żeby nie powiedzieć okrutnych. To z zasady wpisuje się najnowsze przedstawienie zatytułowane Na boku pary brytyjskich autorów Edwarda Taylora i Marka Brymana, znanych głównie jako twórcy sztuk komediowych, a tłumaczyła Elżbieta Woźniak, dodając elementy przenoszące akcję sztuki do Konstancina pod Warszawą. Reżyserią zajął się Tomasz Dudkiewicz, jeszcze nie tak dawno dyrektor Teatru Komedia. To było przygotowane na otwarcie 18 sezonu Teatru Kamienica, zatem teatr jest już pełnoletni, a ten spektakl to niemal klasyczna farsa, nie zmuszająca widzów do wysiłków intelektualnych, ucieszy osoby dorosłe. Na scenie poznajemy parę, która zgodnie z tytułem Na boku ma romans, nieoficjalnie, a nawet w ukryciu. Ona jest mężatką, autorką historycznych przygód miłosnych, on aktorem w nieskomplikowanym serialu. Przychodzi do niej co piątek, by zmylić wścibską sąsiadkę, jest w damskim przebraniu. Niestety dla nich nie ma w jej mieszkaniu spokoju. Zjawiają się różni niespodziewani goście, tworząc niesamowite zamieszanie sytuacyjne. Oczywiście chwilami bardzo komiczne i na

0: widowni, powodujące spontaniczne wybuchy śmiechu. Zatem pamiętajmy o potrzebie istnienia Teatru Kamienica, byśmy mogli cieszyć się radością bez ograniczeń, dlatego przecież jest ten teatr stworzony.
1: O Teatrze Kamienica i o tamtejszej premierze opowiadała nam Ewa Hajne. Za chwilę w spotkaniu z Maria Dębska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Spotkanie z...
1: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia prosto z Gdyni, prosto z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, a ze mną Maria Dębska. Od razu zaczynam od gratulacji, Mario, bo uważam, że są zasłużone za rolę Wiesławy Pajdak, w którą wcieliłaś się, którą wykreowałaś, stworzyłaś w filmie Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. To czarno-biała opowieść odnosząca nas wprost do 1947 i późniejszych lat. Historia oparta na fakt. W jaki sposób przygotowywałaś się do tej roli? Jak wiele dowiadywałaś się o pani Wiesławie i o jej wielkiej miłości, o panu Jerzym Śmiechowskim?
2: No, musiałam zrobić research taki podstawowy i rozszerzony, to znaczy przeczytać książkę, która opowiada o nich, zobaczyć dokumentalne materiały, bo oni udzielili takiego długiego wywiadu i wystąpili w filmie dokumentalnym, kiedy jeszcze żyli, bo już niestety ich nie ma. Więc no, poznałam tę całą historię, natomiast bardzo dużo oglądałam filmów, które opowiadają o tym czasie, czytałam dużo o tym okresie w historii Polski. Natomiast główna praca już to była dla mnie taka po raz pierwszy tak silnie jakby wewnętrzna praca. Praca ze sobą, praca nad skupieniem, praca nad jakąś taką przestrzenią wewnętrzną, żeby sobie dać możliwość opowiedzenia historii tylko i wyłącznie nie w spotkaniu z drugim aktorem, tylko właśnie troszeczkę w samotności, żeby tego widza często bez słów zabrać w tę podróż, a już takim końcowym, no też były przygotowania fizyczne do pierwszej części zdjęć, miałam przytyć, do drugiej miałam schudnąć, więc to były po prostu też diety i ćwiczenia. Ale to mi też bardzo pomogło, to głodzenie troszkę, poczułam to jakby bardzo, że ja bardzo dużo biorę z ciała i to ciało moje, które było słabe, jakby czułam, że mi pomaga, ale też ja przed zdjęciami pojechałam na prawie tydzień na takie odosobnienie na Mazury, gdzie właśnie nie było prawie nikogo i byłam tam z psem, już uczyłam się alfabetu Morsa, ale pamiętam, że weszłam w taki rodzaj też ciszy, że my się boimy dzisiaj ciszy trochę, że cały czas się bodźcujemy różnymi rzeczami. Ja też tak mam i miewałam tak, ale ja w tej ciszy znalazłam taki spokój i pamiętam, przyjechałam do Warszawy już na zdjęcia i jak przyjeżdżał samochód szybko, to się wzdrygałam, bo byłam tak jakby w tej ciszy, która mnie czekała w tym więzieniu filmowym, już zakorzeniona, więc bardzo głównie przygotowania wewnętrzne, mogę tak powiedzieć.
1: Wiesz, ta cisza też jest obecna na ekranie i ten taki spokój, chociaż mówimy o tak trudnych okolicznościach i takich czasach, ale Maciek

0: Sobieszczański bardzo nieśpiesznie prowadzi tę historię, co jest w dzisiejszym kinie niecodzienne. Zatem to nie jest łatwy obraz. To musimy od razu powiedzieć Państwu, chociaż właśnie największa jego siła tkwi w tym, że on tak podąża za głównymi bohaterami, a przede wszystkim główną bohaterką, bo właśnie z tej perspektywy jest ta historia opowiadana. Musimy wyjaśnić, to historia miłości, która rodzi się właśnie w tym więzieniu na Rakowieckiej, osadzona Wiesława Pajdak, z tej samotności nagle zaczyna używać kodu Morsa i stuka i okazuje się, że tam za ścianą ktoś jest.
1: Okazuje się, że ktoś jest, no i to więzienie było naprawdę przerażające. Ona była więźniem politycznym i próbowano ją wielokrotnie złamać i ta relacja, która się nawiązuje przez ścianę, pozwala jej to wszystko przetrwać. Ci nasi prawdziwi bohaterowie mówili w swoich wspomnieniach, że gdyby nie ta druga osoba za ścianą, oni by tego nie przetrwali, nie przeżyli. No i stukają tak kilka lat, aż w końcu dostają zgodę na ślub w więzieniu i na tym ślubie widzą się po raz pierwszy, a potem spędzili razem całe życie, więc spoilerujemy nasz film od początku, ale uważam, że jest w tym też siła wielkiej miłości. Ja wiem, że ten film nie jest łatwy, ale bardzo bym chciała, żeby widzowie go zobaczyli, dlatego że ja też jestem szybką osobą. Ja jestem osobą, która pędzi i która lubi szybkie tempo i do tego filmu musiałam zwolnić i Maciek często zatrzymywał ujęcia i mówił 3 razy wolniej, 4 razy wolniej. Ja mówię, Jezu, długo to trwa. I poczułam w tym naprawdę wielką siłę, bo uważam, że w tych czasach, w których pędzimy, w których przerzucamy relacje na Instagramie, bo 3 sekundy to już jest dla nas za długo, w których naprawdę przestajemy widzieć szczegóły, bo takie tempo jest duże. To, że można się zmusić trochę do tego i zatrzymać się. I my trochę do tego momentu zachęcamy widza, żeby on po prostu był z Wiesią i jakby przeżywał to, oddychał razem z nią, żeby doświadczyć tej ciszy, tego spokoju i żeby w tej ciszy usłyszeć siebie. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz oglądałam ten film, miałam dużo oczywiście emocji, ale zorientowałam się, że po raz pierwszy od dawna w kinie ktoś mi dał szansę, żeby przeżywać swoje emocje i zastanawiać się nad wieloma rzeczami. Ja miałam jakiś dziwny strumień myśli oglądając to i ja uważam, że dzisiaj to jest luksus. To znaczy zatrzymać się na te 2 godziny i uczestniczyć w miłosnej historii, ale mieć przestrzeń też na te swoje myśli, bo ja uważam, że w ogóle film często wydarza się w dużej mierze w widzu. I my tutaj widzowie dajemy szansę, żeby on o tej miłości, bo to jest film totalnie o miłości, żeby o tej miłości pomyślał i przeżył ją po swojemu też.
0: Skoro o tym mówisz, to podzielę się z Państwem moją osobistą refleksją. Ja zdradzę, widziałam ten film kilka miesięcy wcześniej na Chełmskiej w wytwórni i po obejrzeniu tego filmu szłam tą Chełmską i nie mogłam się opanować, nie mogłam zatrzymać płaczu, łez, które gdzieś mi ciekły po twarzy, bo to jest tak wzruszająca i poruszająca gdzieś chyba takie najdotkliwsze emocje opowieść, właśnie wprost mówiąca o miłości, której no właśnie, pytanie, czy nie ma dzisiaj wokół nas, czy gdzieś jest, ale my o tym zapominamy. I też myślę o tym, że ta historia sprzed tylu lat może być takim dzwoneczkiem uwagi, może być takim zwróceniem uwagi widzów na to, co jest najważniejsze w naszym życiu.
1: Muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że ja przed tym filmem, nie że straciłam wiarę w miłość, ale miałam taką refleksję, że to jest wszystko skomplikowane, to jest wszystko trudne i ten film mi bardzo to wszystko wyprostował i ja naprawdę zaczęłam wierzyć w nią i uważam, że jest taka miłość możliwa i że naprawdę, nie wiem, i pandemia, i wojna, i różne wojny, i jakby naprawdę takie skrajne sytuacje, które się dzieją na świecie i w naszych życiach pokazują nam, że koniec końców możemy mieć dużo pieniędzy, możemy mieć wielką karierę, możemy mieć, nie wiem, tonę przyjaciół, to jest ważne i to jest świetne. Możemy naprawdę osiągać sukcesy, ale że koniec końców to, żeby było do kogo zadzwonić i żeby w życiu powiedzieć komuś szczerze, że się go kocha i usłyszeć to samo, to jest coś, do czego my wszyscy dążymy. Ja nie uważam, że trzeba z kimś być i że jakby człowiek jest, koniecznie musi być w związku, żeby być szczęśliwy, ale my opowiadamy w tym filmie, dla mnie on o tym między innymi jest, że my w takich laboratoryjnych warunkach, takich naprawdę bardzo okrutnym miejscu opowiadamy o tym, że ci ludzie poprzez miłość znajdują nadzieję, że są w stanie dla tej miłości przetrwać wszystko i że ta miłość ich trzyma przy życiu, więc dla mnie to jest też trochę jakaś taka filozoficzna opowieść.

ale też taka bardzo, bardzo aktualna, bo no nie wiem, nawet w pandemii, jakby ten kontakt z drugim człowiekiem, przypomnijmy sobie moment, w którym bardzo chcieliśmy się przytulić do kogoś.

0: prowadzony. Tu znakomite też zdjęcia Joli Dylewskiej.
1: Tak, spotkanie z Jolą Dylewską absolutnie było dla mnie zmieniające w ogóle patrzenie na zawód i na skupienie w pracy i na komfort pracy i na myślenie o filmie, bo ją interesuje człowiek. Nie interesuje ją ładny obrazek, tylko ją interesuje człowiek i ona po prostu bardzo podeszła do tego głęboko, żeby opowiedzieć o tej dziewczynie naprawdę, żebyśmy my ją poczuli. Żebyśmy my czasem poczuli jej ból, ale poczuli jej nadzieję, poczuli jej radość na końcu. I ja wiedziałam, spodziewałam się tego, że tak będzie, no bo od początku wiedziałam, że to będzie czarno-biały film i ja uważam, że to jest wspaniałe, że no historia jest, można powiedzieć, popowa. Można by z tego zrobić romansidło. I z tego, co się dowiedzieliśmy od rodziny państwa Śmiechowskich, czyli naszych bohaterów, oni nie chcieli się zgodzić przez całe swoje życie na film o ich historii, bo nie chcieli romansidła, bo powiedzieli, że te czasy nie były romantyczne, że to były ciężkie czasy. I uważam, że ta forma, czyli na popowej historii, love story z happy endem, można by zrobić amerykańskie kino, share. I to jest wspaniałe, że Maciek zabrał temu kolor, zabrał temu efekciarstwo i powiedział do widza, okej, a teraz przeżyjmy tylko te emocje. Zabiorę wam wszystko, co dostajecie całymi dniami od rana do wieczora, żebyście poczuli. Ja uważam, że często tak jest, że jak wyłączymy cały hałas, to nagle słyszymy szczegóły, nagle słyszymy, jak las szumi. I dla mnie ten film, ta forma bardzo pracuje na ten sens. Dla mnie to było na początku bardzo trudne. My mieliśmy próby wszystkich scen praktycznie kamerowe, więc ja mniej więcej wiedziałam, jak to będzie filmowane, ale no ja jestem szybka, ja lubię tempo i tutaj musiałam zwolnić i przez to też bardzo siebie usłyszałam.
0: I głęboko wierzę w to, że państwo też usłyszą siebie, swój jakiś wewnętrzny, może skrywany głos, oglądając przez ścianę. Czekamy na premierę kinową też tego filmu. Uważam, że to jest taki film, który trzeba obejrzeć na dużym ekranie i wtedy bardzo, bardzo jest się blisko tych bohaterów i tej historii. Marysiu, to jest twój czas, najlepszy czas? Aktorski, twój najlepszy czas, bo czekamy na premierę 30 września Lalki z twoim udziałem, w której znakomicie grasz, naprawdę, kradniesz ten film. Z drugiej strony oglądamy też cię w serialu Pionek. To jest taki moment, w którym spijasz śmietankę, czy zastanawiasz się, co dalej?
1: To jest na pewno moment, w którym... Jeśli państwu się podoba, tak jak tobie, no to spijam śmietankę, bo tak się złożyło, że mam 3 premiery w jednym miesiącu, a ja nad tymi rzeczami pracowałam ponad 1,5 roku i robiłam też sobie dużo przerw, bo tego się już nauczyłam, że potrzebuję tych przerw i że chcę, jeżeli mam się dobrze przygotować do projektu, to potrzebuję, to chcę mieć dużo czasu i nie chcę brać wszystkiego, co jest też momentami dla mnie bardzo trudne, bo nie zawsze fajne propozycje, które jakby mnie by rozwijały, cieszyły, przychodzą i parę miesięcy temu miałam moment i mówię to też do wszystkich jakby aktorów i do wszystkich ludzi z branży artystycznej, że ten zawód jest po prostu, ta branża jest bardzo dziwna, że się jednego miesiąca się czujesz niepotrzebny i czujesz, że jest za cicho i w ogóle nic się nie dzieje i na pewno już nic więcej nie zagrasz, a za chwilę się dzieje bardzo dużo i tutaj dla mnie ten moment, ja mam obydwie strony tego zawodu znam. I teraz jest ten moment, kiedy jest dużo. Trochę się martwię, czy wszystko zdołam przeżyć, bo chciałabym to przeżyć jakby emocjonalnie, ale bardzo się cieszę, bo każdy projekt jest inny i każdy szczerze promuje i jestem zaangażowana, bo tam zostawiłam kawał serca w każdym z nich, więc mam nadzieję, że się nie znudzę przez ten miesiąc, ale przez to, że każda rola jest inna, to mam nadzieję, że nie.
0: Bo ta Kazimiera to trochę i ty w Lalce? Trochę twój temperament czy siła charakteru?
1: No dużo jest przez ścianę też mnie, takiego wewnętrznego jakby mojego świata, ale...
0: Takiej wrażliwości twojej.
1: No i ja mam dwie strony, myślę, że wielu z nas ma dwie strony, taką, że tak powiem, na pokaz i te do ludzi. Ona ma maskę, Wąsowska ma maskę, ale też bardzo ja się cieszę z tego, że w tym filmie jakby dostałam taką szansę, żeby ta postać się przełamała, to znaczy to jest silna kobieta, feministka, do przodu, wyemancypowana w czasach bardzo ciężkich dla kobiet, no ale... Ona nagle się zakochuje i jakby ta jej zbroja się kruszy i ona też tej miłości musi ulec, więc ja tak często mówię, że na każdym planie czuję, że ja mówię, słuchajcie, kręćcie co chcecie, ja gram o miłości, ale faktycznie wszystkie ostatnie projekty mam o miłości.

0: Lalka od 30 września w kinach to wielka produkcja, imponujący rozmach i pod względem kostiumów, i scenografii, i lokacji, ale też i wspaniała obsada. To myślę, że też była przyjemność spotkania się na planie. Także i z twoją mamą, Kingą Dębską.
1: Tak się zdarzyło, trochę niespodziewanie. I mama tam ma małą rurkę w lalce i jak się okazało, że mamy jedną scenę, gdzie tam się mijamy, to bardzo się uśmiałyśmy. I to było bardzo ciekawe, że moja mama zobaczyła pracę aktora z drugiej strony i no, powiedziała mi, że bardzo też dużo zrozumiała. I cały czas mówiła, dlaczego trzeba tyle czekać? Ja mówię, na tym polega ten zawód, mamo. Mój. Więc to było ciekawe, ale no towarzystwo faktycznie całe było tam nieprawdopodobne. Że były takie dni, że kiedy w planie pracy ze sobą widziałam Andrzeja Seweryna, panią Krystynę Jandę, Jana Englerta, Maję Komorowską, Marcina Dorocińskiego, no to czułam taką dziecięcą też wdzięczność. Takie coś, że się kończy szkołę teatralną i się marzy, żeby zagrać z kimś fajnym, a tutaj mam taki po prostu rozbity bank. Ale przede wszystkim wspaniale było, właśnie trochę bałam, że nie wiem, będzie jakiś stres, ale przede wszystkim miałam ogromną przyjemność z tego, żeby z nimi być w scenach i żeby się spotkać z aktorami, których podziwiałam od zawsze. I wierzę też, że ja uważam, że tak jest, że że wszyscy grają w jednym filmie. Że to było bardzo ważne, żeby te wszystkie osobowości, bo jest ich ogromna liczba, żeby służyły tej historii. Wydaje mi się, że tak. No i faktycznie, że tak jest. I ta skala była no nieprawdopodobna. Że ja byłam na wielu planach, ale ten plan był ogromny. Ja też miałam dużo scen takich w plenerze, z końmi, naprawdę w przepięknych lokacjach, więc na wielu poziomach to była wielka, wielka przyjemność.
0: No i grałaś na fortepianie.
1: No i spełniłam tak swoje marzenie. Maciek Kawalski, reżyser najpierw do mnie zadzwonił, czy zagram pieśń i zaśpiewam i tam inni będą śpiewać, a potem zapytał, czy zagram etiudę rewolucyjną, więc ja tego nie grałam wcześniej, kiedy grałam na fortepianie i mówię, dobra, no to się nauczę. I miałam taki powrót do przeszłości, bo chodziłam na akademię muzyczną i miałam zajęcia z fortepianu i uczyłam się tego, ale była to wielka przyjemność, żeby to zagrać. Też stres na planie duży, bo też obsada wtedy była zacna, a ja przed nimi występowałam trochę jak pianistka i to był stres, ale marzyłam o tym bardzo, żeby na fortepianie zagrać w filmie, a tu się to udało naprawdę w takim anturażu genialnym.
0: Mogę na koniec osobiście? Mogę.
2: Pewnie.
0: Zapytałam cię o to, czy to jest twój czas, bo ja uważam, że to jest twój czas, ale wiesz dlaczego? Dlatego, że może to nie jest rzeczywiście komfortowe, że promujesz trzy produkcje w tym samym czasie, tak życiowo. I Pionek, i Lalka, i przez ściany tutaj w Gdyni podczas festiwalu. Ale dzięki temu my widzowie, my dziennikarze, ja dziennikarka, mogę ocenić jak najwyżej twój kunszt aktorski i gratuluję ci serdecznie tego, że w każdej z tych postaci, w każdej z tej roli pokazałaś zupełnie inne swoje oblicze i trzymam mocno kciuki za dalszą twoją pracę zawodową i mam nadzieję, że będziemy się widzieć i słyszeć i będziemy rozmawiać o twoim aktorstwie.
1: Jestem wzruszona, naprawdę. Tylko osobiście ma sens chyba, tak mi się wydaje w życiu. Dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Maria Dębska prosto z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest mi niezmiernie miło, że mogłam dla Państwa relacjonować 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i że będę miała przyjemność opowiadać Państwu nieustająco o tych nagrodzonych i prezentowanych tam filmach. Martyna Podolska. Jutro wielka premiera Lalki, zatem będę Państwu pewnie wieczorem i pewnie we wtorek opowiadać o Lalce, adaptacji prozy Bolesława Prusa.
0: Lektury jedynki.
2: Stewardesa ulitowała się nad Markiem i jego rodziną. Wpuściła pijanego doktora do samolotu. Posłuchajmy szóstego fragmentu kryminału Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Czyta Filip Kosior.
3: Marek otworzył oczy, ale zaraz je zamknął, bo ostre światło wbiło się w mózg niczym sztylet. Po kilku sekundach podjął drugą próbę, ale był już ostrożniejszy. Zlustrował pokój spod zmrużonych powiek, omijając wzrokiem okno. Mimo że nie było duże, blask zalewał całe pomieszczenie. Na tej szerokości geograficznej promienie słońca operowały wyjątkowo intensywnie. Pierwszą informacją, jaką przyswoił jego mózg, była ta, że w sypialni znajdował się sam.
4: To dobrze, bo kac był wystarczająco przykry, nawet bez zrzędzenia Iwony. Uniósł się na łokciach i jeszcze raz popatrzył w koło. Część łóżka, na której spała jego żona, była równo pościelona i przykryta narzutą. Kolejna dobra wiadomość. Wyszła i prędko tu nie wróci. Opadł na poduszkę i potarł dłonią czoło. Głowa mu pękała. W ustach czuł suchość, a w oddechu nieprzyjemną woń trawionego alkoholu. Obudził się w ubraniu, więc raczej zębów wczoraj nie umył. W końcu zebrał się w sobie i usiadł na brzegu łóżka, po czym ukrył twarz w dłoniach. Nie ma rady. Trzeba wstać i żyć. Jak to było w tym filmie? Życie to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. A kac jest jednym z jej objawów, mruknął pod nosem. Miał swoją procedurę na taką okoliczność, ale najpierw musiał dotrzeć do łazienki. Wyjrzał z sypialni i rozejrzał się po sporym salonie wyposażonym w stare, ciężkie meble. Tu też nikogo nie było. Wszędzie panował porządek, jedynie na kanapie zalegała sterta złożonej pościeli. Tam pewnie spała tej nocy Alicja. Toaleta znajdowała się po prawej stronie, tuż obok małej kuchni. Szedł boso, cicho stawiając stopy na zimnych, marmurowych płytkach, którymi wyłożone były podłogi w całym mieszkaniu. Zatrzymał się przed drzwiami łazienki i przez dłuższą chwilę nasłuchiwał, próbując wyłowić z ciszy szum wody lub inne dźwięki, świadczące o czyjejś obecności za ścianą. Nic. Do jego uszu nie dobiegł nawet najmniejszy szmer. Ostrożnie nacisnął klamkę.
2: Filip Kosior przeczytał szósty fragment kryminału Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Książka

0: książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: To będzie bardzo szczególny gwiazdozbiór. Gwiazdozbiór radiowy.
3: W roli głównej Maria Szabłowska. Takich radiowych urodzin jeszcze nie było.
2: No tak, bo jeśli jedynka jest kobietą, to symbolem muzycznej jedynki była i jest nasza Maria Pućka-Szabłowska.
3: Zaśpiewa Marcin Januszkiewicz, a wśród wspaniałych gości będą m.in. Renata Przemek, Mietek Szcześniak, Filip Lato.
2: No i oczywiście Krzysztof Szewczyk.
3: Czyli odrobina wideoteki również w radiu. Zapraszamy już w poniedziałek 28 września do jedynki. Zaczynamy kilka minut po 18.
2: Marcin Kusy i Paweł Sztompka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa, wynika z sondażu Leitpol dla Ipsos. Według jego danych zdobyli kolejno 36,1 oraz 28,1% głosów. Oficjalne wyniki poznamy prawdopodobnie nad ranem, a druga tura wyborów na nowego włodarza Krakowa odbędzie się 11 października. Polscy siatkarze wrócili wczoraj do kraju po zdobyciu tytułu Mistrzów Europy w Mediolanie. Na warszawskim Okęciu czekali na nich kibice.
1: Kibicem się jest, a nie się bywa, więc jest to kolejny raz, kiedy witam naszych wspaniałych siatkarzy na lotnisku. Uczucia takie same jak zawsze. Ekscytacja, emocje, bieganie, krzyki. No cóż więcej można powiedzieć? Przede wszystkim ogromna radość i duma.
2: Podziękować przede wszystkim za to złoto. Czekaliśmy na złoto, doczekaliśmy się i chcieliśmy podziękować.
3: Niesamowite, na żywo, super chłopaki. Dla każdego mają czas, chętnie przybijają piątki. Także rewelacja.
0: Zadowolenia z przebiegu turnieju nie ukrywał też libero Jakub Popiwczak.
4: Na pewno jest radość, jest spełnienie, jest poczucie świetnie zrealizowanego celu, natomiast też z drugiej strony no, gdzieś chwila na reset, bo te ostatnie 3 tygodnie były intensywne pod względem fizycznym, pod względem psychicznym, bez rodziny, z daleka od tych najbliższych, od tych najważniejszych ludzi, także teraz powrót do nich i po prostu oddanie się tym obowiązkom rodzinnym, bo za tym niesamowicie tęsknię.
0: Polacy w wielkim finale pokonali Francuzów 3-1. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy w historii naszych siatkarzy. Poprzednio triumfowali w 2009 i 2023 roku. W aktualnościach teraz Sokółka na Podlasiu, gdzie uczczono 81. rocznicę obławy augustowskiej. Była msza święta oraz konferencja historyczna poświęcona największej radzieckiej zbrodni na Polakach po II wojnie światowej.
5: Nie sposób zamknąć tej uroczystości tylko do wzgórza krzyży w Giwach czy Augustowa. Musimy o tym wszystkim pamiętać w tych 4 powiatach i wspominać tych ludzi.
6: Każdy podkład kolejowy, który na Syberię prowadzi, to jest grobem. Nie tylko my jesteśmy cmentarzem, ale praktycznie każdy szlak kolejowy.
7: 3 słowa są ważne, gdy myślimy o ofiarach obławy augustowskiej. Modlitwa, pamięć i prawda.
8: Poseł Jarosław Zieliński.
7: Dopominamy się prawdy o obławie, bo ona wciąż nie jest w pełni znana. Ta największa komunistyczna zbrodnia po II wojnie światowej, tak przemilczana w okresie PRL-u, jak potem zakłamywana jeszcze w dalszym okresie, musi znaleźć wreszcie należne i godne miejsce w naszej narodowej, polskiej pamięci.
9: Kiedyś, w bliżej nieokreślonym czasie, archiwa rosyjskie i białoruskie się otworzą i przynajmniej będziemy wiedzieli, gdzie leżą nasi bohaterowie.
0: W lipcu 1945 roku w rejonie Augustowa i Suwałk zatrzymano około 7 tysięcy osób. 600 zatrzymanych Polaków zginęło bez wieści. Ich los do dziś nie jest znany.
10: To są aktualności jedynki.
0: W Łowiczu powstanie nowa jednostka wojskowa, a w niej około 2000 żołnierzy. Na wzmocnieniu sił zbrojnych skorzysta też miasto, zapewnia wiceminister obrony Paweł Bejda.
11: To są miejsca pracy. To jest możliwość wstępowania młodych ludzi do armii. To jest rozwój gospodarczy. Na teren Łowicza i powiatu łowickiego sprowadzi się wiele tysięcy osób. Wzmacniamy ochronę i obronność Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Około 1000 żołnierzy 2. Brygady Rakiet będzie też służyć w Gostyninie na Mazowszu. A na koniec słowa uznania prezydenta Donalda Trumpa dla brytyjskiej policji, która zatrzymała 5 mężczyzn podejrzanych o przestępstwa związane z terroryzmem. Do aresztowania doszło w pobliżu bazy wojskowej wykorzystywanej przez Stany Zjednoczone do ataków na Iran.
12: Według agencji Reuters za najbardziej prawdopodobny uznaje się motyw związany z Iranem, choć pod uwagę brane są również rosyjska operacja sabotażowa oraz spisek islamistyczny. Donald Trump oświadczył, że podejrzani zamierzali wyrządzić poważne szkody i byli objęci dochodzeniem prowadzonym przez władze brytyjskie oraz amerykańskie. Akcja zatrzymania w Wielkiej Brytanii była znakomita. Współpraca ze stroną brytyjską przebiegała rewelacyjnie. Objęliśmy tych ludzi śledztwem. Planowali oni wyrządzić poważne szkody naszemu obiektowi, a współpraca z Brytyjczykami okazała

0: okazała się bardzo skuteczna. Być może był to Scotland Yard. Nie jestem pewien, bo współpracowaliśmy z wieloma tamtejszymi służbami. Obserwowaliśmy ich przez dłuższy czas i ostatecznie ich zatrzymaliśmy. Komentował w rozmowie z dziennikarzami Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc chłodna, na termometrach przeważnie od 6 do 9 stopni. Na południu i wschodzie możliwe silne mgły ograniczające widzialność na drodze. Poniedziałek będzie za to pogodny i ciepły. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum i do 24 na zachodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: 9 minut po północy. Dziś poniedziałek, 28 września, 271 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.31, zajdzie o 18.21. Dzień potrwa zatem 11 godzin i 49 minut, a teraz czas na krótką kartkę z kalendarza. 375 lat temu po bitwie pod Białocerkwią podpisano krótkotrwałą ugodę między Rzeczpospolitą a Kozakami. 98 lat temu szkocki bakteriolog Alexander Fleming odkrył penicylinę. Zauważył, że pleśń rozwijająca się na jednej z hodowli bakterii zahamowała ich wzrost. 87 lat temu o godzinie 13.15 generał Tadeusz Kutrzeba podpisał akt kapitulacji Warszawy. Stolica po niemal 3-tygodniowej obronie przestała być ostrzeliwana. 48 lat temu, po zaledwie 33 dniach pontyfikatu, zmarł papież Jan Paweł I, Albino Luciani. 32 lata temu na Bałtyku zatonął prom Estonia płynący z Tallina do Sztokholmu. Zginęły 852 osoby, a 137 przeżyło katastrofę. Dwa lata temu na terenie warszawskiej Cytadeli otwarto siedzibę Muzeum Historii Polski. Imieniny obchodzą Marek, Wacław, Tymon, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwin i Sylwina. Wszystkiego najlepszego od Radiowej Jedynki.
2: Autopromocja.
3: Przed nami drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
4: Rywalem Szwecja, która pół roku temu odebrała nam marzenia o występie na Mundialu.
5: Szwedzi teraz są w dobrej dyspozycji. Strzał i Grabara broni dobitka, słupek! Jeszcze gol! Jak to wpadło i dlaczego?
3: Mamy więc okazję zrewanżować się Szwedom na tym samym stadionie pod Sztokholmem.
4: Mecz Szwecja-Polska już dziś o 20.45.
3: Nasze studio, goście i rozmowy już po 20.00 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
4: Filip Jastrzębski,
3: Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Summer Night City, proszę Państwa, bez względu na to, czy są Państwo w miastach, czy w innego rodzaju, innej wielkości miejscowościach, to jest wieczorna nasza dzisiejsza rozpoczynająca piosenka i tę, i następną godzinę, a to dlatego, że mamy dwie godziny z zespołem ABBA. Wiem, że grupa ma wielu sympatyków, więc naprawdę będzie to muzyczna, przepraszam za słowo, orgia. Noc płytowa, jak zwykle z niedzieli na poniedziałek, Paweł Sito i w ogóle dzisiaj Dream Team, bo jest także Tomasz Cieślak i Kajetan Tłokowski. A słuchać będziemy następujących utworów. Najpierw Dancing Queen. Jest to jedyny singiel grupy, który dotarł na szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Następnie Knowing Me, Knowing You, 1977 rok. Utwór wyznaczył początek dojrzalszego melancholijnego okresu twórczości, jako pierwszy bezpośrednio poruszając temat rozstania. No, tych rozstań trochę w ABBA było. Take a Chance on Me, rok 1978. Zespół wpadł na pomysł zapętlonego wokalnego motywu a cappella podczas biegania, naśladując w ten sposób rytm własnych kroków. Państwo sobie wyobrażają? Mamma Mia, rok 1975. Tytuł opiera się na popularnym włoskim okrzyku Mamma Mia, wokół którego zbudowano całą chwytliwą koncepcję melodyjną. Lay All Your Love on Me, rok 1980. W produkcji zastosowano innowacyjny zabieg przepuszczenia wokalu przez harmonizer, co lekko obniżyło jego barwę i pogłębiło brzmienie. Znaczy nie barwy harmonizera, tylko wokalu oczywiście. Super Trooper, 1980 rok. Tytuł utworu nawiązuje bezpośrednio do potężnego reflektora punktowego używanego na scenie podczas koncertów. I tego nie wiedziałem. A piosenkę, znaczy mi się kojarzyła piosenka z tematyką funeralną. Super Trooper przed piosenką I Have a Dream, moja absolutnie ukochana. To jedyna piosenka zespołu, w której nagraniu wziął udział gościnny zewnętrzny chór dziecięcy. Rok 1979. The Winner Takes It All. 1980. Tekst jest bezpośrednim odzwierciedleniem emocji po rozwodzie pary zespołu, co nadaje solowemu wokalowi Agnety wyjątkowo przejmujący ton. Money, Money, Money. 1976 rok. Główny wokal prowadzi tym razem Frida, której niższa barwa głosu idealnie pasuje do lekko kabaretowego stylu piosenki. I utwór Chiquitita na koniec godziny. Kompozycja zaczyna się jako klasyczna, spokojna balada, by z czasem ewoluować w rytmiczny, południowo-europejski taniec. Mam nadzieję, że Państwo docenią moją muzykologiczną analizę, chociaż w wersji mini. Godzina z ABBA.

Jedynka. To jest radio.

Muzyka nocą. Dziś, jak to zwykle bywa, z niedzieli na poniedziałek noc płytowa. A dzisiejsza płyta to największe przeboje zespołu ABBA. Pierwsza płyta z największymi przebojami zespołu ABBA, bo później jeszcze druga taka się pojawiła z zupełnie innymi kawałkami, ale dzisiaj się nią nie zajmujemy. I słuchaliśmy w tej godzinie SOS 1975, następnie Fernando z 76, Voulez-vous z 79, Gimme Gimme Gimme z 79, Does Your Mother Know z 79, One of Us z 81, The Name of a Game z 77, Thank You for the Music z 83, Waterloo z 74. No, jak słychać po tych utworach, ta grupa grała największe, wielkie przeboje przez 10 lat. Czy państwo sobie to wyobrażają? 10 lat wielkich przebojów. Naprawdę to, nie wiem jak państwu się podoba, dla mnie naprawdę super spędzony czas. I uzupełnienie, jeszcze dwie piosenki wokalistek, Fridy i Agnety Felskog. Najpierw I Know There Is Something Going On, to właśnie będzie Frida, a potem piosenka, niespodzianka właśnie Agnety.

0: Muzyka nocą, noc płytowa, Paweł Sito przed mikrofonem. Po dwóch godzinach z zespołem ABBA czas na coś polskiego. No i chyba także znajdę tu miłośników tej muzyki pod warunkiem, że nie będą spali. A dlaczego? A to dlatego, że przed nami cała płyta pod tytułem Sen. To drugi album studyjny Edyty Bartosiewicz. Ukazała się w roku 1994, a oczywiście można powiedzieć, wydawcą była wytwórnia Izabelin Studio. No, nie mamy czasu na anegdoty związane z tym faktem, z wytłumaczeniem dlaczego. Oczywiście może gdzieś Państwo przeczytają. Wcześniejsza płyta w 1992 roku to album Love, a następna w 95 Shock and Show. Z tej płyty pochodzą cztery single: tytułowy Sen, Koziorożec, Urodziny i Tatuaż. No i wysłuchamy następujących utworów: Zabij swój strach, następnie Urodziny, Żart w zoo, Tatuaż, Sen, Walczyk, Angel, Koziorożec, Wewnątrz, Move Over, Before You Came i Zanim Coś. Czy piosenka Before You Came ma coś wspólnego z The Day Before You Came, którą słuchaliśmy kilkanaście minut temu? Przekonają się Państwo przed godziną trzecią. I tak właśnie wyglądać będzie trzecia godzina dzisiejszej Muzyki Nocą. Po aktualnościach rozpoczniemy prezentację płyty. Natomiast tuż przed trzecią, jeszcze w ramach bonusu i prezentu dla Państwa, utwór Opowieść, który domknie tę godzinę z Edytą Bartosiewicz.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Cztery pory roku. Jak w dobie ekranów zachęcić dzieci do czytania książek? I dlaczego to takie ważne? Co daje czytanie najmłodszym na głos? A jakie książki polecić nastolatkom? W poniedziałkowej audycji o czytelnictwie i literaturze dla młodego pokolenia. Zajrzymy też do nowoczesnej biblioteki w warszawskim metrze.
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa osiągnęli odpowiednio 36,3% oraz 29,9% głosów, informuje Państwowa Komisja Wyborcza po przeliczeniu danych z ponad 99,5% obwodów wyborczych. Socjolog Jarosław Flis ocenił w TVP Info, że o ostatecznym zwycięstwie rozstrzygnął bezpośrednie starcia Gibały i Piątkowskiej w debatach 1:1.
5: Taka strategia, żeby jednak akcentować przede wszystkim sprawę dotarcia do wyborców, a nie do partii, jest